0: Audiokracja.
1: To była Misia Furtek i jej najnowsza płyta w singlu, którego słuchaliśmy. Towarzyszyła jej Daria ze Śląska. Obiecałem w zeszłym tygodniu, że pojawi się więcej nowej płyty Misi Furtak. Oczywiście słowa dotrzymam, tylko nie obiecuję, że dzisiaj. Czas pokaże. Duża atrakcja jest dzisiaj, także zobaczymy, kiedy zdążymy wrócić do tego wydawnictwa. Teraz zapowiedź, myślę, że można bez obaw powiedzieć, długo wyczekiwanej płyty zespołu Illusion, no bo ostatnie wydawnictwo Anhedonia, takie regularne, no powiedzmy z premierowym repertuarem, pochodzi z 2018 roku i wtedy Tomasz Lipa-Lipnicki, gdzieś głęboko poruszony tym, co dzieje się w świecie, na swojej nowej wówczas płycie postanowił obrać taki kierunek zdecydowanie mocny, agresywny, mówiąc wprost. Rzeczywiście Anhedonia to jedna z bardziej intensywnych płyt Illusion. Jak będzie z nowym wydawnictwem, trudno powiedzieć, bo na razie mamy tylko jeden singiel, natomiast zespół podczas zeszłorocznego Fire in the Sky, czyli festiwalu, który odbył się w Opolu, prezentował przedpremierowo fragmenty nowej płyty. No i wydaje mi się, że te fragmenty były bardzo różnorodne. Natomiast na pierwszy ogień dostaliśmy utwór raczej z tych bardziej pikantnych. Słuchamy nowego singla Illusion, który nazywa się Świata Skraj.

To był zespół Lipali i Chłopcy. Utwór, który, w co trudno uwierzyć, w tym roku obchodzi swoje 11 urodziny. Nie tylko utwór, no ale też płyta, z której pochodzi, czyli Fasady. Pozwoliłem sobie wrócić do zespołu Lipali przy okazji nowej płyty Illusion. Oczywiście nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wspólnym mianownikiem tych bytów artystycznych jest Tomasz Lipa-Lipniński. I z tego, co pamiętam, Lipa denerwował się na jakieś takie proste podziały, który zespół jest cięższy, który wpuszcza więcej jakiejś takiej pieśniopisarskiej, grunge'owej energii, ale z drugiej strony też przyznawał, że pisząc piosenki wyczuwa, gdzie warto je rozwijać. Zresztą nawet w przypadku Lipali, czyli zespołu, który oczywiście nazwę zawdzięcza jego nazwisku, zawsze podkreślał, że to jest zespół, mimo że on jest może na froncie, to też pozwalał innym artystom partycypować w tym procesie twórczym, w tym Romkowi Bereźnickiemu, czyli oczywiście artyście z Opolszczyzny. Romek Bereźnicki niestety już w Lipali nie występuje, zresztą stworzył dokument Rozpad o wiele mówiącej nazwie, no bo zespół Lipali formalnie zakończył działalność w 2023 roku i Romek, wyczuwając, że może być różnie, jeżeli chodzi o to, jak potoczą się rosy Lipali, zabrał ze sobą kamerę na sesje nagraniowe do płyty Mechanika. No i rzeczywiście, na ile oczywiście to jest możliwe, no bo jest świadomość tego, że później zobaczy to wiele widzów, no ale ten dokument jest bardzo osobisty, bezpośredni, szczery. Pokazuje lepsze i gorsze chwile zespołu. Aktualnie, bo Lipa sugerował, że Lipali nie będzie kontynuować działalności, no ale reaktywował w tym roku zespół, ale wrócił do formuły Tria. A Romek był tym czwartym zawodnikiem, który pojawił się w składzie, żeby właśnie rozwinąć formułę, i pierwszym wydawnictwem, które powstało z nim na pokładzie, były Fasady. Teraz Lipali to znowu trio. Cały czas w zespole bębni Łukasz Jeleniewski, który jest razem z Lipą od ponad ćwierć wieku. Natomiast na basie aktualnie w Lipali gra Arkadiusz Litkowiec. Niestety, przynajmniej na tę chwilę, nie możemy spodziewać się nowych nagrań Lipali z Romkiem Bereźnickim w składzie, ale możemy spodziewać się nowej płyty zespołu z Berny 3000. I tutaj znowu czas pędzi nieubłaganie. Jest to, no, czasami wręcz wprawiające w osłupienie, no ale część Opolan może

pamiętać. Bardzo pozytywny ferment, który pojawił się wokół zespołu braci Bereźnickich, a ich debiutancka płyta, która zresztą do dziś bardzo dobrze brzmi, ukazała się na rynku w 2005 roku. Także no jest na co czekać. Nie chcę w żadnym wypadku się przechwalać, stawiać w jakiejś uprzywilejowanej pozycji, no ale miałem przyjemność posłuchać tego, co Romek z braćmi nagrali na nową płytę i może być bardzo ciekawie. Jest bardzo ciekawie, tylko nie wiem, kiedy dokładnie album się ukaże. No ale mamy single. Najnowszy z nich to Nie mój świat.

był Zberny 3000 i nowy singiel grupy. Singiel, który promuje nadchodzącą płytę. Kiedy ta płyta się ukaże, no tego niestety nie wiem. Natomiast warto na nią czekać. No i jak już sugerowałem, jest to smutne, trochę symboliczne, jakkolwiek sobie nazwiemy takie uczucie nostalgii, że to będzie pierwsza od ponad 20 lat płyta braci Bereźnickich. Oczywiście w konfiguracji tej rodzinnej, bo od tego czasu trochę ich wydawnictw się pojawiło. Na razie mamy dwa single, To nie mój świat, to rzecz wciąż względnie nowa, dlatego że poprzedni utwór, czyli Nie dla mnie, pojawił się w roku 2020. Słyszeliśmy w utworze To nie mój świat Oleja z Proletariatu. No i nie chcę na siłę szukać tych opolskich wątków, natomiast w tym roku ukazała się inna istotna płyta, długo wyczekiwana i nie chcę nadużywać tego sformułowania, no ale o wspólnym wydawnictwie Stefana Machela, rzecz jasna najbardziej znanego z zespołu TSA i Tomasza Olejnika, mówiło się od, wydaje mi się, że ponad ćwierć wieku. Zresztą część repertuaru Stefana Machela, który trafił na płytę Proceder TSA, to były rzeczy, które były z początku tworzone z myślą o Oleju, no ale szczęśliwie udało się, mimo tego, że część z tych pomysłów została zagospodarowana, wrócić do współpracy i powstała, można bez obaw powiedzieć, super grupa. Dlatego, że poza Stefanem Machelem i Tomaszem Olejnikiem w Kosmitach występują Dariusz Butkiewicz, na co dzień grający w Armii, i Marcin Papior z Piersi, trzymając się też tych lokalnych akcentów. Na pewno zajmiemy się płytą Kosmitów w większej objętości. Troszeczkę nam się w audiokracji to przeciągnęło, ale oczywiście nie przejdziemy obok tego zjawiska obojętnie. Jeżeli by nas na przykład teraz słuchał Stefan Machel, to polecamy się, a jeżeli nie, to oczywiście inaczej zaaranżujemy to spotkanie. Natomiast teraz zmienimy klimat. Wrócimy do płyty, która pojawiła się na antenie Radia Opole w ostatni piątek i tytuł tej płyty jest bardzo adekwatny, bo nazywa się po prostu Enjoy i trudno nie bawić się dobrze, nie docenić tego, co udało się wydawnictwu S7 stworzyć, bo to jest takie, można powiedzieć, pierwsze regularne, pośmiertne wydawnictwo Michała Urbaniaka, ale absolutnie nie chodzi o jakąś składankę, o jakiś taki elegijny klimat albo hołd. Chodziło tutaj o to, co Michał Urbaniak bardzo sobie cenił, czyli kreatywne podejście, odważne, dekonstruujące jego twórczość. Jest to po prostu płyta remikserska i początek jej powstawania jeszcze miał miejsce za życia Michała Urbaniaka. Miał sposobność posłuchać wstępnych wersji niektórych utworów. Raczej wyrażał aprobatę i nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że tę płytę uda się skończyć. Wydaje mi się, że najciekawsze, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, jest takie eklektyczne podejście do twórczości mistrza i to, że ta twórczość, te tematy, piękne tematy, mogą się stać nośnikiem bardzo różnych emocji, bardzo różnych gatunków. Na początku posłuchamy sobie utworu, za który odpowiada Envy Ensemble, czyli Cuckoo's Nest. Tutaj te funkujące klimaty zgadzają się z tym, z czym kojarzymy Michała Urbaniaka, no ale później niektórzy fani legendarnego skrzypka i saksofonisty mogą być zaskoczeni.

Mówiłem, że na płycie Enjoy jest bardzo wiele muzycznych barw. No i tak właśnie twórczość Michała Urbaniaka zinterpretował Kuba Janicki. Kuba Janicki jest znany najbardziej ze współpracy z Wojtkiem Mazolewskim i jego kwintetem. I wydaje mi się, że takie otwarte podejście do jazzu, traktowanie tych tematów jako punktu wyjścia do bardzo różnych poszukiwań padło w Polsce na podatny grunt, bo takie pionierskie ujęcie muzyki improwizowanej, które popularyzował Michał Urbaniak, na pewno przyświeca też otoczeniu wytwórni Astigmatic Records, z której oczywiście na najszersze wody wypłynął zespół EAPS, czy taki skład, można powiedzieć, braterski spin-off, jakkolwiek go nazwiemy, czyli Błoto. Natomiast ciekawej muzyki w Astigmatic Records jest znacznie więcej i grupą, która cieszy się ostatnimi czasy dużym zainteresowaniem, jest Omasta. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że przed nami wydaje mi się, że bardzo ekscytujące wydarzenie. Pierwszy efekt współpracy Radia Opole i drugiego programu Polskiego Radia w ramach cyklu Jazzowy Klub Polskiego Radia. No i właśnie będzie to koncert grupy Omasta. A propos eklektycznego podejścia do jazzu, no to wykonawcy tych młodszych pokoleń mocno inspirują się rapem, kulturą bitu. Nie inaczej jest w przypadku Omasty. Oczywiście postacią, obok której muzycy Omasty nie mogli przejść obojętnie, był Jay Dilla i zresztą od interpretowania jego bitów grupa oficjalnie rozpoczęła swoją karierę, a był to luty 2024 roku. Od tego czasu zespół zdobywał szlify koncertowe, dał się poznać muzycznemu światu jako świetnie naoliwiona maszyna. Występował m.in. na London Jazz Festival, na Off Festivalu, na Gent Jazz Festival. No poza tym udało im się nawiązać sensacyjną współpracę z Madlibem. Co z tego wyniknie, zespół jeszcze za dużo nie chce powiedzieć, ale ewidentnie coś ciekawego się dzieje. No a poza tym grupa otwierała występy m.in. Achillesa Navarro z Irreversible Entanglements. Grała również z Tendellonewsem, przyjacielem wytwórni Astigmatic Records, i wspierała rodzimą legendę jazzu Leszka Żądło. W międzyczasie udało się wydać ich debiutancką płytę, czyli Jazz Reports from the Hood. No a przed nami kolejny album, prawdopodobnie jego fragmentów posłuchamy sobie przedpremierowo w Studiu M imienia SBB. Wszystko, co dotyczy tego koncertu zespołu Omasta, pewnie Państwo już wiedzą. Czyli standardowo koncert będzie transmitowany w audycji Więcej Kultury o godzinie 20. Wcześniej zespół odwiedzi Audiokrację, by nieco o swojej twórczości opowiedzieć. I tym, co zazwyczaj się dzieje, tym razem rzecz jasna też tak będzie, jest to, że można odwiedzić nas osobiście, uczestniczyć w koncercie bezpośrednio, ale niestety, jako że koncert cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to formalnie już nie mamy dla Państwa zaproszeń. Ale warto pisać na adres koncert@radio.opole.pl, dlatego że jest spora szansa, że trafią Państwo na listę rezerwową. Będziemy to wszystko weryfikować, czy nie pozwolimy, żeby jakieś miejsca się zmarnowały. Przypominam, Omasta wystąpi w Studiu M imienia SBB w najbliższy czwartek i będzie to pierwszy koncert, który odbędzie się w ramach Jazzowego Klubu Polskiego Radia. Skoro wywołaliśmy temat Omasty, posłuchajmy sobie utworu Der

0: Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet?
1: Wspominamy o wizycie zespołu Omasta, która będzie miała miejsce w najbliższy czwartek w studiu M imienia SBB. I pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy przy zespołach wytwórni Astigmatic Records, to warto, mam nadzieję, że nie przesadnie, nachalnie przypomnieć o takiej kumpelskiej relacji, którą mamy z zespołem EAPS, który u nas koncertował i nagrywał. Wracamy sobie do świetnie przyjętej płyty Discipline of Sunra, konkretnie utworu Brainville, na koniec Audiokracji. Dziękujemy za program, który zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził z kolei Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: W audycji Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Paweł Oliwa, który program realizuje. A za chwilkę spotkamy się z wokalistką Ewą Nowel, którą mieli Państwo okazję poznać swego czasu na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zaprezentowała wtedy utwór autorstwa Marka Kościkiewicza. A ja spotkałem Ewę podczas afterparty na 5. piętrze w Łodzi podczas festiwalu, showcase'u, konferencji Great September. Zupełnie przypadkowo nie umawialiśmy się, ale udało mi się z nią porozmawiać o najnowszym singlu i tego utworu za chwilkę posłuchamy. Także zapraszam na moją rozmowę z Andrzejem Wojaczkiem, pisarzem, którego Państwo też już powinni znać z naszej anteny, bo parę razy go gościłem. Powie o swojej najnowszej trylogii. No i będziemy wspominali niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka, który przecież z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki najpierw jako jeden ze skaldów, a później już

0: proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że na 5. piętrze w Łodzi na afterparty potykam osobę bardzo nam znaną i to taką, którą Państwo też pamiętają z Opola.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Ewa Nowels.
0: No i masz też, właściwie dla naszych słuchaczy, dla wszystkich słuchaczy, masz nowy utwór, mało tego, jest nowa płyta, ale tej płyty Państwo nie posłuchają jeszcze. Mów.
1: Tak, dokładnie. Już w piątek najbliższy będzie premiera utworu Dobrze nam jest. Producentem jest Bartek Kochanek, BRK, a tekst Opolanin. Tak, ja w ogóle też mam anegdotę, bo z Bartkiem robię od 3 lat tą płytę, więc to nie jest takie działanie szybkie, tylko naprawdę przemyślana jest ta płyta, dopracowana i wydaje mi się, że się Państwu będzie podobać. A teraz utwór Dobrze nam jest. Tekst napisał Dżamal, czyli Mioduszewski Tomasz.
0: Jak ty to zrobiłaś, że połączyłaś tych dwóch wykonawców, którzy są trochę daleko od siebie?
1: Daleko od siebie, ale współpracowali razem. Tak. I w zasadzie właśnie to Bartek polecił mi właśnie Dżamala i skontaktowałam się z nim. I tak też porozmawialiśmy, bo on powiedział, że nie chce tak pisać jakby randomowo, tylko chce mnie poznać, żeby to był taki mój tekst. I faktycznie tak się stało. Bardzo piękny tekst powstał.
0: Dobrze, zanim o tym utworze, to jeszcze o samej płycie, której na razie nie ma. Znaczy ona jest, ale jej nie ma.
1: Dopiero
0: w przyszłym roku musimy poczekać. Powiedz mi, co to będzie tak naprawdę?
1: To będę nowa ja troszeczkę. Odchodzę trochę od tego, co do tej pory robiłam i idę w nową ścieżkę muzyczną. Teraz wydaje mi się, że bardziej właśnie taka muzyka popularna, taka, żeby dotarła do dużego grona odbiorców i wydaje mi się, że to jest takie nowe narodziny mnie troszeczkę. Ale też będzie szczypta soulu, szczypta bluesa, ale jednak w opakowaniu popowym.

0: aczkolwiek to jest ambitny pomysł. O.
1: No właśnie, bo ty mi się zawsze kojarzysz z muzyką, która czasami tak przy są, no taka muzyka dosyć, piosenka, utwór, o, lepiej brzmi, które są no dosyć trudne dla nas, ale ty jesteś całe życie uśmiechnięta, więc jak ty to robisz?
0: Ja mam taką naturę po prostu. Wydaje mi się, że chyba po tacie, który pochodził z Mozambiku, że oni po prostu Hakuna Matata, nie martw się, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. I ja taka jestem. I ta płyta też taka troszkę jest. Takim słoneczkiem troszkę.
1: Chciałem powiedzieć, że taka słoneczna, radosna.
0: Tak, tak, dokładnie. I myślę, że ten utwór też dobrze nam jest to odzwierciedla. Chociaż też nie brakuje melancholii w tej całej płycie. Też będą takie utwory, gdzie Państwo się będą mogli trochę zastanowić, ale właśnie tak będzie delikatniej.
1: Jamal pisze takie teksty bardzo zakamuflowane. One są takie poetycko-artystyczne, ale też mają drugie dno. To są takie teksty, że kto nie wie, to nie wie, a kto wie, to wie.
0: Tak, i chyba ten tekst też jest taki, że każdy sobie może zabrać to, co jemu pasuje i z czym się utożsamia. Wydaje mi się, że to w tych tekstach jego jest piękne, że każdy może odnaleźć cząstkę siebie.
1: To wracamy do tego utworu. BRK, wiesz, kochanek ma też takie różne style. On właśnie potrafi wszystko, prawdę powiedziawszy. Więc jaki to jest utwór? Ja wiem, że artysty się o to nie pyta, tylko trzeba posłuchać.
0: To jest utwór popowy, z soulową taką szczyptą soulu, tak, troszkę R&B i ma bardzo taki fajny, wpadający w ucho refren, tak bym to nazwała. I faktycznie Bartek jest bardzo zdolnym artystą. W ogóle tak strasznie się cieszę i czuję się zaszczycona, że podjął ze mną współpracę, że się zgodził i powstaje płyta cała, której producentem jest BRK właśnie i pozdrawiam go, jeśli to słucha.
1: No wiesz, on kiedyś pracował dla Radia Wolne, przepraszam, miał audycję w naszym radiu poranne, więc to taki nasz kolega.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc bardzo fajnie. No i cudowny człowiek, wspaniały. I ja też się jakby biorę przykład z niego, ja go obserwuję, gdzie on gra. No to jest dla mnie też mój idol, tak jakby, więc cudownie pracować z nim.
1: Proszę Państwa, jak można tak piękne opony spotkać w Łodzi? To jest niemożliwe. A pamiętasz tekst tego utworu?
0: Tak, ale w ogóle zaśpiewam też tą charakterystyczną melodię. Tak się rozpoczyna i jakby ta melodyjka taka śpiewana będzie się też pojawiać w tej piosence. Ona się pojawia na samym początku i refren jest

0: Więc coś takiego, nie wiem, czy jestem w tonacji w ogóle.
1: Proszę Państwa, to jest chyba jedyne wykonanie na schodach przeciwpożarowych w Łodzi, w wysokim wieżowcu, bo nie może być niski. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście za chwilkę posłuchamy już tej wersji studyjnej. Dziękuję.
0: Do właściwej tonacji, bo pewnie jestem... Nie, tutaj
1: warunków nie ma, ale jest dobrze. Dziękuję Ci bardzo.
0: Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Opole zawsze w moim sercu. Zawsze.

0: Więcej kultury.
1: Szara godzina przywiozła wspaniałego pisarza na targi, no, na festiwal książki. Witam pana Andrzeja Wojaczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Znamy się ze słyszenia, bo parę razy z panem rozmawiałem, ale to były rozmowy telefoniczne. Teraz możemy tutaj porozmawiać. Pan przyjechał z nową książką.
2: Ja w zasadzie przyjechałem z nową trylogią. To jest kontynuacja mojej wcześniejszej trylogii Wrzeciono Boga, która, no ja opisuję dalsze losy głównego bohatera Teofila Kłoska. Trylogia nosi tytuł Żniwo Ognia i zamyka się w trzech tytułach: Ciernie i Osty, Ostrze Sierpa i Kantyk Słowika, który swoją premierę będzie miał już za 2 tygodnie.
1: No właśnie, jak to jest, że pan potrafi tak obrazowo, ale do tego jeszcze tak bogato pokazywać historię, bo 3 dosyć duże tomy trylogii, tak jak pan powiedział, chociaż ja się zawsze boję w pana przypadku, że to się może, oczywiście na plus boję, że to się może rozwinąć, będzie jeszcze kontynuacja, ale pod innym tytułem. Jak pisarz potrafi, jak pan potrafi to wszystko tak ułożyć, żeby w jednym tomie nie zawrzeć całej historii?
2: Ktoś powie, że to gadulstwo, ale oczywiście nie będziemy tu sobie żartować, tylko skupimy się na tym, co od początku było moim celem, czyli pokazać historię człowieka uwikłanego w najważniejsze wydarzenia XX wieku. I miałem świetny materiał, bo to były pamiętniki mojego krewniaka, który zaczynał jeszcze jako uczeń pruskiej szkoły, później został ułanem, uczestnikiem wszystkich 3 powstań śląskich, brał udział w kampanii wrześniowej, trafił na Sybir, zesłany przez NKWD, wracał z armią Andersa. I te jego przeżycia stały się kanwą właśnie powieści, które zostały zaplanowane na dokładnie 6 tomów. A więc uspokajam tutaj pana, że nie będzie stacji 17, ktoś tam idzie do wojska, prawda? Ma taki plan, aby pokazać pewne uniwersum, to znaczy mnóstwo bohaterów pobocznych, którzy zostali zaprezentowani czytelnikowi na kartach tej powieści, zasługują na rozwinięcie swoich własnych historii. I tak sobie pomyślałem, że dla czytelnika byłby to dodatkowy smaczek móc tropić swoich ulubieńców, czy to w burzliwych latach 70., w epoce gierkowskiej, a może spotkać ich w czasie strajków, w czasach Solidarności. Balzak miał swoją komedię ludzką, ja mam swoją komedyjkę. Myślę, że to jest bardzo wdzięczny temat, bo ludzi uwikłanych w historię ma każda rodzina w Polsce, prawda? I myślę, że naszym obowiązkiem jako twórców, ludzi pióra, jest oddawać głos tym ludziom, którzy czasem pozostali bez słowa.
1: Tak, zwłaszcza, że Sybiracy po powrocie, oni się ukrywali, oni się nie chcieli przyznać, oni się bali tych represji po prostu, zwłaszcza ci, którzy później poszli do Maczka czy do Andersa. I tak prawdę powiedziawszy, to teraz odkrywamy tę historię dopiero.
2: Tak jak pan mówi, milczeli z wielu powodów, albo ze względów historycznych, albo ze względów represyjnych. Milczeli też z powodu traumy, którą doświadczyli w gułagach, w obozach. Zostały po niektórych tylko guziki i właśnie my im po latach przywracamy ten głos, przywracamy im pamięć, pozwalamy im mówić, no bo to jest nasz obowiązek znać swoją historię. Ja przez lata byłem nauczycielem języka polskiego i mówiłem uczniom, że człowiek bez historii to tak jak drzewo bez korzeni. Wystarczy jakiś gwałtowny podmuch wiatru historii i leżymy, wywracamy się.
1: Nie ukrywam, że to, że pan zna język polski wspaniale, to można przeczytać na łamach pana książek, bo to po prostu się dobrze czyta.
2: Bardzo mi miło, to są świetne słowa. Miałem dobrych mistrzów, wychowałem się jako pożeracz książek w dzieciństwie. Trylogia, jak słyszę trylogia, to aż drżę, bo to jedyna trylogia, jaka Polakowi przychodzi do głowy, to pióra mistrza Hinkiewicza.
1: Tak. Ale tam jest trochę za dużo chyba tych opisów różnych, prawdę powiedziawszy.
2: Zmora
1: uczniów, chociaż no literatura przepiękna.
2: Dokładnie tak. Robię co mogę, staram się, żeby nie tylko to zawierało jakiś walor edukacyjny, ale i estetyczny.
1: Pan nam proponuje swoje książki, jeśli pana interesuje taka historia też niesamowita, sybiracka, to tutaj w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, parę kroków stąd, właśnie została otwarta wystawa fotograficzna porucznika Stanisława Andresa, który przeszedł szlak bojowy z Andersem. i zachowało się bardzo dużo zdjęć, no bo 530 fotogramów, które później można było po wywołaniu też odbić. I właśnie to można tutaj zobaczyć. Także może jakaś historia nowa, powstanie jakiś wątek do innej książki, do innej już.
2: Ja zawsze uważam, że jestem w takim miejscu, w którym powinienem być. Skoro trafiłem do Opola, skoro trafiłem na rozmowę z panem, to po coś tu jestem.
1: No i właśnie proszę mi powiedzieć, co dla autora znaczy udział w tego typu imprezie, typu festiwal książki, targi książki? No bo to chyba prościej usiąść w domu, w zaciszu, czy gdzieś tam w innym miejscu i po prostu sobie pisać książkę, zamiast przyjeżdżać w tłumy.
2: Tak mówiąc żartobliwie, to pierwsze moje doświadczenie można by podsumować słowami piosenki i co ja robię tu. Dziesiątki wystawców, setki, jeśli nie tysiące tytułów i dlaczego akurat moja książka? I tak jak pan mówi, fajnie jest wygodnie siedzieć w domu i tworzyć, snuć historię, natomiast my jako ludzie pióra tych historii nie tworzymy dla siebie. To znaczy nie tylko dla siebie. Potrzebni są ci, którzy przewracają kartki. My możemy mieć jak najpiękniejszą historię zapisaną, ale jeżeli nie będzie tej osoby, która przewróci kartkę i pozwoli się pochłonąć tej historii, no to nie wypełniamy do końca tej naszej misji.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę, ale też za to, że pan przyjechał do Opola i za kolejne książki. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i polecam się czytelnikom.

80 lat temu, 8 września 1946 roku, urodził się Krzysztof Krawczyk, piosenkarz obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta i kompozytor, legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Nagrywał płyty z różnorodną muzyką, od popu poprzez rytm bluesa, swing, soul czy jazz, aż po pieśni religijne oraz muzykę cygańską i biesiadną. Covery jego utworów nagrali m.in. Piotr Cugowski, Robert Janowski, Natasza Urbańska, Rafał Brzozowski i zespół T-Love. Artysta zmarł w 2021 roku. Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej znanych wokalistów w naszym kraju. Balansował wiele przebojów jak Prostatek, Chciałem Być, To co dał nam świat, Mój przyjacielu, Trudno tak, bo jesteście, czy Pamiętam ciebie z tamtych lat. Piosenkę napisaną dla niego przez Wojciecha Trzcińskiego, autor muzyki, i Bogdana Olewicza, autor tekstu.

0: Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy, z którym pracował do 1976. Była to obok Skaldów i Czerwonych Gitar jedna z najważniejszych grup big beatowych. W wywiadzie dla radia w 1989 roku wokalista przyznał, że to właśnie wtedy został ukierunkowany tak, by muzyką przekazywać emocje.
1: W pewnym momencie Ryszard Poznakowski, któremu zawsze oddaję, że tak powiem, to, że on postanowił, że Krawczyk będzie śpiewał solo. On napisał mi pierwsze piosenki. To już w pewnym momencie trochę zaczęło mnie ukierunkowywać. Dlatego, bo śpiewaliśmy piosenki o różnych rzeczach, ale przede wszystkim o miłości.
0: Z Trubadurami Krzysztof Krawczyk śpiewał największe przeboje zespołu, jak Krajobrazy, Byłaś tu, czy Znamy się tylko z widzenia.
2: Znamy!

0: Krzysztof Krawczyk z Trubadurami nagrał 9 płyt, kolejnych kilkadziesiąt już jako wykonawca solowy. Jego repertuar był różnorodny, bo lubił zmieniać style.
1: Jestem człowiekiem niecierpliwym. Ja się sam ze sobą czasami fatalnie nudzę. Jak ja muszę w jednym stylu śpiewać, to ja już po prostu nie wytrzymuję. W pewnym momencie mówię, nie, dzisiaj sobie nagramy tam romans na przykład rosyjski, albo nagramy amerykańskiego rock'n'rolla, albo nagramy pieśń klasyczną jakąś, prawda? Oczywiście wszystko, ten wspólnym mianownikiem tego jest moje wykonawca, do którego ja nie ucieknę, bo ja już lepiej nie będę śpiewał.
0: W rozmowie na antenie Polskiego Radia w 1989 roku Krzysztof Krawczyk podkreślił, że każdy koncert traktuje bardzo poważnie, z troski o odbiorców.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym ja był jednym z nich i czekał z takim napięciem, jak na przykład czekałem na każdą premierę mojego świętej pamięci ojca Januarego Krawczyka, który był aktorem i śpiewakiem. Wyobrażam sobie, że ci ludzie, mając życzliwość do mnie może trochę mniejszą niż ja do ojca, to oni jednak są bardzo zaangażowani w ten koncert i bardzo życzą mi dobrze i chcą, żeby wszystko poszło dobrze. Dlatego każdy koncert jest bardzo ważny, nawet przy dużym zmęczeniu, nawet przy tym, że potrafię być znudzony z sobą, bo z tym Krawczykiem muszę żyć przez już, prawda, 40 przeszło lat. Więc jest to sprawa służenia ludziom.
0: Poza repertuarem rozrywkowym Krzysztof Krawczyk nagrał też płyty będące efektem jego poszukiwań duchowych. W 2000 roku śpiewał przed Janem Pawłem II na placu świętego Piotra podczas pielgrzymki narodowej i wręczył papieżowi złotą płytę z nagraniem Ojcu Świętemu Śpiewajmy. Rok później wspólnie z bośniackim kompozytorem Goranem Bregowiczem przygotował album Daj mi drugie życie. Na nim znalazł się jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, piosenka Mój przyjacielu.

0: W 2017 roku ukazała się płyta Krzysztofa Krawczyka z piosenkami Boba Dylana, Wiecznie Młody. Muzyczne inspiracje wymagały autentyczności, mówił wtedy w Polskim Radiu piosenkarz.
1: Andrzej Kosmalacz, Kniat, czy ten genialny aranżer Wiesław Wolnik. Mhm. Jak ja śpiewam piosenki, to oni mówią świetnie, ale jeszcze raz. A ja mówię, dlaczego? Bo skłamałeś tutaj, w tym miejscu i w tym. To ma być prawdziwe, czyli zaśpiewaj tak, jakbyś naprawdę to przeżywał. I wiedziałem o tym, że nie mogę nic przerysować, bo znowu na przerysowaniach się świetnie publiczność zna. Ktoś wychodzi na scenę i ma od razu brawa od rana do wieczora, a ktoś wchodzi na scenę, nie wiem, cały w złocie i tylko ma lepsze na wejście brawa niż na zejście.
0: Krzysztof Krawczyk był laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i na festiwalu w Sopocie. Otrzymał też statuetkę Super Wiktora za całokształt kariery artystycznej, nagrodę przyznawaną przez Telewizję Polską za pracę sceniczną, a w 2021 roku został laureatem Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzu. W 2020 i 2021 roku zajął odpowiednie pierwsze i trzecie miejsce w plebiscycie stacji telewizyjnej Kino Polska Muzyka, w której widzowie wybierali króla wszechczasów polskiej muzyki rozrywkowej. Muzyka uhonorowana również odznaczeniami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Miał 74 lata. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Grotnikach pod Łodzią. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Jego piosenki cały czas nam towarzyszą, czy to w radiu, czy sami sobie je odtwarzamy. Miałem tę przyjemność poznać Krzysztofa Krawczyka, wielokrotnie z nim rozmawiałem, czy to w Opolu podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, czy na wszelakich różnych festiwalach muzycznych, oczywiście w Sopocie. Byłem także na kilku jego koncertach w teatrach czy dużych halach koncertowych. Posłuchajmy Krzysztofa Krawczyka.

0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest Restauracja Radiowa.
1: Wszystko, co najlepsze na wieczór.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Tak właśnie nazywa się ten program, Reporterski obraz dnia. Zaczynamy, a w programie już za chwilę nowe ustalenia naszego reportera w sprawie tragedii w Skorogoszczy. Przypomnijmy, nie żyje 41-letnia kobieta.
2: Funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża Renatki. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa.
1: W programie zapytamy też, czy pracy remontowych w centrum Opola nie można było wykonywać w godzinach wieczornych, nocnych albo w trakcie wakacji.
3: Problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje.
4: W tym miejscu to tam bez remontu jest bardzo ciasno.
5: Bardzo zależało nam na tym, aby te naprawy zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym.
1: To dlaczego ten plan się nie udał? Odpowiedzi na te pytania już za kilkanaście minut. Opowiemy też o tym, jakie przedmioty wyłowili nurkowie podczas akcji sprzątania kamionki Piast w Opolu.
6: Lubimy pływać, ale nie lubimy pływać w śmieciach.
7: Bo to się rozkłada długo, zwierzaki to wcinają, po co to?
8: Wspaniałe miejsce dla naszych mieszkańców. Muszę z przykrością to stwierdzić, że jest często zaśmiecane.
1: Marcin Głowionkowski program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. No i możemy teraz stwierdzić, że dzisiejszy magazyn reporterów uznajemy oficjalnie za otwarty.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 18 minut po godzinie 14:00, zgodnie z zapowiedziami. Na początek teraz w programie nowe ustalenia w sprawie rodzinnej tragedii w Skorogoszczy. Policjanci z brzegu pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają wyjaśnić okoliczności śmierci 41-letniej kobiety. Wiemy, że zatrzymany został jej mąż, który, jak informuje opolska policja, został osadzony w policyjnym areszcie, a do tych wydarzeń doszło w niedzielny poranek właśnie w Skorogoszczy. Czy więcej szczegółów zna Adam Wołek.
2: Awantura domowa, zgłoszenie i przyjazd mundurowych. W niedzielę nad ranem po 4:00 funkcjonariusze odebrali telefon. Pojechali na miejsce i dokonali makabrycznego odkrycia. Relacjonuje aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
3: Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy pod wskazanym adresem ujawnili zwłoki 41-letniej kobiety. Decyzją prokuratora zwłoki kobiety zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża denatki. Przez kolejne godziny policjanci pod nadzorem prokuratury na miejscu zdarzenia prowadzili czynności procesowe. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa. Zgromadzone materiały i zeznania świadków zdecydują o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że mąż denatki był w momencie zatrzymania pod wpływem alkoholu. Przebywa w policyjnym areszcie. Prokuratura na razie nie udziela szczegółowych informacji.
4: Z uwagi na dobro śledztwa na razie nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie.
2: Powiedziała prokurator rejonowa w Brzegu Agnieszka Buchelt. W trakcie zdarzenia w domu znajdowała się dwójka dzieci. Trafiły one pod opiekę bliskich. Do tematu będziemy wracać. Adam Wołek, Radio Opole.
0: Reporterski obraz dnia.

0: tu Radio Pole w reporterskim obrazie dnia. Teraz będzie kilka pytań, ale będą też odpowiedzi. Spokojnie. Te pytania brzmią następująco. Czy remontu w centrum Opola nie dało się przeprowadzić w godzinach wieczornych, poza szczytem komunikacyjnym? Te pytania pojawiły się także w mediach społecznościowych kilka dni temu, po tym, gdy w rejonie Opola Głównego rozpoczął się remont gwarancyjny nawierzchni. Prace ruszyły we wtorek, niespełna tydzień temu, no i centrum stanęło w korkach. Stąd właśnie pojawiły się te pytania, bardzo zasadne wydaje mi się. Czy nie można było ustalić, zawrzeć tego w umowie, aby drogowcy pracowali w godzinach późno popołudniowych, czy wręcz wieczornych? Dlaczego nie zaplanowano tego w okresie wakacyjnym? Jakub Biel próbuje znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania i wątpliwości.
1: Niech mi pan powie, jak ten remont, który ostatnio tutaj na 1 maja wpływa na to, jak się jeździ po Opolu?
2: No kiepsko się jeździ w tej chwili. To są takie korki, to niemożliwe jest, tak, że to jest beznadziejna sprawa.
1: Ile zajmuje czas przejazdu, jeżeli natraficie na ten taki newralgiczny punkt?
2: Tak jak Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. Autobusy też tak stoją. To jest masakra, no tak? No ale co? My nie mamy wyjścia innego.
3: Jeździmy Armii Krajowej, wjeżdżamy w inne uliczki niż powinniśmy. Ogólnie problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje, tylko robi się jak to po rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę będą studenci, za chwilę będzie ruch. Jeżeli nikt nie konsultuje z nami takich rzeczy, które powinny być oczywiste, no to się nie dziwię, że tak jest. Urzędnik decyduje za nas, jak mamy jeździć po Opolu.
4: Robert Czochara, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
1: Dochodziło do absurdalnych sytuacji, że karetki pogotowia musiały jeździć chodnikami.
4: W tym miejscu to tam bez remontu jest bardzo ciasno, a teraz to po prostu przejechać przez to miejsce jest koszmar. Czasem tak się zdarza, że nawet jeżeli nie ma remontów, to jedziemy ścieżką rowerową, jedziemy chodnikiem, oczywiście zachowując szczególne środki ostrożności, w tym wypadku pieszy ma pierwszeństwo. I była taka sytuacja, gdzie niestety, ale karetka, żeby się przemieścić, ominąć zator na ulicy, pojechała chodnikiem.
1: Czy wy już świadomie w tej chwili omijacie Piastowską i szukacie innych alternatywnych rozwiązań, wiedząc, co tam się dzieje?
4: Jeżeli już mamy taką informację, dzień, dwa dni wcześniej, że rozpoczyna się remont, że jakaś ulica będzie zwężona, będzie ograniczona, to już automatycznie szukamy alternatywnych dróg dojazdu, żeby ominąć ten obszar, szczególnie w takich newralgicznych godzinach jak rano, jak ludzie jeżdżą do pracy, jak wracają z tej pracy koło 15, bo wtedy nie można się przedostać.
5: Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. To są naprawy w ramach gwarancji udzielonej w zadaniu budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne, które zostało ukończone w listopadzie 2022 roku. Skąd potrzeba tych napraw wykazały to najpierw przeglądy gwarancyjne, a następnie wykonane badania, które wykazały, że konieczna jest wymiana warstwy i wiążącej, i ścieralnej na przedmiotowym obszarze. Bardzo zależało nam na tym, aby te naprawy zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym, kiedy natężenie ruchu jest dużo mniejsze. Pojawił się jednak problem. W maju podwykonawca w ramach tego zadania budowa Centrum Przesiadkowego Opole Główne ogłosił upadłość. No i tutaj ukłony dla głównego wykonawcy firmy Warbut, która wzięła odpowiedzialność na siebie, no ale potrzebny był czas najpierw na znalezienie firmy, która podejmie się tego typu działań, no ale oprócz znalezienia tej firmy konieczne było przygotowanie wszystkich formalności, stąd nie wakacje, a wrzesień. Kluczem też było, aby te naprawy gwarancyjne zostały przeprowadzone jeszcze przed okresem zimowym. Dlaczego prace prowadzone są w dzień, bo też takie pytania pojawiają się. Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, no myślę, że na znacznym obszarze centrum, miałyby spory problem, aby przespać te noce. Tymczasowa organizacja ruchu, o której już wspomniałem, została podzielona na 6 etapów, przygotowana też w taki sposób, aby te odcinki nie były długie, na których prowadzone są prace i była możliwość jak najlepszego kierowania ruchem, aby ten ruch był jak najbardziej płynny, bo to też jest w interesie wykonawcy, aby nie tworzyć tam zatorów, aby pojazdy budowy mogły swobodnie na to skrzyżowanie dojeżdżać. Szacowany czas zakończenia remontu to koniec września, ale oczywiście wykonawca czyni starania, aby ten czas był jak najkrótszy.
0: Czyli te kłopoty do końca miesiąca, a może trochę krócej, trzeba po prostu wytrwać. A ja tymczasem otrzymuję inne pytania, czy w programie, w reporterskim obrazie dnia dnia będzie relacja z dzisiejszego wydarzenia pod tytułem Pierwszy dzień w szkole, opowiem Ci o bezpieczeństwie. Otóż tak, będzie relacja i to już niebawem, za kilka minut.
6: Nie wolno przebiegać przez pasy i trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo.
7: Cieszymy się, że te dzieci biorą w tym udział, bo przecież chodzi nam o bezpieczeństwo.
8: Zdecydowanie warto inwestować w wiedzę tych najmłodszych. Ona procentuje.

0: Dzisiaj w reporterskim obrazie dnia sporo pytań zadajemy, no i kolejne teraz. Jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą? Jak zachowywać się podczas drogi z domu do szkoły i z powrotem? Najmłodsi uczniowie z opolskich szkół udowodnili, że zasady bezpieczeństwa nie są im obce. Można powiedzieć, że z tymi przepisami, zasadami bardzo im po drodze. W Opolu po raz 23 rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Pierwszy dzień w szkole. Opowiem Ci o bezpieczeństwie. W tym roku wpłynęły 544 prace. Dokładnie tyle, z czego wybrano i nagrodzono 10. 10 najlepszych z najlepszych.
1: Namalowałam to, czego nie wolno robić na drodze i przechodzić przez pasy, żeby uważać wtedy. Mam na imię Zuzia Czarnopolska. Nie wolno przebiegać przez pasy i trzeba się zawsze rozglądać w lewo i w prawo.
2: I czego jeszcze nie wolno?
1: Nie wolno jeździć na elektrycznych hulajnogach bez kasku.
2: I nie wolno też, widzę, masz tutaj taki sygnalizator, przechodzić, kiedy jest?
1: Kiedy jest czerwone światło.
2: Zuzia, kto cię nauczył tych wszystkich zasad bezpieczeństwa?
1: Mama, bo mama jest policjantką. Ja lubię malować, więc tak.
2: No to teraz pytanie do mamy. Skoro mama jest z policji, no to pytanie, jak uczyć dzieci o tym bezpieczeństwie, bo wiemy, że one wiedzą dużo, ale czasami zapominają.
3: W praktyce, cały czas w praktyce, bo teoria tak nie do końca pomaga w przyswojeniu tej wiedzy. Także zawsze jak gdzieś tam jesteśmy na drodze, przy przejściach dla pieszych, to cały czas wdrażamy wszystkie, że tak powiem, przepisy, które powinno się przestrzegać.
2: To z czym było najtrudniej? Z lewo w prawo?
3: Bardziej z roztargnieniem dzieci, które chcą szybko gdzieś dojść do celu i nie do końca sobie zdają sprawę z tego, co może się gdzieś tam po drodze wydarzyć.
4: 23 lata, cały czas duże zainteresowanie wśród uczniów klas 1 i 2, bo to są w zasadzie do tych uczniów jest skierowany ten konkurs. Marcin Kosmala, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu. 544 prace w tym roku. No i klasycznie wybraliśmy 10, więc konkurencja naprawdę spora.
2: To wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej tych prac.
4: Tak, mieliśmy w różnej ilości, najmniej mieliśmy w pandemii, bo trzeba zaznaczyć, że w czasie pandemii nie przerwaliśmy konkursu i on trwa nieprzerwanie. Natomiast te kilkaset prac co roku świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie wśród uczniów. No, to już jest tradycja, 23 lata. Myślę, że nie ma drugiego tego konkursu policyjnego w Polsce, który by tak długo trwał. Cieszymy się, że te dzieci biorą w tym udział, bo przecież chodzi nam o bezpieczeństwo, a w tym konkursie poruszamy ważne tematy, czyli bezpieczeństwo nad wodą, w ruchu drogowym też, jak być ostrożnym wobec zwierząt, wobec nieznajomych.
2: Co jeszcze trzeba mieć na sobie, co trzeba nosić?
5: Odblaski.
2: Dlaczego to jest ważne?
5: Jakbyśmy szli czarny na przykład w nocy, to by nas nie widzieli, mogło nas auto potrącić.
2: Dobrze, no i na co jeszcze trzeba uważać, idąc do szkoły?
5: Auta. I na innych ludzi, żeby nas nie zabrali albo nie porwali.
2: Wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych konkursów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo poprzez zabawę, poprzez malowanie uczą się tego, uczą się, jak bezpiecznie się poruszać, jak bezpiecznie się zachowywać w różnych obszarach życia.
6: Nie tylko na drogach. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego, nie tylko w szkole. Również w domu, również w czasie zabawy, również na placu zabaw, również przy działaniach polowych na wsi i w wielu takich miejscach, gdzie jest styk z rzeczywistością taką mechaniczną też, z urządzeniami, z różnymi elementami takimi, które dzieciaki używają na co dzień, a często sobie nie zdają sprawy z zagrożenia. Oczywiście na pierwsza myśl zawsze jest taka bezpieczeństwo na drodze, w drodze do szkoły i w drodze powrotnej ze szkoły, ale tych zagrożeń w ciągu całego dnia jest zdecydowanie więcej.
7: Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Zdecydowanie warto inwestować w wiedzę tych najmłodszych. Ona procentuje tak naprawdę wszystko to, czego w przedszkolu, w młodych klasach szkoły podstawowej dzieci się nauczą, to tak naprawdę później to realizują, czy wykorzystują tą swoją wiedzę na drodze, przechodząc przez przejście dla pieszych, jeżdżąc na rowerze, hulajnodze, czy na każdym innym sprzęcie, a również młodzi ludzie jeżdżąc z dorosłymi, to potrafią im wskazywać, co tak naprawdę robią źle, że przekraczają prędkość, że nie zapinają pasów, że nie zrobili czegoś, także warto inwestować w dzieci, w ich wiedzę, ich umiejętności, bo to będzie procentowało w przyszłości w ruchu drogowym.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo, a nagrodzone prace znajdą się w publikacji Pierwszaki, która trafi do uczniów w nakładzie 5000 egzemplarzy. A my za chwilę sprawdzimy, ile ton śmieci trafiło do kamionki Piast w Opolu. Aż trudno uwierzyć, co za kwenu wyłowili nurkowie w trakcie akcji sprzątania. Reporterski

0: 1,5 do 2,5 tony śmieci. Takie liczby były podawane bezpośrednio po zakończeniu sobotniej akcji sprzątania kamionki Piast w Opolu i prawdopodobnie ta druga liczba jest bliższa rzeczywistej, czyli 2,5 tony śmieci i tym bardziej jest to niewiarygodne, wręcz przerażające. Wśród tych śmieci opony, butelki, poza tym materace, kanapy, krzesła, obudowa telewizora i odkurzacz. Można powiedzieć, że pełne wyposażenie mieszkania. Akcję sprzątania zainicjowała Fundacja Nasza Ziemia, a podobne wydarzenia odbywały się w całej Polsce.
1: SOS na wody!
2: Oby takie akcje trwały dłużej, a ten zbiornik naprawdę może wróci do fajnego stanu.
3: A co tam ciekawego w kamionce można znaleźć? Co nie powinno tam być?
2: Oj, czego tam nie było? Butelki, jakieś zabawki połamane. Nie wiem, tak jakby ciężko było to zabrać z powrotem, nie? Pełne przynoszą, a pustych im się nie chce zabrać.
4: Mamy w Opolu drugi dzień finału akcji Sprzątanie Świata Polska. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska, którą realizujemy pod hasłem SOS dla wody, więc nie mogło być inaczej. Sprzątamy również pod wodą. Sprzątaliśmy pierwszego dnia w Warszawie ląd dookoła jeziora i posprzątaliśmy ponad 2 tony śmieci. Dzisiaj zaprosiliśmy nurków z całej Polski do tego, żeby wsparli nas tutaj w działaniu na kamionce Piast.
3: Jak się podoba ten odzew ze strony Opolan?
4: Bardzo nam się podoba. No generalnie rzecz biorąc, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania przede wszystkim środowiska nurkowego. W tym momencie mamy ponad 100 nurków, ta część już weszła do wody. Tak więc naprawdę Opolu nam jest bardzo dobrze i bardzo dziękujemy również za zaproszenie.
5: Znaleźliśmy dosyć dużo butelek, puszek po piwie, kilka opon. Trafiła się taka wersalka.
6: Mnóstwo folii przede wszystkim. Wiadomo, że ta folia jest takim najgorszym śmieciem. Jest mnóstwo ryb, więc one na pewno to odczują, bo tej folii w mule było zakopane naprawdę ogromne ilości.
2: Dużo butelek, dużo puszek szklanych, plastikowych, puszki po piwie. No i na powrocie znalazłem jeszcze tylną obudowę starego telewizora. Trzeba było to zabrać.
7: Dzięki uprzejmości miasta Opola dzisiaj mamy zaszczyt gościć panią wiceprezydent, która udzieliła nam zgody, abyśmy mogli drugi dzień finału zakończyć z tak ogromnym przytupem, z tak pięknym słońcem i z waszym udziałem.
8: Powiem po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że tutaj dzisiaj przyszliście. To jest miejsce, które jest bardzo ważne na mapie naszego miasta. Wspaniałe miejsce rekreacyjne, wspaniałe miejsce dla przyrody, dla ptaków, dla zwierząt, wspaniałe miejsce dla naszych mieszkańców, ale niestety muszę z przykrością to stwierdzić, że jest często zaśmiecane. I takie akcje, mam nadzieję, takie akcje jak dzisiaj będą przykładem tego, żeby jednak tego nie robić, żeby tych śmieci nie zostawiać w takich miejscach, bo przyroda, takie miejsca jak tutaj są wartością dla nas wszystkich.
6: Zdecydowanie ta akcja się przyda, bo zbiornik to na pewno odczuje i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większej grupie.
0: Relacja Janny Matlak ze sprzątania kamionki Piast w Opolu była ostatnim punktem dzisiejszego reporterskiego obrazu dnia. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział. Marcin Głowiankowski, Cezary Puzyna. Do usłyszenia. Ja tu jutro będę po 14:00.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Przenosimy się do studia obok. Adam Szczeka, Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Senat uczelni wyraził zgodę na rozpoczęcie rozmów o połączeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz ze Szpitalem w Białej. Wcześniej taką zgodę wyraziła również Rada uczelni. Jakie są formalne, prawne skutki tych zgód?
3: Zgoda, słowo zgoda w tym przypadku to nie jest właściwe słowo, dlatego że zarówno Rada Uczelni, jak i Senat wyraziły opinię pozytywną dotyczącą zgody, którą może wyrazić rektor na kontynuowanie pracy. Jest to tak zwana zgoda kierunkowa. To jest takie przyzwolenie, czy taka pozytywna opinia dotycząca tego, co dalej może się wydarzyć i w jakim kierunku Senat widzi możliwość prowadzenia prac. Tak samo jak Rada Uczelni.
2: Mhm. Ale czy to pana zobowiązuje do jakiejś konkretnej decyzji? Na przykład również do wyrażenia zgody?
3: To są opinie. To są opinie, które rektor zgodnie z obyczajem akademickim bierze pod uwagę, dlatego że rektor nie jest samowładny, nie jest autokratą. Dlatego opinie Rady Uczelni, opinie Senatu są tymi działaniami, które bierze się pod uwagę. Natomiast decyzja jest po stronie rektora i to gwarantuje mu ustawa, która nakłada na niego taki obowiązek.
2: No a czy pan rektor już wie, jaką podejmie decyzję?
3: Ja już podjąłem decyzję, mówię o zgodzie kierunkowej, dlatego że ta decyzja była niezbędna do tego, aby mogły być kontynuowane prace, po to, żeby cały proces badania możliwości, czyli proces takiego bardzo precyzyjnego śledzenia konsekwencji także, wręcz wyliczania pewnych kwestii, mógł być kontynuowany.
2: Czyli jesteśmy dzisiaj, jak rozumiem, na etapie oceniania szans i zagrożeń, ale jeszcze bez takiej ostatecznej decyzji.
3: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że ten etap do podjęcia, właściwie do sformułowania opinii przez Radę Uczelni i Senat Uniwersytetu Polskiego, to był tak naprawdę etap wewnętrzny. To jest procedura, która jest procedurą uczelni. I dopiero zgoda rektora, która została wyrażona w formie zarządzania, informacja o tym, co się stało, została przekazana do naszego partnera, czyli Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłym tygodniu, po posiedzeniu Senatu.
2: I jak wiemy, rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie.
3: Tak, właśnie po to także były potrzebne działania podejmowane przez Senat i Radę Uczelni. No i decyzja rektora.
2: A w tych wewnętrznych konsultacjach, rozmowach brano pod uwagę na przykład głos przedstawicieli załogi szpitala klinicznego? Bo to oni chyba i szpitala, i Centrum Ginekologii i Położnictwa, bo to chyba to załoga w tej chwili ma najwięcej negatywnych rzeczy do powiedzenia w tej sprawie.
3: Ten wewnętrzny etap koncentrował się przede wszystkim na kwestii formalnoprawnej. To było weryfikowanie tego, czy nie istnieją realne przeszkody formalnoprawne, które by ten proces na dalszym etapie w jakikolwiek sposób mogły zablokować. To po to, żeby ograniczyć ewentualne działania, które prowadziłyby do stwierdzenia, że oto przez miesiąc przyglądamy się dokumentom, prowadzimy wyliczenia, pracują zespoły, pracują komisje, a potem się okazuje, że znajdujemy przeszkodę formalną bądź przeszkodę prawną, która cały proces zamyka. Ten etap to był właśnie ten pierwszy etap, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, jeżeli chodzi o Uniwersytet Opolski.
2: Czyli przeszkód prawnych nie znaleziono i teraz rzecz się toczy dalej. A jakich korzyści Uniwersytet spodziewa się z tej konsolidacji?
3: Uniwersytet Opolski jest organem czy podmiotem tworzącym Uniwersytecki Szpital Kliniczny i traktuje to z pełną powagą. My patrzymy bardzo daleko i analizujemy dane wszelkiego rodzaju, te, które dotyczą naszego regionu. Myślę tu przede wszystkim o danych demograficznych, ale także o mapie świadczeń zdrowotnych. Myślę o sytuacji, w której to między innymi na uczelni spoczywa odpowiedzialność za formułowanie tez, weryfikowanie ich odnośnie zjawisk, które zachodzą w naszym regionie. I z pewnych kwestii, które obserwowaliśmy, ale w których bardzo intensywnie współpracowaliśmy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, gdzie funkcjonują, przypominam, dwa centra badawczo-rozwojowe, prawda? Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie analizować te dane w zupełnie innym zakresie. I w czasie tych rozmów, w czasie tych analiz okazało się, że warto podejmować rozmowy najpierw, a potem działanie zmierzające do tego, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się szpitalem funkcjonującym w znacznie pełniejszym wymiarze niż do tej pory. W tej chwili jest to znakomity wielospecjalistyczny szpital, który działa w naszym regionie, największy w naszym regionie, przypominam, i szpital, który świadczy takie, nazwę to może usługami medycznymi, na najwyższym poziomie referencyjnym w tych działaniach, które prowadzi. Natomiast chcielibyśmy, żeby był bardziej kompleksowy, czyli żeby mógł się jeszcze lepiej rozwijać niż do tej pory. Myślę, że to są takie bardzo naturalne działania. One mają prowadzić do tego, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego regionu,
2: właśnie,
3: żeby
2: zabezpieczyć zapytać,
3: pacjentów naszego regionu.
2: Z punktu widzenia pacjentów, co to oznacza?
3: To oznacza, że pojawią się możliwości w jeszcze szerszym zakresie leczenia się tutaj, w centrum regionu. Być może ograniczę to, mam taką głęboką nadzieję, konieczność wyjazdów do ościennych województw, tam gdzie prowadzone są już pewnego rodzaju postępowania medyczne od dłuższego okresu czasu. Ja myślę, że to jest także budowanie takiej naszej polskiej regionalnej marki medycznej. Mhm. To jest główny element. To pacjent, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że to nie chodzi o szpital uniwersytecki, uniwersytet. Patrzyliśmy na to w ten sposób, że myślę, każdy z mieszkańców regionu chciałby, żeby w jego regionie istniała możliwość, wręcz gwarancja świadczeń medycznych na najwyższym możliwym poziomie. I to był jeden z powodów działań, które rozpoczęliśmy w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, gdzie to spojrzenie na tę sprawę było dokładnie takie samo.
2: A kto podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie?
3: Ostateczna decyzja to będzie swego rodzaju porozumienie, które zostanie przygotowane. To będzie już bardzo szczegółowy dokument określający obowiązki, określający zasady. Będzie to dokument, który podpisze marszałek województwa jako organ prowadzący szpitale, o których mówimy. No, w tej chwili mówimy o klinicznym centrum, prawda? I rektor Uniwersytetu Polskiego jako przedstawiciel organu prowadzącego Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a także organ prowadzący Szpitalu Białej, bo mówimy tu już o trzech szpitalach.
2: No właśnie, a jest jakiś wyznaczony ostateczny termin na zakończenie tych prac przygotowawczych?
3: Terminu na zakończenie prac przygotowawczych ostatecznego nie ma, natomiast tak się składa, że w tej chwili Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs, w którym pojawia się coś, co nazywa się premią konsolidacyjną. I rozmawiając o tym, jaki przyjąć harmonogram wydarzeń, stwierdziliśmy, że jeżeli wszystko potoczy się tak, jak chcielibyśmy, aby się stało, to takim pierwszym kamieniem milowym, jeśli chodzi o harmonogram, to jest dla nas koniec października, to jest termin składania wniosku do Ministerstwa Zdrowia. I to jest ten wniosek związany z premią konsolidacyjną, ale podkreślam, proces konsolidacji traktujemy w znacznie szerszym kontekście. I on się nie zakończy w październiku. To jest ten moment, w którym powinny pojawić się w ministerstwie pewne dokumenty. Natomiast proces będzie kontynuowany i on zakończy się, jeżeli będzie kontynuowany, zakończy się dopiero w przyszłym roku. Więc po drodze będzie bardzo wiele szans, możliwości i działań, które ten proces uczynią, tak jak w tej chwili uważamy, że jest to robione, klarownym, przejrzystym i takim, który sprawi, że będzie łatwiej akceptowalny.
2: Panie profesorze, to teraz o działalności Uniwersytetu. 13 tysięcy aplikacji w tym roku, tych, którzy chcieliby studiować na Uniwersytecie, to dużo, mało, bo chyba więcej niż w ubiegłym roku.
3: No, to dużo. To powiem nawet, że mieliśmy znacznie większą liczbę zgłoszeń tak zwanych opłaconych, bo ponad 15 tysięcy. Ale rzeczywiście potem ta liczba aplikacji takich z tak zwanymi teczkami, czyli pełnych, kompletnych, troszkę nam się zmniejszyła, ale to znacznie więcej niż w ubiegłym roku, o kilka tysięcy. Zresztą przełożyło się to także na liczbę kandydatów, których przyjęliśmy w tym roku. Studia w Uniwersytecie Polskim podejmie około 500 osób więcej niż w roku ubiegłym. To dużo. Ale pamiętajmy też, że mamy wyjątkowo sprzyjające warunki demograficzne. Mamy rocznik absolwentów liceum, który jest zdecydowanie najliczniejszy historycznie od już chyba kilkunastu lat.
2: To taki łabędzi śpiew demograficzny trochę chyba dla polskich uczelni.
3: W kontekście demografii, o której mówiliśmy, to możemy to tak traktować. Ten rok i przyszły, który już nie będzie taki jak ten, to są jeszcze takie lata, w których ta liczba osób zdających egzamin maturalny powinna przekraczać 300 tysięcy w skali kraju. Kolejny rok to będzie dramatyczny spadek, bo to będzie liczba osób przekraczająca nieco 200 tysięcy. Wobec tego w całym kraju, wszystkie uczelnie w naszym kraju odczują to w sposób dramatyczny.
2: Co to dokładnie znaczy? No trzeba będzie część kadry zwolnić? No trudno mi sobie to wyobrazić, panie profesorze.
3: Ja myślę, że nie, dlatego uczelnia się zmienia. To są zmiany, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie, odpowiedzią na warunki, które są niezależne od nas, od uczelni. Uczelnia zmienia się troszkę. Pamiętamy taki z okresu minionego pojęcie dialektyczne, przejście ilości w jakość, ale to jest to, co uczelnia od pewnego czasu robi, nie tylko nasza. Wszystkie uczelnie konkurując, bo nie bójmy się tego słowa, konkurujemy o kandydatów, konkurujemy o osoby, które zechcą nas podjąć studia, zmieniają się, starając się stworzyć taką ofertę, żeby odpowiadała oczekiwaniom, wymaganiom młodych ludzi, ale też, żeby była adekwatna do tego, co dzieje się potem w ich dorosłym życiu. To jest bardzo trudne, dlatego że świat wokół nas już się nie zmienia, on pędzi. Ta zmiana jest tak dynamiczna, że trudno już nazwać ją zmianą ewolucyjną. To jest zmiana rewolucyjna.
2: Profesor Jacek Lipok jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: I cały Wrocław, i całe Opole, i Kędzierzyn, Koźle, i Nysa, i wszyscy razem śpiewamy, że jesteśmy w ruchomych piaskach z samego rana. Nie, no tego wam akurat z samego rana to nie życzymy, tylko żeby droga była spokojna i żeby dzisiaj gładko można było dotrzeć do pracy, albo z pracy, jeżeli ktoś z nocnej zmiany wraca. A poranną zmianę to Romek zaczyna.
1: Tak,
0: Roman Juranek razem ze mną, cześć. Bez witam samochodu serdecznie. Dzisiaj dzień, to jak ty dotarłeś do radia?
1: Samochodem.
0: Ale rozumiem, że zostawiasz go później na parkingu,
1: tak,
0: a wracasz piechotą.
1: Dokładnie.
0: To by była ciekawostka. Roman podróżujący do Nysa. Już teraz podróżujemy do 6.
1: A w wiadomościach o szczepieniach przeciwko grypie oraz COVID-owi. Dzisiaj spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Gwardia Opole pokonała Stal Mielec.
2: W końcówce, mimo tego, że też graliśmy w osłabieniu, dowieźliśmy to zwycięstwo.
1: A szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze wtorkowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje Roman Juranek.
1: Witam. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są już dostępne w aptekach i punktach szczepień. W tym sezonie obowiązuje szczepionka trójskładnikowa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Kiedyś była tetra, a teraz mamy powrót do szczepionek trójskładnikowych. Dlaczego? Ponieważ jeden z podtypów grypy B zniknął, przestał być aktywny. W związku z tym po co miałby być umieszczany w szczepionce? Stąd mamy dwa podtypy wirusa A grypy oraz jeden podtyp wirusa grypy B. I to jest w tej chwili tegoroczny zmodyfikowany skład szczepionki przeciwko grypie.
1: Seniorzy, dzieci, młodzież oraz kobiety w ciąży i w połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Natomiast osoby między 18 a 64 rokiem życia płacą połowę jej ceny. Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Nie obowiązują już e-skierowania na to szczepienie. Dostępność przestrzeni miejskich dla osób poruszających się na wózkach czy właściwa sygnalizacja na przejściach dla pieszych. Uczestnicy międzynarodowego Walking Seminar Let's Talk About Accessibility organizowanego wspólnie przez miasto i Politechnikę Opolską sprawdzili 10 wybranych obiektów w Opolu. Jeśli chodzi o dostępność dla osób głuchych w urzędzie czy w instytucjach, to jest lepiej niż było, ale są jeszcze trudności, mówi Ewa Gierszewska, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.
5: Braki są też napisy. Służby zdrowia jest najgorzej, bo przychodnia, no zawsze jest taka bariera, że ma tłumacza językiem głuchego albo no online nie ma. Kiedy Muzeum Polskie Piosenki tam próbowałam słuchać, ale nie zawsze słychać w ogóle. Dlatego mówią, że teraz osób słyszących decybeli nie może być większe niż powinno. No.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: W Brukseli dziś o 8 spotkanie ostatniej szansy w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. O północy mija termin na decyzję. Chodzi o tak zwaną czarną unijną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Wczoraj ambasadorom państw członkowskich nie udało się osiągnąć porozumienia.
6: Wydawało się, że kompromis, chociaż trudny, jest na wyciągnięcie ręki. Dwóch oligarchów zostanie wykreślonych, za to sankcje zostaną przedłużone aż na 3 lata, a nie jak do tej pory na pół roku. Irlandzka prezydencja rozpoczęła nawet procedurę pisemną zatwierdzającą przedłużenie sankcji, ale jak wynika z moich informacji, zastrzeżenia zgłosiła Łotwa. Zaczyna się więc walka z czasem. Jeśli do północy nie będzie porozumienia, wtedy prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swych zamrożonych aktywów w Unii.
1: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Korotobek Gwardia Opole pokonała Stal Mielec 28-27 w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. Bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale sami sobie utrudnialiśmy grę, powiedział po meczu Bartosz Urecki, trener Gwardii.
2: Najważniejsze jest to, jaki mecz się zakończy po 60 minutach i co z tego, że graliśmy też bardzo dobrze w Legionowie, jak nie dowierzyliśmy tego do końca. Dzisiaj było nam trochę trudno, sami jakby karmiliśmy naszego rywala, bo zagraliśmy bardzo dobre zawody. Czapka z głów dla chłopaków, że wytrzymali tą presję, że w końcówce, mimo tego, że też graliśmy w osłabieniu, dowierzyliśmy to zwycięstwo.
1: Gwardia dzięki wygranej awansowała na 5. miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 27 września.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 6:04.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Katarzyna Plewnia, dzień dobry.
0: Po wakacje składkowe w ZUS-ie chętnie sięgają także opolscy przedsiębiorcy. Raz w roku przedsiębiorca może nie opłacać za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolskiem.
7: Przy tym przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a zastosowanie tej ulgi, czyli wakacji składkowych, nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenie emerytalne.
0: Dotąd w województwie złożono blisko 70 tysięcy wniosków, a wartość przyznanych ulg przekroczyła 90,5 miliona złotych. Obniżka ratingu Polski przez agencję Moody's nie przyniosła gwałtownej reakcji na rynkach finansowych. Rating został obniżony ze względu na perspektywę wzrostu zadłużenia Polski i dziury budżetowej na poziomie 7% PKB. Rentowność 10-letnich polskich obligacji spadła o 0,1 punktu procentowego, a to korzystne zjawisko dla emitenta obligacji, czyli Skarbu Państwa. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zapowiada działania na rzecz wzmocnienia finansów publicznych.
8: Będziemy nadal wzmacniać finanse państwa. Jak widzimy dzisiaj na rynku, polskie obligacje skarbowe, ich ceny rosną, złoty jest stabilny.
0: Według wyliczeń resortu finansów ustawy zablokowane przez prezydenta, m.in. o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, kosztowały państwo ponad 8 miliardów złotych. Komisja Europejska chce wprowadzić wspólny system oceny centrów przetwarzania danych, który ma pokazywać, ile energii i wody zużywają największe obiekty. Komisja przekonuje, że większa przejrzystość jest konieczna, bo wraz z rozwojem sztucznej inteligencji szybko rośnie zapotrzebowanie na energię. Nowe zasady będą miały znaczenie także dla Polski, gdzie działają centra danych największych światowych firm.
3: Pogoda.
0: Ależ mamy pochmurny poranek na Opolszczyźnie. Pochmurny i chłodny, tylko 9 stopni teraz opolskie termometry pokazują, a te chmury a tak wiszą na tym niebie. Mamy przebłyski błękitu, to oznacza, że dzień wstaje, ale dzisiaj też spora szansa na to, że z parasolką będziemy się przechadzać na pocztę albo do kiosku po świeżą bułeczkę do porannej kawy. Dzisiaj maksymalnie na opolskich termometrach do 14 stopni, no i ten wtorek jeszcze pochmurny, a środa, siada już bardziej słoneczna, troszeczkę cieplejsza, bo jutro do 16 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nic się od wczoraj nie zmieniło w naszych planach pogodowych. Plan cały czas jest taki, przetrwać do piątku, bo taka pochmurna będzie do piątku pogoda, a potem w sobotę i w niedzielę to już piękna polska złota jesień. Magda Szybińska, Darek Kuzera. 7 po 6. Cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz wstają i szykują się razem z Radiem Opole do pracy. Dzień bez samochodu dzisiaj mamy, no to o czym my dzisiaj będziemy mówić o autopilotach Radia Opole? Taki żarcik z samego rana, bo chociaż mamy dzień bez auta, no to jednak na opolskich drogach aut nie brakuje. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie gdzieś jakieś poważne utrudnienia, stłuczki, wypadki, zatory, to warto o tym mówić głośno. Najlepiej to mówić w Radio Opole. Dzwońcie do nas pod 774-541-541. Nasz numer telefonu jest dostępny dla was o każdej porze dnia i nocy, no bo to jest numer automatycznej sekretarki. Dzwonicie, mówicie, co macie do powiedzenia. My słuchamy i później przekazujemy pozostałym kierowcom. Ale można też się z nami kontaktować przez media społecznościowe. Na przykład na Facebooku można nam nagrać wiadomość, tak zwaną głosówkę. Chętnie posłuchamy, no i też damy posłuchać to innym. Co dzisiaj jeszcze mamy w kalendarzu? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Nosorożca, mamy Światowy Dzień Dawcy Szpiku i Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośby o podwyżkę w pracy. Bardzo ważna rzecz. Od razu mi się suchar przypomina, jak to przychodzi pracownik do dyrektora i mówi: jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ interesują się mną aż 3 firmy. A jakież to firmy, dopytuje dyrektor? Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie. I tu się powinien pojawić śmiech, ale się pojawi Roze w Radio Opole.

To są takie myśli, które trapią przede wszystkim tych, którzy wstają tak wcześnie rano. Niby nie jest mi źle, no bo jest 20 minut po godzinie 6, szybko się praca zacznie, to się szybko kończy, ale mimo wszystko rano trzeba wstać. 22 września dzisiaj mamy, to jest 265 dzień roku. Joachim, Jonasz, Maurycy, Daria, Wiktor i Tomasz dzisiaj świętują swoje imieniny. No a dzisiaj, gdyby żyła, to miałaby 425 lat. Anna Austriaczka. To infantka hiszpańska, królowa Francji, matka Ludwika XIV i regentka za czasów jej małoletności. Bohaterka powieści Aleksandra Dima, Trzej Muszkieterowie, urodziła się w 1601 roku. Dzisiaj także mamy rocznicę urodzin Michaela Faradaya, angielskiego fizyka i chemika, jednego z najważniejszych fizyków XIX wieku. Urodził się w 1791, a największe znaczenie miały jego prace dotyczące elektryczności. W 1929 roku Radio Kraków, pozdrawiamy bardzo serdecznie, przeprowadziło pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego Wisła Kraków Krakowia i mecz zakończył się zwycięstwem Wisły 5-1. Dzisiaj także jest rocznica urodziny Bożeny Walter, dziennikarki i prezenterki telewizyjnej. W 1949 roku też Jerzy Dobrzycki i Andrzej Kwiek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu odkryli planetoidę numer 1572 i nazwali ją Poznania, od łacińskiej nazwy miasta Poznań. Urodziny ma dzisiaj też Nick Cave, Andrea Bocelli, no i mamy też motoryzacyjną ciekawostkę, a jakże wy inaczej, z pozdrowieniem dla Prudnika, zwłaszcza śląskiego. W 2000 roku, dokładnie 22 września, z taśmy produkcyjnej w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechał ostatni Fiat 126P, potocznie zwany Maluchem. Radio Opole.

0: Światowy Dzień Bez Samochodu dzisiaj mamy. Dzisiaj można śmiało jeździć komunikacją miejską w wielu miejscach bezpłatnie. Zresztą taka możliwość jest co piątek w stolicy województwa opolskiego. No, jestem bardzo ciekawa, o czym dzisiaj będzie informował w takim razie Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: O tej porze na pewno nie o korkach, natomiast bez żadnych złudzeń one nadejdą. Bez poważnych zdarzeń na drogach naszego regionu ruch, jak wspomniałem, jeszcze niewielki, a w Opolu drogowców spotkamy m.in. na braci Kowalczyków. Tam prace przy chodnikach trwają, prace gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja Kołątaja i Armii Krajowej. To przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Drogowcy wrócą tam po 8.30 w brzegu. Problemy i duże remonty wzdłuż Łokietka. W Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40, a za mostem powstaje rondo, więc i tam łatwo nie jest. 45 w stronę Raciborza w Ciężkowicach mamy roboty przy cukrowni i wahadło. Zestaw wahadeł w kierunku Kluczborka. Tam mocno przebudowywany trakt.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: A ja też o drogach. Ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej numer 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Oprócz prac przy jezdni powstanie tam także chodnik. Inwestycja obejmuje budowę nowej kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejącej na odcinku ponad kilometra. Zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni. Dzisiaj konferencja Opole Meets AI. To największe wydarzenie w regionie poświęcone praktycznemu, odpowiedzialnemu i bezpiecznemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie oraz sektorze publicznym. Odbędzie się w Itaka Arenie od godziny 9 do 16.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: W poniedziałek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarzy. W spotkaniach 1/8 finału Belgowie pokonali Czechów 3-1, a Słoweńcy wygrali z Serbami 3-0. W ćwierćfinałach zagrają Polska z Niemcami, to dzisiaj o 18:00, Włochy z Finlandią, Francja z Rumunią oraz Belgia ze Słowenią. A w wiadomościach za pół godziny o tym, że rząd zajmie się dziś projektami ustaw ograniczającymi zarobki i czas pracy medyków.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poniedziałek był pochmurny i deszczowy. Wczoraj zresztą mieliśmy takie cztery pory roku, bo raz świeciło słońce, raz padał deszcz. Nawet grad się pojawił w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj jest spora szansa na powtórkę z rozrywki. W prognozie pogody mamy i deszcz, i słońce, i temperaturę do 14 stopni. Przy czym poranek jeszcze dosyć chłodny, bo w stolicy województwa mamy zaledwie 9.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Faktycznie w tym tygodniu taka szkocka pogoda, czyli w kratkę. Dzisiaj deszcz, jutro słońce, w czwartek znowu deszcz, w piątek pogodnie, a weekend wszystko nam to wynagrodzi.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole. W korkach kiedy stoicie, bo tych korków to mamy sporo ostatnio. O tym też piszemy wam na Facebooku Radia Opole. Dlaczego remont ulicy 1 Maja w Opolu rozpoczął się dopiero we wrześniu? MZD wyjaśnia. To jest masakra, beznadziejna sprawa. Tak z kolei kierowcy komentują sytuację na ulicach Opola. Przez remont w rejonie 1 Maja i Armii Krajowej przejazd przez miasto może wydłużyć się nawet o kilkadziesiąt minut. Kierowcy próbują ominąć korki, a Miejski Zarząd Dróg tłumaczy, że prace nie mogą zostać wykonane w wakacje. Nie mogło po prostu tak się zdarzyć. No i to jest temat, który naprawdę wzbudza wiele emocji wśród internautów, bo ilość korków w mieście musi się zgadzać, tak Janusz napisał. Helena się bardzo mocno odpaliła, bo MZD to stan umysłu. Zawsze tak robią, żeby utrudniać mieszkańcom życie w mieście. No nie sądzę, żeby to było tak złośliwie zrobione, no ale Helena ma prawo do oczywiście swoich opinii. Przemek się zastanawia, pomyśleliście, co się będzie działo przy dwukierunkowej Rejmonta i Kołłątaja? No, rzeczywiście, kiedy dojdzie do takiego remontu, to mogą być jeszcze większe utrudnienia. Zygmunt Mariusz odpisuje. Plus o zaskoczeniu za chwilę remont w ramach gwarancji. Szykuje się totalny chaos i tak dalej, i tak dalej. Jak będziecie ten asfalt kłaść, to zaraz będzie jeszcze 15 etapów napraw, bo jest gorzej położony niż asfalt przed tą wielką naprawą. Tak, Michał się wyzłośliwia, a Jerzy się zastanawia, no przecież niedawno był ten cały remont, to znowu remont i tak dalej, i tak dalej. Możecie do tej dyskusji oczywiście się włączyć. Ja przypominam, że dzisiaj mamy dzień bez samochodu, więc raczej nie powinno być aż takich utrudnień. Trochę was podpuszczam, mając nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Możecie się włączyć do tej dyskusji na Facebooku Radia Opole. Ale poprzez media społecznościowe możecie także nagrać nam tak zwaną głosówkę, czyli wejść na Facebooka Radia Opole, na Messengera i tam powiedzieć do komunikatora to, co macie do powiedzenia. To jest bardzo proste. Powiedziałabym dziecinnie proste.
2: Ja już nie śpię, słucham radia i pozdrawiam słuchaczy.
1: No proszę bardzo, Zosia. Zosia potrafi takie rzeczy zrobić, więc każdy ze słuchaczy Radia Opole też powinien to umieć. Facebook Radia Opole, pozdrowienia dla słuchaczy, czy informacje, które macie do przekazania, to wszystko może się znaleźć na naszej antenie dzięki waszym głosowym wiadomościom, ale też oczywiście możecie dzwonić do nas tradycyjnie pod 774 541 541.

0: każdy sułtan się buja do tego rytmu. Sultans of Swing i Dire Straits w Radio Opole. Znakomita muzyka do porannych podróży nie tylko przez województwo opolskie. Roman Juranek razem ze mną, który codziennie to się buja po opolskich drogach.
1: No tak, muszę niestety, to nie ma wyboru. Muzyka, no, tak, pomaga muzyka, jak się jeździ, to rzeczywiście my szybciej...
0: Szybciej się jedzie?
1: Czas, tak.
0: A to
1: czas.
0: Ciekawa informacja dla policjantów.
1: Czas płynie szybciej.
0: Już myślałam. A powiedz mi dzisiaj, kiedy mamy dzień bez samochodu, to ty zauważyłeś rzeczywiście mniejszy ruch na tych krajówkach?
1: Nie. Wprawdzie o 4 rano, no to ja mówię, nie ma
0: to nigdy
1: za bardzo.
0: Nie ma dużego ruchu.
1: Przeważnie jakieś ciężaróweczki jadą, więc dzisiaj też tak było. Nie było jakiegoś tam takiego, że wiesz, jechałem i nie widziałem ani jednego samochodu.
0: Ach, no widzisz, no a tak by się wydawało. Może w miastach będzie to zupełnie inaczej wyglądało, bo dzisiaj kasowniki są w MZK wyłączone. Tak jest przynajmniej w stolicy województwa opolskiego. Pewnie też w wielu miastach naszego regionu będzie podobnie. Cały kraj dzisiaj świętuje dzień bez samochodu, a to oznacza, że będziemy musieli zwrócić większą uwagę też na przykład na rowerzystów. I tutaj od razu apel do wszystkich dzieciaków, które chciałyby dzisiaj wyruszyć do szkoły na jednośladach. Kaski, kaski i jeszcze raz kaski. Wczoraj zresztą takie kaski to rozdawano w stolicy województwa w ramach jednej z akcji. Cały czas na to zwracamy uwagę.
1: Będziemy, może nie w tych najbliższych wiadomościach, ale na pewno dzisiaj o tym opowiemy.
0: A o czym jeszcze?
1: Będziemy omówić o remoncie w rejonie ulic 1 Maja i Armii Krajowej w Opolu. Skomplikował kierowcom ten remont poruszanie się po Opolu, narzekają.
0: Powiem ci, że tutaj ten temat to podnosi ciśnienie lepiej niż poranna kawa.
1: No, prace miały trwać krócej. No, będziemy tutaj, powiemy, jak MZD się odnosi do tych remontów, jaki powód, no i przede wszystkim powiemy, kiedy się to skończy.
0: Tak, skończy się, jak będzie skończone. Tak. A obiad będzie, jak się ziemniaki ugotują. To tak mama mówiła zwykle.
1: Tak, powiemy także o ułatwieniu dla osób z niepełnosprawnościami w Gogolinie. Tam w ramach 4. edycji projektu Nie Sami Dzielni trafił właśnie pojazd do przewozu osób, między innymi do lekarza. No i tradycyjnie o wybranych kilku miejscach, gdzie wybiorą się dzisiaj nasi reporterzy. Oczywiście będziemy śledzić doniesienia z kraju i zagranicy.
0: No to był Roman Juranek, który trzyma rękę na pulsie. Jak tylko coś się wydarzy, to oczywiście od razu
1: doniesiemy.
0: Donosi, informuje. Przekazuje po prostu informacje. Dzięki, Romku.
1: Dzięki.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Mogę ci na twój list piszę ci.

0: polscy kierowcy pewnie to już czują, że zbliża się szczyt komunikacyjny. Chociaż dzisiaj mamy Światowy Dzień bez samochodu, no to mimo wszystko na opolskich drogach sporo tych aut się pojawi. Już za moment sprawdzamy, jak wygląda ruch w stolicy województwa opolskiego i na najważniejszych opolskich trasach, a punktualnie o 7:00 wiadomości w Radiu Opole.
1: Poranek z Radiem Opole.
2: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
6: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Po 7:30 będą utrudnienia na A4 i to w kilku miejscach. Za węzłem Brzeg w kierunku Katowic najpierw prace przy obiekcie mostowym na 213 km i spowolnienie do 80, a za Opolem Zachodnim prace na jezdni i też ograniczenie prędkości. Za tym samym węzłem, ale na jezdni do Wrocławia ograniczenie do 110, zajęcie lewego szybkiego pasa. Mimo że dziś dzień bez samochodu, to coraz więcej pojazdów grupuje się na wlotach do Opola, budzi się także centrum, a przejazd nie będzie łatwy ze względu na prace gwarancyjne przy Opolu Głównym. Drogowcy też na Tysiąclecia Wrocławskiej i braci Kowalczyków w Brzegu. Pomarańczowe ekipy pracują na Łokietka. Więcej pojazdów w Nysie sunie już Grodkowską w kierunku przepraw.
6: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor i Ignacy dzisiaj mają swoje imieniny. Dzisiaj, czyli 22 września we wtorek, a na zegarach już godzina 7:00.
8: A w wiadomościach o remoncie dróg w Opolu.
9: Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny generują bardzo duży hałas.
8: Rząd zajmie się projektami ustaw ograniczającymi zarobki i czas pracy medyków. Bus dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami trafił do Gogolina.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
8: Remont w rejonie ulic 1 Maja Armii Krajowej wydłuża przejazd przez miasto. Kierowcy próbują omijać korki, a miejski zarząd dróg tłumaczy, że prace nie mogły zostać wykonane w wakacje, między innymi z powodu upadłości podwykonawcy. Było konieczne znalezienie nowej firmy i przygotowanie formalności, ale to nie wszystko, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy miejskiego zarządu dróg w Opolu.
9: Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, no myślę, że na znacznym obszarze centrum, miałyby spory problem, aby przespać te noce.
8: Tymczasowa organizacja ruchu została podzielona na 6 etapów, tak aby ograniczać długość odcinków objętych pracami i umożliwić sprawniejsze kierowanie ruchem. Według obecnych założeń remont ma zakończyć się pod koniec września.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
8: Rząd zajmie się dziś ustawami zdrowotnymi ograniczającymi m.in. wynagrodzenia i czas pracy medyków. Reforma jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w stołecznym szpitalu południowym zarobił 1,5 miliona złotych.
10: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka wyniesie 320 godzin miesięcznie. Limit wynagrodzenia to 240 zł brutto za godzinę. Ograniczenie czasu pracy lekarzy ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów, mówi wiceminister zdrowia dr Tomasz Maciejewski.
11: To nie tylko dotyczy lekarzy, ale również ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i innych, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, żeby to nie byli ludzie, którzy są przepracowani.
10: Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich uważa, że ustalenie maksymalnych zarobków jest dobrym rozwiązaniem.
12: Do nas przychodzi świeżo upieczony lekarz, który wymaga od nas bardzo wysokich wynagrodzeń, a my, nie mając innej alternatywy, musimy się na to godzić.
8: A był to materiał Joanny Stankiewicz.
1: Miasta, gminy, powiaty. wiadomościach Radia Opole.
8: W ramach czwartej edycji projektu Nie sami dzielni bus, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, trafił do Gogolina. Mamy już jeden samochód, ale on nie wystarczał, dlatego napisaliśmy projekt, mówi Marek Korniak, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
13: Koszt tego zadania wraz z kierowcą, bo to jest jeszcze dodatkowy etat na 18 miesięcy, to kwota 574 tysiące złotych. Do finansowania z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Środki oczywiście unijne. To dotacja w 100% finansująca nasze zadanie.
8: My już realizujemy takie zadanie. Dowozimy osoby z niepełnosprawnościami, między innymi do lekarza, informuje Krzysztof Reinert, burmistrz Gogolina.
14: To już jest w tej chwili drugi samochód. W tej chwili widzimy, że door to door coraz większe zainteresowanie. Mieszkańcy się zgłaszają, dlatego kolejna edycja i znowu zdecydowaliśmy się na kolejny samochód, gdzie te usługi będą bezpośrednio do mieszkańca, ale mnie to cieszy z tego względu, że te osoby starsze i schorowane coraz dłużej są w naszym środowisku.
8: Bus jest wyposażony m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dodatkowy próg ułatwiający wejście do kabiny. Dzisiaj wtorek, 22 września.
1: To przyniesie dzień.
8: W Urzędzie Wojewódzkim o 10:00 podpisanie umów z Wodami Polskimi dotyczącymi opracowania dokumentacji dla budowy zbiorników Ścinawa oraz Mora. Będziemy też na spotkaniu z młodzieżą z Ukrainy przebywającą w Opolu w ramach projektu Sercem Jednym My Ukraina. To w południe, na Ostrówku. Będziemy także pytać o start opolskiego roweru miejskiego. Konferencja w tej sprawie już dzisiaj o 10:00 na rynku przed ratuszem. Odwiedzimy też stadion miejski w Głogówku, który ma m.in. nowe trybuny i oświetlenie. Natomiast w planach jest wymiana bieżni i przebudowa budynku klubowego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Aż się zachmurzyło teraz w Opolu. Mamy taką wielką chmurę, z której prawdopodobnie już za moment zacznie padać deszcz. Synoptycy na dzisiaj planują takie opady i to niemal przez cały dzień do wieczora. Ze zmienną intensywnością te opady mają przechodzić przez całe województwo opolskie. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie. Tyle ciepła. A teraz chłodny mamy poranek, bo na termometrach tylko 9 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale co tutaj się dziwić, przecież mamy już wrzesień, a jutro to się jesień rozgości. Mamy 5 po 7, tutaj Magda Szybińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy po godzinie 7. Auto dzisiaj warto zostawić w domu. Z okazji dnia bez samochodu dzisiaj w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Kasowniki w MZ-kach są po prostu wyłączone, nie działają, ale nie dlatego, że się zepsuły, tylko tak specjalnie. Bez biletu można jeździć między innymi w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Toruniu, w Lublinie, w Rzeszowie, w Kielcach, w Radomiu, we Wrocławiu i w Opolu, i w Nysie, i pewnie w wielu innych miastach województwa opolskiego również. No to sprawdzamy, co wybrali mieszkańcy.
2: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
3: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
2: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałabym właśnie z samochodu.
4: Po prostu przesiadam się na rower.
3: A jak się jeździ rowerem?
4: Bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że tyle ścieżek jest, że można spokojnie jeździć.
3: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
4: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
5: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
1: No, jest jeszcze jeden czynnik, który sprzyja temu, żeby się przesiadać z dwóch kółek, z czterech kółek na dwa. No to cena paliwa. Darmowa komunikacja miejska dla właścicieli aut, to zresztą jest co piątek w Opolu. I ostatnio taka inicjatywa też pojawiła się w Kędzierzynie Koźlu. Darmowe przejazdy miałyby być w tym mieście w piątki. Takie rozwiązanie ma zachęcić kierowców do pozostawienia swoich pojazdów przed domem czy w garażu i ma też wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Kędzierzynie Koźlu. Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. A ja się zastanawiam, jak to u was jest. Czy dzisiaj wybraliście rower czy auto? Bo jak tak patrzę za okno, no to pogoda raczej nie sprzyja temu, żeby piechotą albo na dwóch kółkach. Ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dajcie nam znać pod 774.

0: 19 minut po godzinie 7. Chyba już zaczęło padać w stolicy województwa opolskiego i w wielu miejscach w naszym regionie też. No trudno, dzisiaj trzeba będzie jednak z tego roweru przenieść się mimo wszystko na cztery kółka. Mamy miłośników motoryzacji wśród słuchaczy Radio Opole. Co Marek z Prudnika mówi na dzień bez samochodu?
1: Trudno.
0: No tak, trudno. Ale też Markowi nie udaje się przeoczyć ciekawych informacji związanych z motoryzacją. Dzisiaj ważna data dla Fiata 126P.
1: No a dzisiaj tyle, że 26 lat temu kończy się ten rozdział. Fiat Auto Poland kończy produkcję Malucha. I ostatnim egzemplarzem jest żółty Maluch z takiej serii Happy End, która kończyła właśnie produkcję. W 2000 roku on kosztował w granicach 12 tysięcy złotych. Natomiast stoi sobie teraz spokojnie w Muzeum Wena w Oławie. No i ciekawy jestem, jaka teraz jest jego wartość.
0: O, jest jeszcze coś takiego jak wartość sentymentalna. Jak się przypomni człowiekowi wyjazd Maluchem na wczasy w Bułgarii, no tak, wtedy Maluch okazywał się być bezcenny.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu.
3: Reklama.
4: Przesiądź się na oszczędności.
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
3: Po reklamie.

0: Jeżeli planowaliście dzisiaj świętować dzień bez samochodu i spojrzeliście za okno, to coś się obawiam, że możecie się rozmyślić. Wyjeżdżamy teraz na opolskie drogi. Dzisiaj po nich prowadzi Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Ale jest też pozytywna informacja. Nie ma żadnych zdarzeń na opolskich traktach. W tym momencie informują służby. Za to utrudnień nam nie brakuje. Problemy na A4 i to w kilku miejscach. Za węzłem w brzeg w kierunku Katowic na 213 km pracę i spowolnienie do 80. Za Opolem Zachodnim pracę na jezdni i też ograniczenie prędkości. Za tym samym węzłem, ale w kierunku Wrocławia mamy ograniczenie do 110 i zajęcie lewego pasa. Coraz więcej samochodów na opolskich traktach, w Opolu zgrupowania na wlotach. Pojazdy oczekują także na wjazd na rondo na placu Konstytucji. W Kędzierzynie, Koźlu sporo, aut sunie Kozielską, Jana Pawła II, Aleją Lisa, w brzegu problemy wzdłuż Chocimskiej, kolejka do Armii Krajowej, prace na Łokietka.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Rząd zajmie się dziś przygotowanym przez resort zdrowia pakietem ustaw zdrowotnych. Zmian zażądał premier po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Utrudnienia na autostradzie A4 między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Trwa remont 5 łącznic. Roboty są prowadzone etapami, a na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie obowiązują objazdy. Prudnickie Muzeum organizuje dziś otwarte warsztaty rzeźbiarskie. Inspiracją dla uczestników będzie twórczość Stanisława Prudnickiego, miejscowego rękodzielnika ludowego. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: A gościem porannej rozmowy będzie Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Coraz częściej oszuści próbują wyłudzać pieniądze, powołując się właśnie na fundusz. Sprawdzimy, jakie są mechanizmy i skala tego zjawiska. A w wiadomościach za pół godziny o Europejskim Dniu Bez Samochodu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 9 stopni opolskie termometry teraz pokazują. Jest bardzo pochmurno, już miejscami pada deszcz. No i dzisiaj ten wtorek raczej pod chmurką i pod parasolką do wieczora ma kropić, ale to będą opady ze zmienną intensywnością. Raz trochę mocniej, raz trochę lżej. Generalnie dzisiaj ma padać przez cały dzień. A jutro? Jutro w środę już ma być pogodniej, już ma być troszeczkę cieplej. Dzisiaj do 14, a jutro do 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A może to i dobrze, że od poniedziałku do piątku ma się wypadać, ma być troszeczkę chłodniej, a potem w weekend, kiedy przyjdzie sobota i niedziela, to będzie cieplej?

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8, ale się rozciapało, tak brzydko powiem. Rozlało się troszeczkę w stolicy województwa opolskiego, no ale taka była prognoza pogody, że dzisiaj ten wtorek to będzie deszczowy. W sam raz na dzień bez samochodu. No nie wiem, ktoś to źle zaplanował. Chyba synoptycy. Na nich możemy winę zrzucić. Irku, jak myślisz?
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Ireneusz Prochera. No,
2: niekoniecznie tylko mleko się rozlało. Spadło nam trochę na głowę.
1: Ale gdyby tak się paliwo rozlało, to by dopiero było,
2: to
1: co?
2: To byłoby zbieranie. Nie wiem, czy to da się
1: każdą
2: zebrać.
1: Kropelkę byśmy tam wyciskali się tego ręczniczka.
2: Taka scena mi się z Alternatyw 4 przypomina, ale tam skrzynka nie paliwa się rozbiła.
1: A tak, to faktycznie.
2: Pamiętasz, tak? Nie przeszkodziło to takiej natychmiastowej konsumpcji Avista. Ale paliwo rzeczywiście to jest problem, chociaż wczoraj zaczęły spadać ceny ropy na rynkach światowych, więc jakieś światełko w tunelu jest.
1: I to nie jest pociąg.
2: To nie jest pociąg. Pociąg elektryczny masz na myśli.
1: Chociaż pociąg do paliw to mamy. Zwłaszcza wtedy, kiedy w baku już pustka zaczyna się robić. Na stacjach benzynowych niestety to cały czas cena wysoko się utrzymuje. To wtedy sobie człowiek myśli, gdyby tak mieć w Polsce Hiszpanię i mieć cały czas przez cały rok słońce, to można by było tankować taki elektryczny samochód z fotowoltaiki i cieszyć się darmowym
2: paliwem. Hiszpanie mają swoje problemy, wiesz, no nie zawsze da się na przykład mieszkania ogrzać w zimie, bo i oni też mają zimę. No, oczywiście ona jest dużo lżejsza niż nasza, ale jednak czasami potrzebują ogrzewania. No i wtedy na scenę niekoniecznie cały na biało wchodzi grzejnik elektryczny, prawda? A ceny prądu też są wysokie. Więc cały świat się mierzy z problemem wysokich cen nośników energii, nie tylko my. No ale próbują też na tym żerować różnego rodzaju
1: firmy,
2: indywidua,
1: które dzwonią i proponują OZE.
2: Tak, i dzwonią, i atakują. I o tym między innymi dzisiaj będę rozmawiał z naszym gościem. Odwiedzi nas prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher, bo podobno jest coraz większy problem z oszustami, którzy próbują wyłudzać pieniądze, powołując się właśnie na fundusz. Im będzie chłodniej, tym natężenie tych prób pewnie będzie większe, no bo też i coraz częściej znowu zaczynamy myśleć o ogrzaniu naszych mieszkań i domów w czasie zimy, a śledząc to, co dzieje się z cenami, prawda, no to różne pomysły mogą nam przychodzić do głowy, na przykład na zmianę sposobu ogrzewania, no i wtedy dzwoni telefon
1: i ktoś nam proponuje pompę ciepła, no bo to takie
2: za pół ceny, tak, zapłaci takie, pani jedną trzecią tego, co
1: towar,
2: teraz.
1: Pompa ciepła. A potem przychodzi Mikołaj i się zastanawia, którędy ma się dostać do mieszkania, żeby prezenty dzieciom włączyć.
2: To jest jeden z problemów, który się później ma.
1: Ale pewnie są też poważniejsze.
2: Uwierzyć. I rzeczywiście będę pytał naszego gościa, jakie są mechanizmy i skala tego zjawiska, ale też porozmawiamy o rosnących cenach kosztów ogrzewania, przygotowaniach do zimy. Czy rzeczywiście są dostępne jakieś tak dotacje na szybko po to, żeby sobie poradzić?
1: No to wszystko w takim razie usłyszymy na spokojnie w porannej rozmowie Radio Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera. Razem ze swoim gościem pojawi się w studiu porannej rozmowy dokładnie kwadrans po 8.

faktycznie takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Historyczna szóstka padła ostatnio w Lotto. W sobotę rozbiła się kumulacja, która rosła przez prawie miesiąc. Wygrana trafi do jednej osoby i wynosi aż 44 794 855 zł. No niesamowite pieniądze. To jest najwyższa kwota, jaka kiedykolwiek padła w polskiej loterii. Szczęśliwe liczby to było 3, 6, 9, 22, 40 i 48. Warto też dodać, że ta szóstka została odnotowana online, czyli nie wiadomo, w jakiej miejscowości mamy nowego milionera. Warto się teraz rozejrzeć wokół siebie, poprzyglądać się kolegom, bo wiecie, jak to jest. Nagle koleżanka zacznie przynosić na śniadanie do pracy szynkę z chlebem, kolega przestanie przeglądać gazetki promocyjne z supermarketów, albo ktoś nagle zatankuje auto do pełna. Niby nic takiego, ale wiecie, znaki na pewno będą.

0: Ależ psikusa nam zrobiła pogoda w dniu bez samochodu. No raczej trudno będzie dzisiaj suchą stopą dotrzeć w takim razie do pracy czy też do szkoły. Leje i to jak z cebra teraz w stolicy województwa opolskiego. Za 8:03, za chwilę najnowszy raport z opolskich dróg, a punktualnie o 8:00 wiadomości.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
5: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest przebudowywana. Tam wahadła. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową. W brzegu problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej. Prace na Łokietka. Mamy także na 45, bo na ten trakt wracamy. Utrudnienia w Ciężkowicach. Tam na wysokości cukrowni wahadło. Prace przyjezdni. W Opolu przyhamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wlotach do miasta sporo pojazdów. Po 8:30 rozpoczną się na nowo prace gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowe Opole Główne. Spory korek także na Niemodlińskiej i Nysy Łużyckiej. Zapchane rondo na Krapkowickiej. Problemy na A4 w kilku miejscach.
5: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Deszczowy wtorkowy poranek na Opolszczyźnie. Dzisiaj 22 września to jest dzień bez samochodu. Tomasz, Joachim i Maurycy mają imieninę.
7: W tym tygodniu w Senacie o nadmiarowych zyskach koncernu, w wiadomościach właśnie także o Europejskim Dniu Bez Samochodu i akcji Bezpieczna Droga do Szkoły.
8: Obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku.
7: A szczegóły już za chwilę, zapraszamy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 8:00, przed mikrofonem Radia Opole już teraz Roman Juranek.
7: Będziemy zgłaszać projekt o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych do skutku, zapowiadają rządzący, jeśli prezydent ustawę zawetuje lub skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. W tym tygodniu Senat zajmie się uchwaloną w piątek ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jeśli izba wyższa nie wniesie poprawek, ustawa trafi do prezydenta.
9: Jak mówią przedstawiciele rządzącej koalicji, dzięki ustawie o nadmiarowych zyskach będzie można sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN.
10: My uporczywie i do samego końca będziemy składać projekt ustawy, który dotyczy tego, żeby Polacy płacili mniej za paliwo.
9: Zapowiada Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
11: Jeżeli zrobimy tak, jak proponuje rząd, to znaczy, że zabierze się te zyski, no to firmy sobie to odbiją, po prostu podnosząc te ceny.
9: Dodaje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i przekonuje, że najważniejszy jest projekt Karola Nawrockiego. Ten trafił już do Sejmu i został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz pod kątem oceny jego skutków ekonomicznych.
7: A był to materiał Małgorzaty Naukowicz.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
7: To dobry powód, by nie sięgać po kluczyki do auta. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu w wielu miejscach w Polsce komunikacja publiczna będzie dziś bezpłatna. Na pasażerów czekają m.in. darmowe przejazdy pociągami oraz autobusami czy tramwajami. Do skorzystania z darmowych przejazdów zachęca w mediach społecznościowych minister minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Europejski Dzień Bez Samochodu. Jeżeli to możliwe, zostawcie swoje pojazdy w garażach, tym bardziej, że w wielu miejscach Polski można skorzystać bezpłatnie z transportu publicznego. A ja, z racji, że mam ponad 100 km do pracy, 6.04 wsiadam w pociąg.
7: Brak opłat w komunikacji miejskiej obowiązuje w większości miast w Polsce. W niektórych, aby skorzystać z darmowych przejazdów, należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Atrakcyjne warunki podróżowania przyszykowali również operatorzy kolei i transportu regionalnego. A Związek Transportu Pogranicze zrzesza 9 samorządów lokalnych z południa województwa opolskiego. Przewozy pasażerskie realizuje PKS Głubczyce. Wzrost wydatków przewoźnika z powodu wysokich cen paliw odbija się na jego rentowności, dlatego w maju podniesiono ceny biletów, a koszty firmy wynosiły blisko 7,90 zł za tzw. wozokilometr. W tym roku obserwujemy kolejny znaczący wzrost kosztów przewozów autobusowych, mówi Janusz Siano, przewodniczący Związku Transportu Pogranicze.
12: W tej chwili koszty kształtują się na poziomie 9-10 zł za wozokilometr, także będzie to miało wpływ na sposób finansowania operatora PKS-u Głubczyce, z tym, że moim zdaniem na pewno nie będzie to podwyżka cen biletów. Wydaje się, że tym następnym krokiem, który powinniśmy podjąć, to będzie po prostu wzrost finansowania ze strony udziałowców, członków związku.
7: A o tym zdecyduje najbliższe walne zgromadzenie Związku Transportu Pogranicze.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Opolu, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali także kaski. To w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Sama akcja ma przypominać dzieciom, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od znajomości przepisów, ale także od odpowiedniego wyposażenia.
8: Kaski, które przekazujemy, to jest jedyny element, który chroni tych rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego oprócz tego, że wymagają tego przepisy od 3 czerwca tego roku, obowiązuje przepis, który mówi o tym, że dzieci do 16 roku życia muszą używać kasku podczas używania rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, a oprócz tego sama profilaktyka, czyli bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu.
7: Mówił Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bez parasolki dzisiaj ani róż. Rozpadało się bardzo mocno w stolicy województwa opolskiego. Zresztą w całym regionie teraz takie opady przechodzą. Momentami może to być nawet taki bardzo intensywny opad. Dzisiaj do 14 stopni maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia. No i ten deszcz jak się dzisiaj wypada, tak jutro jest szansa na to, że pojawi się słońce. Zwykle tak jest, że po burzy słońce wychodzi. Jutro 16 stopni, w czwartek znowu 14 i znowu deszcz. W piątek jeszcze chmury, ale w sobotę i w niedzielę piękna pogoda.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A tak w ogóle, to my jutro mamy mieć nową porę roku, czyli powoli wchodzimy już w jesień, chociaż w prognozie pogody mamy jeszcze lato. W następnym tygodniu nawet 20 kilka stopni ma się na Opolszczyźnie pojawić. Przeżyjemy do piątku, a potem jakoś to już będzie. 5 po 8.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
7: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Już dwóch.

0: 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych w USZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Po reklamie. Nie.

0: śpiewa Landery w Radio Opole. Proszę pana, chyba pada, tylko że nie chyba, ale na pewno. Mamy kwadrans po godzinie 8:00, to czas na poranną rozmowę, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher. Dzień dobry pani prezes.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Robi się coraz chłodniej, więc wraca temat na przykład ogrzewania i wymiany źródeł ciepła. No i kiedy my zaczynamy myśleć, tak się jakoś składa, że dzwoni telefon i ktoś nam proponuje, że za niewielką opłatą spowoduje, że będziemy płacili dużo niższe rachunki. To prawdopodobny scenariusz?
3: Prawdopodobny scenariusz, tym bardziej, że w ostatnich 2 tygodniach mieliśmy dużo zgłoszeń akurat z samorządów, czyli zgłaszali się i mieszkańcy do samorządów i gdzieś pracownicy urzędów gmin słyszeli o procederze, że chodzą, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy akwizytorzy, podający się za pracowników funduszu, co ciekawe, i no, naciągają, nie naciągają, bo to trudne słowo, ale właśnie pod tym kątem, że podają się za pracowników funduszu, no łatwiej jest nagaić takiego klienta do podpisania jakiegoś tam pełnomocnictwa czy zawarcia umowy, która gdzieś tam później będzie pokłosiem zawarcia umowy z funduszem. To ja przestrzegam przed czymś takim. Fundusz nie prowadzi akwizycji, to po pierwsze. W tej chwili w programie Czyste Powietrze są operatorzy i w 43 gminach w województwie opolskim takie punkty operatorskie w urzędach gmin się znajdują. Oprócz tego punkt operatorski jest również w Wojewódzkim Funduszu na Krakowskiej 53, gdzie państwa zapraszamy, jeżeli macie wątpliwości. Natomiast korzystając, że jestem tu u państwa i teraz i ten proceder no, ma miejsce i już to od jakiegoś tam czasu trwa, powiadomiliśmy przez nasze strony internetowe, przez social media, że nie prowadzimy akwizycji, że to jest nieprawda. Pracownicy absolutnie Wojewódzkiego Funduszu nie kontaktują się z beneficjentami, z mieszkańcami województwa opolskiego pod takim kątem, że zachęcają do wymiany źródeł.

0: takie sytuacje, gdzie beneficjent podpisał na przykład pełnomocnictwo takiemu pełnomocnikowi i nawet przychodząc, bo jest obligo, że musi przyjść z tym pełnomocnikiem, nawet gdyby ten pełnomocnik miał te pełnomocnictwo, to musi przyjść osobiście ten beneficjent do operatora. I były niemiłe sytuacje, bo takie mieliśmy w funduszu, że przepraszam, wyzywali nam panów operatorów, kłócili się z nimi, tak przekabacili beneficjenta, że faktycznie sytuacja była taka, że ten beneficjent nie chciał słuchać pracownika funduszu, no bo miał gdzieś ustawione ten tok myślenia przez tego pełnomocnika, że wie pan, ja panu wszystko załatwię, proszę tam nie, czy pani, ja proszę nie słuchać tego, co będą państwo mówić, więc absolutnie nie. Myślę, że wyprostowaliśmy to już na tyle, że my akurat w funduszu nie mamy takich sytuacji, szkolimy i cały czas też przekazujemy informacje na bieżąco operatorom gminnym, żeby też mieli tą świadomość tego, co się dzieje, no bo tak jakby oni są naszymi oczami, uszami i rękoma w terenie, właśnie, prawda?
1: No ale jeżeli jesteśmy przy dotacjach, no to wystarczy spojrzeć na termometry, że już ten temat ogrzewania zimowego
0: tak, już się kopci z kominów, gdzie niegdzie.
1: No właśnie. Czy tak na szybko można by jeszcze teraz posługując się dotacją z funduszu wymienić źródło ciepła?
0: Tak, cały czas trwa nabór w programie Czyste Powietrze i jak najbardziej mamy środki na ten cel. Można wymienić źródło ciepła, można złożyć wniosek o termomodernizację budynku. No wiadomo, że to już jest pieśń przyszłości, bo na zimę nikt nie będzie termomodernizował. Natomiast jak najbardziej myślę, że osoby, które znajdą wykonawcę w tym najniższym dofinansowaniu, wtedy już jest bez operatorów, mogą jeszcze, jeżeli zdążą, zakupią i wymienią przed zimą to źródło ciepła jak najbardziej.
1: Pani prezes, a jakie źródła ciepła są w tej chwili dopuszczalne?
0: Dopuszczalne oczywiście wszelakie pompy ciepła, piece na pelet i piece zgazowujące drewno i muszę powiedzieć, że największą popularnością w naszych statystykach przez ostatnie półtora roku cieszą się piece na pelet, w drugiej kolejności pompy ciepła i oczywiście gdzieś tam w mniejszym procencie te piece zgazowujące drewno. Myślę, że pompy ciepła troszkę wypadły przez te rachunki grozy, o których mówiliśmy dwie zimy wcześniej, że faktycznie ale też było to pokłosie tego, że zostały one montowane w budynkach starych, które nie były termomodernizowane. Szanowni Państwo, pompa ciepła jest chyba najbardziej wydajnym źródłem ciepła, najtańszym, ale no musi być to kombo, czyli musi być fotowoltaika, musi być ocieplony ten budynek, musi być wymieniona hydraulika, no bo nie pociągniemy na starych żeliwnych rurach i kaloryferach. Najlepiej się sprawdza przy podłogówce, a jeżeli nie mamy podłogówki, to pociągniemy też na cienkich rurkach i nowoczesnych grzejnikach, natomiast nie przy starych, nie przy starej hydraulice
1: i żeliwnych. Ale część ludzi
0: wzięła
1: właśnie te pompy ciepła dlatego, bo uległa perswazji tych różnego rodzaju.
0: I mieliśmy rachunki grozy niestety.
1: Mhm. Ale biorąc pod uwagę cenę peletu, no to nie sądzi pani, że może się okazać, że te piece na zgazowujące drewno?
0: Ja myślę, że wyskoczą w tej chwili, tak, bo no, z peletem jest problem, w sumie już drugi sezon mamy problem, tak? Zeszłej zimy zabrakło go na rynku. W tej chwili z tego, co słyszymy, co dzieje się na rynku, no gdzieś firmy handlujące zaopatrują się, bo nie jesteśmy w stanie chyba jako kraj, raczej na pewno nie jesteśmy w stanie zapewnić tych dostaw. Wiemy, że są ściągane ze Skandynawii również, więc myślę, że no najlepszą sytuacją jest zapewnienie sobie tego peletu czy materiału do palenia no przed przyjściem zimy tak naprawdę. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że sytuacje finansowe w rodzinach są różne, no i czasami po prostu gospodarstwa domowego nie stać, żeby kupić ileś ton czy cztery peletu, żeby złożyć to na zimę i rozkładają to sobie w czasie. No, mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji powtórki z ubiegłego roku, że tego peletu faktycznie zabrakło. Natomiast widzimy i słyszymy, jak ceny windują w górę. Także rynek chyba rządzi się swoimi prawami.
1: Trochę. Dzisiaj dzień bez samochodu. Można jakiegoś elektryka u was zamówić?
0: Mój elektryk tylko i wyłącznie w Narodowym Funduszu. Niestety program jest w tej chwili już zamknięty. Natomiast u nas faktycznie dofinansowania do elektromobilności dla jednostek samorządu terytorialnego, ich podjednostek ze 100% udziałem państwowych jednostek budżetowych to się dzieje. Bardzo chętnie korzystają z dofinansowania nasi beneficjenci właśnie

0: w kontekście bardziej hybryd, wydaje mi się, niż elektryków, ale te elektryki też mają, prawdę mówiąc, lepsze warunki dofinansowania, więc gdzieś tam powolutku wchodzą.
1: A firmy transportowe? Jest jakaś opcja dla tych, którzy prowadzą taką działalność, no bo oni bardzo cierpią wskutek wysokich cen paliw.
0: Tak, jeżeli o firmy transportowe też są zobowiązane dyrektywami unijnymi, że jakiś procent floty muszą mieć eko. Owszem, tak, ale tutaj tylko i wyłącznie możemy zaproponować pożyczkę. Oczywiście na dobrych warunkach nierynkowych, więc jeżeli ktoś jest z transportowców w złej sytuacji w tej chwili z racji cen paliw, no to zapraszamy do współpracy do funduszu.
1: Pani prezes, czy jest jakiś przewidywalny termin rozwiązania problemu azbestu, który pozostał w spadku nam po poprzednich technologiach budowy domów? No bo na Państwa stronie znalazłem informację, że są kolejne dopłaty, są kolejne namowy do tego, żeby ten azbest bezpiecznie usuwać, a jednak chyba ta perspektywa taka dosyć mglista jest.
0: Tak, no tego azbestu niestety jest bardzo dużo. Czekaliśmy na udostępnienie środków z Narodowego Funduszu. Nie są one jakieś bająńsko wysokie, bo 1,5 miliona tylko otrzymaliśmy. Zastanawiamy się, bo mamy taką możliwość, chcieliśmy w ogóle swój program puścić. Natomiast no, nie możemy się co do zasady kanibalizować z Narodowym Funduszem, więc nie mogą iść dwa równoległe programy. Wobec tego w tej chwili trwa nabór na utylizację azbestu. Niestety nie ma deadline'u czasowego na to. W ubiegłym roku był nabór na azbest rolniczy w połączeniu w środku Wojewódzkiego Funduszu i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie cieszył on się, szczerze mówiąc, jakimś tam dużym powodzeniem, bo był dedykowany tylko i wyłącznie dla rolników, a tu jednak mieszkańcy bardziej do gmin się udają i chcieliby, żeby to gmina tak jakby pomogła w utylizacji tego azbestu, stąd ten nabór, który w tej chwili trwa w Wojewódzkim Funduszu, jest nabór dla jednostek samorządu terytorialnego i wszystkie osoby, które mają azbest na swoich posesjach, już niestety musi być złożony do odbioru tylko, bo nie finansujemy rozbiórki z dachu tego azbestu ani pokrycia nowego dachu. Wobec tego, jeżeli tylko te osoby zgłosiły się do gminy, to oczywiście gminy mogą wystartować na boże. I jest duże zainteresowanie, bo nie ukrywam, że tutaj samorządowcy cały czas są z nami w kontakcie, kiedy będziemy utylizować azbest. No niestety jest tego dużo, powiem szczerze, na terenie województwa opolskiego, o ile, żebym Państwa nie skłamała, chyba w granicach jeszcze 50 milionów złotych potrzebowalibyśmy, żeby dokonać utylizacji. No tego właśnie. co wiemy, bo myślę, że część jest jeszcze gdzieś
1: tutaj odkrywane są kolejne
0: dokładnie.
1: W budownictwie. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Aleksandra Dreszel jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Przenosimy się oczywiście do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Światowy Dzień Bez Samochodu dzisiaj mamy, kończący tydzień mobilności. No, pogoda raczej nie sprzyja temu, żeby na piechotę wybierać się do pracy czy też na spacer. Co innego autobusami miejskimi. Wyruszamy po raz kolejny na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A na tych drogach bez zdarzeń informują służby, za to zatory w Kędzierzynie, Koźlu, na rondzie milenijnym wzdłuż obwodnicy miasta. W Opolu więcej aut obserwujemy na wjazdach od strony Lędzin, Zawady i Kępy, gęściej na wjeździe od Nysy, Krajową 46, w samym mieście ciasno w centrum i na Zaodrzu, szczególnie na Niemodlińskiej i do Lotowych. Drogowcy właśnie wchodzą na plac prac gwarancyjnych przy centrum przesiadkowym Opole Główne. Będą kłopoty. Kłopoty także na 45 w stronę Kluczborka oraz w Ciężkowicach w kierunku Raciborza. Mamy też problemy na A4 od węzła Brzeg w stronę Katowic. Zwolnicie do 80 od Opola Zachodniego w kierunku Wrocławia do 110 na godzinę. Tam także mamy drogowców.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Za oknami coraz chłodniej, coraz częściej, więc oszuści próbują podszywać się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu, ostrzegała w Radiu Opole przed takimi osobami.
4: W ostatnich dwóch tygodniach mieliśmy dużo zgłoszeń, że chodzą, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy akwizytorzy, podający się za pracowników funduszu i no, łatwiej jest nagaić takiego klienta do podpisania jakiegoś tam pełnomocnictwa czy zawarcia umowy.
3: Jak podkreśla Aleksandra Drescher, fundusz nie prowadzi akwizycji. Aby zawrzeć umowę, potrzebne jest i tak osobiste stawiennictwo. Szlachetna Paczka wciąż poszukuje wolontariuszy w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje też liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. Co roku dzięki pracy społeczników pomoc trafia do kilkuset rodzin.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: To dobry powód, by nie sięgać po kluczyki do auta z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W wielu miejscach w Polsce komunikacja publiczna jest dziś bezpłatna. Na pasażerów czekają m.in. darmowe przejazdy pociągami oraz autobusami czy tramwajami. A w wiadomościach za pół godziny o debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy 10 stopni na opolskich termometrach. Dzisiaj naprawdę z parasolką choćby na wszelki wypadek, bo szansa jest spora na to, że będzie padać. Czasami przelotnie, czasami bardziej intensywnie, tak jak to było mniej więcej pół godziny temu w stolicy województwa opolskiego, a może też się zdarzyć tak jak wczoraj, że grad tak nagle znienacka zacznie też padać. Do 14 stopni dzisiaj, w nocy temperatura do 7 stopni spadnie. No i cały ten wtorek raczej pod chmurką, natomiast środa już pogodna i trochę cieplejsza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i w taki dzień jak dzisiaj to chyba nie ma takiej ilości kawy, z którą byśmy sobie nie poradzili. Zatem zapaszcie sobie kolejną filiżankę, rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i koniecznie zostańcie z nami. Z nami, czyli z Radiem Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Światowy Dzień bez samochodu dzisiaj mamy. To jest taki dzień, który ma zwrócić uwagę na nasze środowisko, że trochę je zanieczyszczamy właśnie przez to, że samochodów używamy czasami nawet za często. O śmieciach, o ochronie środowiska także dzisiaj w statystycznym wtorku. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Cześć Haniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Gdybyśmy tak sobie mogli wyobrazić, ile śmieci produkujemy w ciągu roku, każdy z nas, i gdybyśmy mogli to postawić na wadze, to ile by nam wyszło?
2: To jest ponad 432 kilogramy. To są odpady komunalne, które przypadały w ubiegłym roku na jednego mieszkańca naszego województwa. To jest mniej więcej ponad kilogram dziennie. To wydaje się, że to jest niewiele,
1: no
2: bo
1: właśnie,
2: to jest
1: taki
2: tylko...
1: kilogram śmieci, to tak, tak. Jakoś tak niespecjalnie mocno działa,
2: tak,
1: na wyobraźnię.
2: To jest właściwie taki jeden worek ze śmieciami, ale kiedy właśnie pomnożymy to przez cały rok, przez wszystkich mieszkańców województwa, to robi się z tego ogromna ilość.
1: 432 kilogramy, niesamowita rzecz. A to jest więcej niż jeszcze, nie wiem, powiedzmy 10 lat temu?
2: Dużo więcej, ponieważ dekadę temu to było tylko 279 kilogramów na mieszkańca, czyli nam przybyło 150 kilogramów odpadów na osobę w tym czasie.
1: No to spróbujmy trochę szerzej spojrzeć, tak na całą Europę. Jak tutaj wygląda statystyczny Europejczyk, który wytwarza śmieci? Ile on ich produkuje?
2: Przeciętny Europejczyk wytwarza rocznie około 517 kilogramów odpadów komunalnych, a w Polsce jest to 387. Czyli my jako województwo jesteśmy między Polską a Unią.
1: Jestem bardzo ciekawa, kto w Europie śmieci najbardziej, a kto też jest najbardziej oszczędny w produkcji takich odpadów. I do tej rozmowy wracamy już za moment w statystycznym wtorku w Radiu Opole. A już teraz za 17 minut będzie godzina 9. Zostańcie z nami.

0: za 11 minut, godzina 9. Hanna Starniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cały czas w naszym studiu dzisiaj rozmawiamy o tym, jak śmiecimy, jak dużo tych śmieci produkujemy. Wiemy, że jeżeli chodzi o mieszkańca Opolszczyzny, to w rok produkuje taki statystyczny mieszkańc Opolszczyzny 432 kg odpadów. Jak to wygląda w Europie? Kto z nas śmieci najwięcej? Kto z nas produkuje tych śmieci najmniej? Jak to wygląda w statystykach?
1: Tutaj są ogromne różnice pomiędzy statystycznymi Europejczykami, ponieważ najmniej śmiecimy śmiecą Rumunii, do ponad, to jest ponad 780 kilogramów w Austrii, a Rumunii 300 kilogramów tylko.
0: Czyli w Rumunii produkuje się najmniej na mieszkańca, tak. A w Austrii najwięcej. I to rzeczywiście jest ogromna różnica.
1: Ogromna, tak.
0: Tutaj 300, tutaj prawie 800 kilogramów. No to pokazuje pewnie też to, że nie sama produkcja, tylko sposób segregowania śmieci jest istotna.
1: Tak, na pewno. W województwie opolskim również zbieramy odpady selektywnie. To one stanowią 48% wszystkich odpadów komunalnych, czyli prawie co drugi kilogram odpadów trafia do selektywnej zbiórki.
0: A średnia dla Polski jaka jest?
1: To jest 44%, czyli pod tym względem opolskie wypada trochę lepiej niż średnia krajowa.
0: A cała Unia Europejska jak przetwarza te śmieci?
1: Unia Europejska przetworzyła w recyklingu w ubiegłym roku średnio 248 kg odpadów komunalnych na mieszkańca i to jest prawie połowa całej masy odpadów.
0: No, jest to bardzo trudny temat, ponieważ tych śmieci po prostu produkujemy coraz więcej w takim już żyjemy świecie, że no one jakoś nie chcą nam zniknąć te śmieci, ale produkować to my cały czas je potrafimy. Hanna Starniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu była jak co statystyczny wtorek gościem Radia Opola. Dzięki, Hanio.
1: Dziękuję.

0: Pogoda na Opolszczyźnie raczej słaba do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, a tymczasem Maja Chwalińska poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. O sporcie więcej powiemy już za chwilę w wiadomościach, które mamy dla Was punktualnie o godzinie 9.
1: Cześć, sąsiad. Jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i Magiczna Lampa oraz Luna i Rozgadana Świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz 2 głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Po reklamie.
11: Autopilot Radia Opole.
12: Uwaga, zmotoryzowani, kolizja 2 samochodów osobowych w Malni, ale nie blokują ruchu. Policjanci na miejscu i prace służb mogą powodować pewne utrudnienia. Aura nie sprzyja podróżowaniu samochodem, jezdnie są mokre i śliskie, ruch nieco mniejszy, ale nadal spory. W Nysie na przykład na przeprawach przez rzekę i na rondach nieopodal. W Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy, do tego za nowym mostem nad Białką powstaje rondo, więc i tam utrudnienia. Brzeg to drogowcy na Łokietka. W Opolu w centrum ruszyły prace gwarancyjne u zbiegu 1 maja Kołontaja i Armii Krajowej. Ciasno na Zaodrzu, stoi Niemodlińska, także rondo na Krapkowickiej, gęsto jeszcze na Piastowskiej. Prace na A4 od węzła Brzeg w stronę Katowic i od węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia.
11: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A my dzisiaj mamy wtorek, to jest 22 dzień września. Na zegarach już godzina 9, a to oznacza, że przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole.
13: W wiadomościach o oszustwach na fałszywych pracownikach Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. W Nowym Jorku początek debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ to o 15. W wiadomościach także sport i Kuba Miel.
11: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Roman Juranek.
13: Za oknami coraz chłodniej, coraz częściej, więc oszuści próbują podszywać się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, by zawierać umowy na wymianę źródeł ciepła. Aleksandra Drescher, prezes województwa funduszu, ostrzegła w Radiu Opole przed takimi osobami i wyjaśniła, jak skorzystać z usług funduszu.
14: W tej chwili w programie Czyste Powietrze są operatorzy i w 43 gminach w województwie opolskim takie punkty operatorskie w urzędach gmin się znajdują. Oprócz tego punkt operatorski jest również w Wojewódzkim Funduszu na Krakowskiej 53, gdzie Państwa zapraszamy, jeżeli macie wątpliwości.
13: Jak podkreśla Aleksandra Drescher, fundusz nie prowadzi akwizycji, aby zawrzeć umowę. Potrzebne jest i tak osobiste stawiennictwo u operatora.
11: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
13: Do Nowego Jorku przyjechało około 200 światowych przywódców w siedzibie ONZ. Dziś doroczna debata generalna sesji Zgromadzenia Ogólnego. Otworzy ją sekretarz generalny ONZ i wygłosi pierwsze przemówienie. Dzień rozpocznie ceremonia powitania głów państwa i szefów rządów, w tym polskiego prezydenta.
15: Jednym z pierwszych przemawiających przywódców państw będzie gospodarz Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli Donald
10: Donald Trump. Będzie to jedno z ważniejszych przemówień w kontekście sytuacji geopolitycznej na świecie. Jednym z tematów będzie rosyjska agresja na Ukrainę. Donald Trump ma zaplanowane spotkanie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Według prognoz światowych komentatorów i mediów prezydent USA będzie mówił o porozumieniach pokojowych i wojnie w Iranie. Jak oczekuje wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, przemówienie prezydenta Donalda Trumpa na pewno będzie wyraziste.
15: Rok temu nie zawiódł, jeśli chodzi o kwiecistość wypowiedzi, więc no, ustanowił wysoki standard.
10: Polski prezydent ma zaplanowane wystąpienie na środę.
16: A z Nowego Jorku mówiła Agata Król.
17: Słuchaj faktów, nie plotek.
18: Serhii Newmeszczycki 17 września wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer samochodowych, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-letniego obywatela Ukrainy. Chodzi nam głównie o osoby, które między godziną 7.30 a 11 poruszały się samochodami w rejonie ulic Wiejskiej, Pużaka, Sosnkowskiego, Zimskiej i osiedla Kawopolu, tłumaczy starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji.
19: Sprawa dotyczy zaginionego w tym dniu 17-letniego Sehrija Newmeszczyckiego. Przypominamy również rysopis zaginionego. Wzrost około 1,76 m, szczupłej budowy ciała, waga około 70 kg, włosy ciemny blond, krótko ścięte, oczy niebieskie. W chwili zaginięcia nastolatek był ubrany cały na czarno.
18: Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia 17-latka, proszone są o kontakt z policją w Opolu. Można także dzwonić pod numer alarmowy 112. Po raz 23 rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Pierwszy dzień w szkole opowiem Ci o bezpieczeństwie. W tym roku wpłynęły 544 prace, z czego wybrano i nagrodzono 10 najlepszych. Zdecydowanie warto inwestować w wiedzę tych najmłodszych, bo ona procentuje, zaznacza Edward Kinder, dyrektor WORD w Opolu.
20: Tak naprawdę wszystko to, czego w przedszkolu, w młodych klasach szkoły podstawowej dzieci się nauczą, to tak naprawdę później to realizują, czy wykorzystują tą swoją wiedzę na drodze, przechodząc przez przejście dla pieszych, jeżdżąc na rowerze, hulajnodze, czy na każdym innym sprzęcie, a również młodzi ludzie jeżdżąc z dorosłymi, to potrafią im wskazywać, co tak naprawdę robią źle, że przekraczają prędkość, że nie zapinają pasów.
18: Dodajmy, że nagrodzone prace znajdą się w książeczce Pierwszaki, która trafi do pierwszoklasistów w nakładzie 5000 egzemplarzy.
17: Więcej na www.radioopole.pl.
18: 4 minuty po godzinie 9.
17: Sport w Radiu Opole.
21: Kuba Biel, dzień dobry. Korotop Gwardia Opole pokonała Stal Mielec 28-27 w meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. O zwycięstwie gospodarzy zdecydowała bramka Keliana Janikowskiego, którą zdobył 15 sekund przed końcową syreną. Bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale sami sobie utrudniliśmy grę, powiedział po meczu Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardii Opole.
22: Najważniejsze jest to, jaki mecz się zakończy po 60 minutach i co z tego, że graliśmy też bardzo dobrze w Legionowie, jak nie dowierzyliśmy tego do końca. Dzisiaj było nam trochę trudno, sami jakby karmiliśmy naszego rywala, bo zagraliśmy bardzo dobre zawody. Myślę, że troszeczkę za dużo nam w głowie siedział ten mecz Legionowym i za szybko czy za bardzo chcieliśmy się zrehabilitować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to czapka z głów dla chłopaków, że wytrzymali tą presję, że w końcówce, mimo tego, że też graliśmy w osłabieniu, dowieźliśmy to zwycięstwo.
21: Gwardia dzięki wygranej awansowała na 5. miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 27 września. W poniedziałek poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarzy. W spotkaniach 1/8 finału Belgowie pokonali Czechów 3-1, a Słoweńcy wygrali z Serbami 3-0. W ćwierćfinałach zagrają Włochy z Finlandią, Francja z Rumunią, Belgia ze Słowenią. No i najbardziej interesujący nas mecz, czyli Polska-Niemcy, który zadecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytuł Polacy są pewni swego. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
23: Jesteśmy gotowi, no czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy. No myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza. Wiadomo, są lepsze, gorsze dni w każdym z nich, natomiast jako ogół wydaje mi się, że jesteśmy drużyną z niezłym potencjałem.
21: A mecz Polska-Niemcy rozpocznie się dziś w Sofii o godzinie 18. Także dziś ćwierćfinałem Czechy-Wielka Brytania rozpocznie się w chińskim Shenzhen rywalizacja tenisistek o triumf w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Jutro bój o półfinał stoczą Kazachstan z Hiszpanią. W czwartek w 1/4 finału zmierzą się Ukraina z Belgią oraz broniące trofeum Włoszki z zespołem gospodyń. Półfinały zaplanowano na piątek i sobotę. Zwyciężczynie wyłoni niedzielny finał.
17: Pogoda.
0: Jak to o piłce mówił Gary Lineker, że piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką przez 90 minut, a na koniec i tak wygrywają Niemcy. To mniej więcej tak to właśnie leciało. Mamy teraz 10 stopni na opolskich termometrach, już nawet 11, no i chyba chwilowo przestało padać, ale to jeszcze nie koniec opadów na dzisiaj. Do końca dnia te chmury i ten deszcz jest prognozowany. Do 14 stopni maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia, w nocy do 7 stopni, a w środę i słońce, i troszeczkę cieplej.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale skoro jesień się powoli już zaczyna rozgaszczać, to znaczy, że możemy zacząć sezon na planszówki. Jaka jest najbardziej popularna gra planszowa w tym roku? Właśnie taką zwyciężczynię poznaliśmy i zaraz o niej w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Ostatni dzień lata, zdaje się, w kalendarzu. Dzisiaj mamy 22 września, już jutro rozpocznie się jesień także i kalendarzowa. A skoro będzie jesień, no to z przyjemnością będziemy pogrążać się w grach planszowych i tych rodzinnych, i takich, które pobudzają nas trochę do myślenia, i takich, które dają nam trochę adrenaliny. To wszystko można znaleźć w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, skąd przyszła do nas Dominika Gorgosz-Złote. Cześć Dominika.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Poza tym przyszłaś z wiadomością, że już została wybrana ta gra planszowa roku.
2: A nawet gry planszowe roku. Mhm. Planszowa gra roku to jest taka nagroda, która już po raz 22 była przyznawana. Od 22 lat eksperci z branży, tak można powiedzieć, przyznają te nagrody. To są różni ludzie. To są ludzie, którzy prowadzą jakieś blogi. Teraz instagramerzy, youtuberzy, ale nie tylko, bo to są też osoby, które na przykład założyciel tej gry, pomysłodawca, był redaktorem naczelnym takiej gazety Świat Gier Planszowych, bo kiedyś taka gazeta wychodziła regularnie
1: w papierze zresztą, można było poczytać, wziąć do ręki,
2: można było, ja nawet też pisałam tam teksty. Potem przyniosło się to wszystko do internetu, ale to nie tylko osoby, które w jakiś sposób piszą, recenzują, pokazują gry, w które warto, ale też w które nie warto grać, bo na przykład nic nowego, ciekawego nie wnoszą, ale też edukatorzy, osoby, które prowadzą szkolenia, zajęcia, prowadzą jakieś świetlice szkolne, kluby gier planszowych, ludzie, którzy tymi planszówkami żyją i którzy bardzo dużo grają. Ja też do tego grona należę. W tym roku po raz pierwszy zostałam zaproszona właśnie do tego bardzo szacownego grona. Było to dla mnie duże wyróżnienie. Po pierwsze, Opolanka jedyna w tym gronie. Po drugie, no, nagroda z tak długim stażem, z tak długą historią. To jest porównywana nagroda do Spiel des Jahres. To jest nagroda od lat 70. przyznawana przez niemieckie gremium branżowe, że tak powiem. A od 22 lat właśnie w Polsce też jest taki odpowiednik. Wydawnictwa, które później zdobyły tę nagrodę, bardzo często już kolejne nakłady drukują z tym logo, właśnie już to była planszowa gra roku 2024, 2005 i tak
1: prestiż,
2: dalej.
1: Prestiż, posiadać taki
2: prestiż
1: tytuł, prawda?
2: I też nasz pomysłodawca właśnie Marcin Korzeniec

0: Ja może by tak wszystko rzucić i pograć trochę w gry planszowe. To jest zawsze dobry pomysł, a zwłaszcza wtedy, kiedy za oknami robi się tak bardzo jesienno, szaro, buro i ponuro, no to gra planszowa czasami bywa na wagę złota, bywa jak zbawienie, antidotum na nudę i w ogóle dużo, dużo rzeczy dobrych można na temat planszówek powiedzieć. Ale o tych najlepszych to też trzeba umieć mówić, a to doskonale potrafi Dominika Gorgosz, złota kierowniczka strefy gier z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Gra roku, gry roku. Ty byłaś w gremium, które wybierało te gry spośród tych gier rodzinnych. Co było uznane za najlepszą grę?
1: Najlepszą grą była gra Nowa Ziemia. Autorem jest lubiany przez rodzin tak naprawdę autor, Rainer Knizia, który stworzył bardzo wiele gier dla dzieci i gier właśnie rodzinnych. I tutaj mieliśmy taką sporą odpowiedzialność, bo wiemy, że gry rodzinne to jest takie, to są naprawdę gry, które bardzo dobrze się sprzedają, które trafiają do szerokiego grona odbiorców, bo to gramy wielopokoleniowo, czyli rodzice, dziadkowie, dzieci muszą mieć zatem też takie zasady, żeby każdy mógł...
0: Każdy zrozumiał,
1: żeby każdy też dobrze się bawił na swoim poziomie wiedzy, zaawansowanie i tak dalej. Najpopularniejsze gry w ogóle w Polsce to są gry imprezowe i gry rodzinne. To są najlepiej sprzedające się gry, najpopularniejsze, najwięcej gier także powiedzmy wychodzi w tych kategoriach. Widzieliśmy to też chociażby po liczbie gier zgłoszonych przez wydawnictwa do tej kategorii. My mieliśmy najwięcej do ocenienia. To było prawie 40 gier, kilka miesięcy na to, żeby je przegrać, ograć, zapoznać się z zasadami, wypróbować.
0: I tutaj ważna rzecz, że to były gry nowe, nie te, które do tej pory powstawały spośród tych, które znamy, to
1: zawsze
0: wybieraliście.
1: To jest rok, wiadomo, że mamy październik, a więc od połowy ubiegłego roku do połowy tego roku gry, które się ukazały, my ocenialiśmy. No dla nas to było, no my lubimy grać, to jest po pierwsze, więc taka praca to jest przyjemność, a jednak inaczej się gra w gry, które musimy ocenić, bo już zastanawiamy się właśnie, co jest dobre w tej grze, co nie jest dobre, co jest odkrywcze, co jest, ma jakieś wartości edukacyjne, co potrafi połączyć pokolenia. Taką definicję sobie zawsze mieliśmy przed sobą, czym jest gra rodzinna. Gra z w miarę prostymi zasadami, ale ma być trudniejsza niż gra dziecięca. Ma to być gra międzypokoleniowa, z prostą, dobrze napisaną instrukcją, co też jest ważne. No i też, żeby ta rozgrywka nie trwała nie wiadomo ile, powiedzmy te 45 minut, godzinę, półtorej, to jest taki optymalny czas, gdzie rodzina może zagrać w grę.
0: Przypomnij jeszcze raz tytuł tej gry.
1: Nowa Ziemia to wydawnictwo Nasza Księgarnia, Rainer Knizia, przepięknie wydana gra, która też jest o tyle ciekawa, że w tej grze mamy jedną planszę dwustronną, gdzie rozbudowujemy właśnie nowe ziemie. Kafelkowa gra, przepiękna, między innymi mapa Szkocji. To też doceniliśmy, że pięknie jest wydana, ma ten mechanizm kafelkowy, który bardzo lubią rodziny, proste zasady, no i te możliwości grania na dwóch planszach, co sprawia, że ona jest bardzo regrywalna.
0: Dominika Gorgosz, złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dzisiaj jest gościem Radia Opolu. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
3: Po reklamie.

0: roztańczona Lady Gaga w Radio Opole 21 minut przed godziną 10. Podobno Lady Gaga jest miłośniczką gier planszowych, podobnie jak Dominika Gorgosz-Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Rozmawiamy dzisiaj o konkursie na grę planszową roku. Już poznaliśmy tytuł tej gry dla rodzin. A powiedz jeszcze, Dominiko, o innych kategoriach.
1: Tak, dokładnie 10 kategorii mieliśmy. To między innymi gry imprezowe. Tutaj graliście, taka karcianka wygrała. Nawet zachęcam do odwiedzenia strefy gier, bo będziemy w październiku, dokładnie 10 października, czyli w Dniu Gier Planszowych, organizować turniej w tą grę. Warto wcześniej poznać zasady. No i przy okazji poznać tą najlepszą grę imprezową według jury. Wybierana jest także gra chociażby, jeżeli chodzi o wygląd. Wprawdzie nie ocenia się książek po okładce, ale my oceniamy grę
0: po okładce jak najbardziej.
1: Gry po okładce jak najbardziej. Najlepsze wydanie, tutaj za najlepsze wydanie trafiła do gry Korony Starego Króla. Przepięknie ilustrowana gra, która nie dość, że została zilustrowana przez autora ilustracji, ale on też stworzył mechanikę i w ogóle grę wymyślił, co się bardzo rzadko zdarza, że jedna osoba jest odpowiedzialna i za mechanikę, i zasady, i za też ilustrację. Tę grę wydało wydawnictwo Galakta. Doceniany jest chociażby też polski autor. To my wszyscy ze wszystkich kategorii głosujemy na tego polskiego autora, który stworzył według nas najlepszą grę w minionym roku. Tutaj zwyciężył Andrzej Betkiewicz, a Kamila Saneksa-Cieśla oraz Wojciech Frelich, bo to jest takie trio, można powiedzieć, i oni stworzyli Dragon Eclipse, właśnie tą grę, którą wydało wydawnictwo Awaken Realms. Mamy też chociażby gry edukacyjne, które są wybierane też przez jury. To takie gry, które poprzez zabawy czegoś mają nauczyć. Najlepszą grą, jedną z najlepszych gier chociażby okazała się gra Sphinx, gdzie budujemy piramidę, uzupełniamy poszczególne cegły, tak jak są właśnie w tej piramidzie, liczbami, wykonując różne działania matematyczne. To też Starcie Wodzów, Niezły Numer, taka gra. Lokomotywa w oparciu właśnie o wiersz Lokomotywa, W Krainie Wyobraźni, Dixit Kids, no i też te liście imprezowe, tak więc między innymi takie są kategorie. Są też bardziej już dla graczy, bo to chociażby też gra średnio zaawansowana, w tym roku Niezwykłe Stworzenia, gra ekspercka dla tych, którzy już naprawdę lubią kilka godzin siedzieć i grać w gry, to Baza Shackleton, gra przygodowa, to chociażby Lobotomia 2, no i też najlepsza gra dwuosobowa, to znowu Tag Team, taka gra też dostała nagrodę.
0: Niesamowita rzecz. Pokusiłeś się kiedyś, żeby policzyć, ile w ogóle gier planszowych, ile tytułów powstało na świecie?
1: Na świecie nie. Jest taka baza Board Game Geek, tworzona przez, no, przede wszystkim amerykańskich graczy, ale każdy tam może założyć swoje konto, to tam jest wiele tysięcy gier.
0: To idzie w tysiące.
1: Tak.
0: Ja bym powiedziała, że to już nawet i pewnie setki
1: może
0: tysięcy.
1: Tak, to na pewno.
0: I tak każdy z nas ma swoich kilka ulubionych, w które namiętnie gra ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi dziećmi, z rodzinami.
1: Tak, które te gry już wyglądają na takie ograne, ale ja uważam, że to są, mimo już są zużyte pudełka, karty, przetarte, to oznacza, że to jest świetna gra, nasza ulubiona, z którą nam się wiąże najwięcej wspomnień.
0: Tak, a potem i tak na koniec jest Makao i pomakao.
1: O, dokładnie.
0: Dominika Gorgosz-Złoty, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Opole. Przypominamy, że w Wojewódzkiej Bibliotece także cały czas można pokolorować co nieco, bo kolorowanki trwają, a w następnym tygodniu to pewnie będziemy zapraszać na Dzień Gier Planszowych. Dzięki.
1: Dziękuję.

Takie hotele w radio opowiadają My Hair, czyli piosenka o farbowaniu włosów, a tymczasem wpadł mi w ręce raport o stomatologii w oczach Polaków, a w tym raporcie o tym, że koszty leczenia stomatologicznego zniechęcają Polaków częściej niż perspektywa bólu. Zbyt wysokie ceny leczenia lub pojedynczych wizyt, to sugeruje prawie 42% badanych, podczas gdy bólu obawia się 27%. Pomiędzy tymi odpowiedziami znajduje się ogólny strach przed lekarzem lub tak zwanym białym fartuchem, długi czas oczekiwania na specjalistę i negatywne doświadczenia z wcześniejszego leczenia. Wyniki pokazują, że największą przeszkodą są wydatki, chociaż istotne pozostają również lęk i dostępność leczenia. No mnie to jakoś wcale nie dziwi. Nie dziwi, że bardziej niż wyrywanie zęba boli, wyrywanie z portfela tych kilku stówek za taką usługę.

0: Bardzo lubię to nagranie. Takie jeszcze bardzo wakacyjne, chociaż już nowa pora roku, nawet tak w pogodzie się zaczęła jesień.
1: Jak to już?
0: Jesień puka.
1: Nie, to niemożliwe.
0: Wpuścicie, czy nie?
1: Nie, jeszcze
0: Iwona
1: nie
0: Iwona Tokarska, Krzysiek Ra.
1: Cześć, witam.
2: Chyba nie ma za bardzo
0: powiecie,
2: wyboru.
0: Że nikogo nie ma w domu?
1: Co prawda ja widzę, że ona tam jest. No nie, trudno nie tam przeoczyć tego deszczu i tej pluchy rano, ale
2: ona
1: nie.
2: Ona puka teraz o szyby naszych samochodów i to tak mocno.
0: Ale dzisiaj dzień bez samochodu, to nie powinna.
2: Nie, no niestety, gdybym przyszła pieszo, to musiałabyś mnie teraz wykręcać na lewo i prawo.
0: A rzeczywiście dzisiaj taka aura będzie deszczowa do końca dnia. Jutro z kolei ma już się rozpogodzić, więc jest jakieś światełko w tunelu. I ta może jesień to będzie taka pogodna, złota. Tego byśmy sobie życzyli, prawda?
2: A ja sobie życzę, żeby dzisiaj polscy siatkarze wygrali z Niemcami.
1: A, widzisz. No, a ja chciałem tylko powiedzieć, że sezon na te ludziki z kasztanów uważamy już za otwarty chyba powoli.
0: Ja już na wszelki wypadek to nawet nazbierałam. Zielnik już zrobiła.
2: To nigdy nie wiadomo,
1: co się stało. Rodzice wiedzą, o co chodzi.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj. Magda Szywińska, Darek Kuzera. Do usłyszenia jutro.
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
4: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
4: Po reklamie.
2: 22 września to Światowy Dzień Bez Samochodu, a także Światowy Dzień Dawcy Szpiku. My zbliżamy się do 10 i sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
6: A w nich o przebudowie drogi krajowej numer 45 w Ciężkowicach. MEN i MSWiA przygotowują wytyczne dotyczące ewakuacji szkół.
7: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji.
6: Polscy siatkarze gotowi na mecz z Niemcami.
8: Jesteśmy gotowi, no czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii.
6: A z czego już za chwilę zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Roman Juranek.
6: Ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej numer 45 w Ciężkowicach. Na odcinku ponad kilometra zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni. Powstanie tam także chodnik. Prace będą wymagały tymczasowej organizacji ruchu, informuje Agata Anduszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Na wysokości Cukrowni wyłączony zostanie kilkusetmetrowy odcinek drogi, a ruch będzie się tutaj odbywał wahadłowo. Prowadzone prace będą związane m.in. z budową kanalizacji deszczowej, a także wzmocnieniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi.
6: Warte ponad 4,5 miliona złotych prace mają potrwać do końca roku.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
6: W najbliższych tygodniach szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące procedur w sytuacjach zagrożenia. Zmiany po wydarzeniach z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a dyrektorzy szkół musieli zapewnić bezpieczne schronienie podopiecznym, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Chodzi o to, by placówki szybciej i bardziej zdecydowanie potrafiły podjąć działania, wyjaśnia rzeczniczka resortu edukacji Ewelina Gorczyca.
7: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji. Chcemy, aby rekomendacje, które sformułujemy dla dyrektorów szkół, a dotyczyć one będą tych procedur ewakuacji, były ogólnymi rekomendacjami ze strony Ministerstwa Edukacji i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6: Szkoły z całego kraju mogą wziąć udział w programie Edukacja z Wojskiem, w ramach którego uczniowie przechodzą praktyczne szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Twórczość Stanisława Pruchnickiego, rękodzielnika ludowego, będzie inspiracją dla uczestników otwartych warsztatów rzeźbiarskich, które rozpoczną się dzisiaj w Prudnickim Muzeum. Warsztatom towarzyszyć będzie konkurs prac. Wystawę prac Stanisława Pruchnickiego tworzyliśmy w naszej placówce w miniony piątek, mówi Marcin Wiśniewski z muzeum.
10: Pierwszą aktywnością będą bezpłatne warsztaty malowania drewnianych figurek. Wszyscy uczestnicy mają dotknąć polichromowania rzeźby. Drugą aktywnością jest konkurs plastyczny z wykorzystaniem drewna. Do 23 października można nadsyłać do nas prace wykonane przez dzieci plus członków rodziny. Inspiracja twórczością ludową. Do wygrania są bardzo fajne nagrody.
6: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17, a kontynuowane będą 29 września i 6 października. Artystyczne przedsięwzięcia uzyskały unijne dofinansowanie.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Polscy siatkarze zmierzą się dzisiaj z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w poprzedniej rundzie pokonali reprezentację Łotwy 3-0, a Niemcy niespodziewanie zwyciężyli Bułgarów 3-2, mówi libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
8: Jesteśmy gotowi, no czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni, 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy.
4: No ale Niemcy pokazali wielką klasę.
8: Niemcy zrobili coś dużego, powtarza nam od 2 dni trener Grbic, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić i ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz.
6: A początek meczu Polska-Niemcy o godzinie 18.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Już dziś w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Strona po stronie, poświęconego zdrowiu psychicznemu. Gościem spotkania będzie psychoterapeuta behawioralny Marcin Rzeczkowski, który opowie o efektywnym radzeniu sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym. Wykład rozpocznie się o godzinie 18, a wstęp jest wolny. Zmieniamy temat. Już jutro o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie z Renatą Blicharz, podczas którego zostanie zaprezentowany monodram jej autorstwa poświęcony opolskiej księżnej Annie, żonie Bolka III. Autorka nie tylko opisuje w nim wydarzenia historyczne znane z dokumentów, ale oddaje również życie osobiste i rodzinne księżnej Anny. W programie wydarzenia przewidziana jest także prezentacja monodramu przez aktorkę teatru lalki i aktora Barbarę Lach. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również w środę, 23 września, w siedzibie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej 11 odbędzie się spotkanie autorskie z profesorem Ralfem Wrobelem, który zaprezentuje swoją książkę zatytułowaną Historia życia codziennego na Górnym Śląsku od XIII do XXI wieku na przykładzie historii Kierpnia w powiecie prudnickim. Autor opowiada w niej m.in. o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców śląskiej wsi i jak wielka historia wpływała na losy zwykłych ludzi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11, a wstęp na nie jest darmowy.
3: Pogoda.
2: Mam bardzo dobre informacje dla grzybiarzy, bo pada i będzie padać, a w związku z tym gleba będzie nawilżona i grzyby będą mogły sobie rosnąć. Od 13 do 15 stopni, wiatr umiarkowany, okresami może być porywisty, mogą też pojawić się burze. Dobra informacja dla wrażliwych na pogodę jest taka, że dzisiaj po prostu będzie tak słabo, tak szaro-buro, nie będzie takiej sinusoidy jak wczoraj. Nocą od 7 do 8 stopni, jutro od 13 do 15 i też będzie padać. I koniec pozytywnych
1: informacji. A co z tym ładnym weekendem, co to jeszcze przed chwilą był, istniał?
2: No będzie, no chyba
1: już
2: będzie.
1: Już się rozmył się już.
2: No nie wiem, nie pytałeś o weekend, no to czy sprawdzę, no poczekaj.
1: Dobra, to ja w międzyczasie szybko spoglądam na moją optymistyczną mapkę. Ona już pokazuje 13 stopni w Opolu, spokojnie. Na razie to mamy 11. No i jeśli chodzi o inne miasta regionu, to jeszcze 11 także w Kędzierzynie-Koźlu, 12 w Brzegu Namysłowie i Kluczborku i tylko 10 stopni. Najchłodniejsze miasto w tej chwili to Nysa.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Trochę się zmieniła prognoza na weekend, bo sobota widzę. Nie będzie aż taka mocno słoneczna, natomiast niedziela nadal
1: nie
2: ma być ładna.
1: Słoneczna. No jeszcze są nadzieje co do niedzieli. No dobra, to jak w tej piosence to wszystko tak wygląda. Artur Gadowski, ona jest ze snu. Cześć.
2: Iwona Tokarska, dzień dobry.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.

0: zostać takim dawcą szpiku?
1: Zaczęło się to w 2015 roku. Zachorował ojciec mojego kolegi i wszyscy w grupie postanowiliśmy się zarejestrować, ale w tym czasie okazało się, że jestem w ciąży, więc na pewien czas zostałam wyeliminowana. Natomiast po jakimś czasie, jak już mój syn się urodził, w skrzynce pocztowej znalazłam ulotkę Fundacji DKMS i doszłam do wniosku, że to jest znak, że to chyba ten czas na mnie. Więc zamówiłam pakiet, zrobiłam co trzeba i odesłałam go do fundacji.
2: Bo właśnie, jak się dostaje taki pakiet, to tam sprawa jest bardzo szybka, prosta, wymaz, nie wiem, 30 sekund maksymalnie to trwa, wysyła się i potem jest się zarejestrowanym właśnie
1: dokładnie
2: w bazie.
1: Dokładnie tak, jak pani powiedziała.
2: No właśnie, a potem co było dalej? Czekałaś kilka lat i pojawiła się
1: właśnie
2: informacja.
1: Nie czekałam, bo jakby sprawa dla mnie została zakończona. Zrobiłam swoje i na tym temat się skończył, ale po 4 latach, bo dokładnie w 2019 roku zadzwonił telefon i okazało się, że to właśnie fundacja z zapytaniem, czy nadal jestem gotowa oddać szpik, bo znalazł się ktoś, kto potrzebowałby ode mnie tego.
2: Jest pełna zgodność. To jest bliźniak genetyczny.
1: Tak.
0: I to był ktoś z bardzo, ale to bardzo daleka, jak się później okazało, tak?
1: Tak, po oddaniu szpiku dowiedziałam się, że pacjentką była osoba w średnim wieku, kobieta ze Stanów Zjednoczonych. To są wszystkie informacje, jakie ja otrzymałam.
0: No i co? I dzięki właściwie twojemu szpikowi ta kobieta dzisiaj żyje, możemy tak powiedzieć?
1: Mam nadzieję, bo ostatnie informacje, jakie otrzymałam o stanie zdrowia jakby biorcy, są z 2021 roku i na tym tak jakby procedury fundacji mówiły o tym, że to jest ostatnia informacja, jaką ja otrzymałam i tak na tamten czas pani była zdrowa.
2: A jak ty się z tym czujesz, że właśnie mogłaś uratować komuś życie?
1: No tak jak mówiłam wcześniej, ja nie brałam. No nie do końca to jest tak, że ja cały czas myślałam o tym, że ja mogę komuś uratować życie, bo po prostu, no kurczę, jak sobie pomyślałam, w momencie, kiedy pojawił się mój syn na świecie, zmieniają się priorytety i myślenie. I myślę, że gdyby się okazało, że mój syn potrzebuje takiej pomocy, oby nigdy, czy ktokolwiek z rodziny, to chyba bym prosiła każdego na ulicy chociażby, żeby po prostu zostawił swoją próbkę, a nóż, widelec, coś się uda. I to chyba tym trzeba się kierować.
2: Karolina Nowicka, pracownik Korpusu Służby Cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, jest naszym gościem, a za moment zapytamy, czy sama procedura poboru tego szpiku kostnego była bolesna, była skomplikowana. Mam nadzieję, że Karolina was przekona do tego, żeby właśnie dzielić się tym dobrem, które każdy z nas ma w sobie. Keira już teraz na naszej antenie, na moje nieszczęście, 22 minuty po godzinie 10.

0: Za 28 minut będzie 11. Miley Cyrus zaśpiewa w Radio Pola. W naszym studiu niezmiennie gości Karolina Nowicka, to pracowniczka Korpusu Służby Cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, która jest honorowym dawcą szpiku, która kilka lat temu podzieliła się właśnie tym swoim dobrem z Amerykanką. To wiemy na pewno. A Karolina, jak wyglądała sama procedura poboru tego szpiku? Bo to ludziom się wydaje takie dosyć przerażające, że muszę się położyć w szpitalu i co oni mi tam będą robić. Czy to jest bolesne, czy jest się czego bać?
1: Nie ma się czego bać. W tym momencie są dwa sposoby poboru szpiku. Jeden to jest z krwi obwodowej i on stosowany jest w zasadzie w 90% przypadków. No i jest pobór z szpiku z talerza kości biodrowej. I ja właśnie w ten sposób miałam pobrany szpik. Wiąże się to z tym, że trzeba się pojawić w szpitalu dzień przed poborem i w ten dzień jakby szpik pobierany jest podczas znieczulenia ogólnego.
2: Czyli nic nie czujemy nawet w ogóle,
1: nie,
2: tak? Zasypiamy sobie.
1: Zasypiamy, odpoczywamy, tak. Trwa to około godziny i w moim przypadku pobrano litr.
2: O, wydaje się dużo, wydaje się dużo.
1: Wydaje się dużo i pewnie jest to dużo, ale no jakby kwestia już pobraniu. W moim przypadku po prostu czułam się troszeczkę słabsza, ale to w zasadzie wszystko, co się wydarzyło po. Nakłucia są dwa malutkie na talerzach kości biodrowej z tyłu, więc ani śladu dzisiaj nie ma.
2: Te legendy takie trochę, które mogły przestraszyć o tym poborze z kręgosłupa gdzieś tam wbijaniu się, to już tego się w ogóle nie robi. To jest
1: tego
2: już nieaktualne.
1: Nie stosuje.
2: Nie ma się co obawiać takiej metody.
1: Nie.
0: Karolina, a potem ty jak długo musiałaś dochodzić do siebie, jak długo trwała ta regeneracja po oddaniu szpiku?
1: To było, przyznam, że na zwolnieniu lekarskim byłam 2 tygodnie, natomiast te pierwsze parę dni byłam po prostu spowolniona, ale to w zasadzie tyle. Nic więcej takiego nie odczuwałam, żadnych dolegliwości z tym związanych. Zresztą fundacja co rok wysyła do mnie ankietę, taką zdrowotną, którą wypełniam i odsyłam, czy wszystko u mnie w porządku, czy po pobraniu wszystko jest okej.
2: A zdaje się, że przed tym pobraniem też właściwie komplet badań się przechodzi, więc na przykład to jest jakiś też plus i zachęta, żeby nie stać w kolejkach w NFZ, tylko na przykład jako dawca. No, porządnie cię tam przebadali przed tym procesem.
1: Tak, przed samym procesem tak, bo pierwszy telefon, jaki otrzymałam z fundacji, był w styczniu, a w marcu, a samo pobranie odbyło się w lipcu, więc od marca do lipca jakby pewne kroki się działy. Oczywiście nie codziennie, bo to ze 3 czy 4 razy byłam na jakichś tam badaniach, ale tak, przebadali mnie.
0: A czy po oddaniu właśnie tego szpiku miałaś jakiś kontakt z zespołem medycznym? Miałaś jakieś informacje, co dzieje się dalej z twoim szpikiem?
1: Tak, jak wracałam do domu po pobraniu, to dostałam informację, że mój szpik już jest w samolocie i jedzie, leci do biorcy.
2: Piękna historia, no takich historii to lubimy słuchać w Radiu Opole. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze będziemy nadal przekonywać ostatnich nieprzekonanych, że warto się zarejestrować w takiej bazie dawców szpiku. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku, dlatego o tym mówimy.

0: Za kwadrans będzie godzina 11. Słuchacie Radio Opola. My dziś świętujemy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Świętujemy go z Karoliną Nowicką. To pracownik Korpusu Służby Cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, która opowiadała tutaj swoją historię, jak to od próbki do uratowania życia. Ale tak sobie tu fajnie o tym rozmawiamy, że wy, drodzy słuchacze, się odpalacie i posłuchajcie tego fantastycznego telefonu, bo my się oczywiście przyłączamy do tych życzeń.
1: Dzień dobry. Ja również chciałabym złożyć najlepsze życzenia dla dawców, a także wszystkich biorców szpiku. Moja córka również w 2023 roku oddała szpik. Biorcą okazał się młody mężczyzna ze Szwecji. Jak się okazuje, pan żyje i ma się dobrze. Także wyrazy uznania dla was, dawców. Dzięki wam wszyscy ci ludzie żyją. Jesteście po prostu wielcy. Dar życia to najwspanialsza rzecz, jaką możecie dać drugiemu człowiekowi. Także pozdrawiam was serdecznie, buziaczki.
2: Oj, przepiękny telefon od słuchaczki Radio Opole. Pięknie, że podzieliła się pani z nami tą historią. A my wracamy do rozmowy z Karoliną, bo Karolina, musisz nam opowiedzieć o tym, czy ty korzystasz z przywilejów, które przysługują dawcom szpików, bo takie są.
3: Tak, wiem, że są. Okazało się, że nie wiem o wszystkich. I nie korzystam.
0: To od razu wytłumaczmy, bo tutaj w takiej luźnej rozmowie w studiu między wejściami, żeśmy zaczęli sprawdzać, jakie to są te korzyści. Między innymi na przykład darmowy przejazd komunikacją miejską w różnych miastach. I co się okazało, i to myśmy dzisiaj sprawdzili, że w Opolu już też to obowiązuje. Karolina nawet jeszcze o tym nie wiedziała, nie jeździła tymi autobusami, chyba od dzisiaj zacznie zrobić rundę jakąś honorową po mieście. No bo też taka uchwała Rady Miasta swego czasu została przegłosowana i dawcy szpiku mają takie przywileje.
2: Tylko dzisiaj dzień bez samochodów, więc i tak wszyscy jadą za free.
0: To też
2: to
0: prawda,
2: jutro
0: sobie rundę strzelisz po
3: mieście. Tak, wykorzystam.
2: Ale Karolina, nie wiem, czy ty też słyszałaś o tym, że właśnie był zwrot kosztów dojazdów na badania, że były też jakieś dodatkowe leki. Także jest trochę tych przywilejów. Że możesz na przykład pierwsza wchodzić przed innych pacjentów do lekarza.
3: Tak, są takie przywileje, ale tak jak mówię, ja z nich nie korzystałam do tej pory.
0: No właśnie.
3: Więc nawet się do końca nie orientowałam w temacie. O tak.
0: Trzeba sprawdzić, czy czekolada się należy. Chociaż wiem, że to inni dawcy dostają.
2: Karolina, powiedz, a kiedy ludzie cię pytają o to właśnie, czy warto zostać dawcą, to co im mówisz?
3: Warto się zarejestrować w Fundacji DKMS. To na pewno. I chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy się już zarejestrowali, żeby nie czekali na telefon z fundacji, bo brak wiadomości to dobra wiadomość. Znaczy to tylko tyle, że twój bliźniak genetyczny jest zdrowy, nie potrzebuje twojej pomocy na tą chwilę.
0: No i to jest też piękne podejście, widzicie. Po pierwsze, już ustaliliśmy, że nie boli. Po drugie, to jest naprawdę 5 minut pracy, żeby ten wymaz sobie pobrać. Dostajemy to wszystko pocztą, odsyłamy i magia zaczyna siać się sama. Albo ta nasza pomoc się przydaje, albo sobie czeka w zawieszeniu, tak? Nic nas to w zasadzie nie kosztuje.
3: I oby czekała i nie musiała być wykorzystana, o tak. Bo to znaczy, że bliźniak genetyczny jest zdrowy.
2: Karolina Nowicka, pracownik Korpusu Służby Cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i honorowy dawca szpiku była naszym gościem. Serdecznie ci dziękujemy i gratulujemy.
0: Pewnie,
3: dziękuję bardzo.
0: Dla nas jesteś wielka.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy wtorek, to jest 22 dzień września. Światowy Dzień Dawcy Szpiku, Światowy Dzień Bez Samochodu. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
6: Nastolatek zatrzymany w sprawie planowania zamachów w Polsce.
7: To kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni.
6: Oszuści próbują podszywać się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska. Inicjatywa Stop Scam przeciwko fałszywym reklamom w internecie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Roman Juranek.
6: Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Zatrzymała go ABW. Jak mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
7: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
6: Dobrzyński zwraca uwagę, że to kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach.
7: To kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych.
6: Nastolatek przebywa teraz w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
6: Coraz częściej oszuści próbują podszywać się pod pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, by zawierać umowy na wymianę źródeł ciepła. Aleksandra Andreszer, prezes funduszu, ostrzegała w Radio Opole przed takimi osobami.
8: Obligatoryjnym jest przyjście i zrobienie wniosku z operatorem. Ale są sytuacje, bo mieliśmy takie sytuacje, gdzie beneficjent podpisał na przykład pełnomocnictwo takiemu pełnomocnikowi i nawet przychodząc, bo jest obligo, że musi przyjść z tym pełnomocnikiem, nawet gdyby ten pełnomocnik miał te pełnomocnictwo, to musi przyjść osobiście ten beneficjent do operatora.
6: Jak podkreśla Andreszer, fundusz nie prowadzi akwizycji. Inicjatywa Stop Scam zaproponowała rozwiązania, które mają zatrzymać fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Jednym ze sposobów na ich ograniczenie jest zmuszenie platform cyfrowych do wdrożenia procedury Know Your Client, tłumaczy prezes InPostu Rafał Brzoska.
9: Nim zaczniemy obsługiwać firmę, której nie znamy, mamy obowiązek zweryfikować, czy ona istnieje, kto jest płatnikiem, czy nie jest jakimś słupem, który na przykład jest oszustem. Nie jest to obowiązek platform i wystarczy platformy dopisać do tego katalogu, by musiały sprawdzić, a nie pozwalały na to, że ktoś podpisuje się jako reklamodawca i płatnik 3 cyferkami 1.
6: Kolejna propozycja polega na wprowadzeniu zasady 150%, czyli firmy, które zarobią na oszukańczych reklamach, mają oddawać 100% przychodu i zapłacić 50% kary.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Dostępność przestrzeni miejskich dla osób poruszających się na wózkach, czy właściwa sygnalizacja przy przejściach dla pieszych. Uczestnicy międzynarodowego Walking Seminar Let's Talk About Accessibility, organizowanego wspólnie przez miasto i Politechnikę Opolską, sprawdzili 10 wybranych obiektów w Opolu. Myślę, że jeszcze dużo mamy do poprawienia, aczkolwiek widać z perspektywy lat, że wiele się zmieniło i to na plus, zaznacza Barbara Woś z Politechniki.
8: Jeżeli chodzi o obiekty turystyczne, to tutaj dostępność treści, która pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Wiemy, że to nie jest proste, ale na szczęście wchodzą nowe technologie, takie jak drukarki 3D, które pozwalają nam tworzyć nowe modele. Dostępność przestrzeni miejskich dla osób poruszających się na wózkach i osób z niepełnosprawnością ruchową. Druga sprawa to dostępność związana z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi i na przykład właściwa sygnalizacja przy przejściach dla pieszych.
6: I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No cóż, niestety i poranek był nieciekawy i teraz też tak sobie jest. Mocno, bo zachmurzenie dziś duże, do tego przelotne opady deszczu. Uważajmy, bo możliwe też słabe burze. Od 13 do 15 stopni, a wiatr umiarkowany chwilami, porywisty północno-zachodni. Jeśli chodzi o to, co w nocy, no to jeszcze chłodniejsza noc przed nami, bo już ledwie od 7 do 8 stopni tylko, no i do tego jeszcze też w nocy może pokropić.
10: Aktualnie najchłodniej w Nysie, tam 13 stopni, w Kędzierzynie, Koźlu 14, w Opolu również, w Kluczborku, w Brzegu identycznie najcieplej. Play w Namysłowie, tam mamy 15.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Dobrze, że tam patrzysz, bo tam przestało padać chwilowo, jest okienko pogodowe. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Raw, witajcie, Darek Kuzara nadal program realizuje.
10: Ty patrz na te ptaszki.

0: Reklama.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy już kwadrans po godzinie 11, a Wilczyce się szykują do rozpoczęcia sezonu. Unii Opole jest już w komplecie, a ten komplet to właściwie zobaczymy w najbliższy czwartek w Studenckim Centrum Kultury. Szykuje się przepiękna prezentacja drużyny, a dzisiaj w naszym studiu jest już Klaudia Łyduch, czyli libero, przedstawicielka Unii Opole. Cześć Klaudia.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Jakie nastroje ci towarzyszą przed startem sezonu?
3: Ogromna ekscytacja na pewno, już się nie możemy doczekać, aż ten sezon się zacznie. Cieszymy się, że teraz będziemy miały okazję zaprezentować się przed własną publicznością na sparingach w Stegu. Także no nie możemy się już doczekać.
2: A propos tej drużyny, to powiedz, jak mocno zmieni się skład? Czy będzie dużo nowych zawodniczek, czy niekoniecznie?
3: Myślę, że nie aż tak bardzo się zmieni, ponieważ mamy w sumie 4 nowe zawodniczki, 3 na pozycji przyjmującej, 1 środkową. Dziewczyny bardzo szybko się wkomponowały, myślę, w drużynę. Są bardzo otwarte, komunikatywne, także myślę, że będzie dobrze.
1: Wilczyce w ubiegłym sezonie bardzo pięknie się zaprezentowały, podniosłyście poprzeczkę tak wysoko, że no teraz trzeba będzie wzbić się jeszcze na większe wyżyny.
3: Tak, myślę, że są takie oczekiwania odnośnie nas, że jak już ta poprzeczka była wysoko postawiona w tamtym sezonie, to teraz, żeby jeszcze wyżej. My w sumie staramy się podchodzić do tego z chłodną głową. Nie wiemy też, jak inne zespoły będą się prezentować w tym sezonie, ale na pewno będziemy się starać, żeby ten wynik był jak najlepszy.
2: No, chyba na razie ta rozgrzewka idzie całkiem nieźle, bo tak sobie czytam, że z takiego turnieju o solną piłkę w Wieliczce drugie miejsce przywiozłyście. To całkiem nieźle, tak na początek, na rozgrzewkę.
3: Tak, cieszymy się, że mogłyśmy zagrać z kimś z naszej ligi, sprawdzić się. Jest jeszcze trochę czasu na dotarcie się, widać to też po innych zespołach. Także myślę, że nawet ten początek ligi będzie taki mocno wyrównany, uważam.
1: To w tym nowym składzie, bo można już na stronie Unii Opole zobaczyć i poznać w zasadzie Wilczyce. Mamy tak, Virginię Mulkę, Gabrielę Makarowską-Kulej, Adrianę Pawlik, Sydney Palazzo, to w ogóle intrygujące połączenie.
2: Zagraniczny nabytek, ewidentnie.
1: Amerykanka z włoskimi korzeniami, tak?
3: Tak, dokładnie.
1: Daria Wieczorek, Iga Kępa, Katarzyna Zaroślińska-Król, Katarzyna Połeć, Natalia Kecher, Wasja Filipowicz, Klaudia Łyduch tu siedząca i Julia Piotrowska. W tym teamie już ćwiczycie, trenujecie, macie właśnie pierwsze jakieś sparingi?
3: Tak, trenujemy już od początku sierpnia. Zaczęłyśmy też grać właśnie gry kontrolne. Już jesteśmy bliżej końca tego sezonu przygotowawczego, ale dla nas, powiem szczerze, że to lepiej, bo nie możemy się już doczekać na pierwszy mecz.
2: Na razie żadnych kontuzji, żadnych zdarzeń takich nieprzewidzianych nie ma, bo to zawsze zdrowie najważniejsze. Te nogi, te ręce. Chodzić!
3: Nie mamy kontuzji żadnych. Jedynie jesteśmy podmęczone, ale tutaj jak wszystkie zespoły właśnie w tym okresie przygotowawczym, bo to teraz trzeba bardzo mocno pracować, żeby wystarczyło na cały sezon.
1: A szczególnie podmęczona to może być Klaudia, bo za nią Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. O ten turniej zapytamy jeszcze za moment. Zostańcie z nami, już teraz Sombr na antenie Radia Opole. I taka informacja, Sombr wystąpi w przyszłym roku na Openerze, to już potwierdzona informacja.
2: Myślałem, że w siatkę będzie grał. Okej.

0: Za dwie minuty będzie w pół do 12, a my mamy drugą rundę rozmów z Klaudią Łyduch, to libero Unii Opole, bo słuchajcie, w czwartek dowiemy się, jaki to będzie ten pełny skład. Już możecie się dowiedzieć, jak wejdziecie na stronę, ale dziewczyny wszystkie możecie zobaczyć na żywo w Studenckim Centrum Kultury. W czwartek o 18 prezentacja pełna drużyny. Ja sobie spojrzałem w kalendarz waszych pierwszych meczów i powiem szczerze, przeraża mnie to, że jest ich aż 5, właściwie co kilka dni, a jeszcze bardziej mnie przeraża, jak wyglądają treningi teraz i przygotowania, bo chyba tylko w tygodniu jeden dzień wolny jest tak naprawdę, tak?
1: Tak, no początek jest ciężki na pewno, żeby się przygotować do ligi, a później jeśli chodzi o rozkład meczów w październiku, to też jest dość skumulowany, ponieważ musimy też się zmieścić przed Ligą Mistrzyń, troszeczkę nadgonić, także będzie to intensywny czas na pewno.
2: A nad którym elementem ty akurat musisz teraz pracować najbardziej?
1: Myślę, że nad techniką, żeby wprowadzić się po wakacjach, których miałam miesiąc, i żeby właśnie nad tą powtarzalnością pracować.
0: Powtórzmy to, bo to nie padło. Ile? Treningi są nawet 2 razy dziennie przez 6 dni w tygodniu. Tak. Jeden dzień na odpoczynek ewentualnie, tak?
1: Tak.
0: Relaks.
1: Tak, ale myślę, że przez te lata kariery my już się przyzwyczaiłyśmy do tego trybu, i jeśli by tak nie było, to nasz organizm by mógł dostać szoku. No za mało.
0: Aha, za mało ruchu, tak?
1: Tak.
0: Lotto, chemik, policja na pierwszy ogień, 2 października mocny przeciwnik? Jest stres?
1: Czy stres i obawa? Myślę, że nie, bo znamy wartość naszej drużyny, chcemy walczyć z każdym. Jaki będzie poziom chemika w tym sezonie, nie wiem, ponieważ kiedyś byli potęgą siatkarską, później troszeczkę mieli problemy finansowe, ale myślę, że się odbudowują i mają fajny skład na ten sezon. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie zacięty mecz, ponieważ bardzo takie lubię. I myślę, że dla kibiców też takie widowisko byłoby na rozpoczęcie fantastyczne.
2: Klaudia, ty jesteś 2 sezon w Unii Opole, ale zostałaś też nową twarzą reprezentacji Polski.
0: Właśnie.
2: Dostałaś telefon i w 24 godziny znalazłaś się w Stambule. Opowiedz, jak to było.
1: Na pewno ogromny szok, ponieważ niby widziałam w internecie tam jakieś posty, że Ola Szczygłowska ma problemy zdrowotne, ale jakoś nawet nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że trener jednak może do mnie zadzwonić. Tak się wydarzyło. Bardzo szybko wszystko się działo. Byłam właśnie w tym Stambule w 24 godziny, ale myślę, że to też zadziałało na moją korzyść, ponieważ nie miałam czasu rozmyślać.
0: Panikować, tak?
1: Dokładnie.
0: Na strach nie było.
2: Bo to jest niesamowita szansa. Dostajesz telefon i masz szansę reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet. Co ty na to?
1: Tak, no od razu się zgodziłam. Też ogromna duma, że właśnie mogę reprezentować kraj na Mistrzostwach Europy. No bardzo się cieszyłam, bardzo.
2: Szkoda, że to 4. miejsce, że to nie jednak ten medal, czyli to 3., no ale jednak rywalki były bardzo mocne.
1: Tak, dokładnie, ale myślę, że mamy jeszcze czas jako drużyna, żeby osiągać te sukcesy. Też przykro mi było, że Ola nie mogła dokończyć turnieju właśnie przez te problemy zdrowotne, bo jednak też jest kapitanem, ale w jednym wywiadzie też powiedziałam, że jeśli byśmy wróciły z krążkiem do Polski, to na pewno byłby on zadedykowany dla niej.
0: A ty jesteś pięknie cały czas, prawda, w tej kadrze, w tym składzie, tam jakby co? Jeszcze jest jakaś szansa.
1: Tak, chociaż teraz zaczyna się nowy sezon kadrowy, także zobaczymy, czy w przyszłym sezonie trener też na mnie postawi. Więcej, mniej, czy w ogóle. Zobaczymy, jak będę pracować.
0: Panie trenerze, no proszę tam numerów nie robić. My tutaj mamy taką dobrą zawodniczkę.
2: My bardzo mocno, Klaudia, trzymamy za ciebie kciuki. Powodzenia w takim razie w nowym sezonie i udanej prezentacji w czwartek o 18 w Studenckim Centrum Kultury. Klaudia Łyduch, Libero, Unia Opole była naszym gościem.
0: Dzięki piękne. Dziękuję i bardzo. Samych sukcesów na parkiecie życzę.
1: Dziękuję pięknie. Exactly.

0: Demi Lovato, Let You Go na antenie Radio Pole. 20 minut nam pozostało do godziny 12 w południe. Zostajemy w tych siatkarskich klimatach, bo przypomnę, że właściwie dopiero przed sekundą z tego studia wyszła Klaudia Łyduch, Libero Unio Polany. Teraz pędzimy do naszej kadry. Polscy siatkarze już dziś zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w poprzedniej rundzie pokonali reprezentację Łotwy 3-0, no a Niemcy poradzili sobie też z Bułgarami, wygrali 3-2.
1: Cezary Gurjew rozmawiał przed ćwierćfinałem z libero reprezentacji Polski Jakubem Popiewczakiem.
2: Jesteście gotowi na Niemców? Musicie być gotowi.
3: Jesteśmy gotowi, no. Czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał, to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej, także na to się przygotowaliśmy.
2: Zwykle mówi się o tych zawodnikach, którzy pięknie atakują, którzy zdobywają punkty, ale twoja robota jest bardzo wymagająca. Ty musisz odbierać mocne ataki, musisz bronić, uwijasz się przez cały mecz i to rzeczywiście ciężko pracujesz.
3: Jak każdy tutaj, nie ma łatwej roboty. Wiadomo, jak gra się na libero, to jest się to troszkę mniej, że tak powiem, widzialnym w tej swojej grze niż ci, którzy atakują, niż ci, którzy zagrywają i blokują. Natomiast jestem na tyle stary, że zdążyłem się do tego wszystkiego przyzwyczaić i taka po prostu jest kolej rzeczy.
2: Zwłaszcza po meczu z Bułgarią. No mieliście przetarcie jednak grupowe. Chcieliście, żeby była Bułgaria. Nie ma Bułgarii, o niej już się zapomina. No ale Niemcy pokazali wielką klasę.
3: Niemcy zrobili coś dużego. Powtarza nam od 2 dni trener Grbicz, że Niemcy zrobili coś, czego nam się nie udało zrobić i ogromny szacunek za to, że z wyniku 0-2 w tej jaskini Lwa, w której tutaj wszyscy mieliśmy okazję zagrać, pokonać Bułgarów, to jest naprawdę duża rzecz. Także to pokazuje, że oni potrafią grać w siatkówkę, że są też mocni psychicznie, bo myślę, że nie jeden zespół mógłby się poddać. Także tak, na pewno jutro zagramy z zespołem, który pokazał coś ekstra na tym turnieju.
2: Jaskinia Lwa, wy kim jesteście? No też jesteście no bardzo drapieżni, mocni, nie wiem do kogo to porównać.
3: Jak Bułgaria Lwem, to my jakimś, nie wiem, tygrysem chyba musimy być. Albo orłem, o, orzeł to też pasuje.
2: Dobre nastroje, ta koncentracja to chyba będzie kluczowy element.
3: Tak, no, koncentracja była dla nas bardzo ważna tutaj przez całą fazę grupową, żeby w odpowiednich momentach wskoczyć na ten odpowiedni poziom, bo czasami gdzieś tam te zespoły, które z drugiej strony siatki teoretycznie nie do końca wymagające, dlatego trzeba było pamiętać o tym, gdzie jesteśmy i po co tu przyjechaliśmy. Natomiast no, na jutrzejszy mecz na pewno nikogo nie trzeba będzie specjalnie zapraszać, motywować, zachęcać do tego, żeby był na tym swoim najwyższym poziomie, bo to jest mecz, który decyduje o tym, czy znajdziemy się w fazie medalowej. Także jestem przekonany, że każdy będzie gotowy mentalnie.
2: Będą, tak jak mówiliśmy, potężne ataki, będą mocne serwisy, no ale wysuniecie jednak, że świetnie sobie radzicie i w obronie, i w przyjęciu zagrywki.
3: No myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza. Wiadomo, są lepsze, gorsze dni w każdym z nich, natomiast jako ogół wydaje mi się, że jesteśmy drużyną z niezłym potencjałem.
1: Oj, zdecydowanie. Początek meczu Polska-Niemcy już dziś o 18:00 i ja jestem przekonana, że w niejednym domu w regionie będzie rozdarte serce. Komu tu właściwie kibicować? Naszym czy też naszym?

0: Hey, Robo Water w Radio Pole. Za 8 minut będzie 12, a to oznacza, że szykujemy się powoli do następnego wydania wiadomości w Radio Pole.
1: A te już przygotowuje dla Was Agnieszka Wawer-Krajewska. Co w nich, w tych wiadomościach? Między innymi taka kwestia, beznadziejna sprawa, tak kierowcy komentują remont w rejonie 1 Maja Jarmii Krajowej w Opolu. No, przez ten remont wydłuża się mocno podróż po mieście. Co na te lamenty miński zarząd dróg? Posłuchajcie wiadomości. A powiemy w nich także o tym, że Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy i liderów projektu w naszym regionie. W jakich miastach, jakie warunki trzeba spełnić. O tym także punktualnie w samopołudnie powiemy więcej.

0: Słuchajcie, Radio Opalan, powolutku zbliżamy się do wtorkowego południa, 22 września w kalendarzu. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
1: Duże remonty w rejonie 1 maja i Armii Krajowej w Opolu. Kierowcy skarżą się na korki. Tragedia w Nakle na Pomorzu. Zginął 13-latek jadący hulajnogą. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Beznadziejna sprawa. Tak kierowcy komentują sytuację na ulicach Opola. Przez remont w rejonie 1 maja i Armii Krajowej przejazd przez miasto momentami wydłuża się nawet o kilkadziesiąt minut.
4: No kiepsko się jeździ w tej chwili. To są takie korki, to niemożliwe jest. Tak jak Piastowska stoi, to trzeba na Dambonia prawie 50 minut. Autobusy też tak stoją. To jest masakra.
5: Problem jest taki, że w naszej Polsce nigdy nie robi się nic w nocy, nie robi się w wakacje, tylko robi się jak to po rozpoczęciu roku szkolnego. Za chwilę będą studenci, za chwilę będzie ruch.
1: Miejski Zarząd Dróg tłumaczy, że pierwotnie zależało mu na wykonaniu prac w czasie wakacji. Termin przesunął się jednak m.in. z powodu upadłości podwykonawcy. Było konieczne znalezienie nowej firmy i przygotowanie formalności, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Ale nie tylko o to chodzi.
6: Podstawową kwestią jest cisza nocna. Maszyny, które wykorzystywane są w tego typu pracach, generują bardzo duży hałas. Gdyby te naprawy były prowadzone więc w godzinach nocnych, no to oznaczałoby, że osoby mieszkające w samym pobliżu, ale nie tylko, no myślę, że na znacznym obszarze centrum, miałyby spory problem, aby przespać te noce.
1: Remont ma zakończyć się pod koniec września.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Mieszkańcy Nakła na Pomorzu wstrząśnięci wczorajszą tragedią. Na hulajnodze zginął 13-latek, który wjechał w autobus na przejściu dla pieszych. Reporterka Natasza Trzebuchowska. Rozmawiamy z mieszkańcami Nakła.
7: Tragedia to niebywała dla wszystkich i myślę, że takie, nie wiem, obwinianie tego, tamtego, to w tej chwili to w ogóle nie ma sensu.
8: Znaczy, no ogólnie jest niebezpiecznie tu w tym miejscu.
9: Tutaj powinno być to zmienione, te pasy. To już dawno było zgłaszane i było w szkole. Szkoła też nie mogła nic z tym zrobić, no bo to należy do PKS-u.
10: Sama jestem mamą trójki dzieci i po prostu, no, ja sobie nie wyobrażam, żeby moje dziecko jeździło na tej hulajnodze elektrycznej.
1: Sprawę wyjaśnia policja. I zmieniamy temat. Przy kolejnym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie będzie już obowiązujących e-skierowań. Bezpłatne szczepionki powinny być dostępne w aptekach pod koniec tego tygodnia, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
1: A dodajmy, szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy i liderów projektu w regionie. Historie związane z wolontariatem zapamiętuje się na długo. Ja szczególnie pamiętam pewnego 6-latka, mówi Anna Widera ze struktur Szlachetnej Paczki w województwie opolskim.
12: To dziecko utkwiło mi szczególnie w pamięci, bo ono w momencie, kiedy rodzina podaje potrzeby, które chciałaby, żeby gdzieś darczyńca pomógł jej zrealizować, to ten mały chłopczyk chciał buty dla mamy. On dla siebie w momencie wybierania upominków nie chciał nic, tylko chciał buty dla mamy właśnie. Także to jest taka historia, która wzbudza po prostu dreszcze i chyba już zostanie tak ze mną na zawsze.
1: Zapisy na stronie szlachetnapaczka.pl.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Skrajna lewica wygrała niedzielne wybory w Berlinie, ale jej rządzenie stolicą Niemiec nie jest przesądzone. Radykalne ugrupowanie mierzy się z poważnymi zarzutami i może mieć problem ze zbudowaniem większości w 4-milionowym mieście. Wciąż bez porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia sankcji nałożonych na Rosję. Poranne spotkanie unijnych ambasadorów zakończyło się bez rezultatu. Przedstawiciele 27 ponownie spotkają się o 14, a termin na podjęcie decyzji upływa o północy.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dalej jest tak szaro buro i spodziewamy się, że w najbliższych godzinach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Od 13 do 15 stopni dzisiaj maksymalnie w regionie. Mogą pojawić się też burze z takim porywistym wiatrem. Noc chłodna od 7 do 8 stopni. Trzeba już odpalić powolutku kaloryfery. Najpierw trzeba oczywiście odpowiednio odpowietrzyć. Jutro od 13 do 15 stopni i będzie tak kropka w kropkę identycznie.
3: No cóż, a w Opolu mamy w tej chwili 14 stopni, 14 jeszcze także na termometrach w Kluczborku i Brzegu, po 13 stopni w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu, a gdzie najcieplej? Proszę bardzo, w Namysłowie, tam 15 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jesień nadchodzi i
3: lecą
0: to tak...
3: Lecą liście z drzew, lecą
0: szalona jest
3: drzew.
0: W aptekach już kolejki. Jesień w pełni. 5 minut po godzinie 12.
3: Kościach łupie!
0: W gardle drapie. Iwona Takarska.
3: Krzysztof Rabi, Marcin Głowienkowski. Cześć!
0: Cześć!

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: 16 minut po 12. Słuchacie Radio Opole. Radio Opole kibicuje i patronuje kolejnej, trzeciej już charytatywnej pielgrzymce rowerowej dla malutkiej Agnes Łuki. Rowerem przemierza świat. Aktualnie to jest gdzieś za Zgorzelcem. No i nie jest to łatwa wyprawa. Cześć Łukasz, dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam państwa redaktorów.
0: Łukasz Mularz oczywiście przy telefonie Radio Opole. Łukasz, co to się dzieje w ogóle? Walczysz chyba bardzo mocno z pogodą.
2: Tak, cały czas. Jak nie z, no wczoraj akurat z awarią opony, która rozerwała się przed Kamienną Górą, musiałem się posiłkować pociągiem, żeby dojechać do Jeleniej Góry i załatać awarię, bo w Kamiennej Górze niestety nie było takiej opony. No dzisiaj walczę z wiatrem, już trzeci dzień, od momentu mojego wyjazdu jest non-stop wiatr, no wczorajszy dzień to już w ogóle był tragiczny, dzisiaj jest troszkę lepszy, bo przynajmniej nie pada. Ale jak to mówią, wiatr miał być w Niemczech troszkę lepszy, wiatr w Niemczech jest jeszcze gorszy niż w Polsce, także... Na razie idę pieszo, bo takie 50 km na godzinę i ciągnąć te tobołki moje wszystkie, które ważą około 20 kg plus ja, no to nie jest jakaś tam, można powiedzieć, na to chwilę przyjemność.
1: Czyli od samego początku to ty masz ciągle wiatr w oczy, do tego jeszcze deszcz, rozerwana opona. No wiesz co, no wygląda na to, że może być już tylko lepiej, generalnie, jeśli mógłbym, czy miałbym cię jakoś pocieszyć.
2: Ja cały czas liczę, że się karta odwróci. Ja się za każdym zakrętem, nie wiem, myślę, czy proszę już Pana Boga, za każdym zakrętem, żeby ten wiatr chociaż wiał z boku, a nie w twarz, żebym ja mógł te kilometry nadrabiać i w ogóle, bo mówię, nogi podają, głowa się jeszcze nie odcięła mimo tych przeciwności losu.
1: Jeszcze kataru nie ma? Anginy jakieś?
2: Coś tam z nosa delikatnie leci, mówię, no ale jestem już dzisiaj, już się naobierałem, bo niestety tutaj jest około 12 stopni teraz i tu mówię, ten taki wiatarek dość taki mocny w twarz i taki chłodny i no i zobaczymy. Podobno to, co wczoraj zlało mnie w Czechach, przyszło do was, także
1: piękny poranek mieliśmy tu w Opolu, rzeczywiście lało jak cedra. Tak jest.
0: Łukasz, natomiast ty wrzuciłeś na swoje media społecznościowe takie zdjęcie, jak suszyłeś chyba 3 komplety ubrań na 8 metrach kwadratowych.
2: Dokładnie, tam jeszcze był serwis roweru, bo akurat pani bała się, że mogą tam ukraść w ogóle. No nosek taki, można powiedzieć, był jaki był. Szczerze to wolałbym się przespać gdzieś, mówię, na dworze. No ale nie ma co wybrzydzać, mówię, musiałem się wysuszyć, bo tak jak mnie wczoraj zlało, to moje, że tak powiem. No ale przyświeca cel. Na razie zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo na razie jest wszystko pod wiatr, niestety.
1: Ile dzisiaj kilometrów zrobiłeś? 50 coś, tak?
2: 50, a czuję się, jakbym zrobił ze 150 przy tym wiecie.
1: A jaki jest plan? To ile jeszcze dzisiaj dasz radę, jak myślisz?
2: Był plan 90, ale coś czuję, że to trzeba będzie zweryfikować.
1: To ty jesteś w Görlitz, tak? I gdzieś tam pędzisz dalej na południe.
2: Ja w kierunku Drezna. Chciałem dzisiaj zameldować się w Dreznie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie jest źle, o. Tak mogę powiedzieć.
0: Ale Łukasz, napawa optymizmem fakt, że masz wielu fanów, którzy ci kibicują, którzy okazują ci słowa wsparcia. My też do nich się zaliczamy oczywiście z Krzychem i my bardzo mocno trzymamy za ciebie kciuki. Cel jest piękny, bo jedziesz dla malutkiej Agnes, która potrzebuje twojego wsparcia i ja widzę, że te wpłaty na szczęście cały czas wpływają do tej skarbonki,
1: która
0: jest
1: uruchomiona. Nawet Elvis się dorzucił.
0: Nawet Elvis się dorzucił przed momentem.
2: Elvis wiecznie żywy.
0: Tak, także Łukasz, głowa do góry, będzie dobrze. Może ten początek jest tylko taki dramatyczny, a potem pójdziesz z górki.
1: Później będziesz zahartowany, już nic cię nie ruszy. Będziesz
2: mam nadzieję, że to będzie tak jak w dwóch poprzednich pielgrzymkach, szczęśliwy dotrę do celu, także zobaczymy. Widocznie

0: Pastizalia Kyoto. Bardzo lubimy z Iwoną ten kawałek. Za dwie minuty będzie w pół do 13:00, a teraz uwaga, ważne informacje dla miłośników góry, nie tylko, bo my tu w Opolu to tak, martwimy się, że poranki chłodne, pochmurne, deszczowe, że lato się ewidentnie kończy, no a tymczasem w takich górach to już, słuchajcie, śnieg spadł. W internecie są już nawet takie filmiki, na których widać, jak obsługa górnej stacji tam na Kasprowym Wierchu odśnieża namiętnie ten taras przed restauracją.
1: Matko kochana, to znaczy, że już trzeba za kurtką zimową się rozglądać.
0: No.
1: I za jakimiś takimi kozakami grubymi.
0: Tak jest, z renifera.
1: I tego śniegu to już tam sporo napadało, dlatego tak zimno i wci, co najmniej kilkanaście centymetrów. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają turystów przed takimi zimowymi warunkami w wyższych partiach gór. Na dole, na Kropówkach może być od 10 do 15 stopni więcej i przebłyski słońca, a na górze silny wiatr i opady deszczu i śniegu. O szczegółach Filip Droszcz z Polskiego Radia Kraków.
2: Biało zrobiło się już powyżej górnej granicy lasu na wysokości około 1600 metrów. Do jutra rano miejscami może spaść jeszcze kilkanaście centymetrów śniegu. Wyżej szlaki są zasypane i bardzo śliskie.
3: Dodatkowym utrudnieniem jest dość silny wiatr i niski pułap chmur w tych partiach graniowych, który ogranicza widzialność, co może prowadzić do jakiejś utraty orientacji w terenie, pobłądzeń.
2: Mówiła przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz. W niższych partiach gór pada deszcz. Na Podhalu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.

0: Za 22 minuty wybije 13. Słuchacie Radio Apolea. My się szykujemy konkretnie w naszym studiu M imienia SBB na przyjazd z Krakowa grupy Omasta, która już jutro zainauguruje po wakacyjnej przerwie cykl koncertów właśnie w naszym studiu M. W ubiegłym roku
1: pojutrze, w czwartek.
0: A, w czwartek, dokładnie. Tak. W ubiegłym roku ta ekipa wydała swój debiutancki album Jazz Report From The Hood. Płyta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i jest między innymi nominowana do tegorocznych gwarancji kultury. No i będzie można niezwykłego tego koncertu wysłuchać o godzinie 20.
1: No tak, a jeśli chodzi o samą nazwę Omasta, dobrze kojarzycie, pochodzi z takiej regionalnej krakowskiej, gwara oznacza tłuszcz dodawany do potrawy dla smaku. No i stąd też łatwo zgadnąć, że ekipa pochodzi z Krakowa. Omasta to metafora oczywiście tego brzmienia gęstego, intensywnego, nasyconego. Jazz, funky, hip-hop, tam wszystko znajdziecie. No i rzeczywiście o godzinie 20 koncert startuje w czwartek na naszej antenie. Tę pierwszą godzinę wydarzenia będziemy transmitować w programie Więcej Kultury, streamować też na stronie internetowej Radio Opole. Przed występem tradycyjnie zespół Przepytaj to dogłębnie. Tomek Wojtyłko w audycji Audiokracja, tam start o 19:00. I to o tyle ważne, że niestety tu smutna wiadomość, wejściówek na ten koncert do naszego studia, żeby chłopaków zobaczyć na żywo, już nie uświadczycie, bo rozeszły się jak świeże bułeczki z Omastą albo i bez. Ale zawsze można posłuchać tego wszystkiego na naszej antenie, no i postreamować na naszych różnych kanałach.
0: Dodajmy, że wydarzenie będzie retransmitowane w ramach jazzowego klubu Polskiego Radia w programie drugim Polskiego Radia.

0: Samuel Jack. Nie Samuel Jackson, tylko Samuel Jack śpiewa Feels Like Summer. Przynajmniej taki wiosenny, a bardziej letni utwór w te jesienne dni wam serwujemy, a zaserwujemy wam za 11 minut punktualnie o 13 wiadomości w Radio Pola. W nich
1: powiemy, że Wody Polskie podpisały właśnie umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych w naszym regionie. O szczegółach opowiem wam już o 13:00 Agnieszka Bawer-Krajewska.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Po reklamie.
8: Za 10 sekund. Na zegarach punktualnie wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole. Mamy wtorek, to 22 dzień września. Światowy Dzień Bez Samochodu, przypominamy, i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. A co w wiadomościach?
9: Umowa na dokumentację projektową zbiorników retencyjnych na Ścinawie, Niemodlińskiej i rzece Mora podpisana. 23-latek sforsował ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wszedł do samolotu. Będzie też o warsztatach i konkursie organizowanym przez Prudnickie Muzeum.
10: Wiadomości Radia Opole.
11: Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Ale na początek mamy informacje dla kierowców. Uwaga, w Tarnowie Opolskim na ulicy Księdza Klimasa samochód osobowy zjechał z drogi i zahaczył o latarnię. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Można spodziewać się tutaj niewielkich utrudnień, bo z jezdni trzeba usunąć substancję ropopochodną. Na miejscu jeden zastęp Straży Pożarnej.
10: Wiadomości Radia Opole.
9: To kolejny krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Opolszczyźnie. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie, Niemodlińskiej i rzece Mora, mówi Monika Jurek, wojewoda opolski.
12: Podpisane dwie umowy z wykonawcą na fazę projektowania, uzgodnień, dokumentacji. Kilkanaście milionów wydanych na ten etap, a później ponad 300 milionów złotych na to, żeby te dwa obiekty powstały na terenie naszego województwa.
9: Za nami kilkadziesiąt lat starań o te inwestycje, dodaje Daniel Palimonka, starosta Nyski.
13: Przygotowanie dokumentacji to już jest znaczący krok. Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
14: Na Ścinawie Niemodlińskiej nie ma żadnego zbiornika retencyjnego i tak naprawdę w przypadku takich sytuacji powodziowych, jakie miały miejsce w przeszłości, tak jak dwa lata temu, to w zasadzie wszystkie gminy położone w dorzeczu Ścinawy były bezbronne.
9: Powiedział Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, a prace projektowe potrwają do 2029 roku.
10: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Niebezpieczne sytuacja na wrocławskim lotnisku. 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, kapitan Paweł Biskupik, mówi, że na pokład skierowano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych.
15: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
9: Samolot odleciał z Wrocławia z 2-godzinnym opóźnieniem.
10: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
9: Krudnickie Muzeum organizuje otwarte warsztaty rzeźbiarskie oraz konkursy prac z wykorzystaniem drewna. Inspiracją dla uczestników będzie twórczość Stanisława Pruchnickiego, miejscowego rękodzielnika ludowego, którego pracę można oglądać na wystawie, mówi Marcin Wiśniewski z Muzeum Ziemi Prudnickiej.
7: Pierwszą aktywnością będą bezpłatne warsztaty malowania drewnianych figurek. Wszyscy uczestnicy mają dotknąć polichromowania rzeźby. Drugą aktywnością jest konkurs plastyczny z wykorzystaniem drewna. Do 23 października można nadsyłać do nas prace wykonane przez dzieci plus członków rodziny. Inspiracja twórczością ludową. Do wygrania są bardzo fajne nagrody.
9: Warsztaty rzeźbiarskie w Prudnickim Muzeum już dzisiaj o 17, a kontynuowane będą 29 września i 6 października.
10: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: 16-latek otworzył ogień z broni palnej przed swoją szkołą w zachodniej Turcji. Ranił co najmniej 11 uczniów. Dwóch z nich jest w stanie krytycznym. Napastnik został zatrzymany. Około 200 światowych przywódców przyjechało do Nowego Jorku. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczyna się doroczna debata generalna sesji Zgromadzenia Ogólnego. Dzień rozpocznie ceremonia powitania głów państw i szefów rządów, w tym polskiego prezydenta.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Niewiele się zmieniło przez tę ostatnią godzinę. Zachmurzenie mamy duże, przejaśni niewiele widać. Za to chyba opady deszczu przynajmniej w samym Opolu ustały. Jeszcze niestety możliwe burze, słabe, bo słabe, ale jednak, tak mówią prognozy. Dziś maksymalnie w regionie do 15 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porwisty, północno-zachodni, a w nocy zachmurzenie też duże raczej może pokropić. No i chłodno, delikatnie mówiąc, od 7 do 8 stopni maksymalnie.
11: Za to poprawiły się prognozy na jutro. Jutro maksymalnie 16 stopni i będzie trochę słońca, w czwartek do 15 i spodziewamy się, że będzie jednak deszczowo. Piątek, sobota, niedziela. Całkiem przyjemnie i słonecznie.
8: Weekend się poprawił. Super.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Na zegarze już 5 minut po 13. Dzień dobry. Tu duet na fali w składzie Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rap i Marcin Głowienkowski, który program realizuje.
11: A zaśpiewa dla nas teraz Bruno Mars. Piosenka dla wszystkich, którzy wybierają się przed ślubny ołtarz.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
24: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza minister Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
25: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, Anas Przechlebia. Oktoberfest. Fest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
19: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Shakira i Maluma, ała, ała, tak to zabrzmiało przed momentem. Zawsze jak słyszę ten utwór, to się tak uśmiecham, bo Shakira śpiewa to, co czujemy co rano, jak wstajemy.
2: Bo ona tyle tymi biodrami, wiesz, też tam rusza, giba, że może już jest takie ała, ała.
1: Ała, ała, ała. W Radiopolu oczywiście. A my teraz przechodzimy do tytułów, na których widok też czasami robimy takie ała.
2: Takie oj.
1: Oj. I ja startuję, proszę bardzo. Stylówki kadrowiczów hitem. Lewy w babcinym sweterku, Kamiński jak gwiazda rocka.
2: O, proszę. Albo
1: czyli pokaz mody piłkarzy.
2: Czyli jeszcze samochodów im nie podliczyli, tak? Za ile, który tam czym podjechał, bo to też pewnie się zaraz zacznie.
1: Teraz z prywatnymi odrzutowcami przylecieli, co tam samochody będą prezentować.
2: Aha, no dobra. A propos kadry, no to ja mam tytuł, który trochę nawiązuje, bo uwaga, ten mój tytuł to leci tak. Lewa włóczy się ze śliczną gwiazdą TVN, razem wsiadły do fury.
1: Albo to są psiapsiółki, ja wiem, nie o kim mowa. O Paulinie Krupińskiej, tak?
2: No, ale jak tak można napisać? No jakoś tak nie.
1: Ale po ktoś zazdrości po prostu.
2: Tu się włóczą, tu się wsiadły.
1: A jak można tak napisać, Krzychu, posłuchaj tego. Pani Ela nie śpi, bo dziki rów podmywa jej dom. Urzędnicy rozkładają ręce. Jak dziki rów podmywa jej dom?
2: No ciekawe, ciekawe. Nie odpalajmy wyobraźni za nadto. Dobra, to uwaga, kulinaria wjeżdżają. Grzyby z jajkami, to niebo w gębie, od tego dania nikt się nie oderwie. Nawet przyrymowali trochę.
1: Tak, elegancko. A mama na obrotach zrzuciła 55 kilosów i ukazała prawdę o brzuchu. Nie wyparował.
2: Prawda, cała prawda o brzuchu, już teraz. Dobre, dobre. To uwaga, te rajstopy unoszą pośladki i wysmuklają talie. Ani za cienkie, ani za grube. Nawilżają z wykrzyknikiem.
1: O, cholewcie.
2: No nie wiem, może jeszcze gotują, sprzątają, okna myją.
1: Nawilżające rajstopy?
2: No, ale
1: dlatego to jeszcze nie grali. A
2: pośladki
1: może to...
2: unoszą, nie.
1: Dobra, nie brnę już w to. Nie brnę, bo moja wyobraźnia bardzo zaczęła mocno pracować.
2: Masz tam jeszcze coś?
1: Mam. Bardzo gruby tytuł.
2: Mam się
1: uwaga.
2: Trzymać stołu?
1: Trzymaj się.
2: Dobra.
1: Poseł PiS wściekły na netflixową lalkę wypalił do twórców. Kiedy chce zjeść kiełbasę, to oczekuje kiełbasy.
2: Ale poetycka przenośnia. Co to w ogóle? No dobra. Nie, to już chyba posła nic nie przebije. Zostawmy tą kiełbasę. Wyborcza chyba. O, wiem co miał poseł na myśli. To mogła być tylko jedna kiełbasa. Wszystko jasne.

0: Human League na antenie Radio Opole. Don't you want me, baby? Chociaż tego baby już nie ma w tytule tym oficjalnym. Za dwie minuty będzie w pół do 14, no to sobie teraz troszeczkę poszepczemy. Znaczy generalnie będziemy zapraszać do takiego wieczornego, nocnego słuchania radia. Dziś po 22 szepty natury redaktor Iwony Tokarskiej. O czym będziecie szeptać z gośćmi?
1: A ja spotkam się z paniami, które mają w sobie niesamowitą wrażliwość na otoczenie i dźwięki, dlatego zbadały dokładnie, czym szumi rzeka Jemielnica, ale nie tylko, bo sprawdziły też, czym szumi rzeka Odra. O szczegółach opowie m.in. Agnieszka Konowaluk-Wrotniek, edukatorka rzeczna ze Stowarzyszenia Pod Prąd.
2: Ja taką wspaniałą rzeką dźwiękową i bardzo różnorodną i zapraszam wszystkich, żeby całkiem inaczej popatrzyli na nią, jest nasza Odra. Jak się wędruje od źródła po ujście, to ona w każdym odcinku ma swój inny dźwięk, inny szept, inne odgłosy. W niektórych miejscach jest bardzo spokojna i takim miejscem jest okolica Kędzierzyna-Koźla, gdzie jest bardzo dużo jej takich starorzeczy i te starorzecze są bardzo bogate w życie i tam jak się siedzi, zamknie oczy, to cały czas słychać, że ta woda pracuje, że ona żyje. Słychać podskakiwanie ryb, słychać takie klaskania, słychać dźwięki właśnie żab i to praktycznie o każdej porze roku, nawet w takich porach, gdzie powinny zamilknąć, to one się tam odzywają. Kawałek dalej za Opolem ona już troszeczkę przyspiesza i to są też inne dźwięki. Gdzieś na wysokości Krosnoczeńskiego ona po prostu szumi, jakby była taką zbuntowaną rzeką, słychać wiry i czasami słychać takie klapsy dziwaczne i to się całkiem duże ryby tam rzucają wtedy i uderzają ogonami o wodę. Więc tych wędrówek pewnie będziemy robili bardzo dużo, bo jest co odkrywać i jest co słuchać.
1: A więcej już dzisiaj o 22.10 na antenie Radio Opole. Zapraszam gorąco. Będzie czego posłuchać i będzie można otworzyć oczy na otaczającą nas rzeczywistość.

0: za 20 minut będzie 14. Miles Smith pośpiewał nam elegancko w Radio Opole, a trzej bracia pobili rekord poszukiwań partnerek. Przeszli za nimi 4000 kilometrów. To się nazywa determinacja.
1: No inaczej bym to nazwał, też na D. D jak depresja, spokojnie.
0: A chodzi dokładnie o trzech spokrewnionych samców likaonów pstrych. Zwierzęta przemierzały obszar Zambii zygzakowatym szlakiem, a do ciał miały przytwierdzone nadajniki GPS.
1: No, a według badaczy ta gigantyczna, no bo jednak licząca 4000 kilometrów wędrówka jest najdłuższą, jaką kiedykolwiek pokonał afrykański ssak lądowy w poszukiwaniu partnera. Naukowcy twierdzą, że daje to nadzieję na to, że dzikie zwierzęta mogą pokonywać takie ogromne odległości mimo rosnącej presji ze strony człowieka.
0: Samce z samicami odnalazły się po zapachu, czyli miały dobrego nosa, że ta podróż jest warta świeczki, że będzie można do jakiejś samiczki na mecie się przytulić.
1: Co ciekawe, tego typu daleka podróż za partnerem wśród zwierząt nazywa się dyspersja. No cóż, tych, co to już myślą, że znaleźli taką miłość na przykład u ludzi, ale po latach okazuje się, że może nie do końca, to jakoś tak podobnie się chyba też nazywa, nie? Depresja? Radio Opole. Jedzie

0: Tatiana Okupnik i Blue Cafe. Kochamy siebie w Sunday, a rozstajemy w Monday, a my dzisiaj to w ogóle mamy wtorek. Za 10 minut będzie godzina 14. Pięknie wam dziękujemy za ostatnie 4 godziny naszego programu. Mam nadzieję, że wam nieco uprzyjemniliśmy ten bardzo kapryśny wtorek. No ale jak słyszeliście, w górach spadł śnieg, więc nie poćwiczyliśmy, zimno jest.
1: Nie poćwiczyliśmy przed lustrem prośby o podwyżkę płacy, więc zostawiamy was tym zadaniem domowym na przykład na jutro i jak przepracujecie
0: afirmujcie,
1: temat,
0: afirmujcie, bo to takie modne teraz.
1: I dajcie znać, co wymyśliliście. To się przyda, bo jutro jest pierwszy dzień jesieni i trzeba będzie się wspierać, jakoś przeżyć to wszystko razem. Tak.
0: Ja sobie, Krzysiu, afirmuję każdego dnia, że ja będę już jutro zarabiać 50 tysięcy miesięcznie. Jakoś nigdy mi się to nie sprawdza, wiesz?
1: Coś musisz do jakiegoś coacha od afirmacji się zgłosić lepszego. Dobra, słuchajcie, dzięki piękne za dziś. Było oczywiście miło te ostatnie 4 godzinki z wami spędzić. Jutro też wrócimy, a za dziś już mówię,
0: pięknie dziękujemy. Tak jest, Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Marcin Głowienkowski braworowo program realizował.
0: Czekaj.
1: Wiem co. Zawsze,
0: kibicujcie. Dzisiaj Polska gra z Niemcami o 18:00.
1: Kibicujcie też Cezaremu
0: Pazurze.
1: Nie, właśnie nie myl mnie, bo ty specjalnie mnie mylisz. Dobra, Cezary Puzyna przyjdzie tu za chwilę i przedstawi reporterski obraz dnia, tak z tego wybrnę. Też mu kibicujcie, bo na pewno ciekawe wiadomości was czekają.
0: Dzięki, pa. Do jutra.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Reklamy. Wtorkowe popołudnie w Radiu Opole. Za kilka minut otwieramy nasz codzienny magazyn reporterów, ale wcześniej już teraz wiadomości. Godzina 14.
6: Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo żony trafi do aresztu. Do tragicznego zdarzenia doszło w Skorogoszczy. W wiadomościach także do Opola wracają rowery miejskie.
7: 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych.
6: W regionie pada deszcz, a w Tatrach śnieg.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Prosimy w takim razie o szczegóły. Agnieszka Baber-Krajewska.
6: Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie 47-letniego mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo żony w jednym z domów w Skorogoszczy. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zapadła decyzja o postawieniu zarzutów, ale zatrzymany jeszcze ich nie usłyszał. Mężczyzna jest pod obserwacją medyków, informuje Agnieszka Buchelt-Brzeski, prokurator rejonowy.
8: Nie nastąpiło przesłuchanie podejrzanego z uwagi na jego stan zdrowia. Korzystano z przepisu artykułu 313 paragraf 1a KPK, który pozwala na skierowanie takiego wniosku o tymczasowe aresztowanie bez przesłuchania podejrzanego.
6: Śmierć 41-letniej kobiety i zatrzymanie w tej sprawie jej 47-letniego męża wstrząsnęły społecznością Skorogoszczy.
9: Pani uśmiechnięta, bardzo przyjemna kobieta.
10: Była jakaś tam awantura, parę dni wstecz chyba zrobił jej mąż pod wpływem alkoholu gdzieś na podwórku.
11: Oni ślub wzięli, prawda? Dzień wcześniej?
10: Wzięli dzień wcześniej ślub, a w nocy nad ranem się stała tragedia. Szkoda tych dzieci najbardziej, bo to dziecko z tego co wiem to jest 10-letnie chyba czy 11-letnie. No a tam już dziewczynka to wiadomo, trochę starsza. No bardzo przykre to jest. Człowiek praktycznie od soboty żyje tym zdarzeniem. Do głowy nie dochodzi, że po prostu, że ta kobieta już nie żyje, nie?
12: I stał wóz policyjny pod tym budynkiem, więc wiem w którym, gdzie to się stało, ale tak, tragedia.
6: A więcej o tym w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole już za kilka minut.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Po kilku latach przerwy na ulicy Opola wracają rowery miejskie. Od jutra mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 200 jednośladów, mówi Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
13: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące. Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie.
6: Do dyspozycji urzędników będzie 12 stacji rowerowych, dodaje Dariusz Korczyński, twórca aplikacji Ruwi.
14: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto. Mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika.
6: A o tym także więcej jeszcze w tej godzinie w Radiu Opole.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: W Tatrach nadal przybywa śniegu. Od wczoraj powyżej górnej granicy lasu deszcz przechodzi właśnie w śnieg. Nad ranem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa miała kilkanaście centymetrów, mówi kierownik zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.
15: Wiadomo, że miejscami tam, gdzie wiatrem nawiał zaspy, no to tego śniegu skumulowało się więcej, być może nawet kilkadziesiąt centymetrów, 30-40. W Tatrach może pokrywa przyrosnąć dwukrotnie, czyli o kolejne 10-15 centymetrów. Także opady, które występują, są na wagę złota. Mamy ogromny niedobór wody opadowej. Ten deszcz i śnieg, który występuje, chociażby w niewielkim stopniu tą sytuację poprawi.
6: Zmieniamy temat. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Według nieoficjalnych informacji medialnych chodzi o byłego naczelnika zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Światowe agencje informują.
6: Kolejna grupa amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę. Prezydent prezydent Gitanas Nauseda napisał w mediach społecznościowych, że na razie nie jest znana liczba wojskowych, którzy przyjadą w ramach rotacji ze Stanów Zjednoczonych. W Bolonii odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych tenisowego Pucharu Davisa. Gospodarze Włosi trafili na Koreę Południową, Czesi zagrają z Kanadyjczykami, Brytyjczycy z Niemcami, a Austriacy z Hiszpanami.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Opolu w tej chwili prawie 15 stopni, ale ta odczuwalna temperatura jest nieco niższa. W regionie zróżnicowane zachmurzenie, są chmury, ale są też przejaśnienia. No i do końca dnia trzeba liczyć się z opadami deszczu. Te opady w nocy powinny stopniowo zanikać, ale uwaga kierowcy, nad ranem w regionie na Opolszczyźnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura nocna od 7 do 8 stopni. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane i duże, na termometrach maksymalnie 17.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: co dzień Radio Opole. Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ ZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
7: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To już czas najwyższy, żeby rozpocząć ten program, bowiem jest 15 minut po godzinie 14. A co dzisiaj do 15? Między innymi już za chwilę wracamy do tragicznych wydarzeń w Skorogoszczy. Wiemy coraz więcej o tym, co działo się w niedzielny poranek w jednym z domów. Nasz reporter był w tej miejscowości.
2: Zawsze pani uśmiechnięta, bardzo przyjemna kobieta.
3: Była jakaś tam awantura parę dni wstecz, chyba zrobił jej mąż po twoim alkoholu gdzieś na podwórku.
4: Nie odnotowaliśmy żadnych interwencji pod wskazanym adresem.
1: Sprawdzimy też, kiedy w regionie mogą powstać dwa ważne dla ochrony przeciwpowodziowej zbiorniki na Ścinawie Niemodlińskiej oraz na rzece Mora.
5: Kilkanaście milionów wydanych na ten etap, a później ponad 300 milionów złotych na to, żeby te dwa obiekty powstały na terenie naszego województwa.
6: Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
1: Powiemy też, jak Opole zdało egzamin z dostępności miejskich instytucji, bo taki test właśnie został przeprowadzony.

0: strony.
1: Myślę, że jeszcze dużo mamy do naprawienia, do poprawienia.
2: Nie jest to łatwa materia i wszystkie miasta się z tym mierzą.
3: W zamku na przykład, no trudno zbudować to dostosowanie ze względu na historyczny charakter budynku.
0: Marcin Głowienkowski program realizuje, Cezary Puzyna. Dzień dobry, mówię przed mikrofonem. Zaczynamy realizację naszego ambitnego planu.
4: Reporterski obraz dnia.

0: Radiopole, reporterski obraz dnia, teraz o sprawie, w której jeszcze wiele jest znaków zapytania, ale jednocześnie pojawiają się nowe informacje. Coraz więcej wskazuje na to, że to mąż może być sprawcą zabójstwa 41-letniej kobiety w Skorogoszczy. To jest wynik działań śledczych. Przypomnijmy, do tych tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę w godzinach porannych, a stało się to prawdopodobnie w trakcie lub bezpośrednio po przyjęciu weselnym. To, co było pewne, to informacja o tym, że w związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża kobiety. Adam Wołek, nasz reporter, dotarł do nowych ustaleń, do nowych informacji i był też dzisiaj w Skorogoszczy.
1: Śmierć 41-letniej kobiety i zatrzymanie w tej sprawie jej 47-letniego męża wstrząsnęły społecznością Skorogoszczy. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Okazało się, że para dzień wcześniej wzięła ślub, co potwierdza prokurator rejonowa Agnieszka Buchelt. Jest wniosek o areszt dla 47-latka, mimo że ten nie usłyszał jeszcze zarzutów.
2: Korzystano z przepisu artykułu 313 paragraf 1a KPK, który pozwala na skierowanie takiego wniosku o tymczasowe aresztowanie bez przesłuchania podejrzanego.
1: Kiedy temu mężczyźnie mogą być postawione zarzuty?
2: Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie 7 dni od ustania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. No, z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy 7 dni na wykonanie czynności z podejrzanym.
1: Dla mieszkańców zdarzenie jest szokiem.
3: Tą panią tak z widzenia tylko, na dzień dobry.

0: Potem też znajoma dzwoniła do mnie w związku z dzieckiem, bo tam jest jakieś dziecko chore, to młodsze. O los tego dziecka ktoś tam się po prostu niepokoił.
1: Jak zaznacza aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej policji, nazwiska pary ani adres nie widnieją w statystykach policyjnych interwencji.
2: We wcześniejszych latach nie odnotowaliśmy żadnych interwencji pod wskazanym adresem, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Posesja, na której doszło do zdarzenia, została zabezpieczona. Pracowali tam śledczy.
2: Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni zabójstwa. Zgromadzone przez funkcjonariuszy materiały i zeznania świadków zdecydują o dalszych czynnościach zatrzymanym mężczyzną.
1: O ewentualnym areszcie tymczasowym dla 47-letniego męża ofiary poinformujemy w wiadomościach i na naszej stronie internetowej. Adam Wołek, Radio Opole.

0: bardzo ważny temat. Teraz w reporterskim obrazie dnia w Radiopole, bo dotyczący bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest kolejny krok w stronę zwiększenia tego bezpieczeństwa właśnie. Wody Polskie dzisiaj podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. No oczywiście to jest na razie bardzo wstępny etap, dokumentacja, papiery, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Starania o te inwestycje mają wieloletnią historię, bo na przykład o konieczności budowy zbiornika Ścinawa mówi się od 5 dekad.
1: To są dwie inwestycje, które są tym trzecim krokiem, o którym za każdym razem mówię, związanym z budowaniem odporności przeciwpowodziowej. Pierwszy to jest zbiornik Mora na rzece Mora, a drugi to jest zbiornik Ścinawa na rzece Ścinawa Niemodlińska. Pierwszy to jest zbiornik niewielki, o pojemności szacujemy 300 tysięcy metrów sześciennych, a drugi już nieco większy, o pojemności ponad 4 miliony metrów sześciennych. One będą

0: miały kluczowe znaczenie, ponieważ będą wyłapywały, redukowały falę przeciwpowodziową na tych dopływach, które wiemy w wrześniu 2024 roku zrobiły tyle szkód. Marcin Jarzyński, zastępca prezesa do spraw ochrony przed powodzią i suszą Wody Polskiej. 36 miesięcy jest czas projektowania, bo to jest pełna dokumentacja, czyli z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Mam tutaj na myśli raport środowiskowy, decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, gotowy projekt. Będzie pełna koncepcja, wszystkie analizy, czyli analiza geologiczna, hydrotechniczna i modelowanie. Bo dzisiaj nie mówimy stricte, że to jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Zakładamy, że może być też wielofunkcyjny albo mokry. To wyjdzie w konkretnej analizie, w konkretnym modelowaniu hydrodynamicznym.
1: Kilkadziesiąt lat starań tak naprawdę o te dwie inwestycje. Daniel Palimonka, starosta Nyski. Wody Polskie bardzo mocno przyspieszyły w ostatnich latach i to widać w tym działaniu. Cieszymy się przeogromnie, że oba po kilkudziesięciu latach starań właśnie teraz wchodzą w fazę realizacji, bo przygotowanie dokumentacji to już jest znaczący krok. Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 2024 rok był rokiem wyjątkowym. Wygląda na to, że nawet gdyby one były, to pewnie szkody też by powstały. Natomiast na pewno ochroniłoby to mocniej Korfantów, te miejscowości w gminie Korfantów i sam Morów.
2: Tak jak powiedział Pawlak, nadeszła wielko pomna chwila. Oczekiwano praktycznie od blisko 100 lat, to jeszcze czasów przedwojennych, a od 80 roku to w zasadzie bardzo mocno. Inwestycja, która naprawdę jest bardzo ekonomicznie uzasadniona, bo ostatnia powódź to blisko 150 milionów strat. No, jeżeli zbiorimy kosztować około 200, to rachunek jest naprawdę prosty. Janusz Wójcik, burmistrz Korfantowa. Jest to takie podtopienia, które są bardzo dla nas męczące, bo one są nawet kilku razy w roku występują na naszym odcinku, szczególnie tych pięciu gmin, czterech najbardziej. Myślę, że inwestycja bardzo konieczna, tym bardziej też mówimy o kwestii retencji, jeżeli chodzi o suszę, bo nasza ścinawa niemodlińska, pojawiły się raki, pojawiły się pstrągi, nawet pojawiły się węgorze ostatnio, czyli woda jest coraz czystsza.
3: Na ścinawie niemodlińskiej nie ma żadnego zbiornika retencyjnego i tak naprawdę w przypadku takich sytuacji powodziowych, jakie miały miejsce w przeszłości i tak jak dwa lata temu, to w zasadzie wszystkie gminy położone w dorzeczu Cinawy były bezbronne. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Dlatego to jest tak istotne, żeby ten zbiornik retencyjny jednak się pojawił. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest podpisanie umowy na dokumentację, bo bez dokumentacji wiadomo, że nie można rozpocząć procesu inwestycyjnego i mamy nadzieję, że pójdzie za tym ciąg dalszy, czyli już realna realizacja tego przedsięwzięcia, ale od czegoś trzeba zacząć i cieszymy się, bo to jest naprawdę milowy krok, aby ta inwestycja powstała.
4: Kolejne zbiorniki, tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Zresztą to jest temat, który towarzyszył mi od początku tutaj mojej kadencji. Zabezpieczenie mieszkańców województwa polskiego, budowa zbiorników, budowa polderów, a dzisiaj mówimy o zbiorniku Ścinawa, na Ścinawie Niemodlińskiej, zbiorniku Mora na rzece Morze. Monika Jurek, wojewoda opolska. Bardzo się cieszę, że nie rozmawiamy już o planach, tylko o konkretach. Dzisiaj podpisane dwie umowy z wykonawcą na fazę projektowania, uzgodnień, dokumentacji. Kilkanaście milionów wydanych na ten etap, a później ponad 300 milionów złotych na to, żeby te dwa obiekty powstały na terenie naszego województwa.
5: Tę relację przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. Dziękujemy bardzo. To teraz harmonogram pracy w skrócie. Prace projektowe to 2029 rok, no a sama budowa to później kolejne 3-4 lata.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami to bardzo szerokie pojęcie, ale tak najkrócej chodzi o likwidowanie barier, głównie architektonicznych, chociaż nie tylko. I właśnie o tym teraz w naszym programie, w reporterskim obrazie dnia, bowiem Opole zostało właśnie prześwietlone przez ekspertów pod tym kątem. Uczestnicy międzynarodowego seminarium zorganizowanego wspólnie przez miasto i Politechnikę Opolską sprawdzili 10 wybranych obiektów w stolicy regionu.
2: Chcemy połączyć jakby teorię z praktyką. Mateusz Pręgiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności. Czyli te osoby zwiedzają m.in. Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, z Opolu i zaglądają, jak wygląda wdrażana dostępność w mieście Opolu. Chcemy rozmawiać o kursie polskiego języka migowego, ale także chcemy pokazać, jak przez ostatnie 2 lata wdrażaliśmy dostępność. Zakupiliśmy sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Do wszystkich budynków zakupiliśmy pętle indukcyjne.
3: A jak z obiektami zabytkowymi? Jak tutaj ta dostępność?
2: To jest najtrudniejszy temat, bo wiadomo, obiekty zabytkowe to konserwatorzy zabytków, ale staramy się też w miarę możliwości i obowiązujących regulacji prawnych to robić. Wiemy, że nie jest to łatwa materia i wszystkie miasta się z tym mierzą, ale właśnie od tego są koordynatorzy dostępności, żeby sukcesywnie to wdrożyć.
3: Jeśli chodzi o osoby głuche, osoby niedosłyszące. Jak z tą dostępnością jest?
4: Braki są też napisy.
3: Ewa Gierszewska, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.
4: Grupowałam właśnie temu polskiej piosenki tam i tam właśnie rozmawiałyśmy, ja jako osoba słabotrzymała, tam mam aparaty słuchowe i tam próbowałam dosłuchać, ale nie zawsze słychać w ogóle. I to tylko mówią, że teraz osób słyszących tej stypeli nie może być większe niż powinno. No.
3: Co wyszło po waszych obserwacjach? Jak z tą dostępnością, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami w Opolu jest?
5: Myślę, że jeszcze dużo mamy do naprawienia, do poprawienia. Barbara Woś, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Turystyki i Rekreacji. Aczkolwiek widzimy, że z perspektywy ostatnich kilku lat sporo rzeczy zmieniliśmy. Część obiektów i część przestrzeni jest bardziej dostępna. Natomiast współpracujemy właśnie z ekspertami, którzy nam wskazują i zwracają uwagę na to, co jeszcze wymaga poprawy, co jeszcze wymaga udostępnienia.
3: To co jest takie kluczowe do poprawy?
5: Myślę, że dostępność przestrzeni miejskich, jeżeli chodzi o dostępność dla osób poruszających się na wózkach i osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeżeli chodzi o obiekty turystyczne, to tutaj dostępność treści, która pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Wiemy, że to nie jest proste, ale na szczęście wchodzą nowe technologie, takie jak drukarki 3D, które pozwalają nam tworzyć nowe modele, które z kolei mogą służyć osobom z niepełnosprawnością do tego, aby ta przestrzeń była bardziej dostępna i też bardziej ciekawa do zwiedzania również dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
3: A na co uwagę zwrócili zagraniczni goście? O tym powie Peter Horsten, wykładowca z Uniwersytetu w Bredzie.
6: Trudno powiedzieć, które było najbardziej dostępne, bo były tak naprawdę problemy w każdym z nich różnego typu. Na przykład w muzeum w Bierkowicach, w tym otwartym muzeum, były takie fizyczne barierki, przez które trudno byłoby się przedostać właśnie osobom z tą fizyczną pełnosprawnością. W zamku na przykład, no trudno zbudować to dostosowanie ze względu na historyczny charakter budynku, tak? Natomiast w muzeum już łatwiej było dojść, natomiast były te problemy z doświadczaniem właśnie, bo tutaj była mowa o tym, co się dzieje w Bredzie, w Holandii, że często w muzeach pilnują tego, żeby ludzie mogli doświadczyć wszystkimi zmysłami rzeczywiście tego, co osoby bez niepełnosprawności, tak? Czy żeby mogły poczuć, żeby mogły dotknąć. Także w każdym miejscu był jakiś inny problem. The big challenge, how can we make it equally
1: valued experience for everybody? Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. Wnioski z tak zwanego Walking Seminar trafią teraz do Miejskiego Biura Dostępności, no i tam z pewnością będą drobiazgowo analizowane. A za chwilę u nas rower miejski reaktywacja. Jutro wracają wypożyczalnie jednośladów w Opolu.
7: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon.
8: Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie.
9: To jest 12 stacji rowerowych.

0: którzy, podejrzewam, na to czekali. To kilka lat. I doczekali się. Jutro wracają rowery miejskie w Opolu w liczbie 200 maszyn. Będą parkować w 12 stacjach, przynajmniej na razie. Wypożyczalnia jednośladów wraca do stolicy regionu po kilkuletniej nieobecności. Część rowerów będzie wymagała pełnej siły ludzkich mięśni, ale będą też te wspomagane elektrycznie. Tak jak powiedziałem, 12 stacji to wstępna liczba. System będzie docelowo rozbudowany. No a w tym roku będzie można z niego korzystać do końca listopada.
1: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012 byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwsze wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Prezydent Opola Arkadiusz Jasiński. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Jeszcze raz myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola.
2: Chciałabym tylko powiedzieć, że okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące. Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszam wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
3: Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska.
4: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Dzisiaj nowe otwarcie, no oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą.
5: Przewodniczący Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
6: Dariusz Kopczyński, Luwi. Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rowery.
7: Ile za jaki rower będą użytkownicy płacić?
6: Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów. Rower będzie można teoretycznie zostawić poza stacją, ale będą za to dodatkowe opłaty. Także wszystko jest przewidziane w regulaminie. Maksymalny czas wypożyczenia z kolei będzie musiał się zamknąć w ciągu 24 godzin. Rower elektryczny zgodnie z przepisami ma odcinane wspomaganie po przekroczeniu 25 km na godzinę. Także wyższe prędkości można osiągnąć jedynie za pomocą własnych mięśni.
8: Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Samochody, 22 września. I to jest ta inauguracja w tym momencie też trochę jest symboliczna. To znaczy my chcielibyśmy, żeby ten rower też służył transportowi po mieście i faktycznie w wielu miastach, w których wypożyczalnie funkcjonują, taki rower miejski służy do tego transportu, do realizacji tak zwanej ostatniej mili. Są to rowery czwartej generacji. Co to znaczy? To znaczy, że to jest rower, który można zostawić wszędzie. Można zostawić pod domem, można zostawić na ulicy, zrobić sobie pauzę, zrobić zakupy i wrócić tym rowerem na przykład do swojego miejsca podróży, czy tam do stacji postojowej, czy do miejsca postoju.
9: Czy mógłby pan wymienić te miejsca, w których te stacje będą?
8: Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska,
10: Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, a Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
0: Jakub Biel przygotował tę relację, dziękujemy bardzo, no ale muszę dodać jedną ważną informację. Jeśli ktoś nie zapamiętał lokalizacji tych stacji, 12 w sumie na razie, to odsyłam oczywiście na naszą stronę internetową radioopole.pl. Tam już pełna informacja na ten temat jest dostępna. I tym sposobem w dniu bez samochodu dojechaliśmy do końca naszego programu. Marcin Głowienkowski i Cezary Puzyna, dziękujemy za udział. Za chwilę u nas wiadomości, a po 15 na Twoje Radiopole zaprasza Dawid Rajwa.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Jak się bawić? To tylko w białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Dzień dobry, rozpoczynamy popołudniowe podróżowanie po polskich drogach i widzę sporo problemów, jeżeli chodzi o samo miasto wojewódzkie Opole, Korfantego 1 maja. No tutaj ten remont nam nieco uprzykrza życie. Ścisłe centrum również mocno zatłoczone, ale poza tym w miarę okej. Widzę, że na Wylotówkach, a w szczególności na ulicy Armii Krajowej do Mieszka I pewne problemy i w drugą stronę na Braci Kowalczyków do centrum też chwilę postoimy. Jeżeli chodzi o drogi wylotowe, to jeszcze jest okej. Obwodnica również, natomiast uwagę, zwraca autostrada A4, bo tam dwa punkty. 213 km między węzłami Brzeg Opole Zachód, tam remont elementów obiektu mostowego. Drogowcy zajęli lewy pas, obowiązuje ograniczenie do 80, prace do 17. No i 235 km między węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Remont nabierzchni, zajęty prawy pas, obowiązuje ograniczenie również do 80 i prace do 18.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: A propos wylotówek, to wyleciała nam właśnie kolejna godzina z zegara. Na zegarach już 15 i czas na kolejne dziś wiadomości.
6: 47-latek trafi na 3 miesiące do aresztu. Podejrzewany jest o zabójstwo żony w jednym z domów w Skorogoszczy. W wiadomościach także lekarze o projektach zmian w służbie zdrowia. Z okazji dnia bez samochodu autobusami w Opolu można jeździć za darmo.
7: Fantastyczna sprawa.
8: Parkingi są praktycznie zajęte, no to mnie wygodnie autobusem.
6: Minęła godzina 15.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 47-letniego mężczyzny, którego prokurator łączy ze śmiercią jego o 6 lat młodszej żony. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło po ślubie pary w nocy z soboty na niedzielę. Funkcjonariusze zgłoszenie otrzymali około 4:00. Na razie nie przesłuchano mężczyzny, bo nie pozwala na to jego stan zdrowia, ale jest decyzja o postawieniu mu zarzutu. Informuje Agnieszka Buchelt, prokurator rejonowy z Brzegu.
9: Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie 7 dni od ustania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. No, z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy 7 dni na wykonanie czynności z podejrzanym.
6: Mężczyzna usłyszy zarzut zabójstwa, to czyn zagrożony karą nawet dożywotniego więzienia.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Część lekarzy krytykuje niektóre zmiany w służbie zdrowia proponowane przez rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 240 zł za godzinę brutto i dopuszczenie pracy na najwyżej 2 etatach. Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że niektóre zmiany mogą stanowić problem nie tylko dla lekarzy, ale i dla pacjentów.
10: Kontrola tych zarobków i wyszukiwanie nieprawidłowości uważamy, że powinny być zrobione w inny sposób niż limit wynagrodzeń godzinowy oraz ten wymóg minimum 80 godzin w jednym miejscu pracy. Ten limit tak naprawdę może spowodować, że w wielu miejscach, w których dzisiaj lekarze na przykład przyjeżdżają raz w tygodniu na 8 godzin do poradni, do małego miasta, po prostu nie będą mogli pracować, bo nie wyrobią 80 godzin w miesiącu.
6: Do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag dotyczących propozycji zmian.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Jego cel to przekonanie kierowców, że warto przesiąść się na rower, hulajnogę, wybrać spacer lub pojechać komunikacją publiczną. A każdy pasażer MZK w Opolu nie musi dzisiaj kupować biletu, mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
11: Kasowniki w naszych autobusach są
0: wyłączone. To taka promocja korzystania z komunikacji miejskiej.
7: Fantastyczna sprawa.
8: Parkingi są praktycznie zajęte, no to mnie wygodnie autobusa.
11: Są nowoczesne, myślę, że to jest naprawdę okej.
6: Okay. Dodają pasażerowie, a przypomnijmy, że MZK w Opolu w każdy piątek oferuje bezpłatne przejazdy dla właścicieli samochodów. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny. Dodajmy też, że dzisiaj właściciele pojazdów mogą korzystać z połączeń po regionie pociągami Regio za symboliczną złotówkę.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Prawie 30 lat po śmierci księżnej Diany jej brat opowiada własną wersję rodzinnej historii. Książka Charlesa Spencera trafiła do sprzedaży. Opisane w niej wydarzenia od kilku dni budzą w Wielkiej Brytanii ogromne emocje.
12: W książce Swan Song Diana My Sister, czyli Łabędzi śpiew Diana moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III, wówczas książę Walii, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii. Podczas późniejszej kłótni o pogrzeb miał też powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza.
6: A relację przygotowała Anna Rączkowska.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
6: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Bogusław Kalisz, dzień dobry. 300 milionów złotych ma kosztować budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Opolszczyźnie. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiorników na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. Pierwszy ma mieć pojemność 300 tysięcy metrów sześciennych. Z kolei zbiornik na Ścinawie Niemodlińskiej to obiekt dużo większy, który pomieści 4 miliony metrów sześciennych wody. Polska chce, aby w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34 zostało utrzymane wsparcie na rozwój regionów i rolnictwo. Polska w tej dyskusji jest w grupie, która sprzeciwia się ograniczeniom wydatków. Po drugiej stronie są płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do wspólnej kasy niż z niej otrzymują. Na czele z Niemcami domagają się one znacznych cięć. Rosnące ceny paliwa windują koszty autobusowej komunikacji publicznej. Powiatowo-gminny Związek Transportu Pogranicze, który jest odpowiedzialny za przewozy pasażerskie na południu regionu, nie planuje na razie podwyżek cen biletów. Może jednak zawnioskować do 9 samorządów, członków związku, o większe dopłaty do działalności organizacji. Wysokie ceny paliw odczuwają nie tylko Polacy. Bułgarska Komisja Ochrony Konsumentów rozpoczęła kontrolę stacji paliw. Inspektorzy sprawdzają, czy wzrost cen benzyny i oleju napędowego jest uzasadniony, czy też niektórzy sprzedawcy wykorzystują sytuację na rynku do nadmiernego podnoszenia cen. 648 ton złota miał na koniec sierpnia Narodowy Bank Polski. To o prawie 8 ton więcej niż miesiąc wcześniej. Wartość zgromadzonego kruszcu wyniosła na koniec sierpnia prawie 345 miliardów złotych.
5: Pogoda. Opadało dziś miejscami, no ale to z racji tego, że zachmurzenie w naszym regionie od rana było duże, no i to też wśród nich takie chmury, które opady deszczu ze sobą przynosiły. Ja tak mówię było, bo powoli chyba ma się to zmieniać w tych godzinach popołudniowo-wieczornych, ale na razie jeszcze z opadami miejscami musimy się liczyć. Temperatury. Tutaj policzmy. Ile jest takich miejscowości, gdzie 16 stopni? 3. W Namysłowie, w Brzegu i w Opolu mamy takie temperatury, a 15 w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Nysie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I Dawid Podsiadło na dobry muzyczny początek tej godziny i naszego wtorkowego spotkania. Marcin Głowienkowski za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
21: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
22: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kalendarz. A co w kalendarzu? Dziś ostatnia letnia kartka w tym roku. Od jutra karty będą już jesienne. Nie chcę być inaczej. Kalendarzowa jesień zawsze przychodzi do nas 23 września, ale dziś jeszcze lato. Mamy 22 września i teraz chciałbym powiedzieć o czymś innym, co z tym właśnie dniem już jest związane, o czym też już wspominaliśmy. 22 września to Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Jeśli chodzi o tych, którzy kierowcami nie są, no to dla nich właściwie nic wyjątkowego w tym dniu nie ma. Natomiast kierowcy, no właśnie, ciekaw jestem, czy wiele jest takich osób, które dziś akurat z racji Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu postanowiły swoje cztery kółka zostawić w domu i skorzystać na przykład z komunikacji miejskiej. Albo wsiadły na rower, choć pogoda w pierwszej części dnia może trochę mniej sprzyjała. Jak to jest z naszym podejściem do świętowania Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu?
2: Jestem wygodny, tak wolę skorzystać z samochodu.
3: Nie wiem, trudno to powiedzieć, niestety muszę pracować.
4: Za duża wygoda, gdybym miała komunikacją miejską czy też rowerem, no to trudno by było. Wygrywa samochód.
5: Mniejsza emisja z paliw, chociaż przy dzisiejszych cenach paliw to i tak ten ruch trochę zmala.
6: Po to, aby przekonać ludzi do korzystania z komunikacji zbiorowej, ze zbiorkomów, ale nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na decyzje codzienne ludzi. Pewnie, że ludzie są wygodni, jak potrzebują szybciej dojechać, też zależy od tego, w jakim miejscu mieszkają, jak dane osiedle jest skomunikowane, jak daleko trzeba podejść do autobusu miejskiego.
7: Bardzo dobrze się korzysta. Nie spóźniają się autobusy, jeżdżą punktualnie.
8: Jest nawet dobrze, szczególnie, że teraz są nowe autobusy, jest czysto.
9: Pociągiem dojeżdżą. Pociągiem z 15 minut, a autobusem to zależy, kiedy jest. Problemu dużego to nie robi.
1: No a jeśli jest tak, że nie korzystanie z samochodu problemu dużego nie robi, to no to może częściej warto sobie zrobić takie święto jak dziś, niekoniecznie jak jest tam wypisane na kartce z kalendarza. Warto nad tym pomyśleć. Gorąco zachęcam.

0: Dziś dzień bez samochodu. Czy to, co w kartce z kalendarza, przekłada się na to, co na drogach naszego regionu? O tym już teraz Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Odpowiadam na pytanie, a skądże? O ile pół godziny temu było jeszcze znośnie na opolskich drogach, tak w tej chwili, no jest już zdecydowanie gorzej. Wrocławska w obu kierunkach mocno zatłoczona. Do Mańskiego, do Partyzanckiej również. Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. Piastowska też już gęsto. Problemy na skrzyżowaniu 1 Maja z Armii Krajowej i 1 Maja dalej Armii Krajowej do Mieszka I. Powoli wylotówki. Noleska na Kluczbork, Częstochowska w stronę Lędzin. Obwodnica Północna też gęsto. Na autostradzie A4 w kierunku Katowic prowadzone są dziś dwa odcinki prac remontowych. 213 km, 235. Na początku zajęty lewy pas, później prawy pas, ale łączy jedno ograniczenie do 80.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 47-letniego mężczyzny, którego prokurator łączy ze śmiercią jego o 6 lat młodszej żony. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w Skorogoszczy po ślubie pary w nocy z soboty na niedzielę.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Przeciągają się negocjacje w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Termin na podjęcie decyzji upływa o północy. Kolejne spotkanie w Brukseli ambasadorów krajów członkowskich zaplanowano na 16. Łotwa nadal nie zgadza się na wykreślenie z czarnej unijnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Wykreślenia oligarchów zażądały Francja, Słowacja i Luksemburg.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Wody Polskie podpisały umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodnińskiej i rzece Mora. Według szacunków Wód Polskich zbiornik na rzece Mora będzie miał pojemność 300 tysięcy metrów sześciennych. Z kolei zbiornik na Ścinawie Niemodnińskiej to obiekt dużo większy, który pomieści 4 miliony metrów sześciennych. Zbiorniki będą wyłapywały i redukowały falę powodziową. A w wiadomościach o 16 pytamy o przebudowę stadionu miejskiego w Głogówku, a ponadto utalentowana młodzież z Ukrainy odwiedza Opolszczyznę.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sporo chmur i to takie chmury, które miejscami przynoszą ze sobą ciągle jeszcze opady deszczu. O burzach tutaj chyba raczej za bardzo mówić nie możemy, chociaż miejscami jakieś takie oznaki mogą się pojawić, ale intensywnych opadów deszczu też już raczej nie powinniśmy się obawiać. Co do temperatur, to 16 stopni w Opolu, w Brzegu i w Namysłowie, 15 na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczbork oraz w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i to są już teraz w tle takie rytmy, które przy takiej pogodzie, myślę, mogą troszeczkę polepszyć nastrój. Z Capital Cities i Safe and Sound. Już teraz na zegarach 15:33.

0: Ostatnio w naszym programie mówiliśmy o bezpieczeństwie w obszarze AI. Teraz może z innej strony o tym, na co powinniśmy uważać, na co uwrażliwiają nas eksperci. Chodzi o nieprawdziwe informacje, które do nas docierają. Czy to czasem w różnych mediach, czy w internecie, czy z jeszcze innych źródeł. Często mówi się o tym, że to fake newsy, ale... To już nie są zwykłe fake newsy, ale całe operacje psychologiczne, hybrydowe, ataki kognitywne czy systemowa dezinformacja. Eksperci podkreślają, że tak właśnie wygląda teraz konflikt zbrojny, a my wszyscy jesteśmy już jego uczestnikami. Paweł Prus, prezes Fundacji Instytut Zamenhofa, mówił ostatnio, że celem tych ataków kognitywnych jest wpływanie na nasze myślenie i manipulacja zachowaniami.
1: To jest coś w rodzaju zbiorowego manipulowania społeczeństwem poprzez różnego rodzaju informacje, które pojawiają się na przykład w internecie czy mediach. Zła informacja jest taka, że dezinformacja jest zjawiskiem, którego nie da się pokonać. To znaczy nie ma sposobu na to, aby przeciwdziałać jej w 100%, ale możemy indywidualnie się próbować odpornić na dezinformację.
0: Paweł Prus podkreślał, że chodzi o zmianę dotychczasowych nawyków i podejścia do treści, którymi jesteśmy bombardowani w mediach społecznościowych.
1: Tak jak kiedyś mogliśmy przyjąć, że na przykład widząc jakieś zdjęcie czy kawałek filmu, uważaliśmy, że ten materiał pokazuje nam jakiś wycinek rzeczywistości. Że zdjęcie było dowodem na coś, co wydarzyło się naprawdę. A teraz powinniśmy zacząć myśleć zupełnie inaczej. Wszystko w zasadzie, każde zdjęcie, każde nagranie, każdy wpis, który widzimy w internecie, lepiej dla nas będzie, jak uznamy, że on może być nieprawdziwy.
0: I choć do różnych treści w internecie trzeba podchodzić z dystansem, to gorąco zachęcamy do czerpania sprawdzonych wiadomości. To z naszej strony www.radioopole.pl. Sprawdzonych informacji z naszego regionu u nas nie brakuje. www.radioopole.pl.

0: Rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O tym mówiliśmy więcej wczoraj. Pewnie będziemy do tego też powracać. Festiwal wszak trwa, ale teraz ciekawostka zza oceanu związana z filmem potrwającej 17 lat i kosztującej miliard dolarów budowie. Jak przyznaje 82-letni twórca Gwiezdnych Wojen, niemal złamała jego wolę. Przypominający statek kosmiczny muzeum jest wreszcie gotowe. George Lucas, Museum of Narrative Art, reklamowane jako pierwsza tego rodzaju instytucja poświęcona uniwersalnej tradycji, opowiada historię za pomocą obrazów. Zostanie otwarta dzisiaj w Los Angeles.
1: Od dawna planowano utworzenie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. Nie dziwi więc fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. Po dwóch zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł miliard dolarów. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny, mieści dwie sale kinowe, a także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Wieloletnie dążenie do demokratyzacji odbioru sztuki znalazły swój wyraz w gigantycznym, wspaniałym, chaotycznym i doprowadzającym do szaleństwa absurdzie, pisze przed oficjalnym otwarciem Washington Post. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji, mówi przed publicznym otwarciem George Lucas. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu pracę wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne.
0: O muzeum opowiedział nam Jan Pachlowski, a o czym będzie mówić Agnieszka Wawer-Krajewska w wiadomościach Radia Opole. O tym przekonamy się już za 10 minut o godzinie 16. A jeszcze przed wiadomościami informacje o tym, co obecnie dzieje się na drogach naszego regionu.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałku w polskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
9: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Nasze drogowe problemy nie ustępują. Cały czas bardzo duży ruch w Opolu, bardzo gęsto na Nysy Łużyckiej. Jedziecie zarówno na Zaodrze, jak i w kierunku Opola Wschodniego. Choć jedziecie, to może być za duże słowo. Bardzo gęsto na Piastowskiej w obu kierunkach 1 Maja Armii Krajowej. To skrzyżowanie też daje nam się we znaki. Budowlanych tutaj też raczej na pół sprzęgle. Wylotówki coraz gęściej. Szybki rzut oka na inne miejscowości w Nysie, Bema w kierunku mostu i Grodkowska w kierunku wyjazdu z Nysy, brzeg Armii Krajowej Jana Pawła II, 3 maja, Piastowska, no jest gęsto. Kędzierzyn-Koźle, okolice Ronda Milenijnego, jeżeli chodzi o autostradę A4, to tam uważajcie na drogowców.
9: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
11: O tym informował Kuba Biel. Kolejne spotkanie z nim oczywiście w Radiu Opole za pół godziny. A teraz na zegarach już 16.
12: W wiadomościach pytamy o przebudowę Stadionu Miejskiego w Głogówku. Utalentowana młodzież z Ukrainy odwiedza Opolszczyznę, a ponadto Robert Lewandowski ponownie jest w reprezentacji.
0: Wiadomości Radia Opole.
11: Agnieszka Wawer-Krajewska.
12: Ponad 6 milionów złotych kosztował pierwszy etap przebudowy Stadionu Miejskiego w Głogówku, który nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Prace ruszyły wiosną 2024 roku. Ich rezultat? Częściowo zadaszone trybuny na 480 miejsc siedzących, oświetlenie płyty boiska oraz nowe zaplecze sanitarno-socjalne. Chcemy nadal modernizować stadion, mówi Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
13: Chociażby przebudowa bieżni, bo w tym momencie jest stara, asfaltowa. Naszym marzeniem jest bieżnia z nawierzchni syntetycznej. Konieczne jest także przebudowanie starej części obiektu klubowego, natomiast na to wszystko potrzeba czasu i pieniędzy. Natomiast już dzisiaj analizujemy możliwości pozyskania potencjalnych dofinansowań, tak żeby ten obiekt dalej rozwijać.
12: Dodajmy, obiekt spełnia wymogi Opolskiego Związku Piłki Nożnej, które dotyczą rozgrywek czwartej Ligi Mężczyzn.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Ministra zdrowia Jolanta Zbierańska-Grenda podkreślała po posiedzeniu w rządzie, że w NFZ ma być więcej osób, które zajmą się kontrolą.
14: Te etaty mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych. Jak Państwo wiecie, budżet na Narodowy Fundusz Zdrowia w przyszłym roku to 274 miliardy złotych. To jest największa pozycja w budżecie państwa. Musimy zadbać o to, żeby środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta, ale również zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12: A zgodnie z nowymi regulacjami w szpitalach będzie zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Utalentowana młodzież z Ukrainy odwiedza Opolszczyznę, by odpocząć od wojennej rzeczywistości, poznać region i rozwijać swoje zainteresowania. Między innymi młodzi ludzie odwiedzają odwiedzają najważniejsze zabytki Opola, ale także Park Miniatur, Krasiejów czy Zamek w Mosznej. Spotkali się też z władzami województwa opolskiego, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
8: Cieszę się, że tutaj w naszym województwie mogą trochę naładować swoje akumulatory, trochę pooddychać w kraju, w którym jest pokój, ale przede wszystkim przekonać się, że my w Polsce, w województwie opolskim cały czas wspieramy Ukrainę, że bardzo chcemy, aby za naszą wschodnią granicą zagościł pokój.
15: Nam się bardzo podoba, to jest dzieci 9-10 klasy z jednej szkoły, liceum 23, miasto Iwano-Frankowska. Dzieci mają taki prezent, że wygrali w konkursie Sercem Jedynym Ukraina nazywa się. To jest pojazdka do Polski.
12: I zmieniamy temat. 43-latek z jednego ze sklepów w Strzelcach Opolskich ukradł produkty za 59 zł. Mężczyzna wszedł do sklepu, zrobił zakupy, ale pod ubraniem ukrył produkty sklepowe, za które nie zapłacił, co zauważyła pracownica sklepu. Mężczyzna ją odepchnął, dwóch klientów próbowało pomóc, doszło do szarpaniny, ale mężczyzna ostatecznie uciekł. Policjanci przeanalizowali zapis monitoringu i zatrzymali na terenie Strzelcy Opolskich 43-latka. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Polscy piłkarze przygotowują się do zgrupowania w Warszawie do 4 spotkań Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do tegorocznego mundialu, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Lewandowski nie umie powiedzieć, do kiedy będzie grał w reprezentacji.
16: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za 5 miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to jak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, do zostawienia o tyle serca, też bólu, i to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
12: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy w Warszawie zagrają w piątek z Bośnią i Hercegowiną.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Trochę więcej chmur i to takich deszczowych może być obecnie w okolicach Strzelec Opolskich, a także tak między Opolem a Pruszkowem też takie opady mogą obecnie nam towarzyszyć. Jeśli chodzi o resztę regionu, to owszem, no chmury mogą być, ale już raczej bez opadu, jeśli już no to tak symbolicznie popada. Co do temperatur, to dzisiaj miało być do 15 stopni Celsjusza, ale 16 mamy jeszcze w Namysłowie i w Brzegu, 15 w Opolu, Kędzierzyn-Koźlu, Kluczborku i w Nysie, a 14 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Wiatr jest słaby i umiarkowany, tak był prognozowany, chociaż no chwilami rzeczywiście porywisty może się trafić, co też było zapowiadane przez meteorologów. Wieje z północnego zachodu. Marcin Głowinkowski, Dawid Rajwa, w składzie u nas bez zmian. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: To oczywiście Bryan Adams. 18 minut po godzinie 16 to na zegarach. A jeśli chodzi o kalendarz, to mamy wtorek, 22 dzień września. Dzień ważny dla kibiców, ale też dla naszych siatkarzy. I oby takich ważnych dni w kolejnych było jeszcze sporo. Tak, aż do finału najlepiej. Mówię o Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej, w ramach których nasi siatkarze dziś znów wyjdą na parkiet. Oni już pewnie nie mogą się doczekać tego spotkania. Przygotowują się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, który w Sofii rozegrają z Niemcami. Przypomnijmy, broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. Co wiemy o naszym rywalu? O tym statystyk kadry Mateusz Nykiel.
1: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Myślę, że charakterystyką podobna do reprezentacji Bułgarii. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Myślę, że są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę. Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką. Myślę, że tym drużynom, które dysponują dużą ofensywą i bardzo groźną zagrywką, nie gra się z nami łatwo. Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Dlatego na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok-obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
0: Trener Nikola Grbić komentuje opinie, jakie słyszą o grze drużyny i wykłada swoją filozofię pracy.
2: Nasze kibiców i ludzi, którzy czytają i oglądają, są bardzo w przyszłości. Oni wiedzą wszystko. Oni wiedzą, jak my będziemy grali z Bułgarią. I jak my jesteśmy na 2-1 przegrywamy, dlaczego ja nie zmieniłem i nie przegraliśmy z Bulgarią, bo potem nie będziemy grali ćwierćfinał z Bulgarią. I jeśli my przegramy z Bulgarią, to będę afera. Ja jak mogę powiedzieć zawodnikami, o, ja będę zmienić, żeby przegrali z Bulgarią? Jaka to jest wiadomość? Mnie jak trenera moim zawodnikami. Ja boję się Bułgarii, że nie chcę grać z Bułgarią? Albo musi być trochę inaczej. Dla mnie to nie ma znaczenia. To jest moja praca, to jest moje podejście. Do tego momentu ja miałem to podejście i do kiedy będę trener, nie polskie środkówki, do kiedy będę trenerem, ja będę robić tak, bo ja bardzo wierzę w to, co robię i ja wiem, że czasami nie możesz dużo rzeczy kontrolować, ale ja wiem, co my możemy, ja wiem, co robię. Komentarze ludzi, którzy byli są od pierwszego dnia, kiedy wybierałem Butryna na turniej w Bolonii, dlaczego jest Butryn z nami jak trzeci atakujący, a nie jedziemy jak cztery środkowych i cztery przyjmujących i bla, bla, bla. To są rzeczy, które mnie absolutnie nie interesują.
0: Powiem tak, wielu osób to też nie interesuje, jak ważne, by spotkanie zakończyło się sukcesem biało-czerwonych. Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się dziś o godzinie 18:00.

0: ostatnim dniu lata. Utwór Stygnie lato to Kuba i Kuba. I teraz też Kuba Biel, któremu stygnął gorące informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nic nie stygnie. Zaprzyjaźnieni policjanci informują nas, że czym gorsza pogoda, tym bezpieczniej na drodze i w takich przypadkach nie odnotowują groźnych wypadków. No pogoda rzeczywiście nas nie rozpieszcza, no ale o wypadkach nam nie mówią, więc chyba się zgadza. Gorsze informacje dotyczą zagęszczenia, to wciąż spore. Nysy Łużyckie w kierunku Zaodrza i sporo aut skręca na Wrocławską, która mocno zatłoczona aż do skrzyżowania z Partyzancką. Podobne utrudnienia na Domańskiego. Piastowska stoi do 1 maja i skrzyżowania z Armii Krajowej. Na Armii Krajowej do Mieszka I. Tam też mnóstwo samochodów. Wylotówki ok, może poza Lubuszycką. A czwórka też w porządku, ale w dwóch punktach nitki na Katowice. 213 i 235 km. Spodziewajcie się drogowców.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 47-letniego mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo żony w jednym z domów w Skorogoszczy. Na razie nie przesłuchano mężczyzny. Dlaczego? Bo nie pozwala na to jego stan zdrowia, tłumaczy Agnieszka Buchelt, prokurator rejonowy w Brzegu.
4: Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie 7 dni od ustania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. No, z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy 7 dni na wykonanie czynności z podejrzanym.
3: Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty zabójstwa.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej usłyszał z kolei zatrzymany rano Artur K. To w związku ze sprawą Zonda Krypto. Mężczyznę zatrzymano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. W jego domu śledczy zabezpieczyli dokument związane z działalnością giełdy. Jednocześnie policjanci przeszukują bazę paliwową w Czeladzi, na terenie której ostatni raz widziano założyciela Zonda Krypto, Sylwestra Suszka.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Francuzi zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy w siatkówce. W rozegranym w Sofii ćwierćfinałowym meczu pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. Ten mecz w środę w Turynie. A o 18 w Sofii rozpocznie się ćwierćfinał Polska-Niemcy. W wiadomościach o 17 są pieniądze na remont przedszkola w Kadłubie w gminie Strzelce Opolskie, a ponadto do Opola wracają rowery miejskie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na bieżąco sprawdzamy też aktualne wskazania na termometrach. 16 stopni Celsjusza, taka temperatura, przynajmniej jak na razie jeszcze, utrzymuje się w Namysłowie, a także w Brzegu. 15 jest na termometrach w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Kluczborku i w Nysie. 14 stopni Celsjusza na termometrach w Strzelcach Opolskich. W naszym regionie trochę więcej chmur obecnie w okolicach Ujazdu oraz Krapkowic, być może też Gogolina. Takich chmur, które opady deszczu mogą ze sobą przynosić, może nawet troszeczkę intensywniejsze. Co do zachmurzenia, ono na razie jeszcze w wielu miejscach w naszym regionie się utrzymuje, ale ponoć ma się zmniejszać. Jak będzie w nocy? O tym powiemy w kolejnej prognozie po wiadomościach po 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I już teraz w tle Krzysztof Zalewski, a na zegarach 16:33.

0: wtorkowe popołudnie i to jest czas, kiedy o korupcji i nie tylko. O tym opowiada nam Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Według śledczych parlamentarzysta miał przyjmować korzyści majątkowe m.in. w postaci wyjazdu do Tajlandii oraz udostępnienia samochodu na zagraniczną podróż. Wojciech Król zaprzecza zarzutom. Twierdzi, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od znajomego na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. O szczegółach Artur Zubek z Radia Katowice.
3: O zatrzymaniu jaworzyńskiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
2: Zmieniamy temat. 3 miesiące w areszcie spędzi 20-latek podejrzany o oszustwa internetowe. Mężczyzna miał przez 2 lata publikować w sieci fałszywe oferty sprzedaży elektroniki. Zainteresowani wpłacili zaliczki, ale zamówionego towaru nie otrzymywali. Mężczyzna uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, mówi rzecznik tamtejszej komendy Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że 20-letni mężczyzna oferował w internecie do sprzedaży telefony komórkowe oraz laptopy, których w rzeczywistości nie posiadał. Mężczyzna usłyszał łącznie 17 zarzutów dotyczących oszustw.
2: Sprawa ma charakter rozwojowy, a oszustwo zagrożone jest karą nawet 8 lat więzienia. Zmieniamy temat. 3 osoby podejrzane o udział w tzw. mafii śmieciowej na Śląsku trafiły do aresztu. Zatrzymania 6 osób przeprowadzono 16 września, informuje Prokuratura Krajowa. Podejrzani mieli zajmować się transportem i porzucaniem odpadów w piekarach śląskich oraz w Woli Jedlińskiej koło Radomska. Według śledczych chodzi o ponad 80 tysięcy ton odpadów innych niż komunalne. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego gospodarowania odpadami i fałszowania dokumentacji. Wobec 3 osób sąd zastosował tymczasowy areszt, a wobec pozostałych m.in. poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Śledztwo dotyczy działalności grupy od grudnia 2020 do grudnia 2025 roku. Według prokuratury jej członkowie mieli składować, usuwać i transportować odpady, również niebezpieczne, w sposób mogący zagrażać ludziom i środowisku. Dotychczas zarzuty przedstawiono 66 osobom, a 23 z nich trafiły do aresztu. I na koniec, prawie 15 milionów papierosów przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 18 milionów złotych. Nielegalny towar przypłynął do Polski z Tajlandii. Zgodnie z dokumentacją kontener miał trafić do Ukrainy, mówi komisarz Sebastian Pekalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
5: Jak ustalili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, rzeczywista trasa transportu była jednak inna, gdyż kontener został przetransportowany do miejscowości położonej na terenie województwa mazowieckiego, gdzie na miejscu przeprowadzono dalsze czynności i ujawniono nielegalne papierosy o wartości ponad 18 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymano już 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa celnego.
2: W sprawie zatrzymano podejrzanych, wobec których zastosowano m.in. policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Radio Pole. Za 10 minut będzie godzina 17, o 17 wiadomości, a po 17 w naszym programie kolejny odcinek radiowych porad prawnych. I mówić będziemy m.in. o prawie do wizerunku, a także prawach autorskich związanych ze zdjęciami, na przykład takimi zdjęciami, które zdarza się nam robić na różnych uroczystościach, choćby na weselu. Czy możemy je wrzucać do sieci, czy nie? M.in. o tym po 17.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
4: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: No i tak sobie myślę, że ostatnie pół godziny było kluczowe, bo zluzowało się i to znacząco. Patrzę sobie na mapę, a tam raczej zielono. Piastowska przejezdna. Problemy cały czas przy 1 maja i Armii Krajowej. Wrocławska do Partyzanckiej. Tutaj też mamy pewne problemy, no bo tam remont, przebudowa, drogowce robią swoje, więc musimy nieco zwolnić. Kilka punktów na Ozimskiej, głównie przy skrzyżowaniach tam stoimy. Obwodnica już okej, wylotówki okej. A czwórka jeszcze przez chwilę roboty, ale też niebawem będzie okej. Szerokiej drogi życzę.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: A życzył i kierowcom pomocą służył. Po południu Kuba Biel, dziękujemy bardzo. Na zegarach już 17 i czas na wiadomości.
9: Są pieniądze na remont przedszkola w Kadłubie w gminie Strzelce Opolskie. W Opolu znowu będzie można korzystać z rowerów miejskich.
10: 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych.
9: W wiadomościach także kontrole elektrycznych jednośladów mają być łatwiejsze.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Gmina Strzelce Opolskie otrzymała ponad 600 tysięcy złotych rządowego wsparcia na dokończenie remontu przedszkola w Kadłubie. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę w tej sprawie. To bardzo stary budynek, który służy mieszkańcom od wielu lat i domagał się kapitalnego remontu, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich.
11: Czasami nie da się wszystkiego przewidzieć w projekcie i w trakcie prac wychodzą tak zwane roboty dodatkowe, które trzeba po prostu niezbędnie wykonać, jeżeli chodzi o wymianę części dachu, czyli są wieźbę dachową, więc posadzek, sanitariatów. Ten zakres prac był dość szeroki, no i w sumie został on oszacowany na kwotę ponad 1 200 000.
12: Cieszy mnie fakt, że mogliśmy poprzez otrzymanie tych środków z dotacji celowej wesprzeć po raz kolejny gminę Strzelce Opolskie. Dwie wielkie inwestycje na terenie gminy mają miejsce.
9: Dodaje Monika Jurek, wojewoda opolski.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Po kilku latach przerwy na ulicy Opola wracają rowery miejskie. Od jutra mieszkańcy będą mogli mieć do dyspozycji 200 jednośladów, mówi Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
13: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące. Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie.
9: Do dyspozycji użytkowników będzie 12 stacji rowerowych, tłumaczy Dariusz Korczyński, twórca aplikacji Ruwi.
14: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto. Mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję. Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika będą dostępne na 12 stacjach.
9: A więcej na stronie
6: www.radioopole.pl.
9: I jeszcze w kontekście komunikacji na jednośladach. Policja i Straż Miejska mają dostać nowe narzędzia do kontroli elektrycznych rowerów i hulajnóg. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają ograniczyć korzystanie z pojazdów niespełniających wymagań technicznych, a policja zwraca uwagę na pojazdy, które po przeróbkach osiągają znaczne prędkości, mówi aspirant sztabowy Tomasz Słuszniak.
15: My też również widzimy w policji na wideorejestratorze nagrany został kierujący hulajnogą elektryczną, którą się poruszał z prędkością ponad 60 km na godzinę. Był, że tak powiem, zatrzymany, rozliczony.
9: Opolscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po wakacje składkowe w ZUS. Do tej pory złożono blisko 70 tysięcy wniosków, a wartość przyznanych ulg przekroczyła 90,5 miliona złotych. Dzięki uldze przedsiębiorca może raz w roku nie opłacać za siebie składek na ubezpieczenie społeczne.
6: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
9: Przedstawiciele prawie 200 krajów przybyli do Nowego Jorku na szczyt ONZ, który tradycyjnie rozpoczął sekretarz generalny tej organizacji. Antonio Guterres ostrzegł przed pogłębiającymi się podziałami na świecie oraz zagrożeniem nowych technologii. W Nowym Jorku są też prezydent i minister spraw zagranicznych Iranu. Niewykluczone, że dojdzie do spotkania z przedstawicielami USA, choć nie wiadomo, czy z samym Donaldem Trumpem. Francuzi zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy w siatkówce. W rozegranym w Sofii ćwierćfinałowym meczu pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włoch i Finlandia, a ten mecz w środę w Turynie. Natomiast już za godzinę w Sofii rozpocznie się ćwierćfinał Polska-Niemcy. My, rzecz jasna, w Radio Opole już trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 18 w wiadomościach Radio Opole dla słuchaczy będzie już Justyna Maćkowiak.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No oczywiście, że trzymamy, a jakże? Będziemy kibicować, a teraz informacje o pogodzie trzeba przekazać. Zachmurzenie troszeczkę mniejsze w porównaniu z tym, co było wcześniej. Przejaśnienia, a może nawet chwilę ze słońcem miejscami. O, w centrum Opola trochę promieni słońca widzę teraz do nas dociera. Temperatury od 14 stopni w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, przez 15 w Opolu, Klucz, Borku i Wnysie po 16 stopni w Namysłowie i w Brzegu. To obecnie takie temperatury na termometrach, a w nocy będzie, uwaga, od 7 do 8 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane okresami może być duże w nocy i mgły miejscami mogą ograniczać widoczność do około 400 metrów, tak więc, drodzy kierowcy, apelujemy o ostrożność.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: To był apel do tych, którzy w nocy gdzieś się w trasę ruszają. A my ruszamy z kolejną godziną. To twoje Radio Opole, Marcin Głowinkowski i Dawid Drajwa, no i Ewa Farna.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
12: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
13: Pory.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie czas na wtorkowe spotkanie i porady od prawników zrzeszonych w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Opolu. Obecnie więcej uwagi poświęcamy kwestiom związanym z prawem autorskim. Ostatnio zatrzymaliśmy się na temacie zdjęć. Zdjęć, które są robione na różnych uroczystościach, na przykład na ślubie. I czy różne prawa przysługują tym, którzy są profesjonalnymi fotografami, a na przykład wujkiem, który też na tym weselu zdjęcia robi. Jak to jest z prawami majątkowymi? No tym adwokat Liliana Trzaskoś.
2: Co do zasady, mają osobiste prawa, tak jak wspomniałam, zawsze będą przysługiwały temu twórcy, a zatem niezależnie od tego, czy to będzie profesjonalny fotograf wynajęty, czy to będzie wujek, który zrobił zdjęcie, te prawa osobiste przysługują jemu. Natomiast prawa majątkowe, no to w zależności od tego, czy była jakaś następnie przez twórcę zawarta umowa, która udziela na przykład uprawnienia do eksploatacji tego zdjęcia, do jego upubliczniania przez inne podmioty. Ta okoliczność, o której wspomniał pan redaktor, jest o tyle ciekawa, że najczęściej między fotografem a parą młodą jest zawierana umowa, która wyraźnie reguluje, co na przykład para młoda potem może zrobić z tymi zdjęciami, tak? Bo z jednej strony na zdjęciach mamy tą parę młodą, czyli jest jej wizerunek, z drugiej strony te zdjęcia są wytworem działalności, utworami stworzonymi przez fotografa i on ma te wszystkie uprawnienia, a jednocześnie para młoda na przykład chciałaby te zdjęcia wykorzystywać choćby na swoich social mediach, tak? No więc najczęściej jest tak, że profesjonalni fotografowie zawierają z parą młodą umowy dotyczące tego, jak potem się przedstawia prawo do upubliczania, do korzystania na przykład przez parę młodą bądź innych gości weselnych z tego zdjęcia, czy oni je mogą wrzucać na swoje social media i w jakim zakresie. Przy czym oczywiście, tak jak wspomniałam, twórcą zawsze będzie ta osoba, która to zdjęcie wykonała.
1: Tutaj mówiliśmy o przypadku takiego profesjonalnego fotografa, który jest wynajęty, podpisuje umowę z parą młodą czy z konkretną osobą być może. I ten przykład myślę, że tutaj jest jasny. No ale no załóżmy, że to jest wujek Kaziu, który zrobi zdjęcie i potem chce je opublikować. O, na przykład w social mediach, tak jak tutaj też padło. Czy ten wujek Kazik, fotograf, autor tego zdjęcia, ma dowolność w publikowaniu tego zdjęcia?
2: Tutaj już dotykamy właśnie tej odrębnej problematyki związanej z tym, że jako twórcy przysługuje mi prawo do podejmowania decyzji co się stanie z tym utworem, ale te moje prawa mogą stać w konflikcie do praw na przykład dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa do wizerunku.
1: No i jak takie kwestie się rozstrzyga, o tym powiemy jeszcze za chwilę.

Oskar Cynz i utwór zatytułowany Bez końca. No my bez końca o tym mówić nie będziemy, ale na pewno powracamy. Powracamy do podpowiedzi związanych z prawem autorskim, jakie dziś serwuje nam adwokat Liliana Trzaskoś. Zakończyliśmy na przykładzie zdjęcia, które na weselu zrobił

0: wujek Kaziu i chce to zdjęcie opublikować w mediach społecznościowych. Czy może? No w końcu jest autorem zdjęcia, ale na zdjęciu są też inne osoby, które może sobie tego nie życzą. Jak to jest z prawem do dysponowania tym zdjęciem?
1: W tym przypadku no, kwestia oceny, które z tych praw będzie ważniejsze. I odnosząc się do treści ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tam zawarta jest zasada mówiąca o tym, że publikacja tego typu utworów w postaci zdjęcia może nastąpić wtedy, kiedy albo mamy zgodę osoby, która jest na tym zdjęciu uwidoczniona, albo ta osoba, nie mamy pewnej jednoznacznej zgody, ale ta osoba na przykład pozowała nam za odpłatnością, tak? To jest wyraźnie w ustawie wskazane, że jeżeli ktoś komuś płacimy za to, że możemy wykonać jego zdjęcie, to również możemy później takie zdjęcie upublicznić, a poza tym są wyjątki dotyczące sytuacji, w których możemy upublicznić zdjęcie, na którym znajdują się jakieś osoby, właśnie nie mając tej zgody. Chodzi tu po pierwsze o osoby publiczne, które zostały przez nas sfotografowane w związku z wykonywaniem przez nich tych funkcji publicznych, czyli na przykład jeżeli wykonujemy zdjęcie burmistrza przecinającego wstęgę w ramach jakiegoś tam wydarzenia w danym mieście, to tego typu zdjęcie będziemy mogli upublicznić bez zgody osoby, która na nim jest, ale już w prywatnych sytuacjach nie. Czyli
0: do tego może jeszcze powrócimy. Ja natomiast chciałbym się zatrzymać jeszcze przy tym ślubnym zdjęciu, bo tak. Tam jest na tym zdjęciu robionym przez wujka Kazika jest ciocia Hela, która pozuje. No i przecież skoro ona pozuje, no to zgadza się na to, żeby zrobić jej zdjęcie.
1: Nie do końca. Jest to często popełniany błąd, a mianowicie, że jeżeli mamy taką sytuację, gdzie właśnie ktoś nawet uśmiecha się do naszego obiektywu i pozwala zrobić sobie to zdjęcie, to w ramach tego pojawia się jakaś immanentna, dorozumiana zgoda, że on wyraża, że on zgadza się również na to, na publikowanie tego zdjęcia. Tak nie jest.
0: Co więc zrobić i jakie warunki spełnić, by takie zdjęcie opublikować na swoim profilu, na przykład w mediach społecznościowych? O tym więcej powiemy w naszym kolejnym spotkaniu z adwokat Lilianą Trzaskoś, to w Radiu Pole za tydzień o tej samej porze.

0: Minęła nam już godzina 17.30 w Twoim Radiu Opole. Czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Kapitan Barska wyjęła legitymację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podsunęła ją pod nos profesora, który wyraźnie się strapił i lekko pobladł. To cytat jednej z powieści, którym pobawimy się w dzielenie włosa na czworo. Albo, według innego frazeologizmu, dyskusję akademicką. Czy w powyżej opisanej sytuacji profesor powinien być strapiony czy stropiony? Ja optuję za tym drugim określeniem.
3: Strapiłem się czymś. Ale
2: czyli?
3: Stropiłem się.
2: No właśnie. Jest
3: stropienie,
2: różnica?
3: Strapienie kojarzy mi się z tropem. Strapienie to bardziej mi się z żalem jakimś.
2: Zmartwieniem.
3: Kojarzy. Zmartwieniem.
2: Mhm. W naszym języku, na pewno już Państwo zauważyli, jest wiele wyrazów bardzo podobnych do siebie, ale różniących się znaczeniem. I do nich należy powyższa para imię słowów biernych. Oczywiście można być jednocześnie stropionym i strapionym, bo to nie są synonimy. Jak informuje Narodowe Centrum Kultury? Przymiotnik stropiony od czasownika stropić oznacza zbity z tropu, onieśmielony, skonsternowany, zawstydzony. Czasownik stropić, częściej używany w postaci mającej pozór formy zwrotnej, stropić się, ma podobne znaczenie. Odpowiednio pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić się w zakłopotanie, zbić z tropu, zmieszać, speszyć, stracić pewność siebie. Dawniej wyraz stropić miał jednak zupełnie inne znaczenie. Stropić było synonimem wytropić, czyli dojść do zwierzyny po tropie. Dopiero z czasem nastąpiła dyferencjacja znaczeń. Dyferencjacja, czyli przeniesienie znaczeń. Czasownik wytropić zachował znaczenie, a stropić zaczął oznaczać coś przeciwnego. Zbić z tropu, czyli spowodować, że ktoś zejdzie z tropu, porzuci trop, poprzestanie podążać właściwym tropem. I ten stropiony można by porównać z takim zwrotem zbić kogoś z pantałyku. A jak brzmi definicja strapionego? I znów sięgamy do Narodowego Centrum Kultury. Kiedy coś nas trapi, trapimy się tym. Możemy też powiedzieć, że coś nas strapiło i mamy strapienie. I dlatego jesteśmy strapieni i wymagamy pocieszenia. Trapieni się czymś łączą się z cierpieniem. I to nie tylko pod względem znaczeniowym, lecz także etymologicznym. W prasłowiańszczyźnie istniał czasownik trpeti, odczuwać, przeżywać, znosić ból. Przodek dzisiejszego czasownika cierpieć. Od czasownika trpeti powstał kauzatywny czasownik torpiti, zadawać ból, dręczyć, który z czasem rozwinął się w trapić. Trapić kogoś, a potem też trapić się czymś. Od niedokonanych czasowników trapić i trapić się powstały dokonane czasowniki strapić, utrapić i rzeczowniki strapienie, utrapienie. I teraz wracam. Które Ci bardziej pasuje do tego zdania?
3: Stropiony. Chociaż zbite z pantałyku też mógłby być.
1: Na końcu języka.

Tatrach przybywa śniegu. Od wczoraj powyżej górnej granicy lasu deszcz przechodzi w śnieg. No i okazuje się, że nad ranem w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa miała 16 centymetrów. Na kasprowym śniegu było 2 centymetry mniej. Powstawały zaspy, bo ten śnieg tak mocno zawiewał. No tak jest w Tatrach. Natomiast wszystko pewnie by stopniało, gdyby to nie w Sofii, a w okolicach Tatr grali nasi siatkarze. O tym, jak będą grać, też mówić będziemy.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przez Orlen zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej nie kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
7: Twoje Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, 22 dzień września, to w kalendarzu, a co na zegarach? Tu mamy 18 i czas na wiadomości.
8: Ciało młodego chłopaka odnaleziono dziś w pobliżu kąpieliska Bolko w Opolu. Ceny ropy spadły już piątą sesję z rzędu, osiągając najniższy poziom od 2 tygodni. W wiadomościach także serwis kulturalny, a w nim m.in. opolska scena tańca.
9: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
8: Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w Namysłowie. Na ulicy Oławskiej około 16.30 doszło do wypadku z udziałem busa i motocykla. Zginął 27-letni motocyklista. Droga jest obecnie zablokowana, na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci. Tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego 17-latka z Opola. Mundurowi poinformowali, że odnaleźli ciało młodego chłopaka w pobliżu kąpieliska Bolko. Zgłoszenie otrzymaliśmy 17 września i od tego czasu trwały poszukiwania, relacjonuje starszy aspirant Przemysław Kędzior.
10: Niestety 22 września przed godziną 12 jego ciało zostało odnalezione przez policjantów w rejonie kąpieliska Bolko w Opolu. Na miejscu pracują funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Ciało decyzją prokuratury zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.
8: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą teraz postępowanie, które wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci nastolatka.
9: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Irlandzka prezydencja informuje o przełamaniu impasu w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami w Europie, na której jest prawie 3000 osób, firm i organizacji. Procedura pisemna została uruchomiona i zakończy się o 20. Sankcje zamiast o pół roku zostaną przedłużone aż o 3 lata. To ostatni moment na podjęcie decyzji. Termin upływa o północy. Samolot F-16 miał wypadek na zachodzie Niemiec. Maszyna rozbiła się na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w pobliżu granicy z Luksemburgiem. Pilot zdążył się uratować, trafił pod opiekę lekarzy. Amerykanie nie podają, w jakim jest stanie. Rozbity samolot był jednym z 4 biorących udział w ćwiczeniach.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Ceny ropy spadły już piątą sesję z rzędu, osiągając najniższy poziom od 2 tygodni. Reakcja ta wynika z nadziei na wznowienie działań dyplomatycznych mających na celu zakończenie konfliktu z udziałem Iranu oraz z optymizmu związanego z ponownym uruchomieniem kluczowego rurociągu w Arabii Saudyjskiej.
11: Cena ropy Brent na krótko spadła poniżej $98 za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy zeszła poniżej $93 za baryłkę. Były to najniższe poziomy od 8 września. Spadek ten rozpoczął się w ostatnich godzinach w reakcji na doniesienia, jakoby Iran zadeklarował gotowość do ponownego otwarcia ciśniny Ormuz w ciągu kilku dni, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone podejmą kroki w kierunku złagodzenia presji wywieranej na ten kraj. Do wtorkowego spadku spadku cen ropy przyczyniły się również doniesienia na temat kluczowego saudyjskiego rurociągu biegnącego ze wschodu na zachód, który w praktyce służył jako alternatywna droga eksportu ropy omijające cieśninę Ormus. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
9: Wiadomości Radia Opole.
8: A w wiadomościach jeszcze przypomnienie, że dziś autobusami opolskiej komunikacji miejskiej podróżujemy za darmo. Powodem jest przepadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, mówi Ewelina Laksy z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu.
0: Kasowniki w naszych autobusach są wyłączone. To taka promocja korzystania z komunikacji miejskiej.
12: Fantastyczna sprawa.
13: Parkingi są praktycznie zajęte, no to mnie wygodnie autobusa.
14: Są nowoczesne, myślę, że to jest naprawdę okej.
8: A przypomnijmy, że MZK w Opolu w każdy piątek oferuje bezpłatne przejazdy dla właścicieli samochodów. Wystarczy mieć przy sobie dowód rejestracyjny. I jeszcze sport. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W Sofii mierzą się z Niemcami w starciu ćwierćfinałowym. W pierwszej odsłonie tego spotkania mamy 2-2.
9: Więcej na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 18.
9: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
15: Witold Sułek. Już jutro w siedzibie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce przy ulicy Szpitalnej 11 odbędzie się spotkanie autorskie z profesorem Ralfem Wrobelem, który zaprezentuje swoją książkę zatytułowaną Historia życia codziennego na Górnym Śląsku od XIII do XXI wieku na przykładzie historii Kierpnia w powiecie prudnickim. Autor opowiada w niej m.in. o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców śląskiej wsi i jak wielka historia wpływała na losy zwykłych ludzi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Również jutro o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie z Renatą Blicharz, podczas którego zostanie zaprezentowany monodram jej autorstwa poświęcony opolskiej księżnej Annie, żonie Bolka III. Autorka nie tylko opisuje w nim wydarzenia historyczne znane z dokumentów, ale oddaje również życie osobiste i rodzinne księżnej. W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja monodramu przez aktorkę z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora Barbarę Lach. Ponownie zmieniamy temat. Również jutro w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu odbędą się dwa kolejne wydarzenia w ramach opolskiej sceny tańca. O 16 na małej scenie odbędzie się pokaz Work in Progress Laboratorium Choreograficznego z Sylwią Gribaudi. Natomiast o 19 na dużej scenie zaprezentowany zostanie spektakl Kelly Nilo z Finlandii zatytułowany Tempo, po którym odbędzie się spotkanie z twórcami.
9: Pogoda.
7: Tempo to całkiem niezłe jest, jeśli chodzi o mecz Polska-Niemcy. 6-5 prowadzimy w pierwszym secie. Teraz o pogodzie. Do końca dnia zachmurzenie już będzie raczej małe i umiarkowane. Okresami może miejscami wzrastać jeszcze do dużego. Podobnie ma być w nocy, tak informują meteorolodzy. No i tam, gdzie ten wzrost zachmurzenia, to niewykluczone, że jeszcze może popadać się w nocy. Temperatura od 7 do 8 stopni, no i w nocy też widoczność ograniczona na drogach, miejscami do 400 metrów, to przez mgły, które mogą nam towarzyszyć. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie przelotne opady deszczu są prognozowane, a temperatura jutro od 15 do 17 stopni. A teraz ile mamy na termometrach w naszym regionie? Od 14 do 15 stopni.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: To z Pogromców Duchów w tle ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a jeśli chodzi o Pogromców, no to mamy nadzieję, że dzisiaj w Sofii nasi, no może nie rozgromią Niemcy, ale niech wygrają.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut mamy już po godzinie 18. Sofii, trwa ćwierćfinał, kolejny ćwierćfinał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Trwa pierwszy set, spotkania między Polakami a Niemcami. Nasi reprezentanci biało-czerwoni prowadzą z Niemcami w pierwszym secie 19-16. No i oby tak dalej, tego byśmy sobie życzyli. I choć siatkówka ważna i śledzimy to, co na boisku w Sofii, to o innych tematach nie zapominamy. Warto przypomnieć, że trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie. Chodzi o zwrócenie uwagi na objawy, których nie wolno ignorować. Jak mówi laryngolog dr Piotr Wardas, zmieniły się głównie przyczyny tych typów nowotworów.
2: Do tej pory traktowaliśmy je jako nowotwory uwarunkowane stylem życia chorych, a konkretnie związane przede wszystkim z używkami, takimi jak tytoń i alkohol. Natomiast jest radykalny przyrost liczby nowotworów głowy i szyi u ludzi młodszych, o higienicznym trybie życia stronących od używek, a są to nowotwory rosnące na tle przebytych infekcji wirusem HPV.
1: No i szczególnie ten przyrost u młodego pokolenia mocno niepokoi, stąd tak ważny europejski, przypomnę, tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W odniesieniu do infekcji HPV najczęściej mówi się o raku szyjki macicy u kobiet, ale wirus HPV może również przyczyniać się do rozwoju nowotworów głowy i szyi, i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Nasze wtorkowe spotkanie na falach Radia Opole, zazwyczaj w studiu, ale dzisiaj łączymy się telefonicznie z Aleksandrą Piastą, która obecnie na Ukrainie. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Więc będą takie informacje właśnie z Ukrainy, ale nie tylko, bo też o tym mówić będziemy, co w Rosji się dzieje. Zacznijmy może jednak od tych ostatnich wydarzeń, w ostatnich dniach, które miały miejsce takie, tak ogólnie, o tym, co dzieje się na Ukrainie.
2: No, mogę powiedzieć tak z pierwszej ręki, jak to wygląda. No, przykładowo, tak, podróż z Lwowa do środkowej części Ukrainy, jechałam pociągiem, miałam dwie ewakuacje o 4 nad ranem, potem o 10, było zagrożenie dronowe. No, weszła pani konduktorka, powiedziała, że szanowni pasażerowie, wychodzimy, drony lecą po prostu po prawej stronie 200 metrów od pociągu, no i czekamy. Więc ewakuacja, wyszliśmy to tak w środku pola. No, obrona powietrzna działała, nawet nie słyszeliśmy, ale już chyba minęło pół godziny, możemy jechać bezpiecznie. Więc tak teraz na Ukrainie wyglądają podróże pociągiem.
1: No właśnie, bo tych ataków na pociągi można odnieść wrażenie, jakby było coraz więcej, bo coraz częściej takie informacje się pojawiają.
2: Tak. No, niszczą lokomotywy, niszczą wagony, bo no, koleje to, wiesz, oni dają życie, tam, transportują też i ropę, i jakieś artykuły spożywcze. No, ludzie jeżdżą, ludzie wyjeżdżają z tych terenów, gdzie toczą się walki, też ewakuacja cywilna. Dużo zależy od kolei właśnie. Dlatego Rosjanie coraz częściej atakują.
1: A jeśli chodzi o inne obszary, jak toczy się życie na Ukrainie?
2: No też, wiesz, dużo mówiono, że tam Rosjanie bombardują te różne magazyny z jedzeniem, z żywnością. Byłam w sklepach. Powiem tak, że no wszystko jest, nie zauważyłam, żeby tam nie było chleba, czy mleka, czy wędlin. Dużo artykułów polskich, polski ser, polskie kabanosy, też wędliny jakieś, tam kasze, więc też tak rozumiem, że handel jest tak między krajami. No i co jeszcze, tak na ulicach zauważalnie, że ludzie przygotowują się do zimy, tam obok szkół też budują jakieś takie dla generatorów pomieszczenia, no, bo może nie być prądu po prostu, a jakoś szkoła musi funkcjonować. Alarmy oczywiście są, obserwują, czy drony leci w tej miejscowości, czy gdzieś obok, czy jest bezpiecznie, czy nie. No, żyją jak już prawie 5 lat.
1: Tak to wygląda obecnie na Ukrainie, a teraz powiedzmy może o tym, co w Rosji, bo za nami tak zwane wybory, bo tutaj z dużym dystansem do tego trzeba podejść. Jesteśmy po wyborach w Rosji.
2: Tak, wybory w Rosji, no chyba nie będziemy komentować wyniki tych wyborów, bo wszyscy wiemy i widzieliśmy, jak to będzie, tak, nawet kiedy tam w z federalnej listy została wycofana partia Jabłko, która była jedyną partią antywojenną, taką opozycją. Tak, no to Rosjanie nie mieli za dużo wyboru, za kogo głosować. Ale tu chcę powiedzieć bardziej, jak podczas wyborów Ukraina intensywnie atakowała Rosję, właśnie Moskwę, rafinerię w Moskwie. To był, no jak mówią, że największy od początku wojny nalot na stolicę Rosji. No i co, wiesz, przeraża, że władze rosyjskie nie poinformowały mieszkańców o tym, że są zagrożenia. Liczyła się frekwencja. I też, no tak, z rosyjskich mediów wiemy, że trzy osoby z

0: Jedno życie, dwa domy.
1: I powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta. Dziś na Ukrainie, łączymy się właśnie z Ukrainą. Była mowa o wyborach w Rosji i o tych atakach ukraińskich i o tym też, że właściwie Rosjanie, wielu Rosjan nawet nie wiedziało o tym, że takie ataki były przeprowadzone, bo oficjalnie takie informacje w mediach się nie pojawiały. Ale to, jeśli chodzi o ostatnie działania Ukraińców, nie jedyne takie. Jakie jeszcze w jaki sposób, tak w cudzysłowie powiem, Ukraińcy Rosjanom potrafią dokuczyć?
2: No wiesz co, tu nawet nie Ukraińcy, a tylko Rosjanie, którzy walczą po stronie Ukrainy.
1: A to Rosjanie Rosjanom, tak?
2: Tak, to jest taki Legion Wolność Rosji, gdzie walczą właśnie Rosjanie przeciwko Rosji, nie przeciwko Rosji, przeciwko reżimu Putina. I walczą po stronie Ukrainy i przeprowadzili taką wieloetapową operację dywersyjną na terytorium Rosji. Wysadzili w powietrze 10 tysięcy ton ropy naftowej. To było dziesiątki cystern zniszczonych. Dlaczego tak? Bo po tych atakach na rafinerie, ukraińskich atakach, Kreml próbował przebudować logistykę. Ropę zaczęto masowo przewozić koleją rosyjską. No i takie jakby była taka akcja, operacja o nazwie Барилка. Po prostu wysadzone w powietrze i straty Rosji, no licząc się, to ponad 10 milionów dolarów po tej operacji.
1: Czyli jeśli chodzi o ataki na pociągi, no to tutaj strona ukraińska też potrafi pokazać, albo ci, którzy sympatyzują z Ukraińcami, potrafią pokazać, że to działa w dwie strony. Różnica jest taka, że tu nie był atakowany pociąg pasażerski, a jeśli chodzi o ataki Rosjan, no to tutaj na pociągi pasażerskie one mają miejsce. Powiedzmy może o spotkaniu, ważnym spotkaniu na szczycie pomiędzy prezydentami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, dzisiaj odbędzie się takie spotkanie. Zelenski spotka się z Trumpem. Jedynie, że w tym grafiku spotkań to będzie 19:15 polskiego czasu, więc o wynikach dowiemy się już później. No ale wiadomo, że będą rozmowy oczywiście o wojnie, o zakończeniu wojny. No i co jakby cieszy prezydenta Zelenskiego, to że Donald Trump podpisał ustawę Lindsey Grahama, która przewiduje nałożenie dodatkowych sankcji i cel do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. W taki sposób można Putina zmusić po prostu już skończyć tą wojnę, albo chociażby, żeby zaczęły się jakieś negocjacje. Więc no, Zelenski liczy na to, że Trump uruchomi tą ustawę, no i będą jakieś dla Ukrainy pozytywne skutki i rozwiązania, no ale zobaczymy też.
1: O tym dopiero więcej mówić będziemy mogli, miejmy nadzieję, w naszym kolejnym spotkaniu. A na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. Chodzi o ataki Rosji na Ukrainę, ataki za pomocą dronów i od niedawna są to drony odrzutowe. Takie drony, z którymi trochę trudniej było sobie poradzić, bo nie było takiej broni, która by nie dopuszczała do tego, żeby one docierały do celu. Czy tutaj możemy powiedzieć o jakichś sukcesach już? Bo ostatnio wspominałeś o tych dronach takich przechwytujących. Czy tutaj coś więcej teraz możemy powiedzieć?
2: Powiem tak, że rozmawiałam też z chłopakami z miejscowej obrony powietrznej i o tych dronach odrzutowych oni mówią co? On leci na wysokości 6-8 kilometrów. Nie słychać. Zwykły dron słychać такий дзвінк, як від мотора. Того не слыхать, не видать. Бардзо тяжкий до застрелення. Ну і теж появилася інформація, що створено на Україні новий дрон прихвитуючий, називається Зореліт В-5. Власне, може застрелювати дрони звикли, шахіди, також отжутові, для того, що користа з штучної інтелігенції, щоб Латвії вилапувати ці цілі повітряні. Юж є готовий до продукції масової, юж кілька цілей є застрелених, він діяло. No i tylko czekają, że to będzie już produkcja masowa i pójdzie do każdej jednostki tej obrony powietrznej i będą mogli już wykorzystywać je.
1: Czyli Ukraińcy czekają na produkcję masową tychże dronów, choć oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie pewnie tego, żeby taka produkcja w ogóle nie była potrzebna, co mogłoby zwiastować koniec wojny. No ale to są chyba takie pobożne życzenia. Aleksandra Piasta na Ukrainie, będziesz również w piątek, wtedy też połączymy się ponownie, tak?
2: Tak.
1: No to za dziś tak, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

Radio Opole zostaje w tle. It's now or never.

Twoje Radio Pole i powoli zbliża nam się już godzina 19. To czas, kiedy trzeba się pożegnać. Zanim to uczynię, to oczywiście informuję, co przed nami. O 19 kolejne dziś wiadomości, a po 19 przywita się z Wami Tomek Wojtyłko. Co dzisiaj w Audiokracji? Między innymi będą zapowiedzi związane z płytowymi nowościami tej jesieni. Co będzie na rynku muzycznym nowego? O tym między innymi będzie mowa po godzinie 19. A po 20 w audycji Więcej Kultury spotkanie z Witkiem Sułkiem i temat życia kobiet w Afganistanie, no zwłaszcza tych, które mają ambicje, by realizować własne pragnienia i ambicje zawodowe. Jak to życie wygląda, między innymi o tym w audycji Więcej Kultury. To po godzinie 20. Paweł Oliwa pozostaje jeszcze za konsoletą realizatora. Ja natomiast dziękując za wspólnie spędzony czas. Zapraszam oczywiście jutro po godzinie 15. Będziemy mogli spotkać się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Za krótką chwilę na antenie Radia Opole audiokracja, za nami z kolei twoje Radio Opole, no ale wcześniej najświeższe informacje.
2: Jest areszt tymczasowy dla 47-latka ze Skorogoszczy. Usłyszy zarzut zabójstwa żony. Rynek nieruchomości w Głuchołazach wraca do stanu sprzed powodzi. W wiadomościach także siatkówka. Polacy walczą o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Justyna Maćkowiak.
2: A rozpoczynamy od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na ulicy Oławskiej w Namysłowie. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, zginął 27-letni motocyklista. Do zdarzenia z udziałem busa, którym kierował 31-latek, doszło około 16:30. Droga wciąż jest zablokowana, na miejscu pracują służby ratunkowe. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 47-letniego mężczyzny, którego prokurator łączy ze śmiercią jego żony. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło po ślubie pary w nocy z soboty na niedzielę w Skorogoszczy. Na razie nie przesłuchano mężczyznę, bo nie pozwala na to jego stan zdrowia, ale jest decyzja o postawieniu mu zarzutu, informuje Agnieszka Buchelt, prokurator rejonowy w Brzegu.
3: Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie 7 dni od stania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. No, z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy 7 dni na wykonanie czynności z podejrzanym.
2: Mężczyzna, jak już jego zdrowie na to pozwoli, usłyszy zarzut zabójstwa. To czyn zagrożony karą nawet dożywotniego więzienia.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Powódź w gminie Głuchołazy nie odstraszyła prywatnych nabywców nieruchomości. Dotyczy to głównie obszarów niezalewowych. Ruch w obrocie nieruchomościami chyba wrócił do tego, co było przed powodzią, analizuje Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz.
4: To widać po aktach notarialnych, które przychodzą, zawiadomieniach ze starostwa, ze zmian w ewidencjach. Jest większe zainteresowanie, nawet niż przed powodzią, terenami niedotkniętymi powodzią. Konradowem, Głuchazami, Harbinem. Kilkanaście lat temu, jak zasięgowaliśmy, skanalizowaliśmy całą gminę, to też widzę większe zainteresowanie terenami na wioskach. Wykup mieszkań gminnych tutaj też obserwuje większe zainteresowanie niż w poprzednich latach.
2: Gmina Głuchołazy ma blisko 100 działek pod budownictwo, jednak wstrzymała się z ich sprzedażą, bo jest dużo ofert od prywatnych inwestorów. Samorządowcy czekają, aż ta podaż się zmniejszy.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Premier bierze kierowców za zakładników. Tak prezydent Karol Nawrocki odpowiada na apele Donalda Tuska o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Szef rządu podkreśla, że podatek umożliwiłby sfinansowanie programu obniżek cen paliwa. Karol Nawrocki przypomniał, że jego zdaniem rządowa propozycja jest niezgodna z konstytucją.
5: Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy Państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna i ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć.
2: Przedstawiciele rządu podkreślają natomiast, że ich zdaniem propozycja prezydenta doprowadziłaby do braków paliwa na polskich stacjach. Staramy się zakończyć wojnę na Ukrainie, gdzie giną tysiące ludzi, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA wygłosił przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Zapewnił, że Stany Zjednoczone współpracują bardzo ściśle z przywódcami Rosji i Ukrainy, aby doprowadzić do zakończenia konfliktu. Zrobimy to, sądzę, że stanie się to szybciej niż ludzie myślą, mówił Trump. Przypomniał, że Kongres niedawno uchwalił ustawę przewidującą sankcje wobec Rosji.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: W Radiu Opole jeszcze siatkówka. Polscy siatkarze walczą o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W Sofii mierzą się z Niemcami w starciu ćwierćfinałowym. I mamy dobre informacje. Pierwszego seta Polacy wygrali do 23, drugiego również do 17. W trzecim secie natomiast Niemcy prowadzą 3-2.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Pogoda pod psem, można powiedzieć. Te nękające nas opady deszczu powinny ustąpić do jutra. W środę będzie słonecznie i dość ciepło, bo w ciągu dnia nawet 16 stopni Celsjusza. W czwartek z kolei aura towarzyszyć nam będzie podobna do dzisiejszej. Natomiast weekend to będzie chwilowy powrót babiego lata. w sobotę i niedzielę nawet 22 stopnie i słońce.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
12: Po reklamie.
1: Michał Urbaniak i Envy Ensemble pomagają nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj między innymi obiecano od jakiegoś czasu nowa płyta Misi Furtak. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: To był album Enjoy Michała Urbaniaka, na którym utwory mistrza zremiksowali artyści bardzo różnego autoramentu. Ta płyta towarzyszy nam w Radio Pole od zeszłego tygodnia, no a teraz wydawnictwo, które miałem przyjemność zapowiadać w Audiokracji. Nawet słuchaliśmy już jego fragmentów. Natomiast teraz w większej objętości posłuchamy płyty Otuchy Mifi Furtak. Jeżeli chodzi o sam kierunek, to Misia Furtak przyznaje, że chciała połączyć swój unikalny styl, który łączy wrażliwy i osobisty klimat z nowoczesnym brzmieniem alternatywnego popu, no i takimi introspektywnymi tekstami. Tytuł jest dla Misi Furtak bardzo ważny, dlatego że oprócz tego, że uważa, że otucha to piękne słowo, którego zresztą bardzo pragnie w ostatnich latach. Za tym zwróciła uwagę, że i poprzednie płyty solowe, czyli Co przyjdzie i Wybory, były pełne refleksji nad kierunkiem, w którym zmierza ludzkość. Zadawały pytania, biły na alarm, odwołując się do jednego z tytułów utworów, mówiły, że będzie gorzej. Natomiast z połączenia bezsilności, zmęczenia i determinacji pojawiła się nowa potrzeba. Misia Furtak przyznaje, że poczuła, że chce pracować na rzecz swojego środowiska. Została mentorką, która zaczęła wspierać kobiety w branży muzycznej, zaczęła budować programy edukacyjne, podjęła tego typu kroki, no i doceniła rolę wspólnoty i wsparcia. Stąd też troszeczkę inny kierunek, inna wrażliwość na otuchach. Natomiast wydaje mi się, że muzycznie ten album, tak jak zresztą dotychczasowa twórczość Misi Furtak, jest różnorodna, ale chyba więcej jest na nim jakiegoś takiego gitarowego ciężaru niż na dwóch poprzednich wydawnictwach. Zresztą są utwory, gdzie pojawiają się jakieś takie wręcz progresywne, nieoczywiste podziały rytmiczne. Sami Państwo sobie ocenią, z czym się ta płyta może kojarzyć. Nie chcę na siłę sugerować, że to może być troszeczkę nawiązanie do Tresby. Tym bardziej, że jak sugerowałem, ta płyta jest różnorodna. No a my teraz na antenie Radio Opole posłuchamy sobie utworów Nie chcę i Cała naprzód.

To była Misia Furtak i jej nowy album. Jednym z singli, które promowało to wydawnictwo, był utwór, który Misia Furtak nagrała z Nosowską, czy mówiąc wprost, zaprosiła Nosowską do utworu Nie bój się. I Misia Furtak przyznała, że dla niej to oczywiście było wyróżnienie, nie tylko ze względu na to, jak ważną postacią dla polskiej sceny około niezależnej jest Nosowska, no ale też Misia przyznała, że Katarzyna Nosowska była jedną z jej większych ambasadorek, jeżeli chodzi o promowanie twórczości, o wyciągnięcie takiej pomocnej dłoni. Także wiedziała, że taki duet musi powstać. Bez wątpienia Nosowska jest ikoną polskiej muzyki rozrywkowej i wydaje mi się, że jest jedną z nielicznych artystek czy artystów, bo tutaj rozróżnienie akurat na płeć nic nie zmieni.

urodziny, to jeszcze świętuje 3 dekady solowej działalności. No i zamiast przygotowywać the best ofy, kompilacje tego typu wydawnictwa, podzieli się ze światem nową płytą, która będzie nazywać się Nigredo. Też ta strategia promocyjna jest bardzo ciekawa, dlatego że znamy już w sumie 8 utworów, które tę płytę zapowiadają. Album ukaże się za miesiąc i jeden dzień, czyli 23 października, ale te utwory były wypuszczone w 2 transzach, po prostu po 4 numery i też liczba utworów w tych transzach nie jest przypadkowa, dlatego że Nosowska ze względu na też rocznicowy charakter wydawnictwa postanowiła sięgnąć do producentów, którzy byli związani z różnymi etapami jej artystycznej, solowej drogi. No i mamy 4 producentów, a jest to Paweł Krawczyk, Michał Fox-Król, Andrzej Smolik i Marcin Macuk. No i właśnie w tych singlowych pakietach każdy z tych utworów był wyprodukowany przez innego ze wspomnianych panów. Oczywiście tym spoiwem, tym wspólnym mianownikiem jest Katarzyna Nosowska. W oczekiwaniu na nową płytę artystki sięgamy sobie teraz do tej drugiej transzy. Zaczynamy od utworu 9 na 10, który wyprodukował Michał Fox-Król.

To była Misia Furtak z gościnnym udziałem Nosowskiej. Pozwoliłem sobie wrócić do tego utworu. Powiedzmy, że to był taki troszeczkę łącznik, bo na początku słuchaliśmy nowej płyty Misi Furtak, później zapowiedzi nadchodzącego albumu Nosowskiej, no jako że Misia zaprosiła na swoją nową płytę Nosowską i wspominałem nawet dzisiaj o tym utworze, to warto było do niego wrócić. A propos tej koncepcji nadchodzącego albumu Nosowskiej, to sugerowałem, że każdy z utworów w tych single packach, w tych powiedzmy transzach singli, każdy z tych utworów wyprodukował inny producent, dlatego zarówno jeżeli chodzi o ten pierwszy i drugi rzut, to były cztery utwory i jednym z tych czterech producentów jest oczywiście Andrzej Smolik. Skoro to jest rocznicowa płyta Nosowskiej, to nie może Smolika zabraknąć. Wyprodukował między innymi utwór Milcze Patrzę, którego słuchaliśmy, no a wcześniej spotkał się z Katarzyną Nosowską. Można powiedzieć, że na początku też swojej drogi producenckiej. Wcześniej funkcjonował przede wszystkim jako muzyk sesyjny, współpracował z Wilkami, Robertem Gawlińskim, natomiast wyjściem poza to terytorium była właśnie Milena, czyli drugi solowy album Nosowskiej, chyba dla niej też ważny, dlatego że debiut powstał jeszcze przy współpracy z Piotrem Banachem z zespołu Hej, natomiast Milena to była taka pierwsza w pełni samodzielna płyta, później razem ze Smolikiem Nosowska nagrała jeszcze Sushi. Nie chcę na siłę w oczekiwaniu na nową płytę artystki wystawiać jej jakiejś laurki i koncentrować się tylko na jej twórczości, no ale rzeczywiście jej dyskografia, dorobek są na tyle ciekawe, że warto do niektórych utworów z dalszej lub bliższej przeszłości wrócić. Tym bardziej, że Nosowska jest bardzo symbiotyczna i czy ona kogoś zaprasza, czy jest zapraszana, zawsze to jest ciekawy dialog. Tak jak choćby w utworze Bez oka miś, to jest numer Jędrzeja Wise z gościnnym udziałem Nosowskiej.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro dzisiaj trochę czasu poświęciliśmy twórczości nosowskiej, to warto było wrócić do płyty pop Miłosza. Trudno w to uwierzyć, ten album niebawem będzie świętował swoje 10. urodziny i wydaje mi się, że bo mniej więcej w tym czasie Miłosz troszeczkę zmienił wektor swojej twórczości, zaczął się rozwijać też jako producent, kompozytor, no i też szczególnie wtedy zwiększył się zakres tak zwanych featuringów, gościnnych udziałów. Gdzieś to zjawisko nabrało większej skali i chyba Tramwaje i Gwiazdy to był jeden z utworów, który utwierdził go w przekonaniu, że sobie z takimi współpracami radzi. Zdecydowanie jest to bardzo udany numer. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś siermiężne nawiązanie, no proszę mi wybaczyć, ale polscy siatkarze awansowali bardzo pewnie w świetnym stylu do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonali Niemcy 3-0, a dlatego mówię o siermiężnym nawiązaniu, bo artystka, której teraz posłuchamy, stacjonuje na co dzień w Berlinie, choć pochodzi z Wrocławia. Mowa tutaj o Minty, bardzo zdolnej, wszechstronnej artystce, która zarówno świetnie czuje się jako taka soulująca wokalistka, jako powiedzmy pieśniopisarka, no ale też ma świetne referencje, jeżeli chodzi o produkcję. Dlatego, że zakończyła z sukcesem studia w Berklee College of Music, czyli najbardziej prestiżowej szkole muzycznej, konserwatorium, akademii, jakkolwiek taką instytucję nazwać na świecie. Studiowała w filii Berklee w Walencji, no i tam właśnie zgłębiała między innymi tajniki produkcji muzycznej. No i cała idea tego, co robi Minty, jest taka, żeby być maksymalnie samowystarczalna, także te wszystkie aspekty producenckie, techniczne, to też jej dzieło. Jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o płytę Misi Furtak, której dzisiaj słuchaliśmy, bo na otuchach Misia Furtak, jak zresztą nazwa sugeruje, chciała odwrócić się od złych emocji, natomiast Before the After, czyli nowy album Minty, to jak przyznaje artystka, dla niej opowieść o zbrukanym świecie, w którym coraz trudniej odnaleźć nadzieję. Z każdą piosenką odsłaniam kolejną warstwę i podważam wiarę w lepsze jutro. Pojawiają się tu apokalipsa, autodestrukcja i toksyczne relacje. Rzeczywistość powoli się rozpada. Tak o swojej płycie mówi Minty, no ale oczywiście chodzi o te ciekawe kontrasty, czyli jest refleksyjny ton, no ale też klubowa, breakbeatowa energia. Album ukazał się jakiś czas temu, słuchaliśmy singli, które go zwiastują, no ale teraz już utwory spoza tego zestawu promocyjnego. Zaczynamy od Sea and Salt.

Na koniec audiokracji przypomnienie o muzycznym święcie, które odbędzie się w najbliższy czwartek w Studiu M imienia SBB. Na wystąpi u nas Omasta. Ten koncert organizujemy razem z programem drugim Polskiego Radia. Formalnie już nie da się uczestniczyć bezpośrednio, osobiście w tym koncercie, nie da się przyjść do Studia M, bo oczywiście skończyły się zaproszenia, ale sugeruję wszystkim zainteresowanym, żeby pisać na adres mailowy koncert@radio.opole.pl. Jest opcja, że dostaną się Państwo na to wydarzenie z listy rezerwowej do czwartku. To wszystko uda się rozstrzygnąć. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wójtyłko. Oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. No a skoro wywołaliśmy Omastę, słuchamy utworu Burner. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Tu Radio Opole. Dziś wtorek, 22 dzień września. Zbliża się godzina 20, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Strona społeczna Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wnioskuje o 15% podwyżki dla pracowników budżetówki. Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. Mieszkaniec Gogolina trzymał narkotyki w lodówce, teraz musi się liczyć z karą więzienia.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Justyna Maćkowiak. Zaczynamy jednak od bardzo dobrych informacji z Sofii. Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Teraz przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Wcześniej pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy zostali Francuzi, którzy zmierzą się z lepszymi z pary Włochy-Finlandia. To spotkanie także w środę, także w Turynie.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Sytuacja na rynku pracy, luka płacowa czy poziom i przejrzystość zasad wynagrodzeń to tematy, którymi dziś zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzisiaj największym problemem są wynagrodzenia pracowników w państwowej sferze budżetowej, mówi Norbert Kusiak z OPZZ.
2: W tym zakresie mamy jako związki zawodowe, jako centrale związkowe własny postulat. Sprowadza się on do tego, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 15%. Rząd niestety proponuje wzrost na poziomie 3%, co uwzględnia część inflacji, która prognozowana jest na poziomie 2,8%. Przyjęcie tej propozycji spowoduje, że wynagrodzenia realne pracowników będą praktycznie na poziomie zerowego wzrostu.
1: Kolejny termin posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcony tym razem konsolidacji opolskich szpitali został wyznaczony na 9 października.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, ograniczające zarobki i czas pracy medyków, to tylko element zmian, którym powinna podlegać reforma służby zdrowia, wskazują lekarze. Medycy tłumaczą, że przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform.
3: W ocenie samorządu lekarskiego skierowane do Sejmu projekty nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Piotr Pisula wyjaśnia, że projekty rozwiązań przyjęte przez rząd powstały w pośpiechu i powinny być szerzej konsultowane. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na potrzebę szybkiego uregulowania wynagrodzeń, ale jego zdaniem zmian powinno być więcej.
4: Potrzeba wyceny, potrzeba całościowego spojrzenia, kompleksowego spojrzenia na system ochrony zdrowia.
3: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Jest zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję. W Brukseli zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca tę decyzję, ale ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o pół roku.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy ono miejsc znajdujących się powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Topr zdecydował się ogłosić zagrożenie ze względu na świeży opad śniegu. Ratownicy przypominają o uważaniu na śnieg, szczególnie zalegający na stromych zboczach. Zagrożenie obowiązuje do jutra do wieczora. Nietypowe miejsce na przechowywanie narkotyków wymyślił sobie 37-letni mieszkaniec Gogolina. W jego lodówce mieściło się blisko 1200 porcji środków odurzających. Takiego odkrycia dokonali funkcjonariusze krapkowickiej komendy, którzy otrzymali informację, że w jednym z mieszkań mogą znajdować się narkotyki, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek.
5: Zastany na miejscu mężczyzna początkowo oświadczył, że nie posiada kluczy do mieszkania. W trakcie rozmowy kilkukrotnie zmieniał jednak swoją wersję. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenie policjantów, szczególnie, że mężczyzna stanowczo zaprzeczał, aby miał jakikolwiek związek z narkotykami. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze przeprowadzili czynności, w wyniku których ujawnili środki odurzające. Zabezpieczyli ponad 1000 porcji dilerskich amfetaminy, 170 porcji mefedronu oraz marihuany.
1: 37-latek został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Mężczyzna odpowie przed sądem.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu coraz chłodniej, teraz 11 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję i od razu w studiu pierwsza moja dziś gościni, Monika Moka-Ostrowska. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: I opowiemy Państwu o kolejnym spotkaniu z cyklu, a więc i troszeczkę o cyklu opowiemy, bo być może jeszcze ktoś z Państwa nie wie. W Domu Sztuki Żar odbywa się taki cykl, który ma tytuł Zuchwałe wychodząc z kręgu. Wiemy już, że zuchwałe, skoro mamy rodzaj żeński, że dotyczy to kobiet i jest to rzeczywiście cykl o kobietach. No zgodnie z tytułem można byłoby się domyślić zuchwałych, ale słowo zuchwałe myślę nie będzie dobrze oddawało tego wszystkiego, co rzeczywiście się dzieje, bo można byłoby powiedzieć odważne, prawda? Natomiast chyba przyszedł ten czas, kiedy już słowo odważne, takie bardziej grzeczne określenia, przestały kogokolwiek, na kogokolwiek działać, więc zuchwałość jest tutaj bardziej wskazana, a w przypadku spotkania, które się odbędzie, myślę, że tym bardziej, bo tutaj już ceną, którą możemy za odwagę i zuchwałość zapłacić, jest cena życia, prawda?
2: Tak, dobrze wyczułeś rzeczywiście, o co chodziło z tytułem Zuchwałe. Gdy układałyśmy ten projekt wraz z Domem Sztuki Żar, to miałyśmy jakby z tyłu głowy takie wolnościowe dążenia kobiet, czyli rolę kobiet w procesach wolnościowych, w procesach demokratyzacji i emancypacji, ale nie kobiety jako jednostki, tylko całego społeczeństwa lub grupy. Trochę to miałyśmy na myśli. Dość długo dyskutowałyśmy nad tytułem i propozycje były różne, ale w końcu te zuchwałe wydały nam się takie najbardziej adekwatne do tego, o czym chcemy mówić, ale też do tego, że jest to już czas, kiedy naprawdę już czas, żeby kobiety mówiły pełnym głosem, zuchwale, nie tylko odważnie, nie żeby się odważały zabrać głos, ale żeby właśnie, żebyśmy czuły, że to już jest ten moment i że czas już najwyższy. Natomiast nasza gościni, pierwsza autorka, która będzie miała u nas spotkanie autorskie w tym cyklu, ponieważ już pierwszą gościnię mieliśmy, Małgorzata Reimer prowadziła warsztaty pisarskie przez 2 dni. Na początku września, a przed nami pierwsze spotkanie autorskie i przyznam, że od samego początku tego układania tego projektu w głowie, a najpierw wymarzania go sobie oczywiście, zanim on doszedł do skutku, wysoko na mojej liście było to spotkanie i wiedziałam, że to spotkanie musi się odbyć, ponieważ to o bohaterkach książki, o której będziemy rozmawiać, ich mama powiedziała: dziewczyny, które wydałam na świat, są silniejsze niż całe zło tego świata. I to zdanie bardzo mi grało w głowie, gdy wymyślałyśmy i układałyśmy ten projekt. Mowa oczywiście o Ludwice Włodek i jej książce Buntowniczki z Afganistanu.
1: I buntowniczki to są też to określenie, które może nam tutaj pasować do odważnych, no bo rzeczywiście, żeby się zbuntować przeciwko zastanemu stanowi rzeczy, że tak się wyrażę, temu, co jest, w czym tkwimy, a z czym się nie zgadzamy, bo doznajemy krzywdy i przemocy. W przypadku Afganistanu myślę, jest to bardzo wyraźne, ale od razu powiem, że to dotyczy niestety wszystkich, w różnym stopniu oczywiście, wszystkich tak naprawdę krajów na świecie, o czym nieraz mamy okazję niestety boleśnie się przekonać. Możemy się dziwić, prawda, że no jak, przecież nie macie tak źle jak tam. Jak się zaczyna słuchać tych różnych opowieści i tych różnych historii, popatrzy się też na różne relacje i na ilość przemocy, która jest obecna także w tych tak zwanych bardziej cywilizowanych, wydawałoby się, i demokratycznych krajach, to myślę, że wszędzie jest o czym rozmawiać i wszędzie potrzeba dużo odwagi i czasami trzeba się zbuntować. No ale oczywiście Afganistan siłą rzeczy to będzie też no inny system religijny. Przede wszystkim myślę, że tu będzie duży akcent i będzie właśnie to takie, że no tak, no bo tam to są ci wszyscy partyzanci, islamiści, talibowie i tak dalej, o, tam to się dzieje. No, ale właśnie też nie wiem, czy biedne kobiety, czy każdy im rzeczywiście współczuje i czy w ogóle zna ich historię, czego one tak naprawdę doświadczają, bo też mam takie wrażenie, że powszechnie, no to no muszą chodzić w zasłoniętych twarzach, prawda, no tam, co powiedzmy, że jest patriarchat, muszą słuchać swoich mężczyzn, ale bez przesady.
2: Znaczy ja najpierw się zatrzymam przy zdaniu, które powiedziałeś, że nie macie tak źle. To jest mój absolutnie ulubiony argument. Mhm. Zawsze, gdy wypływa temat praw kobiet w Polsce, czy to są czarne marsze, czy to jest luka płacowa, czy to jest właśnie patriarchat, który ma się też u nas całkiem świetnie, to jednym z moich absolutnie ulubionych argumentów jest, wiecie, nie macie tak źle, bo pamiętajcie, że w Afganistanie. No więc otóż, proszę Państwa, to tak nie działa. Jakby nie możemy zestawiać tego, że skoro kobiety w Afganistanie, Iranie czy wielu innych miejscach na świecie mają mniej praw niż Polki, to wcale nie znaczy, że Polkom się równe prawa nie należą i równajmy raczej w górę niż w dół. Za stany stan rzeczy to też nie do końca jest prawda, ponieważ Ludwika Włodek zbierała ostatnie materiały do tej książki w marcu 2021 roku. Wiadomo, że już wisiało w powietrzu, że coś się wydarzy, ponieważ wiadomo było, że Amerykanie wycofają wreszcie swoje siły zbrojne, swoje wojska z Afganistanu, ale nie do końca było wiadomo, co się tak naprawdę stanie. I w momencie, w którym Ludwika zbierała ostatnie opowieści, to rozmawiała z aktywistkami, z działaczkami, z osobami pracującymi w strukturach rządowych, zajmującymi się tam równymi prawami kobiet. Bo tutaj na drugim tle bywają też mężczyźni bohaterami, którzy, na przykład mąż jednej z bohaterek, z tych właśnie dziewczyn silniejszych niż całe Złotego Świata, czyli mąż najstarszej z siostry Jori, Parasto Jori. Jej mąż również pracował w jakiejś takiej w takim NGO-sie, który się zajmował edukacją i równaniem praw kobiet. I to był ten moment, tak wyglądał Afganistan, w momencie, w którym Ludwika Włodek była w nim po raz ostatni. A potem przyszedł 15 sierpnia 2021 roku i zobaczyliśmy te straszne obrazy z lotniska w Kabulu i ludzi odpadających od skrzydeł samolotu i talibów wkraczających i przejmujących miasto. I już właściwie nikt chyba nie wierzył w to, że będzie dobrze. Dlatego ten zastany stan rzeczy nie do końca taki był. Ludwika Włodek jest socjolożką. Jest socjolożką i specjalistką od Azji Środkowej. Mówi w wielu językach, również lokalnych. Z tego, co wiem, to mówi w farsi, które być może się w Afganistanie aż tak nie przydaje, ale jakby jej sposób komunikacji jest bardzo szeroki. Jeździ tam od wielu lat w tamte regiony i bardzo dobrze je zna. Więc ta książka opowiada też historię samego Afganistanu, bo ona jest oczywiście o kobietach, ale jest ten drugi bohater, którym jest Afganistan, ze swoją super skomplikowaną historią wzlotów i upadków, również jeżeli chodzi o prawa kobiet, bo to nie jest tak, że kobiety w Afganistanie nigdy nie miały większych praw niż mają w tej chwili. Nie powiem równych, bo aż tak dobrze nie było i w wielu miejscach na świecie nie jest, ale znacznie, znacznie większe niż mają w tej chwili i niż miały jeszcze chwilę temu przed wycofaniem się Amerykanów. I też obalmy od razu mit. Nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że to Amerykanie dali prawa afgańskim kobietom na tacy. One sobie je wywalczyły. Wywalczyły je sobie między innymi też te bohaterki, o których Ludwika opowiada w swojej książce.
1: No to za chwileczkę przynajmniej o wybranych kilku przykładach opowiemy, bo nie będziemy Państwu oczywiście całej książki referowali, bo chodzi o to, żebyście przyszli na spotkanie, a spotkanie będzie już w najbliższy piątek, o tym jeszcze Wam wszystkim dokładnie opowiemy w dalszej części programu. Zostańcie z nami.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Monika Ostrowska. Rozmawiamy o książce Ludwiki Włodek, Buntowniczki z Afganistanu, która, przypomnę, przyjedzie 25 września do Domu Sztuki Żar w Opolu. Tam odbędzie się spotkanie autorskie o godzinie 18:00, całkowicie za darmo, w ramach projektu Zuchwałe Wychodząc z Kręgu. No, tym poświęciliśmy już tym terminom dużo. Myślę, że w przypadku akurat kobiet w Afganistanie to tutaj i buntowniczki, i zuchwałe, i bohaterki. No, wszystko właściwie można byłoby przypisać. Chociaż te losy są oczywiście bardzo różne. I myślę, że tutaj też nie jest tak, bo czasami może się wydawać, że jak jedzie reporterka, no to wyszukuje specjalnie najbardziej spektakularne, skrajne przypadki. To nie o to chodzi. Ty powiedziałeś już to poniekąd, że tutaj bohaterem też jest Afganistan. Oczywiście też mężczyźni, bo umówmy się, że wiele można wywalczyć, ale fajnie jest mieć też mężczyzn, którzy nas popierają i mówią: tak, ja też tak uważam, dla mnie jesteś równoprawnym człowiekiem, jesteś przede wszystkim człowiekiem, ja cię kocham albo szanuję z tego powodu i wspieram wasze dążenia. Na szczęście tacy sprzymierzeńcy też się trafiają.
1: No co ciekawe, to właśnie siostry Jori, czyli te, powiedzmy, najgłówniejsze z głównych bohaterek, są potomkiniami takiego bardzo potężnego człowieka, Raisa Abdullahana, który miał ogromne wpływy i który wierzył, że edukacja jest podstawą. I ten dystrykt, z którego on pochodził, charakteryzował się, nie wiem czy nadal, bo wiadomo, że ta sytuacja po 21 roku, po 15 sierpnia się zmieniła, ale charakteryzował się jedną z najwyższych średnich, jeżeli chodzi o edukację ludności. Oraz zaraz po tym dojściu do talibów do władzy, jeszcze przynajmniej przez pewien czas, nadal tam działały szkoły dla dzieci obojga płci. Nie wiem, czy tak jest nadal. Mam nadzieję, że dowiem się tego wszystkiego w piątek od Ludwiki, ponieważ Ludwika jest cały czas w kontakcie z tymi bohaterkami, śledzi ich dalsze losy, z niektórymi z nich się przyjaźni, z niektórymi zbliżej, z niektórymi dalej. Natomiast rzeczywiście tak, ci męscy członkowie rodzin wspierali częściowo część tych kobiet w swoich dążeniach, ale też jakby nie tylko, bo jedna z bohaterek, pasztunka o imieniu Limo, musiała właściwie walczyć przede wszystkim z całą częścią swojej, całą męską częścią swojej rodziny, ze swoimi krewnymi, żeby w ogóle móc tę edukację odebrać, żeby się wykształcić. W pewnym momencie w tej książce pada takie zdanie, które bardzo dobrze jakby charakteryzuje tę sytuację, że Afganistan jest takim krajem, który nie rozpieszcza swoich dzieci, a szczególnie nie rozpieszcza swoich córek.
0: No niestety. Oj, będzie to trudny, myślę, i bardzo bolesny temat. Ja, tak jak mówiłem, nie będziemy Państwu rozdziału po rozdziale omawiali. Chodzi o to, żebyście przyszli w piątek do Domu Sztuki Żar i po prostu porozmawiali bezpośrednio z autorką, bo tak jak słyszycie, raz, że z bohaterkami rozmawia, a dwa, bo to też już wspomniałaś poniekąd, że tu są też NGOsy, są organizacje rządowe, więc to na szczęście, tak myślę, że na szczęście nie jest tak, że każda z nich musi

0: bardzo indywidualnie toczyć samotny bój, bo jakoś tak jest, że kiedy mówimy o tym, już pokonamy ten próg, zdobędziemy się na odwagę czy zuchwałość tytułową tego cyklu, to później szukamy też osób sobie bliskich, podobnie myślących. No i najsensowniej, najrozsądniej jest się jednak zrzeszać i szukać podobnych organizacji, które są w tych krajach, w których te prawa są jednak dużo, dużo większe, żeby też mieć wsparcie, prawda? No bo edukacja wydaje się rzecz oczywista. No ale wiemy i u nas, znowu odbijając, że nie każda edukacja spotka się z przychylnym zrozumieniem. Nie na każdą będzie przyzwolenie, a tam jest, myślę, podobnie, bo też tak samo edukacja, no, czytać i pisać to może jeszcze im łaskawie pozwolą, ale już co czytać? O nie, nie, nie. Na pewno nie wszystko. Na pewno nie.
1: Oj, to wielu
0: A jeszcze
1: krajach.
0: Jakąś sztukę uprawiać. Niedawno było, przepraszam, że odbiję, bo ja myślę, że ten przykład Afganistanu jednak odnajdziemy w wielu innych krajach. Teraz ma będzie. Niedawno widziałem właśnie wypowiedź jakiejś artystki, kobiety ze Strefy Gazy. I ona mówi jako artystka, prawda, że my artyści stąd się też czegoś domaga. I ludzie często, no jeszcze artystów tam mają, o Boże, nie, jeszcze oni tam czegoś chcą, nie? Zajmijcie się tam, nie wiem, pracą w polu czy gdzieś tam, nie tam wymyślaniem jakichś działań artystycznych. Zupełne poplątanie z pomieszaniem. Nam się wydaje, z jednej strony sami wiemy, jako ktoś, kto odwołuje się do etosu zaborów, że przetrwaliśmy głównie temu, że trwała nasza kultura. A jak ma trwać kultura w tych różnych regionach? Jak nie przez artystów, pisarzy, działaczy i tak dalej, no. Taki dla mnie troszkę paradoks tego niezrozumienia.
1: No tak, to co mówisz o artystach ze Strefy Gazy, no to jest trochę też tak z Ukrainą i może niekoniecznie artystami, ale takim też normalnym, codziennym życiem, nie? Że o, tu wojna, a te paznokcie malują, nie? Tak samo tu ludobójstwa, oni sztukę uprawiają. No ja tylko przypomnę, że to Hitler chyba powiedział, że zniszcz się krajowi, jego zabytki, pamiątki historyczne, jego kultura, przestanie on istnieć. Więc tak, to jest jakiś tam pewna forma przetrwania bardzo istotna. Nawet się mówi w przypadku Ukrainy o froncie kultury tak zwanym. No, ja bym chciała, żebyśmy jednak rozmawiali o tym Afganistanie.
0: No, będziemy, cieszę, będziemy,
1: się,
0: tak.
1: Cieszę się, że... Nie, chodzi mi w ogóle ogólnie. Cieszę się, że Ludwika przyjeżdża. Ja tę książkę czytam teraz po raz drugi w całości, bardzo uważnie. Śmieję się, że to jest takie czytanie drugie poprawione, ponieważ ja ją czytałam za pierwszym razem, zanim się ukazała. Dostałam takiego roboczego PDF-a jeszcze przed korektą, który mi się strasznie rozsypał w Kindlu i źle mi się troszkę to czytało, jeżeli chodzi o wizualną stronę książki, natomiast już wtedy mnie ta historia bardzo wciągnęła. Co ciekawe, to był sam początek wybuchu wojny w Ukrainie. Ta książka się mniej więcej wtedy ukazała, wydaje mi się, że oficjalnie w marcu 2022 roku, co też sprawiło, że ona lekko umknęła, ponieważ byliśmy zajęci czym innym. Notabene, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest jeden kraj, który właściwie natychmiast uznał rząd talibów i to jest Rosja. Także to jest dość ciekawe. W każdym razie teraz czytam ją po raz drugi i jestem jeszcze bardziej mi się podoba niż za pierwszym razem. Ludwika pisze wspaniale. Ona doskonale wie, jak się opowiada historię i że to właśnie poprzez ludzi można opowiedzieć nawet tę trudną, potężną historię kraju, tak nam odległego kulturowo jak Afganistan chociażby. Ja przyznam, że jej książki zawsze otwierają mi oczy, ale też są literacko bardzo dobre, że to się bardzo dobrze czyta. Ona jest w tych książkach odrobinę obecna, ale jakby swoją osobą absolutnie ich nie przytłacza. Natomiast zaznacza, że tam była, że to jest tak, że ona, że to nie jest pisane na podstawie doniesień czy na podstawie rozmów telefonicznych, tylko rzeczywiście ten Afganistan widziany jej oczami też tam jest. My będziemy też rozmawiać trochę o Iranie, tak żeśmy się umówiły i tak też Ludwika zapowiedziała, ponieważ te kraje paradoksalnie trochę się ze sobą wiążą. Na przykład jedna z bohaterek książki Ludwiki, Homeiro, pisarka, intelektualistka, to jest niezwykle ciekawa postać, a równocześnie bardzo dramatyczna w tej książce, ponieważ ona wyszła za mąż w aranżowanym małżeństwie. Poznała swojego męża w dniu ślubu, co się nadal zdarza oczywiście w Afganistanie, ale pomimo tego, że to małżeństwo było aranżowane, to jakoś się dotarli, jakoś to małżeństwo uznawała za udane i że całkiem szczęśliwie im się żyło. Wyjechali wraz z mężem do Iranu I to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Iran w tamtych czasach Afganistanowi, Afgankom i Afgańczykom jednak się jawił jako taka ostoja cywilizacji i praw kobiet, jako miejsce stwarzające możliwości również edukacji, takiego równego życia. Homeiro i jej mąż, obydwoje, zrobili doktoraty, mieszkając w Iranie. Ona zaczęła swoją karierę pisarską, zaczęła pisać i wszystko było super, tylko że po kilkunastu latach wrócili do Afganistanu. I wtedy coś jakby kliknęło w jej mężu na powrót. Jakby ten afgański gen i lata ucisku, które pięknie się ukrywa pod słowem tradycja, się na nowo w nim odezwały. I to, co w swojej żonie w Iranie lubił, albo co mu przynajmniej nie przeszkadzało, tutaj nagle zaczęło mu przeszkadzać. I to trochę tak, jakby ten Afganistan się dostał pod skórę jak choroba i zaczął toczyć to ich całkiem udane małżeństwo. Więc mam nadzieję, że porozmawiamy też o Iranie i o tym, jak wygląda sytuacja Iranek w takim zestawieniu również z Afganistanem. Ja też polecam Państwu, żeby sięgnąć po książkę Buntowniczki z Afganistanu. Jest ona na pewno dostępna, można nabyć drogą kupna lub też wypożyczyć z naszych bibliotek i się zapoznać z tą historią, bo to jest naprawdę świetny reportaż. Myślę, że nie jedna z naszych słuchaczek i nie jeden z naszych słuchaczy odnajdzie dużą przyjemność w czytaniu. No, nie pożałują Państwo moim zdaniem ani strony.
0: No do tego jeszcze będziecie mogli przyjść, jak mówiłem, do Domu Sztuki Żar i osobiście też porozmawiać z autorką, bo to jest zawsze tak, że jest ta część rozmowa z autorką, a później zawsze można zadawać jeszcze pytania, więc myślę, że tu będzie podobnie i porozmawiać.
1: A Dom Sztuki Żar ma taką fantastyczną cechę, że nie ma sceny, wiedzą Państwo, że my będziemy sobie siedzieli wszyscy razem, siedzimy sobie, a kto wie, może nawet i wokół stołu, a może w kręgu, ale siądziemy sobie razem porozmawiać z Ludwiką, bo ja jednak lubię, jak publiczność się włącza i jak to jest nasza wspólna rozmowa. Ludwika bardzo lubi spotkania z autora, z czytelniczkami i czytelnikami, też bardzo chętnie podpisuje książki, dlatego zachęcam do udziału w piątkowym spotkaniu. Ja tylko jeszcze czuję, że musimy to powiedzieć, bo ty wspomniałeś, że spotkanie jest całkowicie za darmo. Oczywiście, że tak, spotkanie jest całkowicie za darmo, a to wszystko dzięki temu, że projekt z uchwały jest współfinansowany z budżetu miasta Opola i bez takiego wsparcia by nam się to nie udało.
0: Oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy, bo ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy wspierane są tego typu inicjatywy, bo no, wiadomo, możemy oczywiście robić wszystko z zaangażowania, z pasji pro publico bono, no, ale są też, jak ostatnio rozmawiałem z paniami z fundacji, mówią, no ale czasami trzeba najzwyczajniej w świecie kupić tusz do drukarki, żeby wam te zaproszenia i ulotki, i plakaty wydrukować. I no, już nie każda taka firma będzie na zasadzie, no to aha, bo wy z fundacji, taki szczytny cel, no to też wam zrobimy wszystko za darmo. No nie, tak to nie działa, więc za wsparcie zawsze duże, duże ukłony dla tych wszystkich, którzy to rozumieją i to właśnie robią. Moniko, bardzo ci dziękuję za spotkanie w studio, za wizytę.
1: No dziękuję i bardzo.
0: Do zobaczenia i usłyszenia, bo wiem, że w ramach tego cyklu z uchwały będzie jeszcze troszeczkę wydarzeń i o nich wam na pewno w najbliższym czasie jeszcze opowiemy.
1: Dzięki. Dziękuję.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejny gość, Michał Mościcki. Cześć, Michale.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I od razu powiem, nowy kierownik Biblioteki Muzycznej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Biblioteka Muzyczna kiedyś obok Kościoła Franciszkanów obecnie znajduje się już w budynku głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I jeżeli chodzi o wypożyczalnię, z której korzystam, jak się Państwo domyślacie, bardzo intensywnie do audycji muzycznych, no to w tej chwili tam, gdzie wypożycza się książki, wypożycza się również płyty, nuty, przypomnę, i książki, tak, bo książki też są. Ale my nie będziemy rozmawiali tak ogólnie o tym, co jest w Bibliotece Muzycznej. Zresztą katalogi są dostępne online przy no, dla mnie zbawienie, prawda? Że nie o wszystko muszę chodzić pytać. Mało tego, można nawet i powiem, że zapiszę na kilka płyt takie propozycje, bo też jest taka zakładka, tak, że można składać propozycje.
1: Tak, na przykład, bardzo, bardzo chętnie z niej korzystamy, także proszę się nie krępować i swoje sugestie nam składać.
0: Aha. Wiesz, jak ludzie teraz zasypią bibliotekę, co tam jeszcze by chcieli, to nie wiem, czy ten nowy budynek piękny wszystko pomieści, ale miejmy nadzieję, że pomieści.
1: Będziemy próbować.
0: No właśnie, ale my z Państwem spotkaliśmy się dlatego, raz, żeby oczywiście Michała też zaprezentować, bo jako nowy kierownik, ale wcześniej możecie Państwo no, kojarzyć, nie wiem, bo troszeczkę człowiek drugiego planu.
1: Trochę backstage'u, tak, backstage'u, trochę cienia. Tak,
0: Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, no ale z piosenką, z muzyką związany jesteś od wielu, wielu lat, więc zakładam, że i pomysłów na to, co jeszcze wnieść do Biblioteki Muzycznej, masz na pewno sporo. Póki co na pewno 30 będzie spotkanie, które no, idealne. Ono wprawdzie jest w ramach Zaczytanego Opolskiego, no ale temat jak najbardziej muzyczny, bo gościem będzie tak, Marek Sierocki.
1: Tak jest, gościem będzie Marek Sierocki. 30 września o godzinie 17 zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na ulicy Piastowską. No Marek Sierocki to człowiek instytucja, no to jest w zasadzie no chyba ikoniczna postać, nie bójmy się tego słowa, jeżeli chodzi o polskie dziennikarstwo muzyczne, bo on i telewizja, ale też radio, publikacje, dyrektorowanie wszelkim festiwalom.
0: Na przykład Opolskiemu.
1: Na przykład Opolskiemu, również Sopockiemu, również składanki, DJ-owanie, no, prowadzenie imprez. No, człowiek, który no, chyba nie ma takiej osoby, która by tak zjadła zęby na polskiej rozrywce, bo to tu jest ważne, że to jest polska muzyka rozrywkowa i to jest człowiek, który z nim jest związany od zawsze.
0: No to prawda i przyznaję, że jest to mi bardzo pokrewna dusza i zazwyczaj na, przy okazji festiwalu w Opolu się spotykamy i chociaż chwilę zawsze udaje nam się porozmawiać, bo rzeczywiście polską muzyką zajmuję się głównie. Nie to, że o zagranicznej nie słucham, no, ale,
1: tak.
0: Ale no, trudno jest specjalizować się i znać na wszystkim, bo tutaj oczywiście jak pomyślimy o bardzo znanych zespołach, no to większość zna i słucha, no ale jak zaczynamy szperać, chociażby w taśmotece Radio Opola, wiemy ile płyt wspaniałych ostatnio wyszło i wydaliśmy z naszych zbiorów, no to naprawdę to jest kopalnia.
1: Archiwa to jest złoto w ogóle, wszelakie.
0: Trzeba o tym właśnie wiedzieć, tak. Dlatego trzeba się tym zajmować, tak jak Marek Sierocki latami, żeby później wiedzieć, że a słuchajcie, no, oni robili sesję w tym i w tym, a wcześniej u nich grał, a na miesiąc się pojawił ten czy tamten muzyk, co dla kogoś, kto się bardzo interesuje i chce śledzić czyjąś karierę, jest bezcenne. Na tematów podejrzewam tutaj będzie mnóstwo w takim razie.
1: Zapewne i też kulis festiwalowych, kulis, bo to też... przez tyle lat funkcjonując w branży, no chcąc, nie chcąc, jakby na jakiejś stopie prywatnej z artystami również się funkcjonuje. I myślę, że tutaj te smaczki i te detale będą również ciekawym elementem tego spotkania. Będzie można się dowiedzieć naprawdę rzeczy, o których się nie wie, bo o ile najpopularniejszych artystów światowej muzyki biografowie prześwietlili w lewo, w prawo, tak polska, mam wrażenie, muzyka rozrywkowa nie jest jeszcze tak zgłębiona do końca. Oczywiście te ikony, te najważniejsze postaci tak, ale jest bardzo wiele historii, o których byśmy się nie dowiedzieli, nawet myślę, że z internetu.
0: No to prawda. No i tutaj przy okazji kilka książek też się pojawi, ale większość będzie też w Państwa gestii, bo jak to bywa na tego typu spotkaniach, będziecie mogli po prostu zadawać pytania i to jest ta wspaniała rzecz.
1: Tak.
0: To nie jest żaden wykład. Natomiast Michale, mam jeszcze pytanie, bo tak pomyślałem, że jako ktoś, to jednak w tym Narodowym Centrum Polskiej Piosenki też przez lata miałeś wiele kontaktów z artystami, muzykami, to zakładam, że będziesz chciał, żeby takich spotkań było muzycznych, nieco więcej, prawda?
1: Zdecydowanie spotkań muzycznych chcielibyśmy razem, żeby było jak najwięcej. powstanie też przestrzeń ku temu. Tutaj na razie za dużo nie mogę zdradzać, ale będzie się na pewno działo dużo na Piastowskiej i liczę na to, że również z moim i naszym wspólnym udziałem muzycznych spotkań nie zabraknie i wszelkich form wokół muzyki, zarówno jeżeli chodzi o merytoryczną tę stronę, ale również produkcyjną czy archiwalną, nie zabraknie na pewno, więc to jest taki dobry początek. Mam nadzieję, że pojawicie się Państwo tłumnie i razem porozmawiamy sobie o polskiej muzyce jako taki początek nowego rozdziału.
0: Ja za ten nowy rozdział trzymam, przyznaję kciuki i wiem, że bardzo wielu artystów wydało też jakieś wywiady, rzeki, wspomnienia. Ja już mam listę takich, których chętnie bym w Opolu zobaczył, żeby przyjechali, bo to łączy się też często bardzo z książkami.
1: Tak, plus jeszcze jest bardzo, może nie ogromna, ale jakaś część artystów, którzy łączą oba te dwa światy, czyli są i muzykami i piszą, i piszą książki, czy to reportaże, czy prozę. Więc
0: no, Paweł Sołtys chociażby, prawda?
1: Tak, już. Więc myślę, że
0: a ma niedługo tutaj grać w Opolu w wyjściu awaryjnym z ludzikami.
1: Tak.
0: Więc
1: tak,
0: doskonała okazja, żeby od razu porozmawiać, bo że może właśnie jako i autor, i
1: dokładnie
0: muzyk.
1: Tak.
0: A jeszcze też zakładam, że, bo był cykl, uczniowie szkoły muzycznej występowali zawsze cyklicznie, myślę, że to zostanie.
1: To zostaje, oczywiście, tak, to zostaje.
0: Ale kto wie, czy jakieś mini recitale akustyczne, prawda?
1: Ja tu nabieram wody w usta.
0: Ale widzę po tobie, że tak, że chciałbyś.
1: Tak, oczy pewnie zdradzają jakby moje intencje, no ale na razie nie chciałbym za dużo mówić o tym.
0: Dobrze, tak już będą bardziej skrystalizowane te inne plany co do recitali i innych wydarzeń edukacyjnych również, bo wiem, że też na pewno
1: tak,
0: będą. No właśnie. To wtedy po prostu się spotkamy i wtedy Państwu o tym opowiemy, kiedy już będą konkretne daty. Póki co zapraszamy na spotkanie z Markiem Sierotkim 30 października. Września.
1: 30
0: tak,
1: września godziny 17.
0: Tak, tak. Dobrze. Michale, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja bardzo
0: za
1: dziękuję.
0: Wizytę w studiu. Państwu też już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kończymy bowiem audycję. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru, nocy. Do usłyszenia.

0: tu Radio Opole. Dziś wtorek, 22 dzień września, zbliża się 21. Zapraszam na wiadomości. Zbiorniki na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora podpisano dziś umowę na opracowanie dokumentacji. Funkcjonariusze ABW ujęli nastolatka, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę lub meczet. W wiadomościach także serwis sportowy i awans polskich siatkarzy do półfinału Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. To kolejny krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Opolszczyźnie. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. Będą one miały kluczowe znaczenie, będą wpływały i wyłapywały i redukowały falę powodziową, mówi Marcin Jarzyński, zastępca prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą.
2: 36 miesięcy jest czas projektowania, bo to jest pełna dokumentacja, czyli z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Mam tutaj na myśli raport środowiskowy, decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, gotowy projekt. Będzie pełna koncepcja, wszystkie analizy, czyli analiza geologiczna, hydrotechniczna i modelowanie. Bo dzisiaj nie mówimy stricte, że to jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Zakładamy, że może być też wielofunkcyjny albo mokry. To wyjdzie w konkretnej analizie, w konkretnym modelowaniu hydrodynamicznym.
0: Dodajmy, że prace projektowe potrwają do 2029 roku.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Przygotowania do działań były bardzo realne, ocenia prokuratura po zatrzymaniu 17-letniego Pawła G. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła nastolatka z Siemianowic Śląskich, który planował masowy zamach terrorystyczny na szkołę oraz meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe, noże i nazistowską symbolikę. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące bezpośrednich przygotowań do ataku, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
0: Zabezpieczone nośniki informatyczne wskazują, że 17-latek obserwował potencjalne cele i próbował kupić broń. Za przygotowanie do zamachu terrorystycznego i próbę zabójstwa wielu osób Pawłowi G. grozi do 15 lat więzienia. Ogłoszenie Donalda Trumpa o możliwości nakładania sankcji na kraje, które importują rosyjską ropę, to poważny straszak dla Władimira Putina. Tak ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Chodzi o cła sięgające nawet 100% na 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Projekt amerykańskiej ustawy przewiduje także sankcje wobec samego Władimira Putina, wysoko postawionych członków rządu rosyjskiego, a także banków i innych instytucji finansowych oraz rosyjskiej floty cieni.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Gmina Strzelce Opolskie otrzymała ponad 600 tysięcy złotych rządowego wsparcia na dokończenie remontu przedszkola w Kadłubie. Dzięki tej inwestycji najmłodsi mieszkańcy zyskają nowoczesną i bezpieczną przestrzeń do nauki. To bardzo stary budynek, który służy mieszkańcom od wielu lat i wymagał kapitalnego remontu, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelc Opolskich.
4: Czasami nie da się wszystkiego przewidzieć w projekcie i w trakcie prac wychodzą tak zwane roboty dodatkowe, które trzeba po prostu niezbędnie wykonać, jeżeli chodzi o wymianę części dachu, czyli całą wieźbę dachową, więc posadzek, sanitariatów. Ten zakres prac był dość szeroki, no i w sumie został on oszacowany na kwotę ponad 1 200 000.
0: Zakres prac będzie obejmował również wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wokół budynku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal. Brąz w 2019 i 2021 roku oraz złoto w 2023. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. Wcześniej pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy zostali Francuzi, którzy pokonali Rumunię 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy i Finlandia. To spotkanie w środę w Turynie. Kinga Krówka w wadze do 65 kg, Natalia Kuczewska w wadze do 51 kg i Angelika Krzysztoforska w kategorii do 48 kg wygrały ćwierćfinałowe walki i zapewniły sobie co najmniej brązowe medale Mistrzostw Europy w boksie odbywających się w Sofii. Krówka pokonała Słowaczkę Tamarę Kubalową 3-2, Kuczewska Białorusinkę Julię Apanasowicz 3-2, a Krzysztoforska Włoszkę Chiara Mossetti 5-0. Polska sztafeta mieszana zajęła natomiast 8 miejsce podczas kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Najpierw 20 km pokonali mężczyźni Michał Kwiatkowski, Patryk Goszczurny i Jan Jackowiak. Potem ten sam dystans kobiety Dominika Włodarczyk, Nadia Hartman i Maja Taracka. Złoto dla Włochów, którzy o 8 sekund pokonali Francuzów, a o 20 Szwajcarów. Polacy stracili minutę i 49 sekund. Polscy piłkarze przygotowują się na zgrupowaniu w Warszawie do 4 spotkań Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do tegorocznego mundialu, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Lewandowski nie umie powiedzieć, do kiedy będzie grał w reprezentacji.
6: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to jak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
5: Najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
1: Pogoda.
0: W Opolu 11 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, początkowo zanikające przelotne opady deszczu, nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o świadomej edukacji, takiej teatralnej, o tym, jak można łączyć naukę i sztukę i w jaki sposób wykorzystywać te możliwości teatralne, które są niezbędne do tego, by budować nie tylko kompetencje XXI wieku, o których tak mówi się dzisiaj bardzo dużo w kontekście edukacji, ale też, żeby budować swoją wrażliwość, świadomość ciała, świadomość sztuki, no i oczywiście budować wspólnotę. Pretekstem do tej dyskusji jest projekt, który już odbywa się w zasadzie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, w Centrum Edukacji Kulturalnej, który jest takim działem łączącym pedagogikę teatru, sztukę, teatr, ale też szeroko rozumianą publiczność. Zajmuje się także różnymi projektami, które dotyczą edukacji szkół nauczycieli. A ten projekt koordynuje i napisała go Wiktoria Krzywonos, która jest pedagogzką w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, ale jest także krytyczką teatralną, doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło z Tobą rozmawiać, Agnieszko.
0: Ja też się bardzo cieszę, a jeszcze bardziej cieszę się, że możemy porozmawiać, jak ten projekt powstawał i w jaki sposób mogą do niego dołączyć nie tylko Opolanie, ale także mieszkańcy całego regionu między sztuką a nauką. Jak to rozumieć?
1: To w zasadzie zaczęło się rok temu. Cały pomysł na projekt wynikał z myśli o tym, że nie jesteśmy w takim dualistycznym podziale. To znaczy, że nie musi być takiego rozróżnienia na naukę, sztukę, na umysły ścisłe, na umysły humanistyczne, artystyczne, na ciało i rozum. Tylko w zasadzie jesteśmy w takim dosyć interdyscyplinarnej przestrzeni, którą z jednej strony łączy teatr, a z drugiej strony też myślę sobie, że przede wszystkim jakby obszar sztuki, który pozwala nam na taką kooperację nauk ścisłych tak naprawdę i nauk humanistycznych i artystycznych. I bardzo często po prostu przejawia się to w różnych projektach artystycznych, czy właśnie działaniach albo teatralnych, albo performatywnych. I ten projekt będzie do tego dążył, żeby je w jakiś największy sposób jakoś to zobrazować i opowiedzieć o tym trochę szerzej i na panelach dyskusyjnych, w których w trakcie będzie zazwyczaj jest artystka albo artysta oraz osoba właśnie badacz czy naukowiec. I to połączenie, jakby ich współpraca albo też w zasadzie, nie zawsze współpraca, ale bardzo często i projekty, które razem tworzą, pokazuje właśnie to, jak nauka i sztuka może ze sobą wchodzić w dialog. A druga część jest dosyć praktyczna, bo są to warsztaty, które właśnie mają jakoś w taki sposób cielesny, na przykład ruchowy, wskazywać właśnie na te połączenia.
0: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj nam jest potrzebne eksperymentowanie na styku różnych sposobów poznawania świata? No bo bardzo często mówi się o tym, że potrzebujemy też zmienić dyskurs i sposób epistemologiczny bycia w świecie, dlatego że sama nauka już dzisiaj nie wystarcza. Ona oczywiście jest bardzo potrzebna i dalece jesteśmy od pop nauki, ale potrzeba jest właśnie budowania takich miejsc, czy takich projektów, gdzie naukowcy spotkają się z artystami, aktywistami, gdzie będą też na przykład nauczyciele szkoły, gdzie będzie można podziałać, pouczyć się i też tak laboratoryjnie zobaczyć z bardzo różnych perspektyw jakieś bardzo konkretne zjawisko, a być może też otworzyć je na jakąś nową przestrzeń.
1: Wydaje mi się, że jakby w ogóle naszym definiowanie naszego statusu w świecie dzieje się poprzez eksperyment. I jeżeli będziemy się okopywać trochę w swoich własnych bańkach jedynie i zawężać takie pola poznawania tylko do własnych obszarów, jakby rozwój nie będzie następował tak naprawdę. I też jeżeli będziemy postrzegać świat tylko jako czarny i biały, jako właśnie po jednej stronie mocy i też trochę, jeżeli będziemy tylko priorytetyzować albo też w sumie stawiać na piedestale jedną z na przykład dyscyplin. Kiedy będziemy mówić, że to nauka jest wyżej tak naprawdę i to ona tylko daje i tworzy wiedzę, a nie myśleć o tym, że sztuka w taki sposób też może działać, że projekty performatywne, że przedstawienia teatralne mogą w podobnym stopniu produkować wiedzę i że wiedza ucieleśniona na przykład jest też istotna i stoi na równi co z wiedzą wiedzą, którą sobie wykonceptualizujemy, albo przeczytamy, albo nauczymy się jej na pamięć, tylko wtedy, kiedy poznajemy na przykład empirycznie, albo właśnie ruchowo, albo też w interakcji tak naprawdę z drugą osobą, to jakby daje nam dopiero jakiś taki holistyczny i całościowy obraz na to, jak możemy po prostu jakby poznawać świat też.
0: Czyli już nie tylko wiedza interdyscyplinarna, która łączy bardzo różne zjawiska, przedmioty czy dyscypliny, ale także i intradyscyplinarna, taka, która no właśnie przygląda się, jak te procesy pomiędzy sobą czy w sobie następują i co może z tego wynikać.
1: Tak, tak naprawdę nawet nie chodzi już tylko o te interakcje, tylko tak zwane intraakcje, czyli jakby rzeczywistość powstaje w połączeniu trochę jednego bytu z drugim i dopiero wtedy nam się wytwarza jakiś rodzaj wiedzy tak naprawdę. Ale też myślę, że jakby warto tutaj dosyć tak, bo na przykład wydaje mi się, że mogą być dosyć enigmatyczne nazwy modułów, które są w całym projekcie. I wydaje mi się, że jakoś istotne jest tak naprawdę, żeby też one prowokowały do tego pomyślenia o tym, czym może być właśnie jakby takie połączenie na przykład neurobiologii z naukami ścisłymi i że jakby ważny jest tutaj ten przykład, to znaczy jakby te osoby, które goście zaproszeni i do paneli, i do prowadzenia warsztatów, oni stanowią przykład i jakby opowiadają o przykładach, które mogą zobrazować to połączenie. Bo my możemy sobie tak właśnie też trochę opowiadać i mówić, a tak naprawdę bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś nam powie, że afekt to jest taka trochę gęsia skórka, to dużo nam łatwiej zrozumieć, o co w tym chodzi i jak poda przykład, no, na przykład artystyczny przykład.
0: W projekcie jest bardzo dużo różnych spotkań, warsztatów, paneli, to może trochę o nich też opowiedzmy, bo one rzeczywiście tak dosyć niejasno brzmią, ale też prowokacyjnie, też te pytania od razu dają do myślenia, albo są trochę też takimi filozoficznymi wyzwalaczami, bo prowokują do tego, żeby się zastanowić i może trochę też inaczej popatrzeć na rzeczywistość, albo sobie coś przedefiniować. Dodam także, że te wszystkie zajęcia są bezpłatne, no bo to przecież jest w ramach projektu ministerialnego.
1: Tak, tak, zgadza się. Jakby to jest bardzo ważna taka informacja, że panele są otwarte, na które może przyjść każdy i na które bardzo serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o warsztaty, one są dedykowane dla młodzieży licealnej do szkół ponadpodstawowych i są to grupy warsztatowe zamknięte, ale też są to bezpłatne warsztaty, więc w zasadzie każda szkoła, która chciałaby zapisać swoją klasę i przyjść z nią jakiś nauczyciel czy ktokolwiek i właśnie z obszaru nauk ścisłych z obszaru nauk humanistycznych i też artystycznych, myślę, że się odnajdzie, że grupa się odnajdzie w trakcie tych warsztatów.
0: No to w takim razie zacznijmy. 5 października i 6 o godzinie 12 są takie zajęcia zbliżenia w ruchu o dotykaniu bez kontaktu. Mhm. No właśnie, czy można dotykać bez kontaktu?
1: No właśnie, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i tutaj na nie z pewnością odpowie Alicja Czyczel, która będzie te warsztaty prowadzić. Trochę trudno mi jest mówić za nią, ale tak jak sobie wyobrażam te warsztaty i tak jak też o nich żywo opowiadała i rozpisywała cały scenariusz tych dwugodzinnych procesów, myślę, że jak sobie pomyślimy o ruchu albo o tym, jak często dotykamy, coś nas dotyka, czy to musi być poprzez takie haptyczne i właśnie jakby fizyczne. No, wydaje mi się, że niekoniecznie, jeżeli nas czyjaś wypowiedź dotyka. I tak samo wydaje mi się, że jest to też, jeżeli chodzi o sam ruch. To znaczy Alicja Czyczel jest choreografką i performerką, więc no i też jakby osobą, która działa warsztatowo dosyć mocno. I myślę, że tak potrafi zaprojektować dany kontakt międzyludzki, który niekoniecznie musi być warunkowany tym, żeby to spotkanie fizyczne się zadziało, a może nas poruszać jednocześnie.
0: No bo przecież procesy zachodzą fizyczne i jakieś dotyki wewnątrz nas są. Czujemy, jak przepływa przez nas. No właśnie, nie wiadomo, czy emocja, czy jakaś inna substancja. To jest też bardzo ciekawe, bo to takie połączenie i biologii, i fizyki, ale też choreografii, czyli pewnego rodzaju zapisu ciałem, czyli budowanie też obrazów i wchodzimy w obszary plastyczne. O, ile łączy się teraz dyscypliny. między sobą, a wiadomo, że tych procesów nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no bo to są też pewne tezy i założenia, jest forma eksperymentu.
1: Tak, wydaje mi się też, że już ten przepływ, który się dzieje na przykład między osobami, które są w grupach właśnie warsztatowych i tej energii, która gdzieś jakby krąży, to właśnie dotyka przede wszystkim. To znaczy, że niekoniecznie ja muszę wskazać palcem na czyjeś ciało lub właśnie wchodzić w taką interakcję cielesną, ale ta interakcja i tak się pojawia. Też sobie myślę o tym bardzo takim specyficznym dla zamkniętej grupy i całego procesu przepływie, który właśnie można określić jako afektywny. To znaczy afekt to jest coś, co pojawia się na ciele, zanim potrafimy na przykład to zwerbalizować, zanim nazwiemy naszą emocję tak naprawdę. I krąży trochę jak tak byśmy sobie wyobrazili prąd energetyczny, którego nie dostrzegamy tak naprawdę gołym okiem, gdyby się nie zaświeciły lampy, tylko on gdzieś cały czas jest.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, szczególnie dla młodych ludzi, dla licealistów, którzy mają potrzebę też takiego filozoficznego eksperymentowania i przeglądania się abstrakcyjnym, różnym teoriom i założeniom, a z kolejnej strony to jest też chyba ważne w takich czasach, kiedy jednak jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani i tak naprawdę dużo więcej się mówi o świecie zewnętrznym niż o ciele. Sztuka mocno się na ciało otwiera, bo jesteśmy w zwrocie performatywnym już od jakiegoś czasu, ale z perspektywy młodego człowieka, który, no tak jak mówi Ministerstwo Cyfryzacji, poświęca 4 godziny 30 minut codziennie, korzystając z tego świata równoległego w sieci, korzystając z różnych informacji, to taka świadomość tego, że jest jeszcze jeden świat, świat mojego ciała, który też żyje, funkcjonuje, z którego mogę czerpać zapisy, informacje, może być bardzo takim ciekawym, otwierającym spotkaniem.
1: Tak, też myślę, że w ogóle warto podkreślić, że warsztaty nie są dla profesjonalistów, to znaczy dla osób, które muszą zajmować się w dużym stopniu zaawansowania właśnie ruchem, czy tańcem, czy choreografią, tylko mają służyć temu, aby młody człowiek mógł spróbować trochę to ciało poznać i własne, nie tylko, nie mówię tutaj o całej grupie, ale jakby

0: zasadzie jakby częściowo już dorosłym, ponieważ jakby osoba będąca w okresie szkół ponadpodstawowych, to są osoby, które są częściowo weszły w ten świat dorosły, a częściowo jeszcze jakby próbują się osadzić w ogóle w tym świecie wcześniej poznanym, takiej młodości większej. I, no i to ucieleśnienie jest ważne właśnie tak jakby z tej też perspektywy, o której ty mówisz.
1: No i kolejny oczywiście aspekt to takie bycie tu i teraz, mindfulness, czyli techniki relaksacyjne, bo ja też w taki sposób traktuję ciało i wiem też, że licealiści bardzo często proszą w sytuacjach napięć czy przygotowania do matury, żeby takie zajęcia im zrobić, żeby pokazać im, w jaki sposób mogą się też odstresować, albo w jaki sposób mogą się zatrzymać, w jaki sposób mogą pooddychać. No a przecież techniki relaksacyjne to jest nic innego jak praca z ciałem. I tutaj widzę też, że jest taki warsztat, to co porusza ciało, czyli nic innego jak podążanie uwagą za impulsami, które płyną z cielesności. To jest taki moment zatrzymania i moment uważności, który warto praktykować.
0: Tak, tak też sobie myślę, że tutaj w tym warsztacie jakby bardzo istotna jest ten wyobrażeniowy proces, nie tylko właśnie ruchowy, ale właśnie pomyślenia sobie o tym, co na tym dwóch poziomach semantycznych, co porusza moje ciało właśnie od takiego poziomu poznawczego, fizycznego, co właśnie mnie gdzieś dotyka i co porusza moim umysłem jednocześnie i wpływa na moje ciało, taka fluktuacja trochę między jednym a drugim w połączeniu właśnie z wyobrażeniem o tym.
1: Ale też takie zatrzymanie, prawda? Takie myślenie, dobrze, to jest moje ciało, ja mogę się uspokoić, mogę się zatrzymać. Te procesy, które płyną, one powodują, że czuję i krzesełko, i czuję siebie i wiem, co się ze mną zadziewa, kiedy się stresuję, wiem, co się dzieje, kiedy wykonuję jakiś ruch. To są, wydaje się, takie wręcz, tak jak powiedziałaś, fundamentalne i niezbędne rzeczy do funkcjonowania. Za bardzo nie ma czasu na to w szkole, no bo omawia się różne koncepcje, na przykład homowiator, człowieka, który podróżuje, który jest w drodze, ale już nie ma tego, co jest w środku, chociaż współczesna poezja, ta ekokrytyczna, też dotyka właśnie takich zapisów. Nie ma jej w podręcznikach szkolnych jeszcze, ale jest lista lektur dodatkowych i wiem, że niektórzy nauczyciele sięgają także i po taką literaturę, no bo uczniowie są zainteresowani tym, co się dzieje tu i teraz przecież.
0: Tak, właśnie też wydaje mi się, że nie powinniśmy jakoś, czy to jest fakt, że młodzież bardzo mocno, młodzi ludzie bardzo mocno są scyfryzowani wręcz i właśnie trochę odcieleśnieni. Nie tylko młodzi, bo my też.
1: My też, oczywiście.
0: Ale też druga strona medalu jest taka, że oni sami to dostrzegają. Jakby to jest bardzo, bardzo to są inteligentne i bystre istoty, które widzą, co się z nimi dzieje i bardzo potrzebują też tego. Tak jak mówisz o tych prośbach, aby wprowadzić metody czy też praktyki mindfulnessowe, albo żeby trochę oddzielić się od... odłączyć się od tego właśnie cyfrowego świata, to jest jakaś ich naturalna inwencja i potrzeba, więc którą po prostu komunikują. Ja myślę, że to do nich jak najbardziej może trafić.
1: My też mamy bardzo różną młodzież i to też warto podkreślić. Dużo jest takich projektów, które dotyczą i przemocy, i trudnych zjawisk. I to są oczywiście bardzo ważne aspekty, ale przecież jest też inna przestrzeń. Przestrzeń ciekawości, przestrzeń ambicji, przestrzeń, żeby spotykać się z nowymi eksperymentami, żeby mówić o nauce, żeby mówić o aktywizmie. I chyba warsztaty też służą ku temu, no bo to jest z sobą bardzo mocno powiązane. Ruch może być sposobem myślenia i prowadzenia badań. To jest kolejny warsztat, myślenie w ruchu. Choreografia, filozofia i afekt. Dzisiaj młodzi artyści, ci, którzy robią jakieś takie bardzo ciekawe multimedialne wydarzenia czy performance'y, współpracują z naukowcami i to jest też bardzo ciekawe.
0: Tak, ale też tak jak mówisz o tym, że młodzi ludzie bardzo chcieliby, jakby chcą uczestniczyć w tego typu działaniach, tak sobie też myślę o tym, że to może być też trzeci powód. To znaczy, ja pamiętam jak byłam właśnie w okresie liceum i próbowałam znaleźć swoją drogę, którą chcę obrać później. To znaczy, czy pójść

0: i też miałam bardzo dużo znajomych, czy pójść właśnie w nauki ścisłe, czy też w prawo. Musiałam się bardzo mocno usytuować po jednej stronie mocy albo po drugiej, czy pójść właśnie za sztuką. Kompletnie jakby nie widziałam tego połączenia, że może właśnie być to moje życie trochę jakby w takiej kooperacji. I teraz jakby bardzo często, jeżeli nawet rozmawiam z osobami, które są gdzieś właśnie w tym takim, w szkołach ponadpodstawowych, mówią, że oni tak naprawdę nie wiem, co chcę robić w życiu, albo muszę wybierać, czy iść na matematykę, mimo tego, że jestem bardzo dobry też z polskiego i kocham literaturę. Że właśnie chcę być biologiem, ale jednocześnie świetnie mi idzie tworzenie kolaży. I teraz jak można w zasadzie to połączyć? Chodzi też o to, żeby te warsztaty i panele pokazały mi, że to może się łączyć. To znaczy nie muszę się kierować tylko jedną ścieżką, jakąś na przykład zawodową czy życiową.
1: Ale też zmieniają się zawody, bo przecież jesteśmy w takim momencie przemian bardzo mocnych i społecznych i nie wiemy, jakie będą zawody za 20-30 lat. Niewątpliwie jest tak, że te dyscypliny dzisiaj bardzo mocno się przenikają i też te mity, które były przez wiele lat utrwalane, choćby takie, że albo się jest ścisłowcem, albo humanistą. No wiadomo, my już w takich kategoriach absolutnie nie chcemy myśleć, tylko w kategoriach takich właśnie projektów, a nawet bym powiedziała takiego renesansowego myślenia, łączenia bardzo różnych przestrzeni sobą, nie tylko dyscyplin, ale przestrzeni do działania, no bo coraz więcej powstaje różnych nawet miejsc, które się nazywają dzisiaj laboratoria, które łączą różne przecież też elementy. No i o tym też będzie dyskusja. Laboratorium czy pracownia? Taki jest panel.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawy duet osób, który się tam pojawia, ponieważ profesor Paweł Golik jest biologiem i pracuje w Instytucie Biologii w Uniwersytetu Warszawskiego i Karolina Żyniewicz z kolei jest właśnie artystką wizualną i weszła razem właśnie z panem profesorem do laboratorium. Jednocześnie jest też badaczką, ponieważ napisała pracę doktorską właśnie o tym, w jaki sposób może być połączenie procesów biologicznych i jak tworzyć sztukę, która się dzieje tak naprawdę nie w pracowni artystycznej, tylko w laboratorium badawczym.
1: I też została wydana bardzo ciekawa książka. The Body as a Matter in Art and Science i tak dalej, które jest zwieńczeniem wieloletniej współpracy, czyli to jest także wynik już bardzo konkretnych badań. To bardzo ciekawa ta dyskusja będzie i na nią są zaproszeni chyba wszyscy.
0: Tak, zgadza się na wszystkie panele dyskusyjne. Zapraszam każdą osobę, która choć trochę jest zainteresowana, albo nawet i nie, a chciałaby się zainteresować.
1: I to wszystko będzie w Teatrze imienia Jana Kochana. Panowskiego w Opolu.
0: Tak, zgadza się. Właśnie to też, to miejsce nie jest przypadkowe, nie tylko dlatego, że jakby jest projekt z inicjatywą teatru, ale dlatego, bo właśnie teatr coraz częściej łączy właśnie sztukę i naukę. Jak sobie pomyślimy o scenografii, która może powstać na przykład z materiałów bioartowych, biologicznych, biodegradowalnych, jest to bardzo często praktyka. Właśnie między innymi artystka, która pojawi się w panelu, takie rzeczy robiła, czy też analizowała takie projekty scenograficzne. Podobnie, jeżeli chodzi o inne aspekty, na przykład wizualne, które pojawiają się w przedstawieniach teatralnych, czy też słuchowe, ponieważ jeżeli chodzi o dźwięk, jest on tworzony przez i wynika z działań na przykład akustyków, czy też osób, które w jakimś stopniu określają się właśnie jak osoby ścisłe.
1: Ale także i na poziomie meta teatr także dyskutuje o współczesnych zjawiskach i przecież w naszym opolskim teatrze pojawiają się spektakle, które dotykają i sztucznej inteligencji, i robota, i takiej dyskusji, jakie jest miejsce człowieka, gdzie jest prawda.
0: Tak, zgadza się. To znaczy, że nie, jak sobie myślimy o na przykład o Autentiku, który jest jednym ze spektakli w repertuarze Teatru Kochanowskiego.
1: To jest w reżyserii Norberta Rakowskiego.
0: Tak. To jest to spektakl, który bardzo wnika właśnie w takie myślenie o hybrydycznych procesach i o właśnie takim trochę urefleksyjnieniu nie tylko działań artystycznych, ale też właśnie pozycji naukowca chociażby.
1: Wiem, że ten spektakl cieszy się dużą popularnością, ponieważ on wywołuje wiele takich kwestii, które dzisiaj są dla nas bardzo ważne. My wciąż dyskutujemy, jaka jest rola tej zmieniającej się rzeczywistości i technologii, sztucznej inteligencji, ale też pewnej odpowiedzialności i naukowca, i o granicach ludzkiego poznania. To bardzo ważne kwestie, no ale nie można zapomnieć o żywiołach. Współtworzenie z żywiołami, bo to jest też coś, co jest jakoś w dyskursie z tą sztucznością świata. Zresztą sztuka jest sztuczna, wiadomo, jak mówi sama definicja. Co to za warsztat?
0: Jest to warsztat prowadzony przez Centrale. Jest to studio architektoniczne, które tworzy Małgorzata Kuciewicz i Simon de Jacobis. I ta dwójka pokazuje, jak można właśnie nie tylko wewnątrz, ale też wyjść trochę na zewnątrz i pomyśleć sobie o tym, jak fauna i flora mogą być i inspirujące, i też do tego, żeby tworzyć różne projekty artystyczne, i z drugiej strony też, które mogą być i tworzywem, i inspiracją tak naprawdę. Więc to są te nasze jakby jedne z podstawowych żywiołów, czyli woda, wiatr, światło, grawitacja, ale też myślę sobie właśnie o faunie i fundze, które właśnie stają się takimi aktywnymi współtwórcami scenografii chociażby. Więc tutaj ten warsztat będzie, otrwa on dosyć długo, ale mam nadzieję, że tutaj nikt się czasem nie przerazi, ponieważ jest bardzo dynamiczny i zróżnicowany, i rozpoczyna się od właśnie takiego wprowadzenia przez artystów i twórców w całość tematu, a następnie wyjścia w przestrzeń. To znaczy i właśnie poeksplorowania trochę tych żywiołów i trochę tego świata przyrodniczego w takim cielesnym i, tak jak już mówiliśmy, byciu na zewnątrz, i następnie powrotem do sali teatralnej, sali właśnie takiej twórczej, w której będziemy tworzyć, a w zasadzie osoby warsztatujące swoje własne projekty.
1: I to jest także dla uczniów szkół średnich.
0: Tak, zgadza się.
1: Można to potraktować jako jednodniową wycieczkę, bo ten warsztat trwa aż 5 godzin, ale ja tak sobie myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe. To znaczy taka wycieczka wzdłuż żywiołów z opowieścią i narracją na temat sztuki współczesnych procesów, wejście do przestrzeni, a potem wejście do przestrzeni teatru. No, niecodzienne wydarzenie i niecodzienne spotkanie dla młodego człowieka.
0: Tak, myślę, że też i to jest okazja z jednej strony właśnie, żeby trochę się poprzyglądać tak tej przyrodzie i tym materiale bio, którego można później użyć. Trochę z pozycji dziecka, jak sobie tak myślę o tej takiej wycieczce, tak jak powiedziałaś, Sołodniowie, to od razu mi się skojarzyły te przedszkolne wyjścia na spacer z paniami, które właśnie i wtedy, jak byliśmy dziećmi w przedszkolach, to było jakieś naturalne, że trzeba wyjść z tego budynku i trzeba się trochę pooddychać tym powietrzem i zainspirować na zewnątrz, aby wrócić dopiero później do tej sali przedszkolnej i tworzyć własne światy. I tak samo sobie myślę o tym warsztacie, który też przygląda się właśnie przestrzeni, która jest dookoła nie tylko tej budowlanej architektonicznej, ale też właśnie tej architekturze, która dzieje się w połączeniu i drzew, i światła, i deszczu czasami, taki, który na przykład pada dzisiaj i zacznie padać coraz częściej, ale właśnie też słońca chociażby.
1: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o tym na różnych konferencjach dla nauczycieli, że trzeba uczyć sztuki patrzenia i sztuki słuchania. To patrzenie, nawet audiowizualne, wymaga też takiego wprawnego podążania bo to, za czym idzie nasza uwaga, tak widzimy świat, więc ważne jest, żeby uczyć, chociażby budować tak przestrzeń wizualną czy architektoniczną, żeby społeczność czy też ludzie widzieli, że świat może być inkluzywny, no bo jeśli nie ma czegoś w reprezentacji, to po prostu nie istnieje i dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi, ale także o tym, że trzeba nauczyć się na nowo słuchania, bo to nasze słuchanie dzisiaj jest bardzo mocno zapośredniczone. Gdybyśmy popatrzyli sobie na historię na przykład azjatycką, gdzie słuchano kiedyś koncertów w taki sposób, że wychodzono na świeże powietrze, na jakąś łąkę i trzeba było słuchać wszystkiego w taki sam sposób, to moglibyśmy się przerazić, ponieważ my dzisiaj pewnych dźwięków nie słyszymy, bo kultura każe nam ich nie słyszeć, albo pewne dźwięki słyszymy mocniej. I to nie jest związane tylko z odległością, ale z tym, jak to nasze słuchanie jest zapośredniczane i jak my się tego uczymy. Warsztat, który widzę, będzie także uczył słuchania, ale trochę w inny sposób. Spacer dźwiękowy.
0: Tak, jest to spacer prowadzony przez Marcina Dymitra, którego jest to trochę autorska koncepcja, który właśnie tutaj w tym wypadku również zamierza wyjść w przestrzeń na zewnątrz i trochę za pomocą i różnych słuchawek, i różnych właśnie takich materiałów, tutaj już cyfrowych, będzie starał się pokazać, jak możemy inaczej odbierać przestrzeń, inaczej odbierać przestrzeń za pomocą słuchu, niż zazwyczaj to robimy, ponieważ w związku z tym, że mamy spore zanieczyszczenie dźwiękowe i jesteśmy cały czas otaczani albo ruchem ulicznym, albo właśnie muzyką, która, nie wiem, gdy wejdziemy do jakiejkolwiek przestrzeni, to cały czas płynie i nie potrafimy się w żadnym stopniu wyciszyć, także też nie potrafimy się skupić na wybranych dźwiękach, na konkretnych dźwiękach. To rozproszenie, o którym mówiliśmy wcześniej, jakby pojawia się również w tej naszej sferze ciała.
1: Ale także będą uczestnicy nagrywać pewne dźwięki.
0: Tak, tak. Będą trochę łapać z przestrzeni właśnie to, co zazwyczaj czego nie zauważają. Czyli myślę sobie o tym śpiewie ptaka, czy też tak naprawdę jak budynki potrafią wydobywać dźwięk. Albo jak na przykład nasze obuwie, stukając o daną fakturę powierzchni, dają inny zupełnie dźwięk. Więc takiego dużego skupienia na tym, a później właśnie odsłuchiwania między innymi i też zrobienia czegoś swojego. To znaczy, jak sobie myślę o tym, że nagle coś nagrywam i mam to jako swój dźwięk, który mogę później odsłuchać, zupełnie inaczej to zapamiętuję, ponieważ to ja to zrobiłam tak naprawdę. Ja byłem współtwórcą też tego projektu artystycznego, bo tak naprawdę myślę, że możemy tak o tym myśleć, że nie są to tylko dźwięki praktyczne, które gdzieś będą pochodzić, ale też w jakimś stopniu współkooperować będą ze sobą.
1: No właśnie, bo to słuchanie też jest dla nas ważne. Bardzo mocno zmienia się technologia, ale proszę zobaczyć i posłuchać, że jednak radio wciąż jest, bo lubimy słuchać różnych rzeczy i sobie też wyobrażać. I to jest zupełnie inny rodzaj percepcji i skupienia, kiedy nie ma wizji, jest tylko dźwięk. Czy tych dźwięków, które będą nagrywać ci młodzi ludzie, będziemy też mogli posłuchać jakąś?
0: Myślę, że tak, że projekt ma swoją stronę internetową, na której będzie zamieszczane całe archiwum, tak naprawdę i dokumentacja z wszystkich działań, które będą się wydarzać, więc z pewnością, jeżeli nam uda się tylko zachować, ja mam taką nadzieję, te projekty zostaną umieszczone właśnie na stronie. Także że myślę, że to będzie świetna okazja, żeby też sobie zrobić swoje własne archiwum.
1: Ale jest coraz więcej też bardzo różnorodnych zjawisk, które się pojawiają i na uniwersytetach, ale też w różnych domach, instytucjach, to znaczy badania nad dźwiękiem i to będzie przedmiotem panelu, który się odbędzie. Pejzaż dźwiękowy, takie zjawisko.
0: Tak, ponieważ sound studies niestety nie mają jeszcze swojej całościowej jednostki w Polsce, ale za granicą już prowadzi się ośrodki badawcze dedykowane właśnie studiom studiami nad dźwiękiem i dotyczą one nie tylko właśnie takich dźwięków, o których sobie myślimy tradycyjnie, ale wszystkiego tak naprawdę, co nas otacza, tak zwanej kultury dźwięku, o czym powstała też jedna z takich czołowych książek o tym samym tytule, z której zapoznania się zachęcam, ale na ten temat na pewno znacznie więcej właśnie powie Justyna Stasiowska, która jest artystką mieszkającą w Kolonii i tworzy właśnie takie projekty dźwiękowe oraz Antoni Michnik, który z kolei właśnie zajmuje się tymi badaniami nad dźwiękiem w Polsce. Więc myślę, że powiedzą tutaj znacznie więcej, ale też bardzo kompetentnie na ten temat.
1: Spacery dźwiękowe są częstą praktyką, coraz częstszą, ale ekologia akustyczna to nie jest do końca takie znane, rozpowszechnione hasło, a wydaje się być bardzo ciekawe.
0: Tak, tutaj właśnie to jest związane z tym zanieczyszczeniem naszego słuchu, które cały czas panuje, więc nad to, jak coraz bardziej nam się obniża, jakby coraz częściej chorujemy tak naprawdę i na uszy, że tak powiem, i na nasz niedosłyszymy, potrzebujemy właśnie aparatów różnych, jest związane z tym, że te decybele i to zanieczyszczenie jest coraz większe, więc potrzebne nam takie trochę myślenie ekologiczne w tym, żeby trochę się sobą zaopiekować pod tym względem.
1: Ale też, żeby się trochę wyciszyć, bo badania przecież neuronalne mówią, że potrzebujemy takich momentów ciszy, czy też momentów takiego detoksu, kiedy nic nie słyszymy, tylko właśnie możemy się skupić na przelatującym ptaku albo na ciszy, bo cisza też brzmi.
0: Tak, to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który na pewno wybrzmi podczas panelu. No właśnie to, że na tą ciszę coraz rzadziej zwracamy uwagę. Teraz ją trochę zagłuszam, ale też warto sobie zadać pytanie, czy jest możliwa absolutna cisza, czy tak naprawdę wszystko dookoła nas nie wydaje jakiegoś dźwięku. Pamiętam właśnie jedno z takich ćwiczeń na studiach, gdzie przez 10 minut mieliśmy po prostu siedzieć w milczeniu i spróbować zanotować te dźwięki, które słyszymy w sali wykładowej. I okazało się, że mimo tego, że nikt z nas się nie odzywał i byśmy powiedzieli, że jest to cisza, każdy z nas zanotował co najmniej 8-10 dźwięków, które się pojawiły, bardzo różnych, więc też się okazało, że każdy z nas, mimo tego, że jesteśmy w tej samej zamkniętej sali, w takiej samej praktycznie lokalizacji, odbiera świat ten dźwiękowy zupełnie inaczej i że ta cisza trochę chyba, no właśnie, czy nie istnieje, to jest, myślę, że warto sobie też zadać to pytanie.
1: Warto się zająć takimi bardzo różnymi też paradoksami. Projekt jest zakończony panelem dyskusyjnym Na Przekór, gdzie te wszystkie takie skrajne teorie, funkcje, czy też obszary, które gdzieś się spotykają i może wyłaniają jakieś nowe pęknięcie albo jakieś nowe nieoczywistości, o tym wszystkim też będzie dyskusja.
0: Tak, na sam koniec projektu właśnie pod koniec listopada przewidujemy, a w zasadzie będziemy realizować i bardzo się cieszę z gości, którzy i gościń, którzy się pojawią na tym panelu. Jest to właśnie Aleksandra Skowrońska, Maciej Guzy, Piotr Urbanowicz, a prowadzi wszystko Anna Majewska, podobnie jak pozostałe panele dyskusyjne. I podczas tego panelu będziemy trochę wracać do tych pojęć, które się już pojawiły wcześniej, czyli do tych biotycznych form, do afektywnych ruchów, czy też właśnie do tych sonicznych struktur, tych enigmatycznych nazw, które będą bardziej naukowy sposób rozważane. To znaczy paneliści i panelistka będą wychodzić również od projektu artystycznego jako przykładu, aby trochę mocniej opowiedzieć, jak od strony performatyków, teatrologów, osób zajmujących się właśnie sztukami wizualnymi, od strony teorii opowiedzieć, właśnie trochę wejść bardziej metodologicznie w ten obszar, ale również wychodząc właśnie od tego przykładu artystycznego, czyli nie okopywać się tylko w nauce, ale żeby tym punktem wyjścia stanowiła sztuka, a teoria była wspierająca i w drugą stronę, żeby teoria była fundamentalna, a sztuka wspierająca.
1: Wszystko brzmi bardzo intrygująco i niezwykle interesująco, aż chciałoby się na te wszystkie warsztaty chodzić i popatrzeć na rzeczywistość i świat z innej perspektywy, ale też bardzo ważne i otworzyć się na nowe dyskursy, na nowe doświadczenia i przede wszystkim pobyć jednak w przestrzeni estetycznej, bo my ciągle też mówimy o sztuce i o doświadczaniu piękna, bo to też przecież stanowi wielką siłę teatru i tych działań, które są zaproponowane. Będzie można zobaczyć te wszystkie działania czy ich rezultaty. Gdzie jest dostępna informacja na ten temat?
0: Informacje można znaleźć przede wszystkim na stronie Centrum Edukacji Kulturalnej, ale w właśnie takim tak zwanym kafelku między sztuką a nauką, który jest dosyć widoczny na stronie internetowej, ale również na właśnie stronie internetowej projektu Między Sztuką a Nauką, a także na Instagramie i na Facebooku. Wszystko jest w zasadzie pod tym samym tytułem, jak brzmi projekt, czyli Między Sztuką a Nauką.
1: Czyli nauczyciele szkoły mogą się tym zainteresować, mogą wysyłać informacje i korzystać, ale także osoby indywidualne.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany, już nawet mam kilka takich zgłoszeń na warsztaty z młodzieży, to oczywiście może napisać na w.krzywonos@teatropole.pl albo też zapisać się przez formularz, który również jest dostępny na stronie i przyjść na zajęcia indywidualnie. Znaczy poprzez indywidualny zapis, ale na zajęcia, które są właśnie w grupie takiej warsztatowej. Między pauza sztuką, pauza a pauza nauką. edukacjateatropole.pl.
1: Czyli to jest informacja, gdzie te wszystkie materiały, ale też opisy projektu, warsztaty można znaleźć, a potem można też śledzić. Widzę, że jest też kod QR, także bardzo łatwo można po to wszystko sięgnąć. No i oczywiście są lotki dostępne w teatrze.
0: Tak, i myślę, że w przestrzeni miejskiej też.
1: No to w takim razie między sztuką a nauką. Sama jestem ciekawa, do czego ten projekt doprowadzi, jakie będą efekty i czy będzie też duży oddźwięk. Wydaje mi się, że tak.
0: No, mam taką nadzieję i będę bardzo na to liczyć, że publiczność zgromadzi się licznie i tak samo, jeżeli chodzi o grupy warsztatowe.
1: Tak się bardzo często mówi, że spotykamy się w różnych układach choreograficznych, w różnych takich przestrzeniach teatralnych i tutaj idąc za Joanną Leśnierowską, z którą kiedyś rozmawiałam, po prostu lepiej nam się żyje. Dlatego, że to też i ciała, i neurony lustrzane pozwalają nam doświadczać empatii, spotykać się z drugim człowiekiem, a kiedy to oczywiście jeszcze wszystko pogłębimy wiedzą i spotkaniem ze sztuką, czyli z tym wymiarem estetycznym, no to jest to naprawdę duża, duża dawka.
0: Duża dawka i wiedzy, i doświadczenia, tak sobie myślę.
1: Tak podsumowała to Wiktoria Krzywonos, autorka projektu Między Sztuką a Nauką z Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję również.
1: A Państwu życzymy dobrego wieczoru.

0: Tu Radio Opole. Dziś wtorek, 22 dzień września, zbliża się 22. Zapraszam na wiadomości. Miejskie rowery wracają do Opola. Pierwsze 20 minut jest za darmo. Izrael grozi dalszą eskalacją konfliktu w strefie Gazy. W wiadomościach także polscy siatkarze w strefie medalowej Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy jednak od pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo na Żuławach. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną na terenie powiatu nowodworskiego. Na stacjach pomiarowych Osłonka i Tujsk zostały przekroczone stany alarmowe. Centrum Operacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pracuje w trybie alarmowym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Po kilku latach przerwy na ulice Opola wracają rowery miejskie. Od jutra mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 200 jednośladów. Połowę stanowią rowery elektryczne. System na początek obejmuje 12 stacji, a w kolejnych miesiącach ma być rozbudowywany. W tym roku będzie można z niego korzystać do końca listopada. Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem w Urzędzie Miasta Opole, wymienia stacje rowerowe.
2: Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy Dworcu Głównym, Most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Scout, Solidarności, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
0: Pierwsze 20 minut jazdy będzie bezpłatne. Opłata początkowa wyniesie 10 zł, a kolejna godzina będzie kosztować 2 zł. W tym roku rowery będą dostępne do 30 listopada. Powrócą na ulicę Opola od 1 marca.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Izrael grozi dalszą eskalacją w strefie Gazy. Minister obrony Izrael Katz powiedział, że jeśli Hamas porwie choć jednego izraelskiego żołnierza lub cywila, około miliona mieszkańców miasta Gaza zostanie ewakuowanych, a pozostała część miasta zostanie zniszczona.
3: Według ministra Izrael dysponuje informacjami o możliwych kolejnych próbach porwania Izraelczyków przez Hamas. Katz oskarżył również Iran i Turcję o wspieranie Hamasu oraz innych zagrożeń dla Izraela. Podczas uroczystości upamiętniającej poległych w wojnie Jom Kippur zapowiedział, że izraelska armia nie wycofa się z zajmowanych pozycji w strefie Gazy, dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony. Podkreślił, że Izrael odpowie siłą na każdą próbę porwania jego obywateli lub żołnierzy. Izrael kontroluje obecnie około 63% terytorium strefy. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który w środę odbędzie się w Turynie. O awansie do strefy medalowej mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Bardzo dziękujemy za gratulacje. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli. W ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, no ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
0: Wcześniej pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy zostali Francuzi po pokonaniu Rumunii 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. To spotkanie w środę w Turynie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rola inżynierii środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa, autonomii oraz odporności infrastruktury technicznej w warunkach narastających zagrożeń klimatycznych i energetycznych. To temat dwudniowej konferencji naukowo-technicznej, która rozpocznie się w najbliższy czwartek w Pokrzywnej. Program spotkania obejmuje zagadnienia związane z transformacją energetyczną, rozwojem infrastruktury ochronnej i systemów bezpieczeństwa państwa oraz zrównoważonym gospodarowaniem wodą.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni wskazują termometry w Opolu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: natury.
1: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury i dzisiaj naprawdę będzie o szeptach rzeki. W naszym studiu Agata Dyczko, badaczka dźwięków. Cześć, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Oraz Agnieszka Konowaluk-Wrotniak ze Stowarzyszenia Pod Prąd z Opola. Cześć, Agnieszko.
3: Dobry wieczór wszystkim.
1: Spotykamy się dlatego, że wy, drogie panie, zajęłyście się takim tematem, który wydawałoby się, że jest już zupełnie odkryty, bo rzeka sobie płynie, ona sobie tam szumi i generalnie nasz ten dźwięk sam w sobie relaksuje. Ale to nie do końca jest tylko ten dźwięk tej przepływającej wody, bo tam się kryje jeszcze wiele innych dźwięków, prawda, Agata?
2: Tak. Tak naprawdę dla mnie dźwięk przepływającej wody jest trochę takim dźwiękiem maskującym to, co mogłabym słyszeć pod spodem, dlatego ja, jeżeli mam być szczera w swoich takich nasłuchach, unikam miejsc, w których woda głośno płynie. Raczej szukam rzek albo zbiorników takich, w których woda sobie bardzo powoli przepływa albo wręcz stoi i wtedy mogę usłyszeć inne dźwięki.
1: A czy my mamy takie rzeki?
2: Takie powolne rzeki? Tak, mamy takie powolne rzeki. To też zależy od dna. Na przykład Pilica na przykład nie jest bardzo powolną rzeką. Raczej tak są miejsca, gdzie ma dość wartki nurt, ale są takie zakola, w których ma piaszczyste dno i wyhamowuje i wtedy no mam piękne nagrania z Pilicy chociażby. No tam też żyje dość dużo małży, które potrafią fajnie dokazywać dźwiękowo, więc tak, chociażby Pilica.
1: A czy ty, Agnieszka, przed poznaniem Agaty tak mocno wsłuchiwałaś się w ten szum rzeki?
3: Tak, i praktycznie nad rzeką, słuchając ją, spędziłam 23 lata i to też dla mnie jest taki świat bardzo bogaty i nie tylko ten szum i nie tylko ten bulgot, który czasami słychać, ale także wszystko to, co jest wokół niej i to, co właśnie jest pod jej taflą.
1: A kiedy ta fascynacja nastąpiła u ciebie?
3: A to bardzo dawno temu, jeszcze jak byłam dzieckiem i byłam na spacery prowadzona przez dziadka i to on zawsze mi opowiadał o tym, że nad rzeką trzeba zachować się cicho i nie po to, żeby nie płoszyć ryb, tylko po to, żeby wsłuchiwać w jej dźwięki, bo ona mówi swoim własnym głosem i każda rzeka ma ten głos inny i ma bardzo dużo do powiedzenia.
1: Piękne słowa, czyli ty byłaś już odpowiednio przygotowana przez swojego życiowego przewodnika.
3: Tak, i też ten przewodnik nauczył mnie słuchać tej rzeki i opowiadał mi historie, które później w wieku dorosłym musiałam weryfikować i nie zawsze okazywały się prawdziwe, ale były tym takim fundamentem do tego, żeby poznawać to głębiej i głębiej i rzeczywiście pozwoliło mi to odkryć, to całe bogactwo dźwięków, które spoczywa na dnie.
1: A czy ty też zapisywałaś sobie te dźwięki, nagrywałaś je jakoś wcześniej?
3: Nie, ja ich nie zapisywałam, ja je tylko obserwowałam i tłumaczyłam na język ludzki, opowiadając, co mają do powiedzenia ryby, co mają do powiedzenia właśnie skorupiaki czy ptaki, które bezpośrednio nad nią żyją.
1: Bo mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają, a to jest jednak mit.
3: Tak, to jest bardzo duży mit, bo podobno, tak twierdzą niektórzy naukowcy, 70% ryb wydaje dźwięki i właśnie mówi swoim jakimś tam językiem.
1: A jak, Agnieszko, trafiłaś na Agatę? Jak się rozpoczęła wasza współpraca?
3: To jest taka historia bardzo rzeczna, bo od paru lat chodząc po rzekach napotykam na różne osoby. Różne, które zajmują się badaniami rzek, które zajmują się ich ochroną. Jest to cała gama przeróżnych ludzi i trafiłam w jednej ze swoich wędrówek nad Wisłę i tam nad Wisłą usłyszałam o Agacie. Było spotkanie, na którym Agata opowiadała właśnie o dźwiękach i tak całkiem spontanicznie postanowiłam się tam wybrać, posłuchać jej. Później wysłuchałam fantastycznego podcastu z Agatą w roli głównej. To były Zdrowa rzeka. I jakoś gdzieś w głowie mi siedziała. I to było chyba takie przyciąganie, bo razem z moim stowarzyszeniem robiliśmy pracę na naszej opolskiej rzece Jemielnicy. Przebudowywaliśmy próg betonowy, który był 50 lat, żeby otworzyć rzekę dla ryb, żeby mogły wędrować w górę. i dosłownie dwa dni po rozpoczęciu tych prac napisała do mnie Agata.
1: Sama z siebie?
3: Sama z siebie. Czy mogłaby przyjechać do Opola i nagrać dźwięk tej rzeki? No i tak się zaczęło.
1: To było przeznaczenie, Agata.
2: No, myślę, że tak. Myślę, że te, jak teraz sobie rozmawiamy i się poznajemy z Agnieszką, to tych przeznaczeń, tych szans na spotkanie się w sumie widzę dużo więcej, bo dużo więcej nas łączy niż ta jemielnica. Ale tak, no, też tak to czuję teraz.
1: A Agata, kiedy rozpoczęła się twoja fascynacja właśnie odgłosami rzek? Czy to od razu były rzeki?
2: Nie, najpierw nagrywałam dźwięki w ulu, dźwięki pszczół mojego taty nagrywałam i to był dla mnie taki, no przede wszystkim to jest wyzwanie, żeby w ogóle pytanie, jak je nagrywać, bo one się dość mocno denerwowały, jak im wkładałam tak po prostu rekorder do środka, to jednak elektroniczne urządzenie po prostu, to też sprawiało, że moje nagrania tak naprawdę były nagraniami reakcji pszczół na obecność obcego mikrofonu. Elementu w ulu. Więc jakieś to były takie stany alarmowe, awaryjne i one chciały po prostu wyrzucić ze środka ten rekorder. Jeszcze nie daj Boże, jak miał na sobie kota, czyli te włoski, to one po prostu w ogóle już się wściekały straszliwie. No a potem tak próbowałam właśnie hydrofonem, czyli mikrofonem w sumie przeznaczonym oryginalnie do tego, żeby nagrywać pod wodą. Próbowałam nagrywać i to już było trochę lepsze, bo nagrywałam z zewnątrz, potem mikrofonami kontaktowymi, co też ma więcej sensu, dlatego że w tych dźwiękach, którymi posługują się pszczoły i tak jak one je odbierają, bardzo mocno chodzi o wibracje i o taki rodzaj jakby też kinetycznego ruchu, jakby wibracji, chodzi o wibracje na przykład plastra, woskowego plastra, które te pszczoły są w stanie odbierać za pomocą odnóży. I w związku z tym używanie takich mikrofonów, które są trochę mniej takimi mikrofonami, jak ja ten, do którego teraz mówię, czyli przeznaczonymi na falę akustyczną rozchodzącą się w powietrzu, a bardziej takie, które zbierają z przedmiotów, z materiałów drgania, że to, no, to ma właśnie i sens taki praktyczny i sens taki, że skoro chcemy zbliżyć się do tego, jak czują i jakby odbierają dźwięki pszczoły, to właśnie powinniśmy próbować słuchać tak jak one.
1: Jak długo prowadziłaś te badania?
2: Ojej,
1: czy byłaś
2: ja bym tego nie
1: usatysfakcjonowana
2: też...
1: w ogóle, bo zaczęłyśmy od pszczół, ale wiem, że dobrniemy do rzek.
2: Do rzeki, tak, tak. Ja bym tego nie nazwała badaniami, bo to były raczej takie moje spontaniczne impresje, to znaczy wtedy, kiedy miałam szansę dotrzeć do jakiegoś ula i do jakichś pszczół, to nagrywałam i w sumie potem dobudowywałam do tego różne historie, w sensie opowiadałam o jakimś etapie, o wybranym odcinku rozwoju na przykład ula albo no jakiejś porze roku w ulu i co się wtedy dzieje. Jakby wyjaśniałam trochę kontekst tego, że okej, no to mamy na przykład nagranie z grudnia i to jest nagranie z drewnianego ula, które jakby dźwięki są zebrane z zewnątrz, czyli z daszku i ze ścianek i co się właściwie dzieje w środku, skoro słyszymy to, co słyszymy. Więc jakby ja obok tych nagrań opowiadałam też o pszczołach, dlatego że to jest wielopokoleniowa moja rodzinna tradycja, te pszczoły, bo mój dziadek, mój pradziadek, mój tata, wszystko pszczelarze.
1: Czyli byłaś zarażona tą miłością do natury, do obserwowania tego, co się dzieje właśnie w naturze?
2: Może tak, chociaż ja nie wiem, czy pszczelarze to tak o naturze. Oni bardzo mocno mają związek z pszczołami konkretnie. To są jednak hodowcy, to są jak... Bo to jest... Tak samo,
1: znaczy... Ale jednak interesowały cię odgłosy, jakie wydają pszczoły, prawda? Takie naturalne, to nie było coś sztucznego.
2: Nie, jak najbardziej. Ja tutaj nie zaprzeczam, tylko tak. Tylko myślę, że ja się jednak trochę wyłamuję, bo oni wszyscy chcą produkować miód finalnie, a ja chcę słuchać dźwięków, więc pod tym względem jestem wyrodnym dzieckiem.
1: To jak od pszczół przeszłaś do rzeki?
2: W taki sposób, że pojechałam na takie spotkanie, na takie warsztaty, czy właściwie, no tak, można powiedzieć warsztaty. To się nazywało River University i było w Estonii poświęcone tak naprawdę głównie powodzią, to znaczy wodzie w kontekście takim powodziowym i o rzekach, i o morzu. Rozmawialiśmy o jakimś takim, o życiu z powodziami, a nie o życiu bez powodzi, tak bym to nazwała najogólniej. No i w trakcie tego River University ja miałam ze sobą rekorder, ale to był rekorder, który nagrywał dźwięki na powierzchni. No i cały czas bardzo cierpiałam, że nie mogę nagrywać nic pod wodą i wtedy zaczęłam jakby szukać jakichś hydrofonów i możliwości, i czytać o możliwości słuchania pod wodą i w sumie szczerze mówiąc nie miałam jakoś bardzo dużo wyobrażeń dotyczących tego, co będę słyszeć pod wodą. No a potem się okazało, że jest świetnie i że w ogóle hydrofony nadają się nie tylko do słuchania pod wodą, ale też do słuchania pod ziemią i jakąś taką, ja mam jakąś taką po prostu chyba trochę wrażliwość, czy ciekawi mnie ta tajemnica tego, co nie jest do końca dostępne i co jest pod powierzchnią czegoś i czego, żeby usłyszeć coś, czego nie można zobaczyć i usłyszeć coś, co jest do pewnego stopnia niepokojące i oczekuje na bycie zdefiniowanym dopiero, a nie jakby, że ja to widzę i wiem, co wydaje dźwięk, tylko ja mam jakiś dźwięk i dopiero go muszę dociec, skąd on się bierze, a być może nigdy się nie dowiem też.
1: Otóż to wydaje mi się, że żeby w ogóle dostrzegać takie odgłosy, to trzeba mieć potężną wrażliwość w ogóle na cały otaczający nas świat, ale poza tym dużą wrażliwość słuchową.
2: Być może tak jest, chociaż ja nigdy skończyłam szkołę muzyczną, ale nie byłam nigdy prymuską, wręcz przeciwnie, jakieś tam interwały i trójdźwięki to nie była jakaś super moja mocna strona. Ale mam wrażenie, że zawsze mnie interesowała właśnie faktura dźwięku, to znaczy taki rodzaj właściwości dźwięku, które być może w szkole muzycznej nie zawsze jest premiowany, to znaczy, że bardziej się gdzieś tam na skali szuka jakby walorów, a niekoniecznie w brzmieniu, przynajmniej w moim, ja gram na fortepianie, więc no jakby no nie byłam na takim poziomie wykonawstwa, żeby jakoś bardzo tam wnikać w brzmienie instrumentu i dopiero chyba w wieku takim już studenckim swoim dorosłam do tego, że co mnie interesuje i w czym jestem dobra też i trochę wróciłam do tej muzyki na nowo, szukając właśnie bardziej w szmerach i szeptach i w jakichś takich drapaniach i w jakichś bębnieniach i w jakichś basowych takich jękach niż w na klawiaturze fortepianu.
1: Kiedy pierwszy raz spuściłaś do rzeki ten hydrofon, to co usłyszałaś? Co cię zafascynowało?
2: O kurczę, gdzie? Muszę sobie przypomnieć, kiedy było pierwszy raz i co słyszałam. Możliwe, że to było w Krakowie właśnie. Ja wiem. Pojechaliśmy do źródła Będkówki. To był w ogóle od razu strzał w dziesiątkę w sumie. Ja potem długo to miejsce obserwowałam, bo super jest w ogóle wracać do miejsc, jak się słucha, bo one się zmieniają w ciągu roku i można wtedy jakby dopiero się pojawiają jakieś też czasami wnioski. I źródło Będkówki jest takim piaszczystym źródłem w wąwozie, otoczony właśnie, nie ma tam jakiejś ruchliwej drogi obok, jest jakiś paseczek asfaltu, ale to też kawałek dalej. Latają tam dość regularnie samoloty, mówię o tym, bo to słychać w wodzie, bardzo mocno słychać przelatujący taki odrzutowiec. I no to ono jest płyciutkie, ma piaszczyste dno, dużo liści tam się rozkłada i żyje w źródle Będkówki bardzo dużo kiełży, czyli takich małych krewetek. No i ja słuchałam tych kiełży, jak one ciąkają, mówiłam na nie małe świnki, bo robiły naprawdę cały czas robiły jakieś takie, po prostu jakieś takie lekko chrumkające, ciąkające dźwięki. No i też to było super, no bo ja je mogłam też obserwować, nie? Jakby siedziałam sobie nad brzegiem, ta woda była czysta i płytka, więc widziałam doskonale, gdzie leży hydrofon i z czego wynikają konkretne dźwięki. I też ciekawe było to, że w odróżnieniu od pszczół, że pszczoły się bardzo denerwują, jak im się położy ten mikrofon do środka i generalnie jakby są takie niespokojne, jak też się kręcisz wokół ula. A te zwierzęta wodne się totalnie jarały tym, że tam się pojawił nowy w ich mniemaniu kamyczek czy coś takiego, więc się zaczynają wciskać pod spód, zaczynają go tak jakby udomawiać i przez to jak się, no nie wiem, no w jakiś sposób kocha jakby naturę i nie chce się interferować negatywnie w trakcie słuchania, no to to jest o wiele bardziej satysfakcjonujące, żeby sobie posłuchać właśnie takich kiełży. No i one tam się wpychały pod spód, ganiały się, kiełże też potrafią jedna drugą zjadać, więc też pewnie na siebie nawzajem polowały. Ja potem tak, od tych kiełży zaczęłam też na tym River University, nauczyłam się, że trzeba wziąć kamień, podnieść go, zobaczyć, co jest na drugiej stronie tego kamienia i wtedy wiadomo, co tam sobie żyje w tej rzece, jakby, czy ona jest żywa, czy właśnie jest martwa, jak nic nie ma, to zdarza się, że właśnie na jakimś poziomie jest skażona i to jest dobry wskaźnik, więc ja też sobie badałam potem w ten sposób, że sobie odwracałam te kamienie i patrzyłam, czego ja słucham. A potem długą taką historią moją, z którą się związałam na lata i nawet zrobiłam w zeszłym roku wystawę z tych dźwięków, to jest staw w pobliżu domu moich rodziców i tam jest, to jest taka, no bardzo ciekawa historia, bo ten staw powstał, mój tata budował dom, po prostu zrobił dziurę w ziemi, a przez to, że to jest 700 metrów od morza, to tam poziom wód gruntowych jest bardzo niski i po prostu, zresztą to jest dawne torfowisko, które zostało osuszone i w tym stawie w pierwszym roku był oczywiście jakiś taki gruby kożuch, glona i w ogóle jakby nic nie powiedziałabym, że tam mogło żyć pod tym kożuchem i no była to po prostu taka techniczna trochę dziura. A potem w drugim roku się pojawiły trzciny, potem ja zaczęłam w drugim roku wyławiać te glony, bo miałam pomysł, że zrobię z nich sweter. Albo jakąś taką szatę dziwną. Chciałam jakoś tak, ja dużo takich tam czynności podejmowałam, które miały...
0: Eksperymentów.
2: No tak, ale też miały trochę mnie zakorzenić w tym miejscu, więc ten sweter też miał być takim trochę rytuałem, że się teraz ubiorę w te glony wysuszone i że będę po prostu z tego miejsca jakoś bardziej. Sweter nigdy nie powstał, moja mama to wrzuciła te moje suszące się glony. Ale co? Ale w tych glonach wyłowiłam taką małą rybkę. I przerażona w ogóle ją wrzuciłam z powrotem i okazało się, że ta ryba się prawdopodobnie tam wzięła z tego, że ja w trakcie pandemii zrobiłam taką sztuczną wyspę, to znaczy z małej, takiej bardzo malutkiej europaletki, do której powkładałam butelki, położyłam na to kawałek takiej wykopanej z ziemi trawy i zrobiłam taką wyspę, którą napięłam trzy sznurki, tak żeby ona się nie, jakby rzeczywiście była na środku tego stawu, no i tam przylatywały kaczki i prawdopodobnie one na nogach przyniosły ikrę, no i ta ikra się rozwinęła w formie, że tam się pojawia ryba. Natomiast nie ryby tam są ciekawe, tylko tam są teraz ciekawe, bo są tam ropuchy, to znaczy gody.
0: Ropuch.
2: Gody ropuch się tam odbywają co wiosnę i to też przez przypadek się dowiedziałam, bo nocą poszłam słuchać, ja tam często nocą słucham, trochę się boję, bo tam przychodzą też zwierzęta do tego stawu, więc jak masz słuchawki na uszach, to nie słyszysz tak naprawdę, czy się jakieś dziki na przykład do ciebie nie zbliżają. Ale tak, i było takie pip, pip, pip, pip w wodzie i ja w ogóle potem ściągam słuchawki i na zewnątrz tego nie słychać i znowu słyszę to w wodzie i tak

0: przychodzą różne inne zwierzęta. Niestety ostatnio pojawił się jenot i trochę się boję, że on tam zrobi spustoszenie, jak to gatunek inwazyjny lubi sobie zrobić spustoszenie.
1: Czyli ten rodzinny staw stał się twoją wielką inspiracją i właśnie takim bodźcem do badania tych dźwięków podwodnych, dlatego też pewnie wybrałaś się potem tutaj do nas na Opolszczyznę, żeby badać rzekę Jemielnicę. Prawda, Agnieszko, jak to było?
2: No właśnie tak to było, że jakiś impuls, który pokierował Agatą, sprawił, że napisała i zaprosiłam ją, żeby przyjechała posłuchać, bo sama wędrując wzdłuż tej rzeki, to bogactwo wyłapywałam dźwięków, bo co odcinek, to ona innym szeptem rzeki mówiła. Gdzieś była bardziej dynamiczna, gdzieś była całkowicie cicha i rzeczywiście było widać zwierzęta, które żyją na dnie w piasku, i gdy człowiek stanął nad samym brzegiem, to tego życia nie widział, ale w momencie, kiedy zanurzył ręce, tak jak Agata wcześniej wspomniała, wyciągnął kamień, to nagle po drugiej stronie kamienia było mnóstwo różnych istot i tak samo jak wchodził do tej rzeki, to widział, że nagle spod stóp wypływa pełno drobnych rybek, które gdzieś tam sobie były zakopane. No i tak to się zaczęło, że poszła propozycja od Agaty, myśmy ją zaprosili jako stowarzyszenie i tak zaczęliśmy wędrować.
1: Mhm. I Agata przyjechała ze swoim hydrofonem, tak?
2: Tak, Agata przyjechała ze swoim hydrofonem. Na ten nasz taki spacer zaprosiłyśmy jeszcze jedną pracownicę z Uniwersytetu Opolskiego, z Wydziału Biologii, żeby podpowiadała nam, co to za istoty wyławiamy, bo łatwo jest usłyszeć, łatwo jest zobaczyć, ale pomylić gatunki to też jest łatwo, bo one są tak do siebie podobne i tak jakby bardzo nas wciągnęła ta opowieść muzyczna, bo to był śpiew tej rzeki, w zasadzie to była muzyczna. Myśmy siedziały na tym brzegu na kucaka ze słuchawkami w ciszy i żeśmy
1: nasłuchiwały,
2: jaka jest w ogóle zmienność tego wszystkiego. Najpierw było cicho, potem coś mlaskało, coś jadło, potem było słychać, że ktoś po tej rzece na dnie wędruje, przesuwa się. Na początku myślałyśmy, że może się zakopuje, a za chwilę ewidentnie to wyglądało, jakby to była jakaś ucieczka i pojawiło się szmery i nadpłynęła ławica małych ryb. I zaczęła się uczta, więc to była taka zmienność tych dźwięków na tym metrze jednym kwadratowym, na którym był zanurzony hydrofor, metrze na brzegu wsłuchane w to wszystko. I to z tego robiła się taka naprawdę bogata dźwiękowo historia.
1: Ale to też chyba pokazało, że rzeka Jemielnica jest w niezwykle dobrym stanie.
2: Jest i to też należy podkreślić, że my w województwie polskim mamy rzeki w bardzo złym stanie. Między innymi ta rzeka gdzieś tam, gdzie rozpoczyna swój bieg, praktycznie wyschła. Parę dni temu wędrowałam po jej takich prawostronnych dopływach na wysokości Strzelec Opolskich, na wysokości Krasiejowa. Tam są piękne, małe leśne źródełka, które już nie są żywe. One przestały bić. Więc te dopływy Jemielnicy praktycznie wysychają. Na tym naszym odcinku w okolicach Opola ona jest taka piękna, jeszcze pełna tej wody i tu jest najpiękniejszy odcinek, taki, który pokazuje, że to życie się w niej toczy, ale to myśmy robili badania 2 lata temu właśnie z jej stanu wody. To jest jedna z najczystszych rzek na Opolszczyźnie, która jeszcze jest nieskażona ręką człowieka. Wiadomo, tam jakieś drobne ścieki bytowe wpływają, bo jednak ludzie ze swoich gospodarstw domowych tam odprowadzają różne historie. Ale to jest rzeka, która swoją wodą tak naprawdę ratuje ten nasz odcinek Odry, która jest bardzo zanieczyszczona, a ona cały czas wpompowywuje w nią tą taką świeżą, czystą wodę, którą tak naprawdę możemy wykorzystać do choćby do tego, żeby pobrodzić w niej, wykąpać się i poczuć się jak kiedyś nad rzekami.
1: O, to prawda. Ja pamiętam takie obrazki ze swojego dzieciństwa, że chodziło się po rzece, faktycznie był taki ten naturalny masaż stóp, jakby miało się tą styczność z naturą, gdzieś tam się widziało te pijawki, które przepływały i ojej, uważaj na te pijawkę, ale gdzieś za chwilę też, żeby widać było rybkę.

0: No, nie widziałam, żeby dzieci teraz były uczone, a nawet jakby pod opieką dorosłego, żeby sobie doznawały takich przygód.
1: Mało jest takich ludzi nad rzekami. Już jakby ten sposób czerpania przyjemności z wolnego czasu całkowicie ustąpił innym nawykom, ale właśnie Jemielnica jest takim przykładem, że jak rzekę zostawi się taką niewyregulowaną, taką dziką i ona powróci ze swoimi dźwiękami, ze swoją pełną bioróżnorodnością, to ludzie zaczynają nad nią wracać. I w momencie, kiedy myśmy przebudowali próg wodny, który był niewielkim progiem, około miał metra, i zasypaliśmy go wielkimi kamiennymi głazami, został wypłaszczony, pojawiło się tam takie naturalne kamienne bystrze, które pięknie szumi, to zaczęli mieszkańcy Wrublina wracać. I pamiętam jednego dnia, jak przyszliśmy, mieszkanka, jakby sąsiadka tej rzeki, przyszła do nas i bardzo nam za to podziękowała i powiedziała, że pamięta, jak 40 parę lat temu siedziała nad brzegiem, słuchała właśnie, jak szumi, i teraz to do niej wróciło i codziennie przychodzą latem, siadają na tych kamieniach, moczą sobie nogi i spędzają po prostu tam czas.
0: Czy to ta mieszkanka powiedziała wam o istnieniu Józefa Raudzisa?
1: Nie, to nie, to jest tato naszego kolegi ze stowarzyszenia. Myśmy sami nie wiedzieli, jaki my mamy skarb obok siebie, i gdy organizowaliśmy jedno z wielu takich spotkań polegające na tym, żeśmy szli wzdłuż rzeki i uczyliśmy młodzież i innych mieszkańców Opola, którzy do nas dołączyli w trakcie tego spaceru, o przyrodzie, o tym, co żyje w tej rzece, to siedząc na brzegu tej rzeki z taką dosyć dużą grupą młodzieży, nagle przyszedł ten tato kolegi naszego, pan Józef, i pomimo swojego już takiego zaawansowanego wieku, bardzo zaawansowanego, nie przyszedł do nas taką tradycyjną ścieżką przez mostek, potem ścieżką wydeptaną wzdłuż brzegu, tylko podwinął nogawki, wszedł do rzeki i po prostu powolutku ją przemierzył. Wyszedł po drugiej stronie z takim uśmiechem i zaczął się wsłuchiwać w to, co opowiadamy. Po czym zaczepił Agatę, chyba to było tak, i zaczął opowiadać o tym, że on też nagrywał dźwięki 50 lat temu.
0: Wow.
1: I opowiadał o tym, że nagrywał przy stawie we Wrublinie, znaczy w stawie przydomowym we Wrublinie, ale też chodził nad tą rzekę i 50 lat temu nagrywał dźwięki tej rzeki i dźwięki zwierząt, które nad tą rzeką żyły.
0: Agata, jak ty zareagowałaś na te słowa? Na początku co sobie pomyślałaś?
2: No, że bardzo bym chciała tego posłuchać i że niesamowite spotkanie. Najpierw pomyślałam, że niesamowite spotkanie, potem, że chciałabym posłuchać w takiej kolejności. I dążyłam potem do tego, żeby to się wydarzyło.
0: Miałaś pewne obawy, jaka może być jakość tego nagrania?
2: Ja się bałam, że, bo często chyba w takich sytuacjach, że ktoś mówi, że coś ma na strychu, potem się okazuje, że nie ma tego, albo że zmienia zdanie i już nie chce tego udostępnić, bo uważa, że to jest jakieś niefajne, nie warto, albo przestaje ufać. Więc miałam, jakby cały czas miałam z tyłu głowy, że to jest sytuacja, że ja jeszcze się nie mogę do końca ucieszyć. Ale dążyłam do tego dość tak tu przez Agnieszkę, przez właśnie syna pana Józefa, przez Sebastiana. I udało się właśnie przy wsparciu Sebastiana odnaleźć te kasety i zorganizować takie spotkanie, w trakcie którego wspólnie z panem Józefem wysłuchałam części tych nagrań. Resztę dostałam po prostu do domu, 9 kaset takich do posłuchania. Też wielkie zaufanie. Tak, ja miałam poczucie, jak je woziłam, że w sumie mój laptop jest dla mnie mniej wartościowy niż te kasety. I tak jak myślałam sobie o swoim plecaku, czego nie mogę stracić z zawartości, to przede wszystkim tych kaset, bo one są absolutnie nie do... W tej chwili nie są jeszcze zdigitalizowane, ale nawet jakby były, no to one są po prostu jakby żywym takim archiwum. No nagrania są niesamowite, są bardzo dobrej jakości, ja się nie spodziewałam takiej jakości. Są też świetnie opisane przez pana Józefa i pan Józef też świetnie opowiada o takich technicznych aspektach nagrań i o takiej historii właśnie tego stawu, trochę tak jak ja opowiedziałam o historii stawu koło domu moich rodziców, w jaki sposób on się rozwijał. Taki pan Józef niestety ma odwrotną historię, to znaczy w pewnym momencie jego te obserwacje stawu koło jego domu zostały raptownie przerwane przez wytrucie po prostu wszystkich organizmów żywych w tym stawie.
0: Czyli była jakaś tragedia, tak?
2: Tak, to znaczy pan Józef nawet wie, jak to się wydarzyło, znaczy kto i jak i kiedy i wlał coś do tego stawu takiego, że wszystko, z tego co opowiadał pan Józef, nawet, bo oni brali z tego stawu wodę do podlewania ogródka swojego przydomowego i wypaliło nawet te rośliny w ogrodzie, to znaczy nawet rośliny nie były w stanie tego jakby jakoś udźwignąć, więc oni doskonale wie, kiedy to się zdarzyło i kto to zrobił. No było to dawno temu. I więc ta historia nagrań jest tak przerwana, no i też przez to może dla pana Józefa jakby i te nagrania może są jednocześnie czymś jakby wspaniałym wspomnieniem, ale też jakby przykrym dokumentem tego, że coś było i teraz tego nie ma. Jakby. No wspaniałe są tam żaby. Na przykład jest nagranie z trzema gatunkami żab, które symultanicznie, po prostu jak orkiestra, budują jakąś taką szaloną muzyczną strukturę. Tak, no są żaby właśnie, pan Józef je opisuje i są żaby i to są kumaki w moim odczuciu. Bo rzeczywiście kumaki robią takie, w moim odczuciu to nie są do końca żabie odgłosy, bo żaby to mi się bardziej kojarzą z jakimś takim, a kumaki robią tak sobie śpiewają jak takie duszki nad łąkami. I właśnie są kumakowe, są żaby kakakakaka, które rzeczywiście robią takie szalone, wściekłe kakakakaka. I to są właśnie żaby, które mieszkały w winoroślach, które porastały w rublińskie domy. I teraz ponoć większość z tych winorośli jakby zostało zlikwidowanych, a razem z likwidacją winorośli zaginęły żaby kakakakaka. No i są żaby kanarki, które dźwięczą podobnie jak kanarki, śpiewają sobie. No i ta orkiestra jest naprawdę przebogata i słychać to, że zarówno te jakby technicznie te nagrania są dobrze zrealizowane, jak i właśnie takie muzyczne ucho pana Józefa. Pan Józef jest muzykiem, jest twórcą instrumentów, jest badaczem lokalnych, ludowych, tradycyjnych pieśni. Jest naprawdę taką człowiekiem orkiestrą.
0: Czyli połączyła was ta rzeka, to jest niebywała sprawa.
2: Tak, rzeka, Agnieszka też nas połączyła i jakaś taka chyba otwartość i tutaj mieszkańców Śląska Opolskiego, tak bym to powiedziała, no bo ja jednak jestem przybyszem z zewnątrz, ja pochodzę z nadmorza.
0: Czy ty słuchałaś sobie tego zestawienia twoich dźwięków z dźwiękami pana Józefa?
2: Bo w trakcie wydarzenia, które miało miejsce w piątek 18, był taki jeden moment, kiedy odważyłam się na zestawienie nagrań pana Józefa ze swoimi. Ja zrobiłam taką fantazję, trochę taką hipotezę dźwiękową na temat tego, jak mogła brzmieć rzeka Jemielnica w momencie, kiedy były w niej młyny wodne, o których właśnie opowiedział mi pan Józef, a zaczynam tę fantazję budować od dźwięków źródełka, które pochodzą z nagrań pana Józefa. Więc tak zrobiłam też taką dźwiękową naszą wspólną historię.
0: Coś pięknego, jaka pasja, jaka fascynacja właśnie odgłosami natury. To jest w ogóle coś pięknego, nad czym na co dzień się nie pochylamy, no chyba, że ma się właśnie taką wrażliwość, jak wy, drogie panie. Agnieszka, czy w takim razie planujecie badać kolejne rzeki, analizować odgłosy kolejnych rzek po tej Jemielnicy, skoro ta współpraca okazała się taka owocna?
1: Ja myślę, że to nie jest tak, że planujemy, tylko że to cały czas się dzieje. Mhm. I to są takie wędrówki, które na bieżąco się wydarzają i po prostu trafia się w miejsca, które nas przyciągają. Mamy taką wspaniałą rzeką dźwiękową i bardzo różnorodną i zapraszam wszystkich, żeby całkiem inaczej popatrzyli na nią. Jest nasza Odra. Jak się wędruje od źródła po ujście, to ona w każdym odcinku ma swój inny dźwięk, inny szept, inne odgłosy. W niektórych miejscach jest bardzo spokojna i takim miejscem jest okolica Kędzierzyna-Koźla, gdzie jest bardzo dużo jej takich starorzeczy i te starorzecze są bardzo bogate w życie i tam jak się siedzi, zamknie oczy, to cały czas słychać, że ta woda pracuje, że ona żyje. Słychać podskakiwanie ryb, słychać takie klaskania, słychać dźwięki właśnie żab i to praktycznie o każdej porze roku. Nawet w takich porach, gdzie powinny zamilknąć, to one się tam odzywają. Kawałek dalej za Opolem ona już troszeczkę przyspiesza i to są też inne dźwięki. Gdzieś na wysokości Krosnodrzeńskiego ona po prostu szumi, jakby była taką zbuntowaną rzeką, słychać wiry i czasami słychać takie klapsy dziwaczne i to się całkiem duże ryby tam rzucają wtedy i uderzają ogonami o wodę, więc tych wędrówek pewnie będziemy robili bardzo dużo, bo jest co odkrywać i jest co słuchać.
0: Czyli będą regularne takie spacery przyrodnicze?
1: Tak.
0: Z opcją uwrażliwiania właśnie na te dźwięki.
1: Tak, i takie spacery będą się na pewno pojawiały i też zapraszam wszystkich, żeby sami organizowali takie spacery.
0: A czy dzieci są ciekawe takich odgłosów?
1: Bardzo. Dzieci do momentu, kiedy nie pójdą nad rzekę, to nawet nie wpadną na pomysł, żeby jej posłuchać, ale jak już się je zabierze i zacznie się jej im pokazywać to życie, to dopiero zaczynają odkrywać, co je ominęło. I jak do tego jeszcze się odpowiednią historię opowie, no to wtedy rzeczywiście ta wrażliwość się w dzieciach otwiera i tego właśnie brakuje, że dzieci są tak twardo uczone w szkole suchych faktów. Pokazuje im się obrazki w książce, przelatuje się przez jeden, przez dwa rozdziały i temat się porzuca, a w tym momencie, kiedy to dziecko zabierze się na tą rzekę i pokaże się to bogactwo tego życia, tego, co się dzieje, to rzeczywiście one się na to otwierają, zaczynają zadawać pytania, zaczyna ich to fascynować. Mieliśmy taką lekcję przyrody dla Technikum Leśnego z Tułowic. Agata brała w niej udział i w tym momencie Agata wyciągnęła swój hydrofor, wyciągnęła słuchawki, zapytała się, kto miałby ochotę posłuchać, jak brzmi larwa jętki lub larwa ważki. I w tym momencie za chwilkę był tam las rąk i to nie były dzieci, to była młodzież, taka 16, 17, 18 lat i nagle była cisza. Podchodzili, słuchali i w ogóle pokazali zainteresowanie, co w tej grupie wiekowej nie jest takie łatwe, żeby to osiągnąć. I było widać, że chłoną to.
0: Bo wydaje mi się, że w ogóle powinniśmy, a nawet może już to następuje w społeczeństwie, taki zwrot w kierunku natury, że ta fascynacja technologią gdzieś powoli mija albo nas po prostu przytłacza, a ta natura, ona fantastycznie nas wycisza.
1: Tak, ona nas wycisza i ona też nas tak nastraja do, może nie nastraja, a buduje w nas wyobraźnię. A to powoli zanika. Te wszystkie sztuczne obrazy, sztuczne dźwięki generowane teraz, to sprawia, że my stajemy się tacy mało wrażliwi i chyba mniej ciekawi już.
0: Agata, a co ciebie jeszcze ciekawi? Co ty byś jeszcze chciała wysłyszeć?
2: Ja sobie tak myślałam o tym, że marzę o spacerach z Agnieszką nad rzeką, dlatego że no ja powiedzmy, że od strony teoretycznej i też od strony troszkę praktycznej badam sobie dźwięki ryb i wiem dość dużo na temat tego, kiedy one w jaki sposób i w jak, jakby te dźwięki z siebie wydają i czego, jak w środku działają mięśni, które w co uderzają i tak dalej. No jakby, że mam w sobie jakąś taką wiedzę na temat tego, jak to działa. Natomiast tak jak byłyśmy nad Jemielnicą z Agnieszką i Agnieszka powiedziała mi, że o tutaj pod tym drzewem jest tak ciemno i coś tam, to wrzuć tu, bo na pewno tutaj będą. Że taka praktyczna wiedza dotycząca tych zachowań ryb, na przykład ja nie jestem w to wcale jakoś tak, że nie śmigam z tym jeszcze. I tak sobie wtedy pomyślałam, że kurde, przydałoby mi się takie, przydałoby się połączenie sił i takie posłuchanie tych ryb w trakcie tarła właśnie, żeby połączyć moją taką właśnie wiedzę dźwiękową i tego i hydrofony i nagrania z wiedzą Agnieszki dotyczącą tego, jak się na te ryby dobrze, skutecznie zaczaić i jak one mogą, jakie mają zwyczaje. Tak.
0: Czyli ty będziesz kontynuować u nas te swoje badania?
2: No, zobaczymy, jak co przyniesie przyszły rok. My na razie tak jesteśmy szczęśliwe z tego piątkowego domknięcia projektu. I są jakieś myśli o stworzeniu słuchowiska, prawda, Agnieszka?
1: Tak, tak. Marzy nam się stworzenie słuchowiska dla dzieci, takiego pozytywnego, które będzie uczyło je podstaw wiedzy o wodzie. Bo dzieci mają bardzo duże zaległości, nie tylko dzieci. I dzieci nie potrafią nazwać czasami, pomimo tego, że gdzieś tam w podstawie programowej to jest, ale jak się dziecko bierze nad wodę i zadaje pytanie, powiedz mi, jak nazywa się miejsce, w którym rozpoczyna swój bieg rzeka, to bardzo często nie wiedzą i nie potrafią tego nazwać źródłem. I takich pytań nad rzekami, jak wędrujemy do tej młodzieży, do tych dzieci pada mnóstwo i one nie wiedzą. I to nam się marzy tak, żeby powstało słuchowisko, które będzie opowiadało o tym świecie, taka wędrówka od źródła do ujścia, poprzez meandry, poprzez stare takie rozlewiska, pokazanie dzieciom, że rzeka dźwiękowo, słuchowo. To nie tylko ta rynna, którą płynie woda i do której ścieki wrzucamy, ale to też woda, która płynie pod powierzchnią. I w miejscu, gdzie się kończy rzeka, to nie jest koniec tej rzeki. Ona jeszcze daleko, daleko w głąb sięga pod ziemią. I tak naprawdę dzieciaki, nie tylko dzieciaki, dorosłe osoby o tym nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia, po co są niektóre lasy takie, a nie inne grądowe, albo jeszcze inne nad rzeką, jaką funkcję pełniły. No jakby chcemy stworzyć taką platformę do uzupełniania wiedzy, która sobie będzie gdzieś tam płynęła z szumem w tle, jakimś wieczorem, gdzie jak już wszyscy będą siedzieli, mieli chwilę czasu, to sobie puszczą i gdzieś tam ta wiedza będzie się im zapisywała przy okazji.
0: To się teraz tak ładnie nazywa nauka uważności.
1: Tak, nauka uważności, piękne słowo.
0: A ja wam życzę, chociaż podjęłyśmy temat rzeka, żeby ten temat właśnie pięknie udało wam się zrealizować w postaci właśnie tego słuchowiska i z pewnością będzie jeszcze okazja, żebyśmy na ten temat porozmawiały w programie Szepty Natury. Bardzo pięknie dziękuję za udział w tej audycji. Agata Dyczko, badaczka dźwięków, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.
0: I Agnieszka Konowaluk-Wrotniak ze Stowarzyszenia Pod Prąd z Opola, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja państwu dziękuję za uwagę, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Tu Radio Opole jeszcze przez godzinę. Wtorek, 22 dzień września, na zegarach 23. Zapraszam na wiadomości. Jest umowa na opracowanie dokumentacji dla zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. Ponad 6 milionów złotych kosztował pierwszy etap przebudowy Stadionu Miejskiego w Głogówku. W wiadomościach także zaproszenie na piknik charytatywny w Opolu. To już w najbliższą sobotę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Najpierw jednak zagranica. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że Donald Trump pomoże zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą. Ukraiński prezydent rozmawiał z amerykańskim przywódcą przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Temat rozmów to wojna z Rosją i możliwe tak zwane energetyczne zawieszenie ognia z Rosją.
2: Spotkanie Zełenski-Trump trwało kilkadziesiąt minut. Przed nim obaj przywódcy spotkali się z prasą. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Podkreślał Wołodymyr Zełenski. Jednak ani on, ani Donald Trump nie powiedzieli, jak to zrobić. Myślę, że zawrą porozumienie i nie chcę mówić, na czym będzie ono polegać. Dużo o tym rozmawialiśmy również z prezydentem Putinem i myślę, że coś się wydarzy. Zaznaczył amerykański prezydent i zapowiedział też, że chce rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o ukraińskich uderzeniach w rosyjskie rafinerie ropy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą. Prace projektowe potrwają do 2029 roku. Za nami kilkadziesiąt lat starań o te inwestycje, których brak mocno dawał się we znaki, mówi Daniel Palimonka, starosta Neski.
3: Przygotowanie dokumentacji to już jest znaczący krok. Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
4: Na Ścinawie Niemodlińskiej nie ma żadnego zbiornika retencyjnego i tak naprawdę w przypadku takich sytuacji powodziowych, jakie miały miejsce w przeszłości, tak jak 2 lata temu, to w zasadzie wszystkie gminy położone w dorzeczu Ścinawy były bezbronne.
0: Dodaje Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Zbiornik na rzece Mora będzie miał pojemność 300 tysięcy metrów sześciennych. Z kolei zbiornik na Ścinawie Niemodlińskiej to obiekt dużo większy, który pomieści 4 miliony metrów sześciennych wody.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Postawieniem zarzutu kradzieży rozbójniczej zakończyła się wizyta 43-letniego mężczyzny w jednym ze sklepów w Strzelcach Opolskich. Sprawca dokonał kradzieży produktów o wartości 59 zł. Mężczyzna wszedł do sklepu i zrobił zakupy. Następnie poszedł do kasy, wyłożył część produktów i zapłacił za skasowany towar. Po chwili podeszła do niego pracownica sklepu, która zauważyła, że mężczyzna pod ubraniem ukrył produkty sklepowe, za które nie zapłacił. Mężczyzna odepchnął ją i uciekł. Zatrzymali go policjanci na podstawie monitoringu. W związku z tym, że dopuścił się kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć mu karę nawet 15 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ponad 6 milionów złotych kosztował pierwszy etap przebudowy Stadionu Miejskiego w Głogówku. Obiekt nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Prace ruszyły wiosną 2024 roku. Ich rezultat to częściowo zadaszone trybuny na 480 miejsc siedzących, oświetlenie płyty boiska oraz nowe zaplecze sanitarno-socjalne. Chcemy nadal modernizować stadion, zaznacza Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
5: Chociażby przebudowa bieżni, bo w tym momencie jest stara, asfaltowa. Naszym marzeniem jest bieżnia z nawierzchni syntetycznej. Konieczne jest także przebudowanie starej części obiektu klubowego, natomiast na to wszystko potrzeba czasu i pieniędzy. Natomiast już dzisiaj analizujemy możliwości pozyskania potencjalnych dofinansowań, tak żeby ten obiekt dalej rozwijać.
0: Na dotychczasową modernizację Stadionu Miejskiego gmina Głogówek pozyskała około 5 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład. Nie trzeba być sportowcem ani mistrzem skakanki, wystarczy przyjść, dobrze się bawić i być z nami. Tak wydarzenie rekomendują organizatorzy, a mowa o pikniku na placu Jana Pawła II w Opolu, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Emilki Grzesik, dziewczynki z Opola chorej na białaczkę. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, początek o 11, a uczestnicy będą skakać na skakance.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 10 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 15-17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

Ale owce się napasły, się napasły, idą do domu, idą do domu. Ale co się tutaj stało, nie mów nikomu, nie mów nikomu.

Owczarek i Orkiestra Radości. No, przyznaję, że zwłaszcza kiedy zobaczyłem teledysk, jak siedzą wszyscy, całą rodziną, dzieci, dziadkowie, rodzice, grają wspólnie, muzykują i te maluchy śpiewają te wszystkie teksty z takimi pięknymi, uśmiechniętymi twarzami, no to radość w moim sercu była naprawdę ogromna, bo jeżeli mamy mówić o muzyce źródeł i do tych źródeł wracać i sięgać, to właśnie moim zdaniem w taki sposób, bo przecież ta muzyka źródeł to muzyka, którą wykonywaliśmy wielopokoleniowo, śpiewaliśmy przy różnych rodzinnych uroczystościach i żeby ona trwała, nie zaginęła, to moim zdaniem tak właśnie powinno się muzykować. Rodzinnie, z ciepłem, uśmiechem i radością. Dobry wieczór przede wszystkim. Witold Sułek. Dziś ja poprowadzę dla Was audycję Muzyka Źródeł i sięgniemy do tych młodych wykonawców, w których cała nadzieja, prawda, że to oni będą kontynuować, będą dalej nagrywać, śpiewać te wszystkie pieśni. I moim zdaniem bardzo dobrze, że też nie odgrywają tylko tego, co było. Że oczywiście z poszanowaniem tych melodii ludowych i z zachowaniem tekstów, ale próbują też od czasu do czasu zrobić to nieco inaczej. Jeżeli chodzi o duet, lunarię, właściwie trio, to one grają i czerpią z pieśni tradycyjnych z różnych zakątków Polski. Łemkowskich, bałkańskiej, też cygańskiej tradycji, żydowskiej. Chociaż przyznaję, że jeżeli chodzi o te utwory ostatnio nagrane, po które sięgnąłem, to zdecydowanie polska tradycja. Posłuchamy Kujawiaka Podróżnego oraz Konika. No i przyznaję też, że bardzo cenię lunarię za to, że nie starają się na siłę też uludowić, jak to często bywa, swojego sposobu śpiewania. Bo lepiej, kiedy głos jest naturalny niż stylizowany. Tak przynajmniej uważam. A i tak duch tej muzyki zostaje. Posłuchajcie Konika i Kujawiaka Podróżnego.

To były Lunarie, drodzy Państwo, a kolejny zespół, który Wam zaprezentuję, to również zespół, który składa się tylko i wyłącznie z pań. Nazywają się Traszno i akurat o grupie Traszno jest od jakiegoś czasu, no myślę, że od roku przynajmniej, bardzo głośno. Są zauważone, ale też wykonują swoją muzykę swoją. Ona jest oczywiście ludowa, ale one robią to znowu po swojemu. To jest ten bardzo ważny wątek, który dzisiaj postanowiłem, żeby dobrze wybrzmiał. Są z Krakowa, jakkolwiek utwory, których posłuchamy, w dużym stopniu pochodzą z Radomia, z Radomszczyzny i przyznaję, że sięgnąłem po nie też ze względów rodzinnych i sentymentalnych, ponieważ połowa mojej rodziny ze strony mamy, wszyscy pochodzą z Mąko, z Starych, czyli pod Radomiem, kilkanaście kilometrów. Ja spędzałem tam całe dzieciństwo, dopóki dziadkowie żyli, dziadziuś i babcia. I ta muzyka, jakoś przyznaję, bardzo nie był rozśpiewany nasz dom. Nie mogę powiedzieć, że rzeczywiście wszystkie te melodie rozpoznaję. Natomiast w tekstach już zdecydowanie tak. W sposobie mówienia, wymawiania niektórych słów nie była to może jakaś bardzo taka wyrazista gwara, żeby trudno było zrozumieć, jak w przypadku na przykład gwary kaszubskiej czy śląskiej, ale jednak bardzo specyficzny sposób wymawiania niektórych słów i to głównie w tekstach, jak słyszę, jak śpiewają te piosenki, to od razu wracają wspomnienia. Jaworowe kółka, koziery, bura o tron i oj dudni, woda dudni. Oczywiście, jeżeli chodzi o teksty, jak tu nadmiernie jakoś bardzo nie analizuję, bo jak to w przypadku tekstów ludowych, miłość, zaloty, prawda, ale w burze o tron, no, nie jest tutaj sprawa taka bardzo oczywista. No, za chwilę Państwo to wszystko usłyszycie. Utwory nagrywały w żywej pracowni, są też do tego teledyski. Nawet jest piosenka jedna, którą wspólnie wykonały z Lunarią, więc miały takie wspólne spotkanie, wspólne koncertowanie. Mówiłem, że są to tylko i wyłącznie panie. Anna Iwan na basach, Małgorzata Międlarz na bębnie obręczkowym i dymiarce, na akordeonie Justyna Samborska i Monika Sobolewska na skrzypcach. Do tego oczywiście jeszcze śpiewają. Ten akordeon jest takim instrumentem, który też no, bardziej kojarzy mi się z Małopolską i to z naszym regionem. Zresztą swego czasu kiedyś rozmawiałem z autorką książki reportażowej o Polakach we Francji. I te akordeony bardzo masowo zaczęły być przywożone właśnie stamtąd. Tam jest to instrument tradycyjny, narodowy. No i one trafiły też na Śląsk, właśnie i też na, do Małopolski, Kraków, okolice. Stąd ten akordeon bardzo, bardzo mi tu pasuje. No a później w Polsce się rozpropagował, chociaż rzeczywiście to południe bardzo, bardzo akordeonowe. Posłuchajcie, przed Wami Traszno.

przed nami jeszcze jeden projekt. Ten, który za chwilę zabrzmi, jest z tych wszystkich najbardziej awangardowy, najbardziej nowoczesny, czyli taki, który próbuje połączyć tradycję z nowoczesnością. Bo poprzednie grupy, Lunarie czy Trash, no, mimo wszystko korzystają z instrumentów ludowych i wykonują tę muzykę oczywiście na swoją nieco taką modłę, jak można powiedzieć, ale jednak w miarę tradycyjnie. Natomiast NDM łączy wszystko z elektroniką. Tworzy ten projekt muzyczny, bo jest to projekt, występują głównie na żywo tworzą dwoje muzyków grających na skrzypcach. I to są te żywe instrumenty, które w zespole są wykorzystywane, ale oprócz skrzypiec i czasami, bardzo rzadko śpiewu, bo najczęściej muzyka jest elektroniczna, do tańca i elektronika jest tą nowoczesną elektroniką. Nie boją się samplować, nie boją się różnych przetworników, sięgają też przy okazji czasami do AI, co przyznam, może budzić taką rezerwę, ale oczywiście w przypadku nowoczesnej elektroniki, sztuczna inteligencja to inne wykorzystanie. To nie jest to, że ona za nich komponuje, za nich gra. Chodzi pewnego rodzaju zapętlanie, wykorzystywanie pewnych form, łączenia też tych wszystkich elektronicznych brzmień, zestawionych właśnie ze skrzypcami i z melodiami ludowymi. Czasami jest tak, że te melodie ludowe pojawiają się, dopiero wyłaniają się niejako z tej takiej plazmy elektronicznej i przyznaję, że to robi naprawdę niesamowity efekt. Z jednej strony próbują łączyć taką tradycyjną potańcówkę z performancem tanecznym. To trzeba oczywiście zobaczyć. Występowali m.in. na festiwalu Nowa Tradycja. Są też czasami nagrania i widać, że oni też tańczą czasami, odkładają te instrumenty. Tu się wtedy przydaje te wszystkie samplery, to wgrywanie, żeby ono dalej brzmiało, a można tak robić, jest to coś zupełnie naturalnego i oni też robią performance taneczny, więc nie tylko i wyłącznie muzyka. No ale jeżeli mówimy o źródłach, to oczywiście tak powinno być. Wiemy, że muzyka to jedno, ale przecież tańce. No jak bez tańca? Głównie przecież też śpiewano, ale tańczono. Muzyka ludowa, muzyka źródeł to także właśnie taniec. I ten projekt Non-Adaptive Dance Music, bo tak się ten NDM rozwija, to właśnie taka propozycja. Przyznaję, że bardzo bym chciał, żeby oni pojawili się na jakimś koncercie w Opolu. Można to określać też jako neo-folk. Przy czym, jak mówiłem, sięgają do konkretnych wykonań. Przy swoich utworach zawsze dziękują konkretnym też artystom ludowym, jeżeli artysta jest znany, bo wiele oczywiście melodii nie ma podanych źródeł, nie wiadomo, kto jest oryginalnie ich kompozytorem czy autorem tekstu, ale oni dziękują dokładnie tym, jadą na jakąś wioskę, prawda, mają, poznają kogoś, jakiegoś twórcę, biorą od niego melodię, motyw i przerabiają go na swój sposób. Zawsze jest to wszystko opisane, można prześledzić też, skąd to wszystko biorą. A jeżeli chodzi o tytuły, Klejnas, Nogaj, Piruk i uwaga, najbardziej taki literacki w tytule, Kochanowski. Przed wami NDM, a ja życzę wam już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o świadomej edukacji, takiej teatralnej, o tym, jak można łączyć naukę i sztukę i w jaki sposób wykorzystywać te możliwości teatralne, które są niezbędne do tego, by budować nie tylko kompetencje XXI wieku, o których tak mówi się dzisiaj bardzo dużo w kontekście edukacji, ale też, żeby budować swoją wrażliwość, świadomość ciała, świadomość sztuki, no i oczywiście budować wspólnotę. Pretekstem do tej dyskusji jest projekt, który już odbywa się w zasadzie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, w Centrum Edukacji Kulturalnej, który jest takim działem łączącym pedagogikę teatru, sztukę, teatr, ale też szeroko rozumianą publiczność. Zajmuje się także różnymi projektami, które dotyczą edukacji szkół nauczycieli. A ten projekt koordynuje i napisała go Wiktoria Krzywonos, która jest pedagogzką w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, ale jest także krytyczką teatralną, doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło z Tobą rozmawiać, Agnieszko.
0: Ja też się bardzo cieszę, a jeszcze bardziej cieszę się, że możemy porozmawiać, jak ten projekt powstawał i w jaki sposób mogą do niego dołączyć nie tylko Opolanie, ale także mieszkańcy całego regionu między sztuką a nauką. Jak to rozumieć?
1: To w zasadzie zaczęło się rok temu. Cały pomysł na projekt wynikał z myśli o tym, że nie jesteśmy w takim dualistycznym podziale. To znaczy, że nie musi być takiego rozróżnienia na naukę, sztukę, na umysły ścisłe, na umysły humanistyczne, artystyczne, na ciało i rozum. Tylko w zasadzie jesteśmy w takim dosyć interdyscyplinarnej przestrzeni, którą z jednej strony łączy teatr, a z drugiej strony też myślę sobie, że przede wszystkim jakby obszar sztuki, który pozwala nam na taką kooperację nauk ścisłych tak naprawdę i nauk humanistycznych i artystycznych. I bardzo często po prostu przejawia się to w różnych projektach artystycznych, czy właśnie działaniach albo teatralnych, albo performatywnych. I ten projekt będzie do tego dążył, żeby je w jakiś największy sposób jakoś to zobrazować i opowiedzieć o tym trochę szerzej i na panelach dyskusyjnych, w których w trakcie będzie zazwyczaj jest artystka albo artysta oraz osoba właśnie badacz czy naukowiec. I to połączenie, jakby ich współpraca albo też w zasadzie, nie zawsze współpraca, ale bardzo często i projekty, które razem tworzą, pokazuje właśnie to, jak nauka i sztuka może ze sobą wchodzić w dialog. A druga część jest dosyć praktyczna, bo są to warsztaty, które właśnie mają jakoś w taki sposób cielesny, na przykład ruchowy, wskazywać właśnie na te połączenia.
0: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj nam jest potrzebne eksperymentowanie na styku różnych sposobów poznawania świata? No bo bardzo często mówi się o tym, że potrzebujemy też zmienić dyskurs i sposób epistemologiczny bycia w świecie, dlatego że sama nauka już dzisiaj nie wystarcza. Ona oczywiście jest bardzo potrzebna i dalece jesteśmy od pop nauki, ale potrzeba jest właśnie budowania takich miejsc, czy takich projektów, gdzie naukowcy spotkają się z artystami, aktywistami, gdzie będą też na przykład nauczyciele szkoły, gdzie będzie można podziałać, pouczyć je i też tak laboratoryjnie zobaczyć z bardzo różnych perspektyw jakieś bardzo konkretne zjawisko, a być może też otworzyć je na jakąś nową przestrzeń.
1: Wydaje mi się, że jakby w ogóle naszym definiowanie naszego statusu w świecie dzieje się poprzez eksperyment. I jeżeli będziemy się okopywać trochę w swoich własnych bańkach jedynie i zawężać takie pola poznawania tylko do własnych obszarów, jakby rozwój nie będzie następował tak naprawdę. I też jeżeli będziemy postrzegać świat tylko jako czarny i biały, jako właśnie po jednej stronie mocy i też trochę, jeżeli będziemy tylko priorytetyzować albo też w sumie stawiać na piedestale jedną z na przykład dyscyplin. Kiedy będziemy mówić, że to nauka jest wyżej tak naprawdę i to ona tylko daje i tworzy wiedzę, a nie myśleć o tym, że sztuka w taki sposób też może działać, że projekty performatywne, że przedstawienia teatralne mogą w podobnym stopniu produkować wiedzę i że wiedza ucieleśniona na przykład jest też istotna i stoi na równi co z wiedzą, którą sobie wykonceptualizujemy, albo przeczytamy, albo nauczymy się jej na pamięć. Tylko wtedy, kiedy poznajemy na przykład empirycznie, albo właśnie ruchowo, albo też w interakcji tak naprawdę z drugą osobą, to jakby daje nam dopiero jakiś taki holistyczny i całościowy obraz na to, jak możemy po prostu poznawać świat też.
0: Czyli już nie tylko wiedza interdyscyplinarna, która łączy bardzo różne zjawiska, przedmioty czy dyscypliny, ale także i intradyscyplinarna, taka, która no właśnie przygląda się, jak te procesy pomiędzy sobą czy w sobie następują i co może z tego wynikać.
1: Tak, tak naprawdę nawet nie chodzi już tylko o te interakcje, tylko tak zwane intraakcje, czyli jakby rzeczywistość powstaje w połączeniu trochę jednego bytu z drugim i dopiero wtedy nam się wytwarza jakiś rodzaj wiedzy tak naprawdę. Ale też myślę, że jakby warto tutaj dosyć tak, bo na przykład wydaje mi się, że mogą być dosyć enigmatyczne nazwy modułów, które są w całym projekcie. I wydaje mi się, że jakoś istotne jest tak naprawdę, żeby też one prowokowały do tego pomyślenia o tym, czym może być właśnie jakby takie połączenie na przykład neurobiologii z naukami ścisłymi i że jakby ważny jest tutaj ten przykład, to znaczy jakby te osoby, które goście zaproszeni i do paneli, i do prowadzenia warsztatów, oni stanowią przykład i jakby opowiadają o przykładach, które mogą zobrazować to połączenie. Bo my możemy sobie tak właśnie też trochę opowiadać i mówić, a tak naprawdę bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś nam powie, że afekt to jest taka trochę gęsia skórka, to dużo nam łatwiej zrozumieć, o co w tym chodzi i jak poda przykład, no, na przykład artystyczny przykład.
0: W projekcie jest bardzo dużo różnych spotkań, warsztatów, paneli, to może trochę o nich też opowiedzmy, bo one rzeczywiście tak dosyć niejasno brzmią, ale też prowokacyjnie, też te pytania od razu dają do myślenia, albo są trochę też takimi filozoficznymi wyzwalaczami, bo prowokują do tego, żeby się zastanowić i może trochę też inaczej popatrzeć na rzeczywistość, albo sobie coś przedefiniować. Dodam także, że te wszystkie zajęcia są bezpłatne, no bo to przecież jest w ramach projektu ministerialnego.
1: Tak, tak, zgadza się. Jakby to jest bardzo ważna taka informacja, że panele są otwarte, na które może przyjść każdy i na które bardzo serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o warsztaty, one są dedykowane dla młodzieży licealnej do szkół ponadpodstawowych i są to grupy warsztatowe zamknięte, ale też są to bezpłatne warsztaty, więc w zasadzie każda szkoła, która chciałaby zapisać swoją klasę i przyjść z nią jakiś nauczyciel czy ktokolwiek i właśnie z obszaru nauk ścisłych i z obszaru nauk humanistycznych i też artystycznych, myślę, że się odnajdzie, że grupa się odnajdzie w trakcie tych warsztatów.
0: No to w takim razie zacznijmy. 5 października i 6 o godzinie 12 są takie zajęcia zbliżenia w ruchu o dotykaniu bez kontaktu. Mhm. No właśnie, czy można dotykać bez kontaktu?
1: No właśnie, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre pytanie i tutaj na nie z pewnością odpowie Alicja Czyczel, która będzie te warsztaty prowadzić. Trochę trudno mi jest mówić za nią, ale tak jak sobie wyobrażam te warsztaty i tak jak też o nich żywo opowiadała i rozpisywała cały scenariusz tych dwugodzinnych procesów, myślę, że jak sobie pomyślimy o ruchu albo o tym, jak często dotykamy, coś nas dotyka, czy to musi być poprzez takie haptyczne i właśnie jakby fizyczne, no wydaje mi się, że niekoniecznie, jeżeli nas czyjaś wypowiedź dotyka. I tak samo wydaje mi się, że jest to też, jeżeli chodzi o sam ruch. To znaczy Alicja Czyczel jest choreografką i performerką, więc no i też jakby osobą, która działa warsztatowo dosyć mocno. I myślę, że tak potrafi zaprojektować dany kontakt międzyludzki, który niekoniecznie musi być warunkowany tym, żeby to spotkanie fizyczne się zadziało, a może nas poruszać jednocześnie.
0: No bo przecież procesy zachodzą fizyczne i jakieś dotyki wewnątrz nas są. Czujemy, jak przepływa przez nas. No właśnie, nie wiadomo, czy emocja, czy jakaś inna substancja. To jest też bardzo ciekawe, bo to takie połączenie i biologii, i fizyki, ale też choreografii, czyli pewnego rodzaju zapisu ciałem, czyli budowanie też obrazów i wchodzimy w obszary plastyczne. O, ile łączy się teraz dyscyplin z sobą, a wiadomo, że tych procesów nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no bo to są też pewne tezy i założenia. To jest forma eksperymentu.
1: Tak, wydaje mi się też, że już ten przepływ, który się dzieje na przykład między osobami, które są w grupach właśnie warsztatowych i tej energii, która gdzieś jakby krąży, to właśnie dotyka przede wszystkim. To znaczy, że niekoniecznie ja muszę wskazać palcem na czyjeś ciało lub właśnie wchodzić w taką interakcję cielesną, ale ta interakcja i tak się pojawia. Też sobie myślę o tym bardzo takim specyficznym dla zamkniętej grupy i całego procesu przepływie, który właśnie można określić jako afektywny. To znaczy afekt to jest coś, co pojawia się na ciele, zanim potrafimy na przykład to zwerbalizować, zanim nazwiemy naszą emocję tak naprawdę. I krąży trochę jak tak byśmy sobie wyobrazili prąd energetyczny, którego nie dostrzegamy tak naprawdę gołym okiem, gdyby się nie zaświeciły lampy, tylko on gdzieś cały czas jest.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, szczególnie dla młodych ludzi, dla licealistów, którzy mają potrzebę też takiego filozoficznego eksperymentowania i przyglądania się abstrakcyjnym, różnym teoriom i założeniom, a z kolejnej strony to jest też chyba ważne w takich czasach, kiedy jednak jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani i tak naprawdę dużo więcej się mówi o świecie zewnętrznym niż o ciele. Sztuka mocno się na ciało otwiera, bo jesteśmy w zwrocie performatywnym już od jakiegoś czasu, ale z perspektywy młodego człowieka, który, no tak jak mówi Ministerstwo Cyfryzacji, poświęca 4 godziny 30 minut codziennie, korzystając z tego świata równoległego w sieci, korzystając z różnych informacji, to taka świadomość tego, że jest jeszcze jeden świat, świat mojego ciała, który też żyje, funkcjonuje, z którego mogę czerpać zapisy, informacje, może być bardzo takim ciekawym, otwierającym spotkaniem.
1: Tak, też myślę, że w ogóle warto podkreślić, że warsztaty nie są dla profesjonalistów, to znaczy dla osób, które muszą zajmować się w dużym stopniu zaawansowania właśnie ruchem, czy tańcem, czy choreografią, tylko mają służyć temu, aby młody człowiek mógł spróbować trochę to ciało poznać i własne, nie tylko, nie mówię tutaj o całej grupie, ale jakby to, w jaki sposób on może się osadzić w świecie, jak jego ciało dotyka na przykład podłogi, jak współpracuje z różną materią i to, co o czym mówisz, że jesteśmy tak bardzo odcięci i też przede wszystkim właśnie młodzi ludzie od tego, od jakiegokolwiek bodźców jest jakimś takim fundamentalną próbą wejścia w to. Więc myślę, że to jak najbardziej może pomóc właśnie młodym ludziom, a w zasadzie jakby częściowo już dorosłym, ponieważ jakby osoba będąca w okresie szkół ponadpodstawowych to są osoby, które są częściowo weszły w ten świat dorosły, a częściowo jeszcze jakby próbują się osadzić w ogóle w tym świecie wcześniej poznanym, takiej młodości większej. I to ucieleśnienie jest ważne właśnie tak jakby z tej też perspektywy, o której ty mówisz.
0: No i kolejny oczywiście aspekt to takie bycie tu i teraz, mindfulness, czyli techniki relaksacyjne, bo ja też w taki sposób traktuję ciało i wiem też, że licealiści bardzo często proszą w sytuacjach napięć czy przygotowania do matury, żeby takie zajęcia im zrobić, żeby pokazać im, w jaki sposób mogą się też odstresować, albo w jaki sposób mogą się zatrzymać, w jaki sposób mogą pooddychać. No a przecież techniki relaksacyjne to jest nic innego jak praca z ciałem. I tutaj widzę też, że jest taki warsztat, to co porusza ciało, czyli nic innego jak podążanie uwagą za impulsami, które płyną z cielesności. To jest taki moment zatrzymania i moment uważności, który warto praktykować.
1: Tak, tak też sobie myślę, że tutaj w tym warsztacie jakby bardzo istotna jest ten wyobrażeniowy proces, nie tylko właśnie ruchowy, ale właśnie pomyślenia sobie o tym, co na tym dwóch poziomach semantycznych, co porusza moje ciało właśnie od takiego poziomu poznawczego, fizycznego, co właśnie mnie gdzieś dotyka i co porusza moim umysłem jednocześnie i wpływa na moje ciało, taka fluktuacja trochę między jednym a drugim w połączeniu właśnie z wyobrażeniem o tym.
0: Ale też takie zatrzymanie, prawda? Takie myślenie, dobrze, to jest moje ciało, ja mogę się uspokoić, mogę się zatrzymać. Te procesy, które płyną, one powodują, że czuję i krzesełko, i czuję siebie i wiem, co się ze mną zadziewa, kiedy się stresuję, wiem, co się dzieje, kiedy wykonuję jakiś ruch. To są, wydaje się, takie wręcz, tak jak powiedziałaś, fundamentalne i niezbędne rzeczy do funkcjonowania, a za bardzo nie ma czasu na to w szkole, no bo omawia się różne koncepcje, na przykład homowiator, człowieka, który podróżuje, który jest w drodze, ale już nie ma tego, co jest w środku, chociaż współczesna poezja, ta ekokrytyczna, też dotyka właśnie takich zapisów. Nie ma jej w podręcznikach szkolnych jeszcze, ale jest lista lektur dodatkowych i wiem, że niektórzy nauczyciele sięgają także i po taką literaturę, no bo uczniowie są zainteresowani tym, co się dzieje tu i teraz przecież.
1: Tak, właśnie też wydaje mi się, że nie powinniśmy jakoś, czy to jest fakt, że młodzież bardzo mocno, młodzi ludzie bardzo mocno są scyfryzowani wręcz i właśnie trochę odcieleśnieni. Nie tylko młodzi, bo my też.
0: My też, oczywiście.
1: Ale też druga strona medalu jest taka, że oni sami to dostrzegają. Jakby to jest bardzo, bardzo to są inteligentne i bystre istoty, które widzą, co się z nimi dzieje i bardzo potrzebują też tego. Tak jak mówisz

0: i przemocy i trudnych zjawisk. I to są oczywiście bardzo ważne aspekty, ale przecież jest też inna przestrzeń. Przestrzeń ciekawości, przestrzeń ambicji, przestrzeń, żeby spotykać się z nowymi eksperymentami, żeby mówić o nauce, żeby mówić o aktywizmie. I chyba warsztaty też służą ku temu, no bo to jest z sobą bardzo mocno powiązane. Ruch może być sposobem myślenia i prowadzenia badań. To jest kolejny warsztat, myślenie w ruchu. Choreografia, filozofia i afekt. Dzisiaj młodzi artyści, ci, którzy robią jakieś takie bardzo ciekawe multimedialne wydarzenia czy performance'y, współpracują z naukowcami i to jest też bardzo ciekawe.
1: Tak, ale też tak jak mówisz o tym, że młodzi ludzie bardzo chcieliby, jakby chcą uczestniczyć w tego typu działaniach, tak sobie też myślę o tym, że to może im, może być też trzeci powód. To znaczy, ja pamiętam jak byłam właśnie w okresie liceum i próbowałam znaleźć swoją drogę, którą chcę obrać później. To znaczy, czy pójść, i też miałam bardzo dużo znajomych, czy pójść właśnie w nauki ścisłe, czy też w prawo. Musiałam się bardzo mocno usytuować po jednej stronie mocy albo po drugiej, czy pójść właśnie za sztuką. Kompletnie jakby nie widziałam tego połączenia, że może właśnie być to moje życie trochę jakby w takiej kooperacji. I teraz jakby bardzo często, jeżeli nawet rozmawiam z osobami, które są gdzieś właśnie w tym takim, w szkołach ponadpodstawowych, mówią, że oni tak naprawdę nie wiem, co chcę robić w życiu, albo muszę wybierać, czy iść na matematykę, mimo tego, że jestem bardzo dobry też z polskiego i kocham literaturę, że właśnie chcę być biologiem, ale jednocześnie świetnie mi idzie tworzenie kolaży. I teraz jak można w zasadzie to połączyć? Chodzi też o to, żeby te warsztaty i panele pokazały mi, że aha, to może się łączyć. To znaczy nie muszę się kierować tylko jedną ścieżką, jakąś na przykład zawodową czy życiową.
0: Ale też zmieniają się zawody, bo przecież jesteśmy w takim momencie przemian bardzo mocnych i społecznych i nie wiemy, jakie będą zawody za 20-30 lat. Niewątpliwie jest tak, że te dyscypliny dzisiaj bardzo mocno się przenikają i też te mity, które były przez wiele lat utrwalane, choćby takie, że albo się jest ścisłowcem, albo humanistą. No wiadomo, my już w takich kategoriach absolutnie nie chcemy myśleć, tylko w kategoriach takich właśnie projektów, a nawet bym powiedziała takiego renesansowego myślenia, łączenia bardzo różnych przestrzeni sobą, nie tylko dyscyplin, ale przestrzeni do działania, no bo coraz więcej powstaje różnych nawet miejsc, które się nazywają dzisiaj laboratoria, które łączą różne przecież też elementy. No i o tym też będzie dyskusja. Laboratorium czy pracownia? Taki jest panel.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawy duet osób, który się tam pojawia, ponieważ profesor Paweł Golik jest biologiem i pracuje w Instytucie Biologii w Uniwersytetu Warszawskiego, i Karolina Żyniewicz z kolei jest właśnie artystką wizualną i weszła razem właśnie z panem profesorem do laboratorium. Jednocześnie jest też badaczką, ponieważ napisała pracę doktorską właśnie o tym, w jaki sposób może być połączenie procesów biologicznych i jak tworzyć sztukę, która się dzieje tak naprawdę nie w pracowni artystycznej, tylko w laboratorium badawczym.
0: I też została wydana bardzo ciekawa książka. The Body as a Matter in Art and Science i tak dalej, które jest zwieńczeniem wieloletniej współpracy, czyli to jest także wynik już bardzo konkretnych badań. To bardzo ciekawa ta dyskusja będzie i na nią są zaproszeni chyba wszyscy.
1: Tak, zgadza się na wszystkie panele dyskusyjne. Zapraszam każdą osobę, która choć trochę jest zainteresowana, albo nawet i nie, a chciałaby się zainteresować.
0: I to wszystko będzie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Tak, zgadza się. Właśnie to też to miejsce nie jest przypadkowe, nie tylko dlatego, że jakby jest projekt z inicjatywą teatru, ale dlatego, bo właśnie teatr coraz częściej łączy właśnie sztukę i naukę. Jak sobie pomyślimy o scenografii, która może powstać na przykład z materiałów bioartowych, biologicznych, biodegradowalnych, jest to bardzo często praktyka. Właśnie między innymi artystka, która pojawi się w panelu, takie rzeczy robiła, czy też analizowała takie projekty scenograficzne. Podobnie, jeżeli chodzi o inne

0: inne aspekty, na przykład wizualne, które pojawiają się w przedstawieniach teatralnych, czy też słuchowe, ponieważ jeżeli chodzi o dźwięk, jest on tworzony przez i wynika z działań na przykład akustyków, czy też osób, które w jakimś stopniu określają się właśnie jako osoby ścisłe.
1: Ale także i na poziomie meta teatr także dyskutuje o współczesnych zjawiskach i przecież w naszym opolskim teatrze pojawiają się spektakle, które dotykają i sztucznej inteligencji, i robota, i takiej dyskusji, jakie jest miejsce człowieka, gdzie jest prawda.
0: Tak, zgadza się. To znaczy, że nie, jak sobie myślimy o na przykład o Autentiku, który jest jednym ze spektakli w repertuarze Teatru Kochanowskiego.
1: To jest w reżyserii Norberta Rakowskiego.
0: Tak. To jest to spektakl, który bardzo wnika właśnie w takie myślenie o hybrydycznych procesach i o właśnie takim trochę urefleksyjnieniu nie tylko działań artystycznych, ale też właśnie pozycji naukowca chociażby.
1: Wiem, że ten spektakl cieszy się dużą popularnością, ponieważ on wywołuje wiele takich kwestii, które dzisiaj są dla nas bardzo ważne. My wciąż dyskutujemy, jaka jest rola tej zmieniającej się rzeczywistości i technologii, sztucznej inteligencji, ale też pewnej odpowiedzialności i naukowca, i o granicach ludzkiego poznania. To bardzo ważne kwestie, no ale nie można zapomnieć o żywiołach. Współtworzenie z żywiołami, bo to jest też coś, co jest jakoś w dyskursie z tą sztucznością świata. Zresztą sztuka jest sztuczna, wiadomo, jak mówi sama definicja. Co to za warsztat?
0: Jest to warsztat prowadzony przez Centrale. Jest to studio architektoniczne, które tworzy Małgorzata Kuciewicz i Simon de Jacobis. I ta dwójka pokazuje, jak można właśnie nie tylko wewnątrz, ale też wyjść trochę na zewnątrz i pomyśleć sobie o tym, jak fauna i flora mogą być i inspirujące, i też do tego, żeby tworzyć różne projekty artystyczne, i z drugiej strony też, które mogą być i tworzywem, i inspiracją tak naprawdę. Więc to są te nasze jakby jedne z podstawowych żywiołów, czyli woda, wiatr, światło, grawitacja, ale też myślę sobie właśnie o faunie i fundze, które właśnie stają się takimi aktywnymi współtwórcami scenografii chociażby. Więc tutaj ten warsztat będzie, otrwa on dosyć długo, ale mam nadzieję, że tutaj nikt się czasem nie przerazi, ponieważ jest bardzo dynamiczny i zróżnicowany i rozpoczyna się od właśnie takiego wprowadzenia przez artystów i twórców w całość tematu, a następnie wyjścia w przestrzeń. To znaczy i właśnie poeksplorowania trochę tych żywiołów i trochę tego świata przyrodniczego w takim cielesnym i, tak jak już mówiliśmy, byciu na zewnątrz i następnie powrotem do sali teatralnej, sali właśnie takiej twórczej, w której będziemy tworzyć, a w zasadzie osoby warsztatujące swoje własne projekty.
1: I to jest także dla uczniów szkół średnich.
0: Tak, zgadza się.
1: Można to potraktować jako jednodniową wycieczkę, bo ten warsztat trwa aż 5 godzin, ale ja tak sobie myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe. To znaczy taka wycieczka wzdłuż żywiołów z opowieścią i narracją na temat sztuki współczesnych procesów, wejście do przestrzeni, a potem wejście do przestrzeni teatru. No, niecodzienne wydarzenie i niecodzienne spotkanie dla młodego człowieka.
0: Tak, myślę, że też i to jest okazja z jednej strony właśnie, żeby trochę się poprzyglądać tak tej przyrodzie i tym materiale bio, którego można później użyć. Trochę z pozycji dziecka, jak sobie tak myślę o tej takiej wycieczce, tak jak powiedziałaś, to od razu mi się skojarzyły te przedszkolne wyjścia na spacer z paniami, które właśnie i wtedy, jak byliśmy dziećmi w przedszkolach, to było jakieś naturalne, że trzeba wyjść z tego budynku i trzeba się trochę pooddychać tym powietrzem i zainspirować na zewnątrz, aby wrócić dopiero później do tej sali przedszkolnej i tworzyć własne światy. I tak samo sobie myślę o tym warsztacie, który też przygląda się właśnie przestrzeni, która jest dookoła nie tylko tej budowlanej architektonicznej, ale też właśnie tej architekturze, która dzieje się w połączeniu i drzew, i światła, i deszczu czasami, taki, który na przykład pada dzisiaj i zacznie padać coraz częściej. najczęściej, ale właśnie też słońca chociażby.
1: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o tym na różnych konferencjach dla nauczycieli, że trzeba uczyć sztuki patrzenia i sztuki słuchania. To patrzenie, nawet audiowizualne, wymaga też takiego wprawnego podążania, bo to, za czym idzie nasza uwaga, tak widzimy świat, więc ważne jest, żeby uczyć, chociażby budować tak przestrzeń wizualną czy architektoniczną, żeby społeczność czy też ludzie widzieli, że świat może być inkluzywny, no bo jeśli nie ma czegoś w reprezentacji, to po prostu nie istnieje i dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi, ale także o tym, że trzeba nauczyć się na nowo słuchania, bo to nasze słuchanie dzisiaj jest bardzo mocno zapośredniczone. Gdybyśmy popatrzyli sobie na historię na przykład azjatycką, gdzie słuchano kiedyś koncertów w taki sposób, że wychodzono na świeże powietrze, na jakąś łąkę i trzeba było słuchać wszystkiego w taki sam sposób, to moglibyśmy się przerazić, ponieważ my dzisiaj pewnych dźwięków nie słyszymy, bo kultura każe nam ich nie słyszeć, albo pewne dźwięki słyszymy mocniej i to nie jest związane tylko z odległością, ale z tym, jak to nasze słuchanie jest zapośredniczane, jak my się tego uczymy. Warsztat, który widzę, będzie także uczył słuchania, ale trochę w inny sposób. Spacer dźwiękowy.
0: Tak, jest to spacer prowadzony przez Marcina Dymitra, którego jest to trochę autorska koncepcja, który właśnie tutaj w tym wypadku również zamierza wyjść w przestrzeń na zewnątrz i trochę za pomocą i różnych słuchawek, i różnych właśnie takich materiałów, tutaj już cyfrowych, będzie starał się pokazać, jak możemy inaczej odbierać przestrzeń inaczej odbierać przestrzeń za pomocą słuchu, niż zazwyczaj to robimy, ponieważ w związku z tym, że mamy spore zanieczyszczenie dźwiękowe i jesteśmy cały czas otaczani albo ruchem ulicznym, albo właśnie muzyką, która, nie wiem, gdy wejdziemy do jakiejkolwiek przestrzeni, to cały czas płynie i nie potrafimy się w żadnym stopniu wyciszyć, także też nie potrafimy się skupić na wybranych dźwiękach, na konkretnych dźwiękach. To rozproszenie, o którym mówiliśmy wcześniej, jakby pojawia się również w tej naszej sferze ciała.
1: Ale także będą uczestnicy nagrywać pewne dźwięki.
0: Tak. Będą trochę łapać z przestrzeni właśnie to, co zazwyczaj czego nie zauważają. Czyli myślę sobie o tym śpiewie ptaka, czy też tak naprawdę jak budynki potrafią wydobywać dźwięk. Albo jak na przykład nasze obuwie, stukając o daną fakturę powierzchni, dają inny zupełnie dźwięk. Więc takiego dużego skupienia na tym, a później właśnie odsłuchiwania między innymi i też zrobienia czegoś swojego. To znaczy, jak sobie myślę o tym, że nagle coś nagrywam i mam to jako swój dźwięk, który mogę później odsłuchać, zupełnie inaczej to zapamiętuję, ponieważ to ja to zrobiłam tak naprawdę. Ja byłem współtwórcą też tego projektu artystycznego, bo tak naprawdę myślę, że możemy tak o tym myśleć, że nie są to tylko dźwięki praktyczne, które gdzieś będą pochodzić, ale też w jakimś stopniu współkooperować będą ze sobą.
1: No właśnie, bo to słuchanie też jest dla nas ważne. Bardzo mocno zmienia się technologia, ale proszę zobaczyć i posłuchać, że jednak radio wciąż jest, bo lubimy słuchać różnych rzeczy i sobie też wyobrażać. I to jest zupełnie inny rodzaj percepcji i skupienia, kiedy nie ma wizji, jest tylko dźwięk. Czy tych dźwięków, które będą nagrywać ci młodzi ludzie, będziemy też mogli posłuchać jakąś?
0: Myślę, że tak, że projekt ma swoją stronę internetową, na której będzie zamieszczane całe archiwum, tak naprawdę i dokumentacja z wszystkich działań, które będą się wydarzać, więc z pewnością, jeżeli nam uda się tylko zachować, ja mam taką nadzieję, te projekty zostaną one umieszczone właśnie na stronie, także że myślę, że to będzie świetna okazja, żeby też sobie zrobić swoje własne archiwum.
1: Ale jest coraz więcej też bardzo różnorodnych zjawisk, które się pojawiają i na uniwersytetach, ale też w różnych domach, instytucjach, to znaczy badania nad dźwiękiem i to będzie przedmiotem panelu, który się odbędzie. Pejzaż dźwiękowy, takie zjawisko.
0: Tak, ponieważ sound studies niestety nie mają jeszcze swojej całościowej jednostki w Polsce, ale za granicą już prowadzi się ośrodki badawcze dedykowane właśnie studiami nad dźwiękiem i dotyczą one nie tylko właśnie takich dźwięków, o których sobie myślimy tradycyjnie, ale wszystkiego tak naprawdę, co nas otacza, tak zwanej kultury dźwięku, o czym powstała też jedna z takich czołowych książek o tym samym tytule, z której zapoznania się zachęcam, ale na ten temat na pewno znacznie więcej właśnie powie Justyna Stasiowska, która jest artystką mieszkającą w Kolonii i tworzy właśnie takie projekty dźwiękowe oraz Antoni Michnik, który z kolei właśnie zajmuje się tymi badaniami nad dźwiękiem w Polsce. Więc myślę, że powiedzą tutaj znacznie więcej, ale też bardzo kompetentnie na ten temat.
1: Spacery dźwiękowe są częstą praktyką, coraz częstszą, ale ekologia akustyczna to nie jest do końca takie znane, rozpowszechnione hasło, a wydaje się być bardzo ciekawe.
0: Tak, tutaj właśnie to jest związane z tym zanieczyszczeniem naszego słuchu, które cały czas panuje, więc nad to, jak coraz bardziej nam się obniża, jakby coraz częściej chorujemy tak naprawdę i na uszy, że tak powiem, i na nasz niedosłyszymy, potrzebujemy właśnie aparatów różnych, jest związane z tym, że te decybele i to zanieczyszczenie jest coraz większe, więc potrzebne nam takie trochę myślenie ekologiczne w tym, żeby trochę się sobą zaopiekować pod tym względem.
1: Ale też, żeby się trochę wyciszyć, bo badania przecież neuronalne mówią, że potrzebujemy takich momentów ciszy, czy też momentów takiego detoksu, kiedy nic nie słyszymy, tylko właśnie możemy się skupić na przelatującym ptaku albo na ciszy, bo cisza też brzmi.
0: Tak, to też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który na pewno wybrzmi podczas panelu. No właśnie to, że na tą ciszę coraz rzadziej zwracamy uwagę. Teraz ją trochę zagłuszam, ale też warto sobie zadać pytanie, czy jest możliwa absolutna cisza, czy tak naprawdę wszystko dookoła nas nie wydaje jakiegoś dźwięku. Pamiętam właśnie jedno z takich ćwiczeń na studiach, gdzie przez 10 minut mieliśmy po prostu siedzieć w milczeniu i spróbować zanotować te dźwięki, które słyszymy w sali wykładowej. I okazało się, że mimo tego, że nikt z nas się nie odzywał i byśmy powiedzieli, że jest to cisza, każdy z nas zanotował co najmniej 8-10 dźwięków, które się pojawiły, bardzo różnych, więc też się okazało, że każdy z nas, mimo tego, że jesteśmy w tej samej zamkniętej sali, w takiej samej praktycznie lokalizacji, odbiera świat ten dźwiękowy zupełnie inaczej i że ta cisza trochę chyba, no właśnie, czy nie istnieje, to jest, myślę, że warto sobie też zadać to pytanie.
1: Warto się zająć takimi bardzo różnymi też paradoksami. Projekt jest zakończony panelem dyskusyjnym Na Przekór, gdzie te wszystkie takie skrajne teorie, funkcje, czy też obszary, które gdzieś się spotykają i może wyłaniają jakieś nowe pęknięcie albo jakieś nowe nieoczywistości, o tym wszystkim też będzie dyskusja.
0: Tak, na sam koniec projektu właśnie pod koniec listopada przewidujemy, a w zasadzie będziemy realizować i bardzo się cieszę z gości, którzy i gościń, którzy się pojawią na tym panelu. Jest to właśnie Aleksandra Skowrońska, Maciej Guzy, Piotr Urbanowicz, a prowadzi wszystko Anna Majewska, podobnie jak pozostałe panele dyskusyjne. I podczas tego panelu będziemy trochę wracać do tych pojęć, które się już pojawiły wcześniej, czyli do tych biotycznych form, do afektywnych ruchów, czy też właśnie do tych sonicznych struktur, tych enigmatycznych nazw, które będą bardziej naukowy sposób rozważane. To znaczy paneliści i panelistka będą wychodzić również od projektu artystycznego jako przykładu, aby trochę mocniej opowiedzieć, jak od strony performatyków, teatrologów, osób zajmujących się właśnie sztukami wizualnymi, od strony teorii opowiedzieć, właśnie trochę wejść bardziej metodologicznie w ten obszar, ale również wychodząc właśnie od tego przykładu artystycznego, czyli nie okopywać się tylko w nauce, ale żeby tym punktem wyjścia stanowiła sztuka, a teoria była wspierająca, i w drugą stronę, żeby teoria była fundamentalna, a sztuka wspierająca.
1: Wszystko brzmi bardzo intrygująco i niezwykle interesująco, aż chciałoby się na te wszystkie warsztaty chodzić i popatrzeć na rzeczywistość i świat z innej perspektywy, ale też bardzo ważne i otworzyć się na nowy dyskurs, na nowe doświadczenia i przede wszystkim pobyć jednak w przestrzeni estetycznej, bo my ciągle też mówimy o sztuce i o doświadczaniu piękna, bo to też przecież stanowi wielką siłę teatru i tych działań, które są zaproponowane. Będzie można zobaczyć te wszystkie działania czy ich rezultaty. Gdzie jest dostępna informacja na ten temat?
0: Informacje można znaleźć przede wszystkim na stronie Centrum Edukacji Kulturalnej, ale w właśnie takim tak zwanym kafelku między sztuką a nauką, który jest dosyć widoczny na stronie internetowej, ale również na właśnie stronie internetowej projektu Między Sztuką a Nauką, a także na Instagramie i na Facebooku. Wszystko jest w zasadzie pod tym samym tytułem, jak brzmi projekt, czyli Między Sztuką a Nauką.
1: Czyli nauczyciele szkoły mogą się tym zainteresować, mogą wysyłać informacje i korzystać, ale także osoby indywidualne.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany, już nawet mam kilka takich zgłoszeń na warsztaty z młodzieży, to oczywiście może napisać na w.krzywonos@teatropole.pl albo też zapisać się przez formularz, który również jest dostępny na stronie i przyjść na zajęcia indywidualnie, znaczy poprzez indywidualny zapis, ale na zajęcia, które są właśnie w grupie takiej warsztatowej. Między pauza sztuką, pauza a pauza nauką. edukacjateatropole.pl.
1: Czyli to jest informacja, gdzie te wszystkie materiały, ale też opisy projektu, warsztaty można znaleźć, a potem można też śledzić. Widzę, że jest też kod QR, także bardzo łatwo można po to wszystko sięgnąć. No i oczywiście są lotki dostępne w teatrze.
0: Tak, i myślę, że w przestrzeni miejskiej też.
1: No to w takim razie między sztuką a nauką. Sama jestem ciekawa, do czego ten projekt doprowadzi, jakie będą efekty i czy będzie też duży oddźwięk. Wydaje mi się, że tak.
0: No, mam taką nadzieję i będę bardzo na to liczyć, że publiczność zgromadzi się licznie i tak samo, jeżeli chodzi o grupy warsztatowe.
1: Tak się bardzo często mówi, że spotykamy się w różnych układach choreograficznych, w różnych takich przestrzeniach teatralnych i tutaj idąc za Joanną Leśnierowską, z którą kiedyś rozmawiałam, po prostu lepiej nam się żyje. Dlatego, że to też i ciała, i neurony lustrzane pozwalają nam doświadczać empatii, spotykać się z drugim człowiekiem, a kiedy to oczywiście jeszcze wszystko pogłębimy wiedzą i spotkaniem ze sztuką, czyli z tym wymiarem estetycznym, no to jest to naprawdę duża, duża dawka.
0: Duża dawka i wiedzy, i doświadczenia, tak sobie myślę.
1: Tak podsumowała to Wiktoria Krzywonos, autorka projektu Między Sztuką a Nauką z Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję również.
1: A Państwu życzymy dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury i dzisiaj naprawdę będzie o szeptach rzeki. W naszym studiu Agata Dyczko, badaczka dźwięków. Cześć, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Oraz Agnieszka Konowaluk-Wrotniak ze Stowarzyszenia Pod Prąd z Opola. Cześć, Agnieszko.
3: Dobry wieczór wszystkim.
1: Spotykamy się dlatego, że wy, drogie panie, zajęłyście się takim tematem, który wydawałoby się, że jest już zupełnie odkryty, bo rzeka sobie płynie, ona sobie tam szumi i generalnie nasz ten dźwięk sam w sobie relaksuje. Ale to nie do końca jest tylko ten dźwięk tej przepływającej wody, bo tam się kryje jeszcze wiele innych dźwięków, prawda, Agata?
2: Tak. Tak naprawdę dla mnie dźwięk przepływającej wody jest trochę takim dźwiękiem maskującym to, co mogłabym słyszeć pod spodem, dlatego ja, jeżeli mam być szczera w swoich takich nasłuchach, unikam miejsc, w których woda głośno płynie. Raczej szukam rzek albo zbiorników takich, w których woda sobie bardzo powoli przepływa albo wręcz stoi i wtedy mogę usłyszeć inne dźwięki.
1: A czy my mamy takie rzeki?
2: Takie powolne rzeki? Tak, mamy takie powolne rzeki. To też zależy od dna. Na przykład Pilica na przykład nie jest bardzo powolną rzeką. Raczej tak, są miejsca, gdzie ma dość wartki nurt, ale są takie zakola, w których ma piaszczyste dno i wyhamowuje. I wtedy no, mam piękne nagrania z Pilicy chociażby. No, tam też żyje dość dużo małży, które potrafią fajnie dokazywać dźwiękowo, więc tak, chociażby Pilica.
1: A czy ty, Agnieszka, przed poznaniem Agaty tak mocno wsłuchiwałaś się w ten szum rzeki?
3: Tak, i praktycznie nad rzeką, słuchając ją, spędziłam 23 lata. I to też dla mnie jest taki świat bardzo bogaty i nie tylko ten szum i nie tylko ten bulgot, który czasami słychać, ale także wszystko to, co jest wokół niej i to, co właśnie jest pod jej taflą.
1: A kiedy ta fascynacja nastąpiła u ciebie?
3: A to bardzo dawno temu, jeszcze jak byłam dzieckiem i byłam na spacery prowadzona przez dziadka i to on zawsze mi opowiadał o tym, że nad rzeką trzeba zachować się cicho i nie po to, żeby nie płoszyć ryb, tylko po to, żeby wsłuchiwać w jej dźwięki, bo ona mówi swoim własnym głosem i każda rzeka ma ten głos inny i ma bardzo dużo do powiedzenia.
1: Piękne słowa, czyli ty byłaś już odpowiednio przygotowana przez swojego życiowego przewodnika.
3: Tak, i też ten przewodnik nauczył mnie słuchać tej rzeki i opowiadał mi historie, które później w wieku dorosłym musiałam weryfikować. Nie zawsze okazywały się prawdziwe, ale były tym takim fundamentem do tego, żeby poznawać to głębiej i głębiej. I rzeczywiście pozwoliło mi to odkryć, to całe bogactwo dźwięków, które spoczywa na dnie.
1: A czy ty też zapisywałaś sobie te dźwięki, nagrywałaś je jakoś wcześniej?
3: Nie, ja ich nie zapisywałam, ja je tylko obserwowałam i tłumaczyłam na język ludzki, opowiadając, co mają do powiedzenia ryby, co mają do powiedzenia właśnie skorupiaki czy ptaki, które bezpośrednio nad nią żyją.
1: Bo mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają, a to jest jednak mit.
3: Tak, to jest bardzo duży mit, bo podobno, tak twierdzą niektórzy naukowcy, 70% ryb wydaje dźwięki i właśnie mówi swoim jakimś tam językiem.
1: A jak, Agnieszko, trafiłaś na Agatę? Jak się rozpoczęła wasza współpraca?
3: To jest taka historia bardzo rzeczna, bo od paru lat, chodząc po rzekach, napotykam na różne osoby. Różne, które zajmują się badaniami rzek, które zajmują się ich ochroną. Jest to cała gama przeróżnych ludzi i trafiłam w jednej ze swoich wędrówek nad Wisłę i tam nad Wisłą usłyszałam o Agacie. Było spotkanie, na którym Agata opowiadała właśnie o dźwiękach i tak całkiem spontanicznie postanowiłam się tam wybrać, posłuchać jej. Później wysłuchałam fantastycznego podcastu z Agatą w roli głównej. To były Zdrowa rzeka i jakoś gdzieś w głowie mi siedziała i to było chyba takie przyciąganie, bo razem z moim stowarzyszeniem robiliśmy pracę na naszej opolskiej rzece Jemielnicy. przebudowywaliśmy próg betonowy, który był 50 lat, żeby otworzyć rzekę dla ryb, żeby mogły wędrować w górę. I dosłownie dwa dni po rozpoczęciu tych prac napisała do mnie Agata.
1: Sama z siebie.
3: Sama z siebie. Czy mogłaby przyjechać do Opola i nagrać dźwięk tej rzeki. No i tak się zaczęło.
1: To było przeznaczenie, Agata.
2: No, myślę, że tak. Myślę, że te, jak teraz sobie rozmawiamy i się poznajemy z Agnieszką, to tych przeznaczeń, tych szans na spotkanie się w sumie widzę dużo więcej, bo dużo więcej nas łączy niż ta jemielnica. Ale tak, no, też tak to czuję teraz.
1: A Agata, kiedy rozpoczęła się twoja fascynacja właśnie odgłosami rzek? Czy to od razu były rzeki?
2: Nie, najpierw nagrywałam dźwięki w ulu, dźwięki pszczół mojego taty nagrywałam i to był dla mnie taki, no przede wszystkim to jest wyzwanie, żeby w ogóle pytanie, jak je nagrywać, bo one się dość mocno denerwowały, jak im wkładałam tak po prostu rekorder do środka, to jednak elektroniczne urządzenie po prostu, to też sprawiało, że moje nagrania tak naprawdę były nagraniami reakcji pszczół na obecność obcego mikrofonu. Elementu w ulu. Więc jakieś to były takie stany alarmowe, awaryjne i one chciały po prostu wyrzucić ze środka ten rekorder. Jeszcze nie daj Boże, jak miał na sobie kota, czyli te włoski, to one po prostu w ogóle już się wściekały straszliwie. No a potem tak próbowałam właśnie hydrofonem, czyli mikrofonem w sumie przeznaczonym oryginalnie do tego, żeby nagrywać pod wodą. Próbowałam nagrywać i to już było trochę lepsze, bo nagrywałam z zewnątrz, potem mikrofonami kontaktowymi, co też ma więcej sensu, dlatego że w tych dźwiękach, którymi posługują się pszczoły i tak jak one je odbierają, bardzo mocno chodzi o wibracje i o taki rodzaj jakby też kinetycznego ruchu, jakby wibracji, chodzi o wibracje na przykład plastra, woskowego plastra, które to pszczoły są w stanie odbierać za pomocą odnóży. I w związku z tym używanie takich mikrofonów, które są trochę mniej takimi mikrofonami, jak ja ten, do którego teraz mówię, czyli przeznaczonymi na falę akustyczną rozchodzącą się w powietrzu, a bardziej takie, które zbierają z przedmiotów, z materiałów drgania, że to, no, to ma właśnie i sens taki praktyczny i sens taki, że skoro chcemy zbliżyć się do tego, jak czują i jakby odbierają dźwięki pszczoły, to właśnie powinniśmy próbować słuchać tak jak one.
1: Jak długo prowadziłaś te badania?
2: Ojej,
1: czy byłaś usatysfakcjonowana w ogóle, bo zaczęłyśmy od pszczół, ale wiem, że dobrniemy do rzek.
2: Do rzeki, tak, tak. Ja bym tego nie nazwała badaniami, bo to były raczej takie moje spontaniczne impresje, to znaczy wtedy, kiedy miałam szansę dotrzeć do jakiegoś ula i do jakichś pszczół, to nagrywałam i w sumie potem dobudowywałam do tego różne historie, w sensie opowiadałam o jakimś etapie, o wybranym odcinku rozwoju na przykład ula albo no jakiejś porze roku w ulu i co się wtedy dzieje. Jakby wyjaśniałam trochę kontekst tego, że okej, no to mamy na przykład nagranie z grudnia i to jest nagranie z drewnianego ula, które jakby dźwięki są zebrane z zewnątrz, czyli z daszku i ze ścianek i co się właściwie dzieje w środku, skoro słyszymy to, co słyszymy. Więc jakby ja obok tych nagrań opowiadałam też o pszczołach, dlatego że to jest wielopokoleniowa moja rodzinna tradycja, te pszczoły, bo mój dziadek, mój pradziadek, mój tata, wszystko pszczelarze.
1: Czyli byłaś zarażona tą miłością do natury, do obserwowania tego, co się dzieje właśnie w naturze.
2: Może tak, chociaż ja nie wiem, czy pszczelarze to tak o naturze. Oni bardzo mocno mają związek z pszczołami konkretnie. To są jednak hodowcy, to są jak... Bo to jest... Tak samo.
1: Znaczy... Ale jednak interesowały cię odgłosy, jakie wydają pszczoły, prawda? Takie naturalne, to nie było coś sztucznego.
2: Nie, jak najbardziej. Ja tutaj nie zaprzeczam, tylko tak. Tylko myślę, że ja się jednak trochę wyłamuję, bo oni wszyscy chcą produkować miód finalnie, a ja chcę słuchać dźwięków, więc pod tym względem jestem wyrodnym dzieckiem.
1: To jak od pszczół przeszłaś do rzeki?
2: W taki sposób, że pojechałam na takie spotkanie, na takie warsztaty, czy właściwie, no tak, można powiedzieć warsztaty. To się nazywało River University i było w Estonii poświęcone tak naprawdę głównie powodzią, to znaczy wodzie w kontekście takim powodziowym i o rzekach, i o morzu. Rozmawialiśmy o jakimś takim, o życiu z powodziami, a nie o życiu bez powodzi, tak bym to nazwała najogólniej. No i w trakcie tego River University ja miałam ze sobą rekorder, ale to był rekorder, który nagrywał dźwięki na powierzchni. No i cały czas bardzo cierpiałam, że nie mogę nagrywać nic pod wodą i wtedy zaczęłam jakby szukać jakichś hydrofonów i możliwości, i czytać o możliwości słuchania pod wodą i w sumie, szczerze mówiąc, nie miałam jakoś bardzo dużo wyobrażeń dotyczących tego, co będę słyszeć pod wodą. No a potem się okazało, że jest świetnie i że w ogóle hydrofony nadają się nie tylko do słuchania pod wodą, ale też do słuchania pod ziemią i jakąś taką, ja mam jakąś taką po prostu chyba trochę wrażliwość, czy ciekawi mnie ta tajemnica tego, co nie jest do końca dostępne i co jest pod powierzchnią czegoś i czego, żeby usłyszeć coś, czego nie można zobaczyć i usłyszeć coś, co jest do pewnego stopnia niepokojące i oczekuje na bycie zdefiniowanym dopiero, a nie jakby, że ja to widzę i wiem, co wydaje dźwięk, tylko ja mam jakiś dźwięk i dopiero go muszę dociec, skąd on się bierze, a być może nigdy się nie dowiem też.
1: Otóż to wydaje mi się, że żeby w ogóle dostrzegać takie odgłosy, to trzeba mieć potężną wrażliwość w ogóle na cały otaczający nas świat, ale poza tym dużą wrażliwość słuchową.
2: Być może tak jest, chociaż ja nigdy skończyłam szkołę muzyczną, ale nie byłam nigdy prymuską, wręcz przeciwnie, jakieś tam interwały i trójdźwięki, to nie była jakaś super moja mocna strona. Ale mam wrażenie, że zawsze mnie interesowała właśnie faktura dźwięku, to znaczy taki rodzaj właściwości dźwięku, które być może w szkole muzycznej nie zawsze jest premiowany, to znaczy, że bardziej się gdzieś tam na skali szuka jakby walorów, a niekoniecznie w brzmieniu, przynajmniej w moim, ja gram na fortepianie, więc no jakby no nie byłam na takim poziomie wykonawstwa, żeby jakoś bardzo tam wnikać w brzmienie instrumentu i dopiero chyba w wieku takim już studenckim swoim dorosłam do tego, że co mnie interesuje i w czym jestem dobra też i trochę wróciłam do tej muzyki na nowo, szukając właśnie bardziej w szmerach i szeptach i w jakichś takich drapaniach i w jakichś bębnieniach i w jakichś basowych takich jękach niż w na klawiaturze fortepianu.
1: Kiedy pierwszy raz spuściłaś do rzeki ten hydrofon, to co usłyszałaś? Co cię zafascynowało?
2: O kurczę, gdzie? Muszę sobie przypomnieć, kiedy było pierwszy raz i co słyszałam. Możliwe, że to było w Krakowie właśnie. Ja wiem. Pojechaliśmy do źródła Będkówki. To był w ogóle od razu strzał w dziesiątkę w sumie. Ja potem długo to miejsce obserwowałam, bo super jest w ogóle wracać do miejsc, jak się słucha, bo one się zmieniają w ciągu roku i można wtedy jakby dopiero się pojawiają jakieś też czasami wnioski. I źródło Będkówki jest takim piaszczystym źródłem w wąwozie, otoczony właśnie, nie ma tam jakiejś ruchliwej drogi obok, jest jakiś paseczek asfaltu, ale to też kawałek dalej. Latają tam dość regularnie samoloty, mówię o tym, bo to słychać w wodzie, bardzo mocno słychać przelatujący taki odrzutowiec. I no to ono jest płyciutkie, ma piaszczyste dno, dużo liści tam się rozkłada i żyje w źródle Będkówki bardzo dużo kiełży, czyli takich małych krewetek. No i ja słuchałam tych kiełży, jak one ciąkają, mówiłam na nie małe świnki, bo robiły naprawdę cały czas robiły jakieś takie, po prostu jakieś takie lekko chrumkające, ciąkające dźwięki. No i też to było super, no bo ja je mogłam też obserwować, nie? Jakby siedziałam sobie nad brzegiem, ta woda była czysta i płytka, więc widziałam doskonale, gdzie leży hydrofon i z czego wynikają konkretne dźwięki. I też ciekawe było to, że w odróżnieniu od pszczół, że pszczoły się bardzo denerwują, jak im się położy ten mikrofon do środka i generalnie jakby są takie niespokojne, jak też się kręcisz wokół ula. A te zwierzęta wodne się totalnie jarały tym, że tam się pojawił nowy w ich mniemaniu kamyczek czy coś takiego, więc się zaczynają wciskać pod spód, zaczynają go tak jakby udomawiać i przez to jak się, no nie wiem, no, w jakiś sposób kocha jakby naturę i nie chce się interferować negatywnie w trakcie słuchania, no to to jest o wiele bardziej satysfakcjonujące, żeby sobie posłuchać właśnie takich kiełży. No i one tam się wpychały pod spód, ganiały się, kiełże też potrafią jedna drugą zjadać, więc też pewnie dla siebie nawzajem polowały. Ja potem tak, od tych kiełży zaczęłam też na tym River University, nauczyłam się, że trzeba wziąć kamień, podnieść go, zobaczyć, co jest na drugiej stronie tego kamienia i wtedy wiadomo, co tam sobie żyje w tej rzece, jakby, czy ona jest żywa, czy właśnie jest martwa, jak nic nie ma, to zdarza się, że właśnie na jakimś poziomie jest skażona i to jest dobry wskaźnik, więc ja też sobie badałam potem w ten sposób, że sobie odwracałam te kamienie i patrzyłam, czego ja tak czego ja słucham. A potem długą taką historią moją, z którą się związałam na lata i nawet zrobiłam w zeszłym roku wystawę z tych dźwięków, to jest staw w pobliżu domu moich rodziców i tam jest, to jest taka, no bardzo ciekawa historia, bo ten staw powstał, mój tata budował dom, po prostu zrobił dziurę w ziemi, a przez to, że to jest 700 metrów od morza, to tam poziom wód gruntowych jest bardzo niski i po prostu, zresztą to jest dawne torfowisko, które zostało osuszone i w tym stawie w pierwszym roku był oczywiście jakiś taki gruby kożuch glona i w ogóle jakby nic nie powiedziałabym, że tam mogło żyć pod tym kożuchem i no była to po prostu taka techniczna trochę dziura. A potem w drugim roku się pojawiły trzciny. Potem ja zaczęłam w drugim roku wyławiać te glony, bo miałam pomysł, że zrobię z nich sweter. Albo jakąś taką szatę dziwną. Chciałam jakoś tak, ja dużo takich tam czynności podejmowałam, które miały...
4: Eksperymentów.
2: No tak, ale też miały trochę mnie zakorzenić w tym miejscu, więc ten sweter też miał być takim trochę rytuałem, że się teraz ubiorę w te glony wysuszone i że będę po prostu z tego miejsca jakoś bardziej. Sweter nigdy nie powstał, moja mama to wrzuciła te moje suszące się glony. Ale co? Ale w tych glonach wyłowiłam taką małą rybkę. I przerażona w ogóle ją wrzuciłam z powrotem i okazało się, że ta ryba się prawdopodobnie tam wzięła z tego, że ja w trakcie pandemii zrobiłam taką sztuczną wyspę, to znaczy z małej, takiej bardzo malutkiej europaletki, do której powkładałam butelki, położyłam na to kawałek takiej wykopanej z ziemi trawy i zrobiłam taką wyspę, którą napięłam trzy sznurki, tak żeby ona się nie, jakby rzeczywiście była na środku tego stawu. No i tam przylatywały kaczki i prawdopodobnie one na nogach przyniosły ikrę, no i ta ikra się rozwinęła w formie, że tam się pojawia ryba. Natomiast nie ryby tam są ciekawe, tylko tam są teraz ciekawe, bo są tam ropuchy, to znaczy gody.
4: Ropuch.
2: Gody ropuch się tam odbywają co wiosnę i to też przez przypadek się dowiedziałam, bo nocą poszłam słuchać, ja tam często nocą słucham, trochę się boję, bo tam przychodzą też zwierzęta do tego stawu, więc jak masz słuchawki na uszach, to nie słyszysz tak naprawdę, czy się jakieś dziki na przykład do ciebie nie zbliżają. Ale tak, i było takie pip, pip, pip, pip w wodzie i ja w ogóle potem ściągam słuchawki i na zewnątrz tego nie słychać i znowu słyszę to w wodzie i tak co to w ogóle jest? I zaczęłam się rozglądać i okazało się, że siedzą tak przy samej wodzie po prostu ropuchy. I okazało się, że one mają takie właśnie swoje podwodne nawoływania. One przychodzą tylko do wody w czasie godów, a tak to mieszkają sobie tam na łąkach. Więc wtedy się dowiedziałam, że już są kolejni lokatorzy, a w tym roku zrobiłam zdjęcie niebieskiej. Przyszłam patrzeć, czy jest skrzek ropuchy i był skrzek, ale obok była niebieska żaba moczarowa, więc okazuje się, że już nie tylko ropuchy tam urzędują. Są poza tym takie, no jest tam takie bogactwo ślimaków też podwodnych. No i poza tym właśnie przychodzą różne inne zwierzęta. Niestety ostatnio pojawił się jenot i trochę się boję, że on tam zrobi spustoszenie, jak to gatunek inwazyjny lubi sobie zrobić spustoszenie.
1: Czyli ten rodzinny staw stał się twoją wielką inspiracją i właśnie takim bodźcem do badania tych dźwięków podwodnych, dlatego też pewnie wybrałaś się potem tutaj do nas na Opolszczyznę, żeby badać rzekę Jemielnicę, prawda Agnieszko, jak to było?
3: No właśnie tak to było, że jakiś impuls, który pokierował Agatą, sprawił, że napisała i zaprosiłam ją, żeby przyjechała posłuchać, bo sama wędrując wzdłuż tej rzeki, to bogactwo wyłapywałam dźwięków, bo co odcinek, to ona innym szeptem rzeki mówiła. Gdzieś była bardziej dynamiczna, gdzieś była całkowicie cicha i rzeczywiście było widać zwierzęta, które żyją na dnie w piasku, i gdy człowiek stanął nad samym brzegiem, to tego życia nie widział, ale w momencie, kiedy zanurzył ręce, tak jak Agata wcześniej wspomniała, wyciągnął kamień, to nagle po drugiej stronie kamienia było mnóstwo różnych istot i tak samo jak wchodził do tej rzeki, to widział, że nagle spod stóp wypływa pełno drobnych rybek, które gdzieś tam sobie były zakopane. No i tak to się zaczęło, że poszła propozycja od Agaty, myśmy ją zaprosili jako stowarzyszenie i tak zaczęliśmy wędrować.
1: Mhm. I Agata przyjechała ze swoim hydrofonem, tak?
3: Tak, Agata przyjechała ze swoim hydrofonem. Na ten nasz taki spacer zaprosiłyśmy jeszcze jedną pracownicę z Uniwersytetu Opolskiego, z Wydziału Biologii, żeby podpowiadała nam, co to za istoty wyławiamy, bo łatwo jest usłyszeć, łatwo jest zobaczyć, ale pomylić gatunki to też jest łatwo, bo one są tak do siebie podobne i tak jakby bardzo nas wciągnęła ta opowieść muzyczna, bo to był śpiew tej rzeki, w zasadzie to była muzyczna. Myśmy siedzieli na tym brzegu na kucaka ze słuchawkami w ciszy i żeśmy
1: nasłuchiwały,
3: jaka jest w ogóle zmienność tego wszystkiego. Najpierw było cicho, potem coś mlaskało, coś jadło, potem było słychać, że ktoś po tej rzece na dnie wędruje, przesuwa się. Na początku myślałyśmy, że może się zakopuje, a za chwilę ewidentnie to wyglądało, jakby to była jakaś ucieczka i pojawiło się szmery i nadpłynęła ławica małych ryb. I zaczęła się uczta, więc to była taka zmienność tych dźwięków na tym metrze jednym kwadratowym, na którym był zanurzony hydrofor, metrze na brzegu wsłuchane w to wszystko. I to z tego robiła się taka naprawdę bogata dźwiękowo historia.
1: Ale to też chyba pokazało, że rzeka Jemielnica jest w niezwykle dobrym stanie.
3: Jest i to też należy podkreślić, że my w województwie polskim mamy rzeki w bardzo złym stanie. Między innymi ta rzeka gdzieś tam, gdzie rozpoczyna swój bieg, praktycznie wyschła. Parę dni temu wędrowałam po jej takich prawostronnych dopływach na wysokości Strzelec Opolskich, na wysokości Krasiejowa. Tam są piękne, małe leśne źródełka, które już nie są żywe. One przestały bić. Więc te dopływy Jemielnicy praktycznie wysychają. Na tym naszym odcinku w okolicach Opola ona jest taka piękna, jeszcze pełna tej wody i tu jest najpiękniejszy odcinek, taki, który pokazuje, że to życie się w niej toczy, ale to myśmy robili badania 2 lata temu właśnie z jej stanu wody. To jest jedna z najczystszych rzek na Opolszczyźnie, która jeszcze jest nieskażona ręką człowieka. Wiadomo, tam jakieś drobne ścieki bytowe wpływają, bo jednak ludzie ze swoich gospodarstw domowych tam odprowadzają różne historie. Ale to jest rzeka, która swoją wodą tak naprawdę ratuje ten nasz odcinek Odry, która jest bardzo zanieczyszczona, a ona cały czas wpompowywuje w nią tą taką świeżą, czystą wodę, którą tak naprawdę możemy wykorzystać do choćby do tego, żeby pobrodzić w niej, wykąpać się i poczuć się jak kiedyś nad rzekami.
1: O, to prawda. Ja pamiętam takie obrazki ze swojego dzieciństwa, że chodziło się po rzece, faktycznie był taki ten naturalny masaż stóp, jakby miało się tą styczność z naturą, gdzieś tam się widziało te pijawki, które przepływały i ojej, uważaj na tę pijawkę, ale gdzieś za chwilę też, żeby widać było rybkę. No nie widziałam, żeby dzieci teraz były uczone, a nawet jakby pod opieką dorosłego, żeby sobie doznawały takich przygód.
3: Mało jest takich ludzi nad rzekami, już jakby ten sposób czerpania przyjemności z wolnego czasu całkowicie ustąpił innym nawykom. Ale właśnie Jemielnica jest takim przykładem, że jak rzekę zostawi się taką niewyregulowaną, taką dziką i ona powróci ze swoimi dźwiękami, ze swoją pełną bioróżnorodnością, to ludzie zaczynają nad nią wracać. I w momencie, kiedy myśmy przebudowali próg wodny, który był niewielkim progiem, około miał metra, i zasypaliśmy go wielkimi kamiennymi głazami, został wypłaszczony, pojawiło się tam takie naturalne kamienne bystrze, które pięknie szumi, to zaczęli mieszkańcy Wróblina wracać. I pamiętam jednego dnia, jak przyszliśmy, mieszkanka, jakby sąsiadka tej rzeki, przyszła do nas i bardzo nam za to podziękowała i powiedziała, że pamięta, jak 40 parę lat temu siedziała nad brzegiem, słuchała właśnie, jak szumi, i teraz to do niej wróciło i codziennie przychodzą latem, siadają na tych kamieniach, moczą sobie nogi i spędzają po prostu tam czas.
1: Czy to ta mieszkanka powiedziała wam o istnieniu Józefa Raudzisa?
3: Nie, to... Nie, to jest tato naszego kolegi ze stowarzyszenia. Myśmy sami nie wiedzieli, jaki my mamy skarb obok siebie. I gdy organizowaliśmy jedno z wielu takich spotkań polegające na tym, żeśmy szli wzdłuż rzeki i uczyliśmy młodzież i innych mieszkańców Opola, którzy do nas dołączyli w trakcie tego spaceru, o przyrodzie, o tym, co żyje w tej rzece, to siedząc na brzegu tej rzeki z taką dosyć dużą grupą młodzieży, nagle przyszedł ten tato kolegi naszego, pan Józef, i pomimo swojego już takiego zaawansowanego wieku, bardzo zaawansowanego, nie przyszedł do nas taką tradycyjną ścieżką przez mostek, potem ścieżką wydeptaną wzdłuż brzegu, tylko podwinął nogawki, wszedł do rzeki i po prostu powolutku ją przemierzył. Wyszedł po drugiej stronie z takim uśmiechem i zaczął się wsłuchiwać w to, co opowiadamy. Po czym zaczepił Agatę, chyba to było tak, i zaczął opowiadać o tym, że on też nagrywał dźwięki 50 lat temu.
1: Wow.
3: I opowiadał o tym, że nagrywał przy stawie we Wróblinie, znaczy w stawie przydomowym we Wróblinie, ale też chodził nad tą rzekę i 50 lat temu nagrywał dźwięki tej rzeki i dźwięki zwierząt, które nad tą rzeką żyły.
1: Agata, jak ty zareagowałaś na te słowa? Na początku co sobie pomyślałaś?
2: No, że bardzo bym chciała tego posłuchać i że niesamowite spotkanie. Najpierw pomyślałam, że niesamowite spotkanie, potem, że chciałabym posłuchać w takiej kolejności. No tak, no...

0: I udało się właśnie przy wsparciu Sebastiana odnaleźć te kasety i zorganizować takie spotkanie, w trakcie którego wspólnie z panem Józefem wysłuchałam części tych nagrań. Resztę dostałam po prostu do domu, 9 kaset takich do posłuchania. Też wielkie zaufanie. Tak, ja miałam poczucie, jak je woziłam, że w sumie mój laptop jest dla mnie mniej wartościowy niż te kasety. I tak jak myślałam sobie o swoim plecaku, czego nie mogę stracić z zawartości, to przede wszystkim tych kaset, bo one są absolutnie nie do... W tej chwili nie są jeszcze zdigitalizowane, ale nawet jakby były, no to one są po prostu jakby żywym takim archiwum. No nagrania są niesamowite, są bardzo dobrej jakości, ja się nie spodziewałam takiej jakości. Są też świetnie opisane przez pana Józefa i pan Józef też świetnie opowiada o takich technicznych aspektach nagrań i o takiej historii właśnie tego stawu, trochę tak jak ja opowiedziałam o historii stawu koło domu moich rodziców, w jaki sposób on się rozwijał. Taki pan Józef niestety ma odwrotną historię, to znaczy w pewnym momencie jego te obserwacje stawu koło jego domu zostały raptownie przerwane przez wytrucie po prostu wszystkich organizmów żywych w tym stawie.
1: Czyli była jakaś tragedia, tak?
0: Tak, to znaczy pan Józef nawet wie, jak to się wydarzyło, znaczy kto i jak i kiedy i wlał coś do tego stawu takiego, że wszystko, z tego co opowiadał pan Józef, nawet, bo oni brali z tego stawu wodę do podlewania ogródka swojego przydomowego i wypaliło nawet te rośliny w ogrodzie, to znaczy nawet rośliny nie były w stanie tego jakby jakoś udźwignąć, więc oni doskonale wie, kiedy to się zdarzyło i kto to zrobił. No było to dawno temu. I więc ta historia nagrań jest tak przerwana, no i też przez to może dla pana Józefa jakby i te nagrania może są jednocześnie czymś jakby wspaniałym wspomnieniem, ale też jakby przykrym dokumentem tego, że coś było i teraz tego nie ma. Jakby. No wspaniałe są tam żaby. Na przykład jest nagranie z 3 gatunkami żab, które symultanicznie, po prostu jak orkiestra, budują jakąś taką szaloną muzyczną strukturę. Tak, no są żaby właśnie, pan Józef je opisuje i są żaby i to są kumaki w moim odczuciu. Bo rzeczywiście kumaki robią takie... W moim odczuciu to nie są do końca żabie odgłosy, bo żaby to mi się bardziej kojarzą z jakimś takim... A kumaki robią... Tak sobie śpiewają jak takie duszki nad łąkami. I właśnie są kumakowe, są żaby kakakakaka, które rzeczywiście robią takie szalone, wściekłe kakakakaka. I to są właśnie żaby, które mieszkały w winoroślach, które porastały w rublińskie domy. I teraz ponoć większość z tych winorośli jakby zostało zlikwidowanych, a razem z likwidacją winorośli zaginęły żaby kakakakaka. No i są żaby kanarki, które dźwięczą podobnie jak kanarki, śpiewają sobie. No i ta orkiestra jest naprawdę przebogata i słychać to, że zarówno te jakby technicznie te nagrania są dobrze zrealizowane, jak i właśnie takie muzyczne ucho pana Józefa. Pan Józef jest muzykiem, jest twórcą instrumentów, jest badaczem lokalnych, ludowych, tradycyjnych pieśni. Jest naprawdę taką człowiekiem orkiestrą.
1: Czyli połączyła was ta rzeka, to jest niebywała sprawa.
0: Tak. Rzeka, Agnieszka też nas połączyła i jakaś taka chyba otwartość i tutaj mieszkańców Śląska Opolskiego. Mm-hmm. Tak bym to powiedziała, no bo ja jednak jestem przybyszem z zewnątrz, ja pochodzę z nadmorza.
1: Czy ty słuchałaś sobie tego zestawienia twoich dźwięków z dźwiękami pana Józefa?
0: Bo w trakcie wydarzenia, które miało miejsce w piątek 18, był taki jeden moment, kiedy odważyłam się na zestawienie nagrań pana Józefa ze swoimi. Ja zrobiłam taką fantazję, trochę taką hipotezę dźwiękową na temat tego, jak mogła brzmieć rzeka Jemielnica w momencie, kiedy były w niej młyny wodne, o których właśnie opowiedział mi pan Józef, a zaczynam te fantazje budować od...

0: dźwięków źródełka, które pochodzą z nagrań Pana Józefa. Więc tak zrobiłam też taką dźwiękową naszą wspólną historię.
1: Coś pięknego, coś pięknego. Jaka pasja, jaka fascynacja właśnie odgłosami natury. To jest w ogóle coś pięknego, nad czym na co dzień się nie pochylamy. No chyba, że ma się właśnie taką wrażliwość, jak wy, drogie panie. Agnieszka, czy w takim razie planujecie badać kolejne rzeki, analizować odgłosy kolejnych rzek po tej Jemielnicy, skoro ta współpraca okazała się taka owocna?
2: Ja myślę, że to nie jest tak, że planujemy, tylko że to cały czas się dzieje. Mhm. I to są takie wędrówki, które na bieżąco się wydarzają i po prostu trafia się w miejsca, które nas przyciągają. Mamy taką wspaniałą rzeką dźwiękową i bardzo różnorodną i zapraszam wszystkich, żeby całkiem inaczej popatrzyli na nią. Jest nasza Odra. Jak się wędruje od źródła po ujście, to ona w każdym odcinku ma swój inny dźwięk, inny szept, inne odgłosy. W niektórych miejscach jest bardzo spokojna i takim miejscem jest okolica Kędzierzyna-Koźla, gdzie jest bardzo dużo jej takich starorzeczy i te starorzecze są bardzo bogate w życie i tam jak się siedzi, zamknie oczy, to cały czas słychać, że ta woda pracuje, że ona żyje. Słychać podskakiwanie ryb, słychać takie klaskania, słychać dźwięki właśnie żab i to praktycznie o każdej porze roku. Nawet w takich porach, gdzie powinny zamilknąć, to one się tam odzywają. Kawałek dalej za Opolem ona już troszeczkę przyspiesza i to są też inne dźwięki. Gdzieś na wysokości Krosnodrzeńskiego ona po prostu szumi, jakby była taką zbuntowaną rzeką, słychać wiry i czasami słychać takie klapsy dziwaczne i to się całkiem duże ryby tam rzucają wtedy i uderzają ogonami o wodę, więc tych wędrówek pewnie będziemy robili bardzo dużo, bo jest co odkrywać i jest co słuchać.
1: Czyli będą regularne takie spacery przyrodnicze? Tak. Z opcją uwrażliwiania właśnie na te dźwięki.
2: Tak, i takie spacery będą się na pewno pojawiały i też zapraszam wszystkich, żeby sami organizowali takie spacery.
1: A czy dzieci są ciekawe takich odgłosów?
2: Bardzo. Dzieci do momentu, kiedy nie pójdą nad rzekę, to nawet nie wpadną na pomysł, żeby jej posłuchać, ale jak już się je zabierze i zacznie się jej, im pokazywać to życie, to dopiero zaczynają odkrywać, co je ominęło. I jak do tego jeszcze się odpowiednią historię opowie, no to wtedy rzeczywiście ta wrażliwość się w dzieciach otwiera i tego właśnie brakuje, że dzieci są tak twardo uczone w szkole suchych faktów. Pokazuje im się obrazki w książce, przelatuje się przez jeden, przez dwa rozdziały i temat się porzuca, a w tym momencie, kiedy to dziecko zabierze się na tą rzekę i pokaże się to bogactwo tego życia, tego, co się dzieje, to rzeczywiście one się na to otwierają, zaczynają zadawać pytania, zaczyna ich to fascynować. Mieliśmy taką lekcję przyrody dla Technikum Leśnego z Tułowic. Agata brała w niej udział i w tym momencie Agata wyciągnęła swój hydrofor, wyciągnęła słuchawki, zapytała się, kto miałby ochotę posłuchać, jak brzmi larwa jętki lub larwa ważki. I w tym momencie za chwilkę był tam las rąk i to nie były dzieci, to była młodzież, taka 16, 17, 18 lat i nagle była cisza. Podchodzili, słuchali i w ogóle pokazali zainteresowanie, co w tej grupie wiekowej nie jest takie łatwe, żeby to osiągnąć. I było widać, że chłoną to.
1: Bo wydaje mi się, że w ogóle powinniśmy, a nawet może już to następuje w społeczeństwie, taki zwrot w kierunku natury, że ta fascynacja technologią gdzieś powoli mija albo nas po prostu przytłacza, a ta natura, ona fantastycznie nas wycisza.
2: Tak, ona nas wycisza i ona też nas tak nastraja do, może nie nastraja, a buduje w nas wyobraźnię. A to powoli zanika. Te wszystkie sztuczne obrazy, sztuczne dźwięki generowane teraz, to sprawia, że my stajemy się tacy mało wrażliwi i chyba mniej ciekawi już.
1: Mhm. Agata, a co ciebie jeszcze ciekawi? Co ty byś jeszcze chciała wysłyszeć?
0: Ja sobie tak myślałam o tym, że marzę o spacerach z Agnieszką nad rzeką, dlatego że no ja powiedzmy, że od strony teoretycznej i też od strony troszkę praktycznej badam sobie dźwięki ryb i wiem dość dużo na temat tego, kiedy one w jaki sposób i w jak, jakby te dźwięki z siebie wydają i jak w środku działają mięśni, które w co uderzają i tak dalej. No jakby, że mam w sobie jakąś taką wiedzę na temat tego, jak to działa. Natomiast tak jak byłyśmy nad Jemielnicą z Agnieszką i Agnieszka powiedziała mi, że o, tutaj pod tym drzewem jest tak ciemno i coś tam, to wrzuć tu, bo na pewno tutaj będą. Że taka praktyczna wiedza dotycząca tych zachowań ryb, na przykład ja nie jestem w to wcale jakoś tak, że nie śmigam z tym jeszcze. I tak sobie wtedy pomyślałam, że kurde, przydałoby się połączenie sił i takie posłuchanie tych ryb w trakcie tarła właśnie, żeby połączyć moją taką właśnie wiedzę dźwiękową i tego i hydrofony i nagrania z wiedzą Agnieszki dotyczącą tego, jak się na te ryby dobrze skutecznie zaczaić i jak one mogą, jakie mają zwyczaje. Tak.
1: Czyli ty będziesz kontynuować u nas te swoje badania?
0: No, zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. My na razie tak jesteśmy szczęśliwe z tego piątkowego domknięcia projektu. I są jakieś myśli o stworzeniu słuchowiska, prawda, Agnieszka?
2: Tak, tak. Marzy nam się stworzenie słuchowiska dla dzieci, takiego pozytywnego, które będzie uczyło je podstaw wiedzy o wodzie. Bo dzieci mają bardzo duże zaległości, nie tylko dzieci. I dzieci nie potrafią nazwać czasami, pomimo tego, że gdzieś tam w podstawie programowej to jest, ale jak się dziecko bierze nad wodę i zadaje pytanie, powiedz mi, jak nazywa się miejsce, w którym rozpoczyna swój bieg rzeka, to bardzo często nie wiedzą i nie potrafią tego nazwać źródłem. I takich pytań nad rzekami, jak wędrujemy do tej młodzieży, do tych dzieci pada mnóstwo i one nie wiedzą. I to nam się marzy, tak, żeby powstało słuchowisko, które będzie opowiadało o tym świecie, taka wędrówka od źródła do ujścia, poprzez meandry, poprzez stare takie rozlewiska, pokazanie dzieciom, że rzeka dźwiękowo, słuchowo. To nie tylko ta rynna, którą płynie woda i do której ścieki wrzucamy, ale to też woda, która płynie pod powierzchnią. I w miejscu, gdzie się kończy rzeka, to nie jest koniec tej rzeki. Ona jeszcze daleko, daleko w głąb sięga pod ziemią. I tak naprawdę dzieciaki, nie tylko dzieciaki, dorosłe osoby o tym nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia, po co są niektóre lasy takie, a nie inne grądowe, albo jeszcze inne nad rzeką, jaką funkcję pełniły. No jakby chcemy stworzyć taką platformę do uzupełnienia wiedzy, która sobie będzie gdzieś tam płynęła z szumem w tle, jakimś wieczorem, gdzie jak już wszyscy będą siedzieli, mieli chwilę czasu, to sobie puszczą i gdzieś tam ta wiedza będzie się im zapisywała przy okazji.
1: To się teraz tak ładnie nazywa nauka uważności.
2: Tak, nauka uważności, piękne słowo.
1: A ja wam życzę, chociaż podjęłyśmy temat rzeka, żeby ten temat właśnie pięknie udało wam się zrealizować w postaci właśnie tego słuchowiska i z pewnością będzie jeszcze okazja, żebyśmy na ten temat porozmawiały w programie Szepty Natury. Bardzo pięknie dziękuję za udział w tej audycji. Agata Dyczko, badaczka dźwięków, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: I Agnieszka Konowaluk-Wrotniak ze Stowarzyszenia Pod Prąd z Opola, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja państwu dziękuję za uwagę, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Michał Urbaniak i Envy Ensemble pomagają nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj między innymi obiecano od jakiegoś czasu nowa płyta Lisi Furtak. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na postępku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa. We'll be right back.